fascynatem twoich słów, pożeraczem pięknych ust. Jeśli tylko dasz mi znak, dyskretny znak, zniewolony padnę u twych stóp. Nie myśl, że to tani chwyt, by poderwać cię.

Każdą środę poświęconą w liturgii świętemu Józefowi chcemy wzywać Jego orędownictwa za cały Kościół powszechny, za nasze rodziny i wspólnoty małżeńskie, aby na Jego wzór były Bogu wierne.

0: Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O Święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broń nas od wszelkiego zła. Amen.
1: RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Jolanta Mościerz, zapraszam. Miłość potrzebuje bardzo często pokory, która nazywa się miłosierdziem, mówił rekolekcjonista 44. pierwszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę, ksiądz doktor habilitowany Wojciech Węgrzyniak podczas homilii. W drugim dniu na pielgrzymim szlaku były śluby i modlitwa za małżeństwa. Ksiądz Węgrzyniak wskazywał, jak ważne są uporządkowane relacje. Mówił także o znaczeniu pokory i rozmowy.
3: To trzeba rozmawiać całe życie i to jest właśnie pokora. I to jest pokora, która wymaga ode mnie, żebym się odezwał, żebym przeprosił, żebym po prostu miał tę świadomość, że jesteśmy zawsze, zawsze razem. I w każdej relacji, w małżeńskiej, w naszej relacji życiowej, musimy pamiętać właśnie o tej pokorze, o rozmawianiu, o dialogowaniu, o słuchaniu drugiego człowieka. I tak samo jak idziemy na tej pielgrzymce, żebyśmy się jeden drugiego słuchali nawzajem, jeden drugiego brzemiona nosili. Pokora nas zaprowadzi nie tylko do Częstochowy, ale pokora zaprowadzi nas do świętości.
2: Pierwszy ślub był we wtorek rano w części B w Zabawie. Sakramentalne tak wypowiedzieli Konstancja i Krzysztof Brożyna z grupy numer 16. Krzysztof jest na szlaku po raz 11, a jego żona po raz drugi. Decyzja o tym, żeby ślub był na pielgrzymce, zapadła rok temu na szlaku.
4: Rok temu właśnie w drugim dniu pielgrzymki. O tak coś mnie ocknęło, nie? Że...
5: Tak, dokładnie.
4: Nie, to może...
5: No ogólnie Konstancja zapytała mnie, czy tutaj co roku są śluby w drugi dzień odprawiane. Ja mówię, że tak, no to dlaczego nie było ten dzień akurat? Ja mówię, że nie wiem, no może akurat ktoś nie chciał, nie zgłosił się. No i tak planowaliśmy w sumie małżeństwo tak 2 lata w przód, a akurat no wtedy tak przy komunii Konstancja się mnie pyta, ty Krzysiek, a może za rok tutaj? No, że mnie 2 razy nie trzeba powtarzać, więc ogarnęliśmy w pół roku wesele i tak. Jeszcze nawet nie byliśmy zaręczeni wtedy.
4: No, jeszcze wtedy nie byliśmy zaręczeni, a takie przygotowanie od stycznia wszystko, ale się udało, samo się układało.
2: Drugi ślub był w Okulicach. Drugiego dnia pielgrzymki na Jasną Górę małżonkowie modlą się o łaski dla nich i umocnienie w dalszej wspólnej drodze. Parę odnawiają także swoje przyrzeczenia. Barbara i Krzysztof z grupy 14, którzy są małżeństwem od 27 lat, także podkreślali za rekolekcjonistą, że pokora i miłosierdzie jest ważne, aby budować trwałą rodzinę.
6: To jest podstawa, a przede wszystkim myślę, że to jest wiara. Wiara, która po prostu czyni cuda i bez tego faktycznie małżeństwo nie mogłoby się utrzymać.
7: Ale szatan też robi swoje i zapewniam, że nie jest lekko. To nie jest raj na ziemi, to jest ciężka, głęboka orka.
6: Są upadki, to jest normalne, ale po prostu bez Boga to się nie da.
7: Problemy są niejednokrotnie tak wielkie i tak ciężkie, że nie do dźwignięcia rękoma ludzkimi, więc tylko tam wysoko. Jakichś wskazówek, rad, porad, pomocy, bo tak to wszystko by legło w gruzach.
2: Parom błogosławił biskup Leszek Leszkiewicz. Francuskie media informują o ogromnym zainteresowaniu papieską pielgrzymką do Francji zaplanowaną na koniec września. Na spotkania z Leonem XIV zapisały się już setki tysięcy osób. Będzie to pierwsza państwowa wizyta papieża we Francji od 18 lat. Stefan Folzer.
8: Specjalne pociągi przewożące wiernych z całej Francji wypełnione po brzegi Pola Elizajskiej. Wielki ołtarz zbudowany na Placu Zgody w samym sercu francuskiej stolicy. Takiego widoku można spodziewać się już za nieco ponad miesiąc. Msza święta w Paryżu będzie kulminacyjnym punktem papieskiej wizyty nad Cekwaną. Jak informuje Le Parisien, już teraz zarejestrowało się ponad 350 tysięcy osób, a docelowo zapowiadany jest udział nawet 500 000 wiernych. Z kolei paryski stadion Stade de France, gdzie dzień wcześniej odbędzie się wieczorne czuwanie, jest już wypełniony. Zarezerwowano około 80 tysięcy miejsc. Media piszą o dużej mobilizacji francuskich katolików do pomocy w organizacji wizyty, która obejmie również sanktuarium w Lourdes oraz Metz. Do tej pory zgłosiło się ponad 12 tysięcy wolontariuszy. A w Paryżu wierni przekazali już około 1,5 miliona euro na organizację wydarzeń. Ostatnim papieżem, który złożył na Cekwaną wizytę na tak dużą skalę, był Benedykt XVI.
2: Przed pierwszym szkolnym dzwonkiem w Nowym Sączu i w Tarnowie odbędą się odprawy katechetyczne. To spotkanie dla księży, sióstr zakonnych i świeckich, którzy uczą religii w szkołach na terenie diecezji tarnowskiej. Parafia wspólnotą misyjną, takie będzie hasło odpraw katechetycznych, zapowiada dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, ksiądz dr Andrzej Jasnos.
9: Misje nam się kojarzą głównie z osobami, które wyjeżdżają do krajów takich jak Afryka, Peru czy Kuba. Natomiast gdybyśmy tak tak popatrzyli, to każda parafia jest tą wspólnotą, która sama z siebie ma misję, misję głoszenia Chrystusa. I ten temat, który proponujemy, to to, żeby odkryć w parafii, w osobach, które tworzą parafię, właśnie ten ogromny potencjał, że każdy z nas jest zobowiązany na mocy chrztu właśnie do głoszenia Chrystusa.
2: Odprawy katechetyczne odbędą się 27 sierpnia o 9.30 w Nowym Sączu w auli przy Bazylice Kolegiackiej, a 28 i 29 sierpnia także o 9.30 w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Z nauczycielami religii w Nowym Sączu i w Tarnowie spotka się także biskup tarnowski Andrzej Jesz.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: Ukochany mój Zbawco, powierzam Ci wszystkie sprawy, które będą mnie dziś dotykać. Składam je wszystkie w Twoje miłosierne ręce. Dopomóż mi w tym, otwierając moje oczy, uszy i rozum na działanie Ducha Świętego, abym przeżył ten dzień, nie wyrządzając nikomu nic złego, ani nie dopuścił się nawet najdrobniejszego przewinienia przeciw Twojej świętej osobie.
1: Zmieniaj mnie, Jezu, jestem do Twojej dyspozycji. Weź mnie w Twoje ramiona. Jestem Twój i daję Ci swoje serce, swoje życie. Prowadź mnie, Jezu, wybieram Cię za przewodnika po wszystkich krętych ścieżkach dnia dzisiejszego, bo Tyś jest moją mocą, moim największym szczęściem. Obejmij mnie swoimi łaskami, chcę iść za Tobą.
0: Chwalebny święty Józefie, oblubieńcze Maryi, pamiętaj o nas. Czuwaj nad nami, najmilszy nasz stróżu. Wspieraj nas w dążeniu do świętości, mężu sprawiedliwy. Zaopatruj nasze potrzeby duchowe i doczesne, najdroższy karmicielu Przenajświętszego Dzieciątka Jezus.
1: Wierny opiekunie, któremu został powierzony najdroższy skarb nasz, Jezus, weź pod swoją opiekę i wstawiennictwo sprawę, którą Tobie dziś polecam. Niech jej skutek będzie na chwałę Bożą i na pożytek naszych dusz.
0: Święty Józefie, podporo rodzin,
1: módl się za nami.
0: Nadziejo chorych,
1: módl się za nami.
0: Opiekunie Kościoła Świętego,
1: módl się za nami.
0: Patronie umierających,
1: módl się za nami.
0: Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O Święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broń nas od wszelkiego zła. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Czy to działa? Przez lata traktowałem całe to chrześcijaństwo jak coś, co jest grubymi nićmi szyte. No bo wystarczy spojrzeć na te wielkie katedry, organy, szaty, kwiecisty język. Co to ma wspólnego z życiem zwykłych ludzi? Owszem, ceremonie są piękne, ale ceremonie to nie codzienność. Tu obowiązuje prawo dżungli i byt określa świadomość. Nie owijajmy w bawełnę. Święty Franciszek z Asyżu, Albert Schweitzer czy Matka Teresa z Kalkuty to wyjątki od reguły. Gdybym miał potraktować chrześcijaństwo serio, to musiałbym zrezygnować z paru trików i nawyków. Ale musiałbym mieć pewność, że, mówiąc trywialnie, gra jest warta świeczki. Od tamtych rozważań minęło kilkanaście lat. Nie zamierzam używać wielkich słów, ale przekonałem się, że to działa. Wiem jednak, że taką decyzję każdy musi podjąć samodzielnie. A w dodatku, jak to ujął poeta, uczyniwszy na wieki wybór, w każdej chwili wybierać muszę. Nie marnuj swojego życia. Znajdź, sprawdź, doświadcz i przeżyj to sam.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: Kto słucha, nie błądzi.
1: Wspomnienie świętego Jana Eudesa. Święty Jan urodził się we Francji 14 listopada 1601 roku. Był niesłychanie przykładny jako dziecko. Wyróżniał się też wśród wszystkich studentów. Zostawszy kapłanem, poświęcił się gorliwie pracy duszpasterskiej, głosząc Słowo Boże rodakom, przyczyniał się do doskonalenia ich wiary. Podróżował po całej Francji, by wszędzie nieść wielkie prawdy chrystusowe. Swoim nauczaniem spowodował liczne nawrócenia. Uznano go za jednego z największych misjonarzy epoki. Założył Zgromadzenie Jezusa i Maryi Eudystów i Kongregację Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia i Ucieczki. Zgromadzenie Eudystów zajmowało się głównie prowadzeniem seminariów i nauczaniem misyjnym. Papież Leon XIII uznał świętego Jana Eudesa za twórcę nabożeństwa do Najświętszego Serca Jezusa i Maryi. Święty Jan Eudes zmarł 19 sierpnia 1680 roku.
0: Kto słucha, nie błądzi.
2: 19 sierpnia w środę również wspominamy zmarłych kapłanów, polecamy ich duszę Bożemu Miłosierdziu. W 1972 roku do domu ojca odszedł ksiądz Józef Pączek, w 2012 ksiądz Stefan Biesiadecki. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie. A każdy, kto żyje i wierzy we mnie,

0: Jest w pół do siódmej.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Do poważnego wypadku drogowego z udziałem czterech samochodów doszło wieczorem w Lisiej Górze na drodze wojewódzkiej 984. Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło po godzinie 21:40. Dwie osoby wymagały ewakuacji z rozbitych samochodów. Strażacy, by uzyskać dostęp do poszkodowanych, musieli użyć sprzętu hydraulicznego. Najciężej poszkodowana osoba została przetransportowana do szpitala przez lotnicze pogotowie ratunkowe. Łącznie obrażeń wymagających hospitalizacji doznały cztery osoby. W działaniach uczestniczyło ponad 20 strażaków. Droga wojewódzka była całkowicie zablokowana. Okoliczności i dokładny przebieg tego wypadku ustalają służby. Po katastrofie polskiego autokaru na Węgrzech jeden z jego kierowców spędzi następny miesiąc w areszcie. Sąd rejonowy w węgierskim Miskolcu zgodził się na aresztowanie 62-letniego Roberta M. Według dotychczasowych ustaleń kierowca zasnął za kierownicą, a prowadzony przez niego pojazd zjechał na pobocze autostrady i się przewrócił. W katastrofie autokaru w nocy z soboty na niedzielę zginęło 12 pasażerów, a 10 zostało poważnie rannych. Miejska stacja paliw w Tarnowie oblegana przez kierowców. Tylko w poniedziałek na M-Petrol było tak dużo tankujących, że zabrakło paliwa. Do wjazdu ustawiały się długie kolejki samochodów. Wiceprezydent Tarnowa Maciej Włodek mówi, że trudno się dziwić, bo ceny stanowią dużą konkurencję dla innych stacji paliw w regionie.
2: Tworzą się kolejki. Te kolejki też w dniu wczorajszym sięgały ulicy Okrężnej. Co ciekawe, też kierowcy chwalą sobie to rozwiązanie samoobsługowe. Tutaj nie mamy żadnych limitów, jeżeli chodzi o tankowanie pojazdu czy innych pojemników. Patrząc na okoliczne stacje, no jesteśmy bardzo konkurencyjni i to też jest dobrze, ponieważ no ma to też wpływ na cenę na innych stacjach paliw.
0: Władze miasta uspokajają jednak, że zapasy zostały już uzupełnione. Wczoraj za litr 95 kierowcy płacili 5,90, za litr oleju napędowego 6,80. Z tarnowską kartą miejską premium paliwo kosztowało jeszcze 10 groszy mniej za litr. Zakończenie budowy linii kolejowej Podłęże-Piekiełko w 2030 roku to termin realny, ale nie chcę teraz deklarować, że niezagrożony, mówi Mateusz Wanat, dyrektor regionu południowego PKP Polskie Linie Kolejowe. Od blisko 3 lat trwa modernizacja trasy Chabówka Nowy Sącz oraz budowa nowego odcinka między regionem limanowskim a Podłężem. Przed nami jeszcze wiele trudności, przewiduje Wanat.
3: Wiedząc, ile może być jeszcze rzeczy, które dzisiaj nie jesteśmy w stanie przewidzieć. I tak, zgadza się, że chcemy w 2030 roku już puszczać ruch i tak wychodzi z naszych harmonogramów. Są realizowane przecież odcinki do Gdowa, widać jak tam intensywne prace są prowadzone. Są przecież pierwsze odcinki oddane do ruchu, do Marcinkowic czy od strony Chabówki do Rabki. Zostały nam 2 przetargi do rozstrzygnięcia, które już zostały ogłoszone.
0: W tej chwili trwają roboty m.in. na odcinkach Klęczane-Limanowa, Limanowa-Tymbark-Szczyżyc-Tymbark czy Rabka-Zaryte, Mszana-Dolna-Kasina-Wielka. Trzeci dzień na pierwszej pielgrzymce tarnowskiej na Jasną Górę poświęcony jest misjom. Na szlaku są misjonarze podczas drogi. Będzie też mowa o potrzebach misyjnych na świecie. Część A przejdzie dzisiaj trasę Grobla-Radziemice około 30 km, a część B odcinek Nowe Brzesko-Zielenice około 28 km. Będzie to już teren diecezji kieleckiej. W radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz transmisja mszy świętej o 7:30 z Nowego Brzeska, a pierwsze studio pielgrzymkowe o 10:40.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
2: Poranek pochmurny i poranek chłodny, tylko 14 stopni. W ciągu dnia ta temperatura będzie dużo wyższa, bo 25 stopni. W ciągu dnia zamiast chmur pojawi nam się słońce, ale to słońce to dopiero w godzinach popołudniowych. Do południa zachmurzenie, a lokalnie może jeszcze delikatnie przed południem nam popadać. Jutro dużo, dużo cieplej. Jutro 30 stopni, w nocy 17.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budko.

0: dzisiejszego poranku jest mnie korzystna. 19 dzień sierpnia, środa, 24 minuty nam zostało do 7.
1: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy powiatu tarnowskiego, 29 sierpnia odbędą się wyjątkowe 25. dożynki powiatu tarnowskiego, czyli święto plonów, podczas którego będziemy dziękować naszym rolnikom za trud ich pracy na roli. W tym roku zapraszamy Państwa.

0: pięknie położonej gminy Gromnik.
1: Gościnny Gromnik czeka na Państwa. Gwarantujemy dobrą zabawę, rodzinną atmosferę i niezapomniane wrażenia. Zaczynamy w sobotę, 29 sierpnia o godzinie 14, uroczystą mszą świętą w Amfiteatrze Letnim w Gromniku.
2: Na 25. dożynki powiatu tarnowskiego zapraszają
3: starosta tarnowski Jacek Chudyma,
1: Małgorzata Kras, wójt gminy Gromnik.
2: Gwiazdą wieczoru będzie Zenon Martyniuk z zespołem Akcent. Nie może Was tam zabrać.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazywaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Wyrusz z nami na pielgrzymkę do Duchowego Ośrodka Świata, do Medjugorje, w terminie od 3 do 10 października. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza. Koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa. Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło. Zadzwoń pod numer 691-147-893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Radiowe kino plenerowe.
0: Ciepły letni wieczór, dobry film i wyjątkowa atmosfera pod gołym niebem. Tak zapowiada się kino plenerowe RDN Małopolska. Już w niedzielę 23 sierpnia spotkajmy się w Brzeźnicy na boisku sportowym. Przed seansem czeka poczęstunek przygotowany przez KGW w Brzeźnicy, a punktualnie o 20 rozpocznie się film Greckie Wakacje. Niech to będzie wieczór dla całej rodziny. Zapraszają stowarzyszenia RDN, wójt, sołectwo Brzeźnicy oraz KGW. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
2: Po reklamie.

0: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej AxiCor.
2: 13 minut nam zostało do godziny 7. Odpalamy naszym pojazdem, tankujemy to samochodem. Paliwo troszeczkę tańsze. Ostatnie 2 tygodnie wakacji paliwo staniało, tak więc no, tutaj szczególnie przyglądamy się stacjom benzynowym. Podjeżdżamy, tankujemy pod korek. Jak wygląda sytuacja? No to sprawdzamy teraz. Przypominam, wczoraj do poważnego wypadku drogowego z udziałem 4 samochodów doszło wieczorem w Lisiej Górze na drodze wojewódzkiej numer 984. To wydarzyło się wszystko o godzinie 21.40. Dwie osoby wymagały ewakuacji z rozbitych samochodów. Tutaj strażacy, aby uzyskać dostęp do poszkodowanych, musieli użyć sprzętu hydraulicznego. Najciężej poszkodowana osoba została przetransportowana do szpitala przez lotnicze pogotowie ratunkowe. Łącznie obrażeń wymagających hospitalizacji doznały 4 osoby. Drugi wypadek również w Lisiej Górze, czyli dwa wypadki tutaj z udziałem 2 samochodów osobowych i Łosia. Jedna osoba była poszkodowana, trafiła do szpitala. Droga również na ulicy Sucharskiego była zablokowana, a pierwsze zdarzenie to ulica Mielecka w Lisiej Górze i to wszystko wczoraj przed północą. Teraz o poranku bez zdarzeń drogowych informuje oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Przypominam o tej rozwadze na naszych drogach. Ostrożnie, powoli, noga z gazu. Akcja Bezpieczne Wakacje cały czas trwa. Wzmożone kontrole policji na naszych drogach w związku właśnie z wakacjami. No i później wraz z rozpoczęciem roku szkolnego dalej te kontrole, ale to już będzie akcja szkoła, ale na razie akcja Bezpieczne Wakacje. Ulica Tarnowa spokojnie płynie, bez zdarzeń drogowych, pochmurno jeszcze lokalnie, gdzie może nam delikatnie popadać, tak więc ulice mogą być mokre. W ciągu dnia przyjaśnienia, po południu słonecznie, nam zapowiada się środa i kolejne dni również tutaj z przewagą słońca. Na ulicach, jak mówiłem przed chwilą, spokojnie płynie Klikowska, Szkodnik, bez postojów, Konarskiego, Tuchowska, Gówniska, Narutowicza. W Mościcach, Aleja Kwiatkowskiego tutaj też bez utrudnień, na Czerwonych Kronów. Podobnie z Bylicowska, również Koszycka, Krakowska, Czerwona. Tutaj do tego skrzyżowania dojeżdżamy z każdej strony. Tak więc idealnie przed samą godziną 7.
0: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej AxiCor.
2: A my jeszcze raz wyjedziemy na ulicę przed godziną 9 na antenie Radia RDN Małopolska. Sprawdzimy, jak wygląda sytuacja w mieście, no i na naszych ulicach. A teraz, no to grajmy sobie Twoja Lorelai i Kapitan Nemo, czyli taki wielki przebój sprzed lat. Czyli przenosimy się najpierw do lat 80. 9 minut przed samą godziną 7.

przed samą godziną na siódmą, dokładnie 6 minut przed godziną na siódmą, jeszcze razem wybierzmy się na nasze drogi. I przypomnienie, no miałem okazję tam przejechać przez to skrzyżowanie krakowskie, dworcowe i płaskiego i widziałem, że niektórzy kierowcy no mają problemy z poruszaniem się. Przypominam, tam rozpoczęły się prace związane z wymianą masztów sygnalizacyjnych wraz z fundamentami. Te roboty mogą potrwać nawet 2 tygodnie, czyli do 28 sierpnia. W związku z tymi robotami tam wyłączona jest sygnalizacja świetlna na tym skrzyżowaniu. Tak więc tu kierowcom przypominam i apeluję, aby zwracali szczególną uwagę na oznakowanie, no i stosowali się do ustawionych tam znaków, a nie na siłę. Tutaj próbowali no, albo skręcić, albo przejechać to ze skrzyżowaniem, dlatego proszę o tym pamiętać. Tam też mogą występować utrudnienia w ruchu, no i w tych godzinach, szczególnie takich newralgicznych, czyli koło godziny 8, 9, czy w godzinach tych popołudniowych, tam naprawdę jest spory ruch, no i niektórzy kierowcy no, mają problemy z przejechaniem przez to skrzyżowanie, jak światła są wyłączone. No właśnie, to jest ciekawe, że nie wyjeździmy cały czas po tych naszych drogach, jesteśmy przyzwyczajeni do różnych sytuacji, a tu proszę bardzo, nagle jak światła są wyłączone, to niektórzy kierowcy mają problem, jak tu przejechać, kto ma pierwszeństwo. Tak więc przypominam, stosujemy się do znaków, światła wyłączone z powodu robót, to takie najbardziej ruchliwe skrzyżowanie w Tarnowie, Krakowska, Dworcowa i Puławskiego, tak więc kierowcy uważajcie, ostrożnie, powoli, w miarę możliwości, to skrzyżowanie można ominąć, nie mam problemu, no tak więc to wszystko po prostu od was, jaką sobie drogę, trasę wybierzecie, dlatego warto wyjechać wcześniej, nie czekać na ostatnią chwilę. Miałem Cyrus teraz kwiatem, czyli Flowers, ma już za chwilę punktualnie o 7 wiadomości.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Gdzie smak tradycji spotyka się z mistrzostwem wędliniarskim i nutką nowoczesności? W wyrobach z błonia oczywiście. Nasze tradycyjne wyroby wędliniarskie z błonia to więcej niż tylko kawałek mięsa. To kawał tradycji i historii smaków, które rozpieszczają podniebienia od pokoleń. Spróbuj naszych wyrobów, a przekonasz się, że prawdziwy smak i jakość to nasze drugie imię. Sklepy firmy Granum. Błonie 80, Tarnów Kościuszki 15, Brzesko Ogrodowa 3, budynek cechu. 23 sierpnia na stadionie w Zbylitowskiej Górze jedno z największych wydarzeń w regionie. Dożynki gminy Tarnów. O 14 msza święta polowa, a po niej uroczystości dożynkowe. Ponadto darmowy poczęstunek, dziczyzna, bigos, wiejskie wyroby, pstrąg i ciasta. Wesołe miasteczko, lot balonem, stoiska wystawiennicze, loteria fantowa oraz koncerty gwiazd. O 18 Liber i Inoros, a o 20 Edyta Górniak. Zaprasza wójt Grzegorz Kozioł. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka.
1: Po reklamie.
3: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Po katastrofie polskiego autokaru na Węgrzech. Lada dzień po podpisaniu umowy zbliża się inwestycja na ważnym tarnowskim rondzie. Na pierwszej pielgrzymce tarnowskiej dzisiaj dzień misyjny i kolorowa metamorfoza zabytkowej lokomotywy przed sądeckim dworcem PKP. Nie wszystkim przypadła do gustu.
1: Bardzo mi się nie podoba. Zepsuli taką piękną maszynę. Zepsuli. Dziwię się, bo to przeszedł konserwator zabytków i nie powinien zgodzić na takie coś.
0: Wiadomości o 7:00, Anna Mleczko zapraszam. Po katastrofie polskiego autokaru na Węgrzech jeden z jego kierowców spędzi następny miesiąc w areszcie. Sąd rejonowy w węgierskim Miszkolcu zgodził się na aresztowanie 62-letniego Roberta M. Według dotychczasowych ustaleń kierowca zasnął za kierownicą, a prowadzony przez niego pojazd zjechał na pobocze autostrady i się przewrócił. W katastrofie autokaru w nocy z soboty na niedzielę zginęło 12 pasażerów, a 10 zostało poważnie rannych. O szczegółach Michał Makowski.
2: Według węgierskiego sądu prokuratura przedstawiła wiarygodne dowody na to, że polski kierowca zasnął za kółkiem. 30-dniowy areszt wynika m.in. z obawy o próbę matactwa, czyli wpływania na zeznania drugiego kierowcy i współpasażerów, powiedziała rzeczniczka sądu w Miszkolcu Tunde Majoros. Istnieje ryzyko, że kierowca ucieknie lub będzie się ukrywał. Bierzemy pod uwagę grożącą mu surową karę, obce obywatelstwo i miejsce zamieszkania mężczyzny za granicą. Adwokat polskiego kierowcy Daniel German powiedział, że jego klient nie chce komentować ostatnich wydarzeń.
3: Nie ma nas innych okazji.
2: Oczywiście jesteśmy jeszcze na wstępnym etapie sprawy. Sąd miał trudności z podjęciem decyzji. Pojawiły się argumenty za i przeciw. 62-letni Robert M. jeszcze nie złożył zeznań przed prokuratorem. Za nieumyślne spowodowanie wypadku drogowego, w którym zginęło wiele osób, na Węgrzech grozi od 2 do 8 lat więzienia.
4: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Ma być bezpieczniej dla pieszych i łatwiej dla kierowców. Rondo przy kościele misjonarzy w Tarnowie zostanie przebudowane. Przetarg wygrała ta sama firma, która remontowała ulicę Tuchowską oraz prowadzi roboty na części ulicy Lwowskiej. Jak mówił w audycji Słowo za Słowo wicemarszałek województwa małopolskiego Ryszard Pagacz, podpisanie umowy zaplanowano na 26 sierpnia, a później będzie można przekazać plac budowy robotnikom. Choć w ostatnich miesiącach pojawiały się różne koncepcje na przebudowę tego skrzyżowania, ostatecznie wybrano do realizacji wariant opracowany na początku, czyli rondo turbinowe z buspasem i przejściem podziemnym na wysokości świtu. Jak tłumaczył wicemarszałek Pagacz, zmiana koncepcji na tym etapie oznaczałaby konieczność uzyskania nowych pozwoleń na budowę dla i tak już mocno obuźnionej inwestycji.
5: Będzie realizowany ten wariant, który był na początku zaproponowany, z przejściem podziemnym w tym miejscu, gdzie w tej chwili są światła, na tym kierunku pomiędzy kościołem misjonarzy a domem handlowym Świt. Natomiast rondo rzeczywiście staje turbinowe. Pewne były nowe wnioski racjonalizatorskie, na które już niestety nie było czasu. Gdyby w dalszym ciągu był ten temat tak wałkowany, to było niebezpieczeństwo, że te środki mogą zostać odebrane, przepaść, a na to nie można było sobie pozwolić.
0: Zwycięzca przetargu zaproponował wykonanie inwestycji za 27 milionów złotych. Po przeprowadzonym postępowaniu nie wpłynęły żadne odwołania od pozostałych oferendów. Na zrealizowanie prac wykonawca będzie miał 13 miesięcy.
4: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Trzeci dzień na pierwszej pielgrzymce tarnowskiej na Jasną Górę poświęcony jest misjom. Na szlaku są misjonarze, podczas drogi będzie też mowa o potrzebach misyjnych na świecie. Intencja dnia to modlitwa za tych, którzy nie wierzą w Jezusa. Biskup Mirosław Gucwa z Republiki Środkowoafrykańskiej mówi, że nadal dużo ludzi czeka na Ewangelię.
6: Jest na pewno takim pierwszym wezwaniem jest właśnie głoszenie Ewangelii, otwieranie ludziom w ten sposób drogi do spotkania z Chrystusem. I to spotkanie z Chrystusem ma miejsce wtedy, kiedy przystępują do sakramentów świętych, wtedy, kiedy spotykają się z braćmi i siostrami. Takim wyzwaniem w naszej rzeczywistości środkowoafrykańskiej teraz to są ludzie, którzy żyją na peryferiach. I myślę w tym momencie o ludziach, którzy opuszczają swoje wioski, opuszczają parafię, opuszczają dzieci szkoły i udają się do kopalni złota. No więc kiedy się zatrzymujemy, rozmawiamy, ludzie proszą o błogosławieństwo i proszą, aby przysłać kogoś, kto będzie im głosił Słowo Boże.
0: Część A przejdzie dzisiaj trasę Grobla Radziemice, około 30 km, a pielgrzymi części B odcinek Nowe Brzesko-Zielenice to około 28 km. Będzie to już teren diecezji kieleckiej. W Radiu RDN będzie transmisja mszy świętej o 7.30, czyli za niespełna pół godziny. Z Nowego Brzeska pierwsze studio pielgrzymkowe o 10.40. Już teraz zapraszamy. Paleta kolorów oraz symbolicznych obrazków, m.in. związanych związanych z historią i podróżowaniem. Zabytkowa lokomotywa stojąca przy dworcu PKP w Nowym Sączu przeszła nietypową metamorfozę. Zmiana wzbudziła dyskusję, część osób jest zachwycona, ale nie brakuje też krytycznych uwag.
3: Tak, podoba mi się. W porównaniu do tamtego jest bardzo ładny. Bardziej takie przyciągające dzieci, żeby tu zwiedzali.
7: Są tu jakieś tam misie, czy jakieś tam ptaszki, ale to powinny być troszkę jaśniejsze kolory.
1: Szkoda, że nie mam nerwosowy, żeby uspokoić. Bardzo mi się nie podoba. Zepsuli taką piękną maszynę. Zepsuli. Dziwię się, bo to konserwator Żadetku się nie powinien zgodzić na takie coś. A tu taką piękną maszynę, to nie wiem, co oni to zrobili. To była żywa historia. Nie, to jest nie do przyjęcia.
8: No nieładne.
0: Malunki wykonał magister Mors na zlecenie władz Nowego Sącza. Zdjęcia lokomotywy można zobaczyć na rdn.pl.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Lokomotywa z ogłoszenia, jednym słowem. 6,5 minuty po siódmej. No to jeszcze raz prognozujemy pogodę. Pochmurno o poranku. Lokalnie może nam delikatnie popadać, ale dobre informacje są takie, że wraz z upływem dnia słoneczko powinno nam się pojawić i powinno nam towarzyszyć w godzinach popołudniowych, to już na pewno, ale przed południem też lokalnie mogą występować przejaśnienia. Dziś 25 stopni.
0: CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Jutro ma być dużo cieplej, 30 stopni, czyli czwartek. Piątek podobnie, też w granicach 30 stopni, w nocy 17. I wygląda na to, że na piątku kończą nam się te wysokie temperatury. Od soboty już tu temperatury dużo, dużo niższe. 24-25 stopni. Takie temperatury będą utrzymywały nam się do końca sierpnia, nawet i na początku września. Synoptycy nam zapowiadają, że maksymalnie do 25 stopni. Czyli no wygląda na to, że lato już w odwrocie. Chociaż cały czas w kalendarzu, przypominam, lato mamy, bo dopiero za nami 62% lata. Na dziś mamy 231 dzień roku. Do końca roku pozostało nam 134 dni. Dzień trwa 14 godzin, 25 minut i dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 6 godzin i 43 minuty. Ale dni już coraz krótsze i już ten dzień jest krótszy o 2 godziny i 21 minut.
0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
1: Jeżeli ktoś się zastanawia, czy słoneczko wstało, powiem, że tak, wstało, wcześniej wstało, nawet wcześniej niż niektórzy, bo wstało o 5.26, ale na razie nam się gdzieś to słoneczko ukrywa. Ma z nami pozostać do 19.52. 8 minut mamy po siódmej.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Po reklamie.
2: Autopromocja. Wyrusz z nami na szlak 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Codziennie na naszej antenie relacje, transmisje i pozdrowienia. Pielgrzymuj z radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Z radiem RDN na Jasną Górę. To była autopromocja.

0: Good time. Dobry czas, kwadrans po godzinie 7. To jest też dobry czas, żeby zaglądać do naszego kalendarza. Trzy daty z kalendarza wyciągnąłem. Rok 1587, oczywiście 19 dzień sierpnia. To Zygmunt III Waza, który został wybrany na króla Polski. Druga data to 1793, drugi rozbiór Polski. Tutaj ambasador rosyjski ratyfikował w imieniu carycy Katarzyny II układ rozbiorowy, na mocy którego Rosja anektowała 250 tysięcy kilometrów kwadratowych ziemi Rzeczypospolitej, zamieszkałych przez 3 miliony mieszkańców. I jeszcze jedna data, wybieramy się teraz do Zakopanego. No i tak spoglądając na Zakopane, pogoda idealna, przejaśnienia, troszeczkę chmur, troszeczkę błękitnego nie ma, nie pada. No i ci, którzy wybierają się w Tatry, a szczególnie ci, którzy wybierają się na Giewont, no to niech posłuchają uważnie. 125 lat temu, dokładnie 19 sierpnia 1901 roku, został poświęcony krzyż zamontowany na Giewoncie. Parafianie z Zakopanego uczcili w ten sposób 1900. rocznicę narodzin Jezusa Chrystusa i od tej pory żelazny krzyż na Giewoncie jest jednym z najbardziej znanych właśnie symboli Tatr. Konstrukcja na górze nazywanej przez górali śpiącym rycerzem na wysokości 1894 metrów nad poziomem morza została wniesiona z inicjatywy ówczesnego proboszcza zakopiańskiej parafii księdza Kazimierza Kaszelewskiego. Całkowita wysokość krzyża wynosi 17,5 metra, przy czym 2,5 metra wkopano w skalne podłoże, a ramię poprzeczne ma 5,5 metra. Na Giewont krzyż był transportowany na 18 góralskich wozach, a od hali Kondratowej poszczególne jego części górale dźwigali na własnych ramionach. Po zmontowaniu krzyża poświęcił go ksiądz Władysław Bandurski z Krakowa podczas mszy na Giewoncie, w której uczestniczyło około 300 osób. O krzyżu na Giewoncie wielokrotnie też w swoich wystąpieniach mówił Jan Paweł II podczas pielgrzymki w 1997 roku w homilii w trakcie mszy w Zakopanem. Papież powiedział, że dla chrześcijan krzyż jest symbolem wiary w moc Boga.
1: Rozumieli to dobrze mieszkańcy Podhala. Kiedy się kończył wiek XIX, a rozpoczynał współczesny, ojcowie wasi na szczycie Giewontu ustawili krzyż. Ten krzyż tam stoi i trwa. Jest niemym, ale wymownym świadkiem naszych czasów.
0: Krzyż na Giewoncie, my przypominam, 125. rocznica poświęcenia krzyża na Giewoncie. I tutaj warto zaznaczyć, że regularnie od 1981 roku pątnicy wyruszają właśnie 19 sierpnia w rocznicę poświęcenia krzyża właśnie na Giewont. A 14 września również wyruszają święto podwyższenia krzyża, również wyruszają pątnicy na Giewont. Tak więc ci, którzy dziś w Zakopanym obowiązkowo na ten Giewont powinni się udać i tutaj z bliska spoglądnąć na ten krzyż na Giewoncie. Przypominam, to był rok 1901, 19 dzień sierpnia.

0: RDN Małopolska.
1: To tyle z naszego kalendarza, ale do tego kalendarza na pewno jeszcze my wrócimy. Będziemy sprawdzać naszych dzisiejszych solenizantów, ale wcześniej autobiografia, zespół Perfect, 18 minut po 7:00.

0: Reklama.
1: Budzik już dawno zadzwonił, a ty nie możesz wstać? Otwórz okno i wpuść poranne promienie słońca. Wykonaj 10 uczciwych przysiadów i weź zimny prysznic. Włącz głośniej radio i zrób sobie dobre śniadanie, bo jaki poranek, taki cały dzień. Dobrego dnia życzy Muszynianka, naturalna woda mineralna, orzeźwiająca od samego rana.
2: 23 sierpnia na stadionie w Zbielitowskiej Górze jedno z największych wydarzeń w regionie. Dożynki gminy Tarnów. O 14:00 msza święta polowa, a po niej uroczystości dożynkowe. Ponadto darmowy poczęstunek, dziczyzna, bigos, wiejskie wyroby, pstrąg i ciasta. Wesołe miasteczko, lot balonem, stoiska wystawiennicze, loteria fantowa oraz koncerty gwiazd. O 18:00 Liber i Inoros, a o 20:00 Edyta Górniak. Zaprasza wójt Grzegorz Kozioł. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka.
0: Po reklamie.
3: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: 7.24 na naszym radiowym zegarze. My o 7.30 przeniesiemy się na trasę pieszej pielgrzymki Tarnowskiej na Jasną Górę, skąd transmitować będziemy mszę świętą, msza święta z Nowego Brzeska. Dziś dzień trzeci. Pielgrzymi pielgrzymują. Przypominam, dziś Grobla Radziemice. To część A do pokonania ma 30 km, natomiast część B, Nowe Brzesko, Zielenice 28 km. No i teraz już pielgrzymi są w Nowym Brzesku. Za chwilę transmisja mszy świętej o 7.30. Wyjściem pierwszych grup z Nowego Brzeska to godzina 9.30. Natomiast grupa B, część B, ma do pokonania, jak mówiłem, 28 km. Mszę świętą mają dopiero o godzinie 10.30 w Proszowickim Parku Miejskim. I tam część B pozostanie do godziny 13. O 13.00 dopiero będą mieli wyjście. Przypominam, na antenie Radia RDN Małopolska, że cały czas my jesteśmy z pielgrzymami i studio pielgrzymkowe przed godziną 11, dokładnie 20 minut przed godziną 11, 10.40, ale również w wiadomościach informacje z trasy pieszej pielgrzymki Tarnowskiej na Jasną Górę.

0: Transmisję 44. Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej wspierają partner główny Koral, sponsorzy Logomar, MK Okno, wydawnictwo Biblos, Mazurowy Dwór, Bud Wiert, Dawid Białas, Korona Catering, agencja eventowa Brawo oraz Bank Spółdzielczy w Pilźnie. Z radiem RDN na Jasną Górę.
1: Wszystkie grupy części, a już my dotarły do Nowego Brzeska. Już trwają przygotowania do mszy świętej. Ona punktualnie o godzinie 7.30. Transmisja mszy świętej z trasy pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej na Jasną Górę. Mszy świętej dziś będzie przewodniczył ksiądz biskup Mirosław Gucwa z diecezji w Buar w Republice Południowoafrykańskiej. A homilię wygłosi ksiądz doktor habilitowany Wojciech Węgrzyniak, prezbiter archidiecezji krakowskiej, wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Przypominam, już za 2 minuty połączymy się z Nowym Brzeskiem, skąd transmitować będziemy mszę świętą z trasy pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej na Jasną Górę.

0: Pan Bóg to jest dobry gospodarz. On nieustannie wychodzi na drogi świata i zaprasza do pracy w swojej winnicy. Ta myśl towarzyszy nam w kolejnym dniu rekolekcji w drodze, w którym szczególną modlitwą obejmujemy dzieło misyjne Kościoła. Dzisiejsza Ewangelia pokazuje ten obraz Kościoła, który jest posłany z misyjnym zadaniem głoszenia dobrej nowiny aż po krańce świata. Dzisiaj obejmujemy tą modlitwą wszystkich misjonarzy i wolontariuszy, którzy na wzór świętego Pawła, apostoła narodów, zostawiają swoją codzienność, aby głosić Chrystusa tam, gdzie jeszcze nie został poznany lub gdzie wiara potrzebuje umocnienia. Pozdrawiamy wszystkich misjonarzy i dziękujemy za wasze świadectwo wiary i miłości, której nie da się zamknąć ani zatrzymać. Dziękujemy wszystkim misjonarzom za nadesłane pozdrowienia i filmy z pozdrowieniami oraz zachętę do pielgrzymowania w tym roku. Jednak nie tylko misjonarze są posłani. Każdy ochrzczony jest wezwany, aby swoim życiem, słowem i świadectwem prowadzić innych do Chrystusa. Módlmy się zatem, aby ta Eucharystia rozpaliła w nas ducha misyjnego, abyśmy jako pielgrzymi na tej ziemi odważnie odpowiadali na Boże zaproszenie do pracy w Jego winnicy i z radością nieśli Ewangelię wszystkim, których Pan postawi na naszej drodze. Dzisiaj także chcemy ofiarami na tace wesprzeć dzieło głoszenia Ewangelii. Ciągle są obszary, które potrzebują naszej pomocy. Ciągle są ludzie głodni chleba i Ewangelii Chrystusowej. Za dzisiejszą składkę składamy serdeczne Bóg zapłać, a modlitwie naszej przewodniczy nasz rodak, biskup Mirosław Gucwa, urodzony w Pisaszowej, biskup Bołar z Republiki Środkowej Afryki, który specjalnie przybył do Polski w tym czasie, aby być z nami, modlić się z nami i posłać nas do głoszenia Ewangelii. Księże biskupie, prosimy o przewodniczenie tej Eucharystii.
1: Zapłać. Na Iriti Baba, na Timolenge, na Cingogbia.
0: Amen.
1: Pokój z wami
2: i z duchem twoim.
1: Drodzy bracia i siostry, uczestnicząc w tej Eucharystii, na samym początku prośmy Boga o miłosierdzie nad nami i uznajmy wszystkie nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu
3: i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.
1: Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
3: Amen.

Módlmy się. Boże, Ty chcesz, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Wejrzyj na swoje wielkie żniwo i poślij na nie robotników, aby głosili Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Niech Twój lud zgromadzony przez słowo życia i pokrzepiony mocą sakramentów kroczy drogą zbawienia i miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który

Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Pan skierował do mnie te słowa. Synu człowieczy, prorokuj o pasterzach Izraela. Prorokuj i powiedz im, pasterzom. Tak mówi Pan Bóg. Biada pasterzom Izraela, którzy sami siebie pasą. Czyż pasterze nie powinni paść owiec? Nakarmiliście się mlekiem, odzialiście się wełną, zabiliście tłuste zwierzęta, jednakże owiec nie paśliście. Słabej nie wzmacnialiście, o zdrowie chorej nie dbaliście, skaleczonej nie opatrywaliście, zabłąkanej nie sprowadziliście z powrotem, zagubionej nie odszukiwaliście, a z przemocą i z okrucieństwem obchodziliście się z nimi. Rozproszyły się owce moje, bo nie miały pasterza i stały się żerem wszelkiego dzikiego zwierza. Rozproszyły się, błądzą moje owce po wszystkich górach i po wszelkiej wyżynie, i po całej krainie były owce moje rozproszone, a nikt się o nie nie pytał i nikt ich nie szukał. Dlatego wy, pasterze, słuchajcie słowa Pańskiego. Na moje życie, mówi Pan Bóg. Ponieważ owce moje stały się łupem i owce moje służyły za żer wszelkiemu dzikiemu zwierzęciu, bo nie było pasterza. Pasterze zaś nie szukali owiec moich, bo pasterze sami siebie paśli, a nie paśli moich owiec. Dlatego wy, pasterze, słuchajcie słowa Pańskiego. Tak mówi Pan Bóg. Oto jestem przeciw pasterzom. Z ich ręki zażądam moich owiec. Położę kres ich pasterzowaniu, a pasterze nie będą paść samych siebie. Wyrwę moje owce z ich paszczy. Nie będą już one służyć im za żer. Albowiem tak mówi Pan Bóg. Oto ja sam będę szukał moich owiec, i będę sprawował nad nimi pieczę. Oto słowo Boże.

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie i rzekł do nich: idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu: bo nas nikt nie najął. Rzekł im: idźcie i wy do winnicy. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych. Przyszli najęci około 11 godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną, lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzyśmy znosili ciężar dnia i spiekoty. Na to odrzekł jednemu z nich: przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. Czy nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź co twoje i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi.

Trzy słowa i jedna anegdota. Pierwsze słowo to jest słowo dobry, dobry. Bardzo się dostało nam, dostało się pasterzom w dzisiejszym pierwszym czytaniu. Mowa jest o złych pasterzach, którzy sami siebie pasą, którzy nie pasą owiec, którzy ich nie szukają, którzy się nie interesują tym, że te owce są rozproszone. Stąd powstaje pytanie, co to znaczy dobry pasterz? Bo jakby zapytał tych pasterzy Izraela, to oni by powiedzieli, nie, no ja jestem dobrym pasterzem, zarobiłem na owcach, nie musiałem za nimi chodzić, nie musiałem po prostu pracować, a się napasłem się i naprawdę jest mi dobrze. Z punktu widzenia pasterzy można powiedzieć, że oni mieli bardzo dobre stanowisko, nie? Wykorzystaliśmy owce, dużo nas to nie kosztowało, świetna po prostu placówka. Co to znaczy dobry pasterz? Co to znaczy być w czymś dobrym? Bardzo często nieraz się tak żartownie mówi, jak ktoś mówi, byłoby dobrze, gdybyś to zrobił czy tamto, byłoby dobrze, ale dla kogo byłoby dobrze? Dla ciebie byłoby dobrze? Byłoby dobrze, jakbyś przytrzymał kabelek, byłoby dobrze, jakbyś podał mi plecak, byłoby dobrze, jakbyś mi pomógł w tym. Byłoby dobrze dla kogo? Dla ciebie? Czy po prostu dla mnie? Czy dla kogo byłoby dobrze? Psalmista mówi jasno, dobry pasterz to jest taki, który robi dobrze swoją robotę. A robić dobrze swoją robotę to znaczy dobrze zajmować się owcami. Prowadzi nad wody, uspokaja duszę, czy przywraca jej życie, zastawia stół, to jest chroni przed nieprzyjaciółmi, to jest dobry pasterz. A więc cały problem polega na tym, żeby się skupić, że dobry, być dobry na misjach, być dobrym misjonarzem, być dobrym pasterzem, być dobrym ojcem, księdzem, być w czymś dobrym nie znaczy, że mi jest dobrze, tylko znaczy, że bardzo dobrze robię swoją robotę. Czyli nie chodzi, że dobra parafia to jest taka, gdzie ja się nie urobię, a zarobię. Nie, dobra parafia to jest taka, gdzie wszystkie moje zdolności, możliwości ja będę mógł wykorzystać na poszukiwaniu dla dobra owiec. Dobra praca to nie jest taka, gdzie ja po prostu dużo zarobię, a się nie narobię, ale dobra praca to jest taka, gdzie ja wszystkie swoje zdolności, możliwości wykorzystam po prostu jak najlepiej. Bo może być w nas taka pokusa, nie? Że znaleźć dobrą pracę, to znaczy taką, żeby mieć pieniądze, a się nie narobić. Znaleźć dobrą misję, to znaczy taką, żeby mieć dużo chwały, ale się nie narobić. Znaleźć coś dobrego, to takiego, żeby mi było łatwo. Nie, to nie o to chodzi. Każdy z nas jest w czymś dobry i to jest super w szkole, że jest kilkanaście przedmiotów, bo my wtedy widzimy, jesteś dobry z polskiego, albo z matematyki, albo z WF-u. Ktoś inny jest dobry w gotowaniu, ktoś inny jest dobry w szydełkowaniu, ktoś inny jest dobry po prostu w mechanice. Każdy jest w czymś dobry. I chodzi o to, żeby odkryć w sobie takie przestrzenie bycia dobrym, że tą dobroć będę mógł dawać innym. Ta dobroć będzie mogła być w służbie innemu. Żeby nie myśleć kategoriami, że ma być dobrze dla mnie, ale ma być dobrze dla tych, którym mogę służyć swoimi talentami, zdolnościami, bo każdy ma. Bo każdy ma jakoś taki sektor, każdy ma takie przestrzenie, w których naprawdę jest dobry. I jesteśmy dobrzy. Nigdy nie we wszystkim. Nie ma ludzi, którzy są we wszystkim dobrzy, nie? Nie ma szans na to, żebyśmy nawet w większości rzeczach byli dobrzy. Tylko chodzi o to, żeby się skupić na tym, że nie dla mnie ma być dobrze, ale maksymalnie te moje możliwości mam wykorzystać dla innych. Bo bycie dobrym to jest dla innych, a jak się jest dobry dla innych, to i sam to wykorzystujesz. Były ostatnio Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce. Oni są dobrzy, ci mistrzowie są dobrzy w swoim fachu. I jak są dobrzy w swoim fachu, to i dla nich jest dobrze, i dla innych jest dobrze. Jak taka Iga Świątek jest dobra w swoim fachu, to i dla niej jest dobrze, i ona zarobi, i inni zarobią. Bo to nie jest tak, że pasterz ma głodować. To nie jest tak, że pasterz nie może korzystać z owiec. Każdy, który zna się na owcach, wie, że pasterz korzysta z owiec, może owce doić, może owce strzyc. To nie jest problem, że on ma po prostu umierać z głodu, a owce mają leżeć, no nie bykiem, ale owcem, nie? No nie tak ma być, nie? Natomiast generalnie chodzi o to, że ty masz prawo i ty będziesz miał dobrze, ale wtedy, kiedy będziesz robił bardzo dobrze swoją robotę. Mocne jest to dzisiejsze pierwsze czytanie, choćby z tego względu, że pokazuje nam, księżom pracującym w parafiach czy we wspólnotach, że naszym podstawowym zadaniem jest szukać owiec. I to nie szukać na całym świecie, ale w swojej parafii, w swojej grupie czy w swojej wspólnocie.
Bo są tacy ludzie, którzy nie chodzą latami do kościoła, są tacy ludzie, którzy są zagubieni, są tacy ludzie, myśmy są nauczeni zajmować się tymi, którzy są. Mówimy, no dobrze, te owce, co przyszły, to przyszły, a co się zagubiły, to nie będę tracił dla nich czasu. Nie, nie, nie. Nie jesteś odpowiedzialny za cały świat, nie jesteś odpowiedzialny za całą diecezję, nie jesteś odpowiedzialny za cały dekanat. Ale żeby się nie dopytać, dlaczego ta osoba w parafii, za której jesteś odpowiedzialny, nie chodzi do kościoła, nie przyjmuje po kolędzie, jakoś nie zagadać, nie próbować się spotkać. Jest wolność, nie da się na siłę oczywiście wszystkich zmusić, ani nie da się nikogo zmusić. Ale chodzi o to, że jeżeli jestem proboszczem, że jeśli jestem wikarem, jeśli jestem ojcem czy matką, jeżeli jestem w takiej czy innej funkcji, to żebym przynajmniej to, za co jestem odpowiedzialny, robił dobrze. Robił dobrze, nawet jeżeli mnie to kosztuje trochę czasu, wstydu, może nie wiadomo czego, ale na tym polega bycie dobrym, że jestem dobry dla innych. Drugie słowo, które jakoś wynika z tych naszych dzisiejszych czytań, to jest pytanie o złe oko. Złe oko. Bo co to znaczy złe oko? Dlaczego złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Jak słuchamy tę Ewangelię, to nam się wydaje, że no generalnie rzecz biorąc to miał rację, nie? No bo wiadomo, że ci dostali po denarze. Denar to była taka dniówka, można powiedzieć, czy wystarczająca kwota, żeby przeżyć dla rodziny. Był miłosierny, żeby mieli z czego przeżyć, to trzeba było im zapłacić po denarze. Wszystko się zgadza. Ale rodzi się taka fundamentalna niesprawiedliwość, nie? Że oni jedną godzinę pracowali, oni po prostu jedną godzinę pracowali, a ty dałeś tyle tym, co cały dzień. I oczywiście jest logika, w Ewangelii też jest logika. Tłumaczy gospodarz, no przecież to wy mieliście po sprawiedliwości, a tamci mają po dobroci. No. Ktoś pracuje, ma po sprawiedliwości po prostu pensję, a ktoś jest niepełnosprawny, ma z miłosierdzia pensję, no nie będzie pracował, no ale jest chory, musimy się zrzucić na to, żeby miał po prostu za co przeżyć. No, w jakim sensie to jest normalne? I to jest logiczne. Ktoś inny powie, człowieku, ty nie wiesz, co to jest brak pracy. Przecież oni się o wiele więcej umęczyli przez te 11 godzin, niż ty przez 11 godzin pracy. Co ty myślisz, że jak ona do 40 czekała na kawalera, to miała klawę życie? Przecież ona się więcej umęczyła może jako singielka przez te kilkanaście lat czekając na męża, niż ty po prostu wychowując dzieci. Że nie można kategoryzować, czy nie można osądzać, bo my naprawdę nie wiemy, czy ta praca w tym znoju nie jest o wiele mniej męcząca niż brak pracy, niż poczucie bycia bezwartościowym, niż poczucie bycia niechcianym, że ktoś cię po prostu nie chce. Cały dzień stali bezczynnie, bo nikt nas nie najął, bo nikt nas nie chciał. Ale teraz to złe oko, ono rzeczywiście się pojawia w nas wobec Pana Boga, wobec ludzi, wobec Kościoła. I nie wiem po prostu, czy nie macie coś takiego, że czasem macie pretensje do Pana Boga, że no mógłby to zrobić inaczej. Czemu akurat w tej rodzinie jest tyle nieszczęść? Czemu akurat po prostu jest tyle chorób? Czemu Pan Bóg jakoś to nie zrobi bardziej sprawiedliwie? Tamci nie chodzą do kościoła, tamci się nie modlą, tamci są niedobrze, a jednak dlaczego nie macie czasem takiego żalu czy pretensji do Pana Boga? Czy zawsze się Wam Pan Bóg podoba? Czy jesteśmy tak wychowani, że boimy się nawet źle o Nim myśleć? Szczerze powiem, że przecież 28 lat jestem księdzem, ale nieraz mi się Pan Bóg nie podobał, tak po ludzku. Pewno rzadziej niż ja się Panu Bogu nie podobałem, ale po prostu z pewnymi rzeczami się nie zgadzałem. Pewne rzeczy po prostu nie rozumiałem. Pewne rzeczy po prostu może bym postawił inaczej, ale wtedy, kiedy trudno mi zrozumieć Pana Boga, kiedy trudno mi zrozumieć Jego działanie, Jego zachowanie, to wtedy zawsze przypomina mi się coś, o czym mówimy w matematyce i nazywamy to aksjomatem. Aksjomat to jest taka prawda, której nie da się udowodnić, ale ona jest oczywista. Nie wiem, czy pamiętacie z matematyki, że są tak zwane aksjomaty w geometrii euklidesowej. Na przykład taki, że jak jest jeden punkt, to przez ten jeden punkt przechodzi nieskończona ilość prostych. Albo że jak mamy dwie proste, to albo się nigdy nie przetną, bo są równoległe, albo się przetną raz, bo są nierównoległe.
I tego się nie da udowodnić, ale wszyscy wiedzą, że to jest prawda. Wiecie to, nie? Rozumiecie, nie? Natomiast jak mówiłem z moją mamą, to ona mówi, nie no, ja tego nie kumam, nie? Jakby na przykład ona nie kumała tych aksjomatów. A i to samo jest w wierze. Są takie rzeczy, które są oczywiste i są trzy rzeczy absolutnie oczywiste. Że Bóg jest dobry, że Bóg jest wszechmogący i że Pan Bóg jest obecny, że istnieje. Czy to da się udowodnić? Nie. A czy to jest oczywiste? No jest oczywiste. A czy nie kumasz tego? Możesz nie kumać, tak jak moja mama nie kumała geometrii euklidesowej. Jesteś na takim etapie wiary, że na przykład jeszcze tego nie kumasz. Natomiast aksjomaty są po to dobre, że cała nauka jest zbudowana właśnie na nich, na prawdach, które są. A potem dopiero wyciąga się wnioski. I takim podstawową właśnie tym aksjomatem wierzę jest to, że Bóg jest dobry. Bóg naprawdę jest dobry. Więc jeżeli mam jakiś problem z Panem Bogiem, to ja wiem, że to ja nie rozumiem. Że ja jeszcze tego nie widzę. Jak nieraz nie widziałem w szkole, jak nie widziałem w domu, nie rozumiałem zawsze rodziców. Potem pewne rzeczy zrozumiałem. A przecież Bóg jest o wiele lepszy niż rodzice, niż nauczyciele. Więc bardzo pomaga w życiu. Nawet jak człowiek widzi, że no nie do końca się zgadza z Panem Bogiem, nie do końca go rozumie, pomaga ta świadomość, że Panie Boże, Ty jesteś dobry. Ja po prostu jeszcze nie pojmuję. Ja jeszcze nie ogarniam. Mam za mały mózg. Cały problem cierpienia, cały problem zła, za mały mózg po prostu na moją głowę. To, co pomaga mi w tym, żeby złe oko nie patrzyło na Pana Boga, to jest to głębokie przekonanie, wiara w to, że On jest dobry. Że to jest oczywista oczywistość. I trzecie słowo wyrwać. Wyrwę z moich rąk. No, bardzo mocny tekst, bo Pan Bóg mówi tak. Pasterze mieli paść owce, owcami się nie zajmowali, więc co zrobił Pan Bóg? Niektóre owce wyrwę z paszczy pasterzy, żeby ich nie darli. Ja sam będę je pasł. Wyrwę, żeby ja sam je paść. I nie wiem, możecie się nie zgadzać, bo nie ze wszystkim musicie się zgadzać na kazaniach, ale mnie się wydaje, że to jest ten tekst, który mówi o tych ludziach, którzy odejdą z Kościoła, którzy odejdą z parafii, którzy nie będą należeć do żadnej wspólnoty, których Pan Bóg wyrwie od tego księdza, wyrwie od tej parafii, wyrwie od tej wspólnoty, bo tam sobie ta owca nie poradzi. I on sam będzie je pasł. Czasem się zdarza tak, że ktoś nie będzie chodził z nami, że nie będzie chodził do kościoła, że będzie poza granicami. I oczywiście my na siłę go nie zmusimy, ale nieraz jest tak, że to Pan Bóg prowadzi tego syna marnotrawnego swoimi drogami. Że to Pan Bóg prowadzi tak jak w Ewangelii. Pamiętacie taką scenę, kiedy Jan i Jakub powiedzieli do Jezusa, Ty, co będzie z tamtymi, bo oni nie chodzą z nami. Może ześlijmy piorun z nieba, żeby ich potrzaskał, bo nie chodzą z nami. Zostawcie ich. Mówi Jezus, zostawcie ich, nie? Zostawcie ich, oni nie chodzą z nami, nie należą do naszej wspólnoty, nie chcą po prostu z nami, nie wiadomo dlaczego. Czy dlatego, że się im Pan Jezus nie podobał, czy dlatego, że się im apostowie nie podobali. Wyrzucali z duchy w imię Jezusa, głosili Jezusa, ale nie byli z nami. I to wyrwę z paszczy ich i będę sam pasł. Jest jakąś taką niesamowitą tajemnicą Boga, że są ludzie, którzy będą chodzili swoimi drogami i może na tych swoich drogach Pan Bóg ich będzie pasł. Może na tych swoich drogach po prostu dojdą do tego, czego my dojdziemy razem, żebyśmy też zostawili Panu Bogu wolność, zostawili tajemnicę, bo nie wszystko naprawdę od nas zależy. No i na końcu anegdota. Dwa takie doświadczenia, jeśli chodzi o działania Pana Boga, bardzo mocne, mogę spiąć w swoim życiu. Jedno rok 2008, jestem wtedy na studiach jeszcze w Jerozolimie. Od paru miesięcy przeżywam kryzys, nie umiem sobie ze sobą poradzić. Modlę się o śmierć, mam nadzieję, że się samolot rozbije albo coś się stanie. W lipcu jadę na zastępstwo do Anglii, do Leicester, to jest środkowa Anglia, parafia St. Peter's. 17 lipca w czwartek rano odprawiam mszę świętą o 9 w parafii, potem wystawiam Najświętszy Sakrament, tam jest całodzienna adoracja i mówię Panu Jezusowi, ja się nie ruszę stąd, póki mi nie pomożesz. Minęła 10, 11, 12, 13, 14, ja siedzę, klęczę, staję, modlę się. Gdzieś między godziną 3 a 4 stało się coś takiego, jakby ktoś ci ściągnął 30 kg z pleców, jakbyś narodził się na nowo, albo jakby Pan Bóg otworzył okno w niebie, pomachał i powiedział, Wojtek, nie panikuj, wystarczyło się pomodlić 6 godzin. I coś, co było problemem przez kilka miesięcy, zniknęło.
Ja, który rano nie lubię wstawać, zaczynam się budzić. Ja, który rano nigdy nie biegałem, zaczynam biegać. Ja, który nie mam jakiegoś nabożeństwa do biedaków, zaczynam się przytulać do tych ubogich w Leicester i mówić, to działa, to działa. Wiecie, jak to jest fajnie, jak 10-letni ksiądz widzi, że to działa? Że to działa, że to naprawdę Bóg jest wspaniały. Przez pół roku potem, jak za każdym razem gdzieś minęło mi to doświadczenie bliskości Pana Boga, to chodziłem do kaplicy i dotąd się modliłem, żeby znów wróciło to przepiękne poczucie, że Bóg jest. Że Bóg jest wszechmogący, że Bóg jest dobry. 5-6 lat temu miałem bardzo trudną sytuację w Krakowie i przez pół roku jeździłem do Łagiewnik, przez pół roku na godzinną adorację. Przez pół roku, czasami w dzień, czasami w nocy, czasami o 1, czasami o 4 nad ranem, godzinę wiernie w tej samej kaplicy, no bo skoro Pan Bóg mnie kiedyś wysłuchał, no to teraz też Go proszę o wysłuchanie. I po pół roku nie zmieniło się nic. Ja bardzo dziękuję Panu Bogu za Leicester, za to, że mi pokazał, że jest wszechmogący i że jest dobry. I bardzo dziękuję Panu Bogu za Łagiewniki, za to, że pokazał, nie zawsze będzie tak, jak Ty chcesz. Ale to wcale nie znaczy, że nie jestem dobry i że nie jestem wszechmogący. Nie zawsze będzie tak, jak my chcemy, ale zawsze Bóg będzie dobry. Amen.

0: Do Boga, naszego Ojca, zanieśmy nasze wspólne prośby, abyśmy wsparci Jego łaską otwierali się na dary Ducha Świętego.
1: Pomóż ochrzczonym przejąć się prawdą, że każdy z nich jest odpowiedzialny za rozwój dzieła misyjnego Kościoła. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Miej w swojej szczególnej opiece tych, którzy opuścili rodzinne strony i podjęli pracę na misjach. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Porusz umysły i serca tych, którzy jeszcze nie słyszeli o Chrystusie, aby otworzyli się na przyjęcie Jego Ewangelii. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Udziel obfitych łask rodzinom katolickim w Polsce, aby zapewniły odpowiednie warunki do przyjęcia i rozwoju powołań do pracy na misjach. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Wprowadź w bramy nieba zmarłych misjonarzy i misjonarki. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Podtrzymuj w nas tu obecnych zapał do wspierania misjonarzy i misjonarek modlitwą i innymi dobrymi uczynkami. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Boże, w Trójcy jedyny, który jesteś miłością bez granic, jesteś dobry, bądź pochwalony teraz i na wieki wieków.
3: Dzisiejsza składka przeznaczona jest na misje święte. Za wszystkie złożone ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać. Porządkowych prosimy o zebranie i zaniesienie do samochodu zakrystii.
4: I składając ofiary na misję i również patrując się przygotowanie ołtarza, pomyślmy też o naszych intencjach, o tym wszystkim, z czym pielgrzymujemy, aby raz jeszcze to złożyć wszystko na ołtarzu Pana. Śpiewając pieśni, pragnę miłością Twą napełnić serce swe. Strona 26. Otwórzmy śpiewniki i włożmy się w śpiew.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego.
0: Wszechmogący Boże, wejrzyj na oblicze Twojego Syna, który wydał się na okup za wszystkich i sprawa, by przez Niego od wschodu aż do zachodu Twoje imię było chwalone wśród ludów i aby na całym świecie składano Tobie jedną ofiarę przez Chrystusa.

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, Ty przez umiłowanego Syna swojego stworzyłeś człowieka i w swojej dobroci odrodziłeś go do nowego życia. Dlatego służą Tobie wszystkie stworzenia, wysławiają Ciebie wszyscy odkupieni i jednym sercem błogosławią Ciebie Twoi święci. My także razem z wszystkimi aniołami głosimy Twoją chwałę z radością wołające.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czynicie na moją pamiątkę.

0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Janem, biskupem Andrzejem, obecnym z nami biskupem Mirosławem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, o zmarłych misjonarzach i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętymi i błogosławionymi patronami grup pielgrzymkowych i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

0: w łączności z naszymi braćmi i siostrami z Republiki Środkowej Afryki odmówimy modlitwę pańską w dwóch językach. Zaczniemy w języku Sango, a później podejmiemy w naszym ojczystym języku. Baba ci jest o moje kenajaju, becia ja zokwe agunda iricimo, mogak biaci ja zokwe, ala sara je alimbina becimo na sese, tonga na tiso, a sara na jaju, chleba naszego powszednie, dzisiaj nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
2: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
2: I z duchem Twoim.
0: Przekażmy sobie znak pokoju.

0: Iba tabatin zapa, iba lo solo yo ashok paritia zo quena licilo, zonitia zo sogbia airi ala ti te kobe ti matanga cilo. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
1: Za chwilę obrzęd Komunii Świętej, kapłani przyjdą w parku do was, bracia i siostry, pozostańcie na swoich miejscach. Utwórzcie tylko szerokie przejścia, tak jak wyznaczają alejki. Kapłanów proszę, aby rozdawanie Komunii Świętej rozpocząć od końca placu i kierować się w stronę ołtarza.
2: A my, oczekując na Komunię Świętą, włączmy się w śpiew znaną pieśń: Jezu, miłości Twojej ukryty w hostii tej, wielbimy cud. Oczekując na ten cud zjednoczenia z Jezusem Chrystusem, włączmy się we wspólną modlitwę, śpiew.
1: Komunia niskoglutenowa przy namiocie scholi.

i jeszcze oczekujemy na Komunię Świętą, więc niech ten czas oczekiwania będzie modlitwą. Następną pieśnią będzie Lud Twój, Panie, lud pielgrzymów. Prosi, byś był światłem, byś na drodze do Królestwa wzmocnił serca Twoim ciałem. Strona 11.

0: Módlmy się. Panie nasz Boże, przyjęliśmy sakrament naszego odkupienia. Niech on nam pomaga osiągnąć życie wieczne i przyczynia się do wzrostu prawdziwej wiary. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Lud Twój, Panie, lud pielgrzymi prosi, byś był z nami i byś nas wzmacniał swoją łaską, by Ewangelia niosła się aż po krańce świata. Ważny i piękny dzień na pielgrzymce. Wszyscy jesteśmy według swego powołania misjonarzami. Bardzo dziękujemy władzom samorządowym Nowego Brzeska i księdzu proboszczowi. Na ich ręce składamy podziękowania dla wszystkich gospodarzy przyjmujących nas na trasie pielgrzymki, a szczególnie w tym miejscu i w tym parku. Nasza wdzięczność to takie brawa. Są z nami dzisiaj wolontariusze, którzy będą w grupach dzielić się swoim świadectwem doświadczenia z pracy i spotkań w różnych zakątkach świata. Proszę księży przewodników, aby umożliwić im zabranie głosu w grupach w odpowiednim momencie. Największym z wszystkich misjonarzy, to wiadomo, jest nasz rodak, biskup Mirosław Gucwa, któremu serdecznie dziękujemy za dzisiejszą Eucharystię, słowo do pielgrzymów, które skieruje na koniec, i błogosławieństwo, i posłanie, i wręczamy mu prezenty, które za chwilę przekażemy. No wiadomo, jest to specjalny pamiątkowy denar oraz nóż pielgrzyma do krojenia chleba, by dzielić się wiarą jak chlebem. Chociaż myślę, że także w buszu nieźle będzie ciachał różne zielone patyki, drzewa i wszystko, co tam się na jego drodze znajdzie, żeby już mu nic nie przeszkodziło w niesieniu innym Chrystusa. Są wśród nas misjonarze, których bardzo proszę, by przekazali pozdrowienie swoje osobiście do was wszystkich. Pół życia spędził w Tanzanii, w Afryce i jeden Pan Bóg wie gdzie, żeby głosić Chrystusa, ojciec Arkadiusz. Prosimy o słowo do pielgrzymów.
2: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Arkadiusz Nowak, Stowarzyszenie Misji Afrykańskich. Pielgrzymuję z trójką, z Albertem, do trzech razy sztuka, dlatego idę z trójką. Ksiądz biskup zaczął w Sango, w tym języku, bo to jest moja pierwsza miłość kapłańska. Tam pracowałem wśród pigmejów i ten kraj, Republika Środkowoafrykańska, w języku Sango brzmi Be Afrika. Be to jest serce, to jest środek. Ten kraj bardzo ważny dla trójki też, bo tam życie swoje oddał kleryk Robert Gucwa, zamordowany w Republice Środkowoafrykańskiej. Obecnie moje serce jest po prawej stronie kontynentu afrykańskiego, Tanzania, i też jest tam, no, dużą cenę zapłaciliśmy, nasze zgromadzenie, bo tam ratując życie utopił się współbrat pochodzący z Dębicy, ksiądz Adam Bartkowicz. Ksiądz biskup mówił w języku Sango, ja powiem w języku bardziej i przez wielu zrozumiałych, w języku Suahili. Jeżeli oglądaliśmy Króla Lwa, to wychwycimy pewne rzeczy. I chciałbym pozdrowić i powiedzieć Mungu tuna kushukuru kwa siku ya leo, tuna kushukuru kwa sababu kutembea wewe, pamoja nawe, hakuna matata, kila kitu inaendelea vizuri, isipokuwa dambi na shida ni kama simba, lakini wewe ni rafiki yetu na kubwa zaidi, utulinde, ututunze, utubariki. Bóg zapłać.
1: Bracia i siostry, odpowiedzmy na to pozdrowienie na 3-4 hakuna. Jeszcze nie teraz. 3-4. Dzisiaj możecie się pozdrawiać tym hasłem na trasie naszej pielgrzymki. W osobie tarnowskich misjonarzy jest przedstawiciel młodego pokolenia księży pełnych gorliwości o ewangelizację narodów w osobie obecnego wśród nas księdza Karola Kuźmy.
3: Moi drodzy, w naszej diecezji jest obecnie 44 misjonarzy czynnych, wśród nich ksiądz biskup Mirosław, ale też jeszcze jeden zasługuje na naszą uwagę, ksiądz Tadeusz Mastej, który ma 88 lat, jest w 100% czynnym misjonarzem, od 48 lat posługuje w Argentynie. I jest jeszcze jeden, który idzie z nami, który będzie posłany 2 września do Kazachstanu, ksiądz Krzysztof Wiercioł z grupą numer 12 bodajże. 11. A ja bardzo serdecznie jako opiekun duszpasterz szkoleników misyjnych chciałbym wam wszystkim podziękować za modlitwę za misjonarzy w pierwsze piątki miesiąca, tym wszystkim, którzy należą do róż różańcowych, bo róże różańcowe są po to, aby omadlać sprawę misji. I chciałbym przede wszystkim podziękować wszystkim, którzy byli, są kolennikami misyjnymi i którzy ich przyjmujecie co roku, bo to wielkie dzieło naszej diecezji przynosi ogromne owoce dla misjonarzy. W zeszłym roku zebraliśmy 2 400 000 złotych, które rozdysponowane są między naszych misjonarzy. Oprócz nich są jeszcze siostry zakonne, bracia zakonni, misjonarze, o których nie zapominajcie w modlitwach. Bóg zapłaci.
1: A teraz niespodzianka. Padre Fernando, Sri Lanka.
4: Przepraszam bardzo, nie wiem mówić po polsku. Jestem ksiądz Fernando, jestem z Sri Lanki. Polska jest pięknym krajem. I ludzie mi mają dobre serca. Since I am standing here before you as on behalf of the missionaries, I wish and pray that the Almighty God bless and guide all the missionaries here and grant them His abundant blessing all over them. And Our Lady of Saints Jehovah always guide them and bless them and stand on behalf of them. Dziękuję bardzo.
1: Ojciec Fernando jest dla nas przykładem, jak powinniśmy się gorliwie uczyć polskiego przez całe życie. Dziękujemy mu za to. Najpierw ogłoszenia. Bracia i siostry, pielgrzymi, wyruszymy po mszy świętej o godzinie 9:30 w porządku następującym. Najpierw grupa 4, następne do 9:10, potem 1-3, i 11-13. Bardzo dziękujemy za porządek, który zostaje po pielgrzymce. To jest przykład do naśladowania. Bardzo dziękujemy za dbanie o bezpieczeństwo. Jeszcze raz prosimy, zwracajmy uwagę. Bezpieczeństwo pielgrzymów to priorytet. Dbajmy o najmłodszych, aby się nie zagapili i aby dotarli szczęśliwie do celu. W dniu dzisiejszym chcemy zadbać o najmłodsze owieczki. Dlatego, kochane dzieci, dzisiaj was napoimy.

0: Emocyjne pakujemy do worków żółtych. Trudne to jest do zapamiętania, ponieważ połowa jeszcze tego nie ogarnęła i do żółtych wrzucają inne śmieci, resztki pewnie jakichś kosmetyków. I musimy o to zadbać, więc żeby łatwiej to zapamiętać, nauczymy się takiego wierszyka na dziś. Zbieramy na całego kaucję do żółtego. Powtórzcie. Śmieci duże i małe w worki pozostałe. I proszę przewodników, żeby to powtarzać raz na godzinę. Sprawdzimy jutro, jaki jest efekt. Księże biskupie, prosimy, pobłogosław nam i poślij nas na tę drogę, na której mamy świadczyć i nieść innym Chrystusa.
1: Zanim pobłogosławię, pragnę wyrazić wdzięczność wszystkim wiernym z diecezji tarnowskiej, którzy przyczynili się do budowy Instytutu Pedagogicznego, gdzie kształcimy nowych nauczycieli. Za 2 lata będziemy przeżywać 50-lecie diecezji Buar, więc myślę, że na to 50-lecie będziemy mieli 50 nowych nauczycieli. Jest już 33. Instytut istnieje, funkcjonuje od 3 lat, więc młodzi albo starsi po maturze przez 2 lata przygotowują się teoretycznie i również mają praktyki w szkołach, aby później napisać pracę dyplomową, złożyć egzamin końcowy i potem zaczynają naukę w szkołach, zwłaszcza w szkołach katolickich. No więc jest to dzieło diecezji tarnowskiej, także wyrażam szczerą wdzięczność i polecam waszej modlitwie nowe wyzwanie. Tym wyzwaniem jest szukanie owiec, tak jak wspomniał ksiądz profesor w homilii, a te owce znajdują się w kopalniach złota, których jest coraz więcej i również w naszej diecezji. I ci, którzy tam idą, szukają złota, a niektórzy szukają przygód, zwłaszcza dziewczęta, które różne usługi składają i potem niektóre z tych dziewcząt wracają do swoich miejscowości, do swoich wiosek, ale w trumnach albo zakażone chorobą. Zachęcam i wzywam katechistów, księży, którzy pracują w parafiach, aby do tych owiec szli. Miałem okazję 2 razy sprawować Eucharystię w niektórych polach złota, no więc ludzie potrzebują. Właśnie czują się zagubieni i potrzebują punktu odniesienia, potrzebują Ewangelii. No więc tę sprawę polecam również waszej modlitwie. A jest wśród nas również ksiądz misjonarz Krzysztof Ferenc, który pracuje w Republice Środkowoafrykańskiej. Właśnie to też młode pokolenie misjonarzy. Więc Bóg zapłać i teraz przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami
2: i z duchem twoim.
1: Niech imię Pańskie

I na zakończenie bardzo jeszcze proszę, pozostanie chwilę w skupieniu na pieśń, na zakończenie. Idźcie, oto posyłam was, strona 16. Otwórzmy śpiewniki i ułożymy się w wspólny śpiew.

0: Mszy świętej w Nowym Brzesku przewodniczył ksiądz biskup Mirosław Gucław w diecezji Buar z Republiki Środkowej Afryki, a homilię wygłosił ksiądz doktor habilitowany Wojciech Węgrzy, również ksiądz biskup Mirosław Gucwa, przepraszam bardzo. Wczoraj homilię wygłosił ksiądz doktor Wojciech Węgrzyniak, a dzisiaj mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił również ksiądz biskup Mirosław Gucwa. Przypomnę dzień trzeci na trasie pierwszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Część B mszy świętą będzie miała o godzinie 10.30, jak ten dzisiejszy dzień wygląda. Część A postój ma do godziny 9.30. Wyjście pierwszych grup to 4, 9, 10, 1, 3, 11, 13 to po 9.30. Do pokonania część A ma 30 km, część B dziś do pokonania ma 28 km. I msza święta części B, przypominam, to godzina 10.30. Proszowice, Park Miejski. Transmisja mszy świętej z trasy pierwszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę jutro, czyli w czwartek o godzinie 10.30 na antenie radia RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, i transmisja mszy świętej o 10.30 z Racławic.
1: Transmisję 44. pierwszej pielgrzymki tarnowskiej wspierają partner główny Koral, sponsorzy Logomar, MK Okno, wydawnictwo Biblos, Mazurowy Dwór, Bud Wiert, Dawid Białas, Korona Catering, agencja eventowa Bravo oraz Bank Spółdzielczy w Pilźnie. Z radiem RDN na Jasną Górę.
0: A ja przypominam, że cały dzień pielgrzymujemy wspólnie z pielgrzymami na Jasną Górę. Spotykamy się z nimi o 10.40 w studiu pielgrzymkowym, ale również i w wiadomościach na antenie Radia RDN Małopolska. Spotkamy się z pielgrzymami o godzinie 9. Zachęcam serdecznie tutaj szczególnie wszystkich do wspólnej modlitwy o 15.00 koronka do Bożego Miłosierdzia. Wcześniej intencje pielgrzymów przed koronką. Również zachęcam do różańca z pielgrzymami. Dzisiaj różaniec 19. sierpnia poprowadzimy grupa piąta, natomiast apel jasnogórski grupa numer 23.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Potrzebujesz cateringu w biurze, ale także w domu? Granum ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Nasza oferta to nie tylko doskonałe smaki oparte na naturalnych produktach z błonia, ale także profesjonalną obsługę na każdym kroku. Skontaktuj się z nami już dziś. E-mail zamówienia@granum-catering.pl. Telefon 539 901 165 lub 609 941 624. 23 sierpnia na stadionie w Zbylitowskiej Górze jedno z największych wydarzeń w regionie. Dożynki gminy Tarnów. O 14:00 msza święta polowa, a po niej uroczystości dożynkowe. Ponadto darmowy poczęstunek, dziczyzna, bigos, wiejskie wyroby, pstrąg i ciasta. Wesołe miasteczko, lot balonem, stoiska wystawiennicze, loteria fantowa oraz koncerty gwiazd. O 18:00 Liber i Inoros, a o 20:00 Edyta Górniak. Zaprasza wójt Grzegorz Kozioł. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka.
3: Gotowi na wielkie święto lata? Już 23 sierpnia Szerzyny zapraszają na dożynki gminne. Spotkajmy się, by podziękować za tegoroczne plony i wspólnie celebrować piękną dożynkową tradycję. Barwny korowód, dożynkowe wieńce, obrzęd, regionalne smaki i mnóstwo dobrej zabawy. A wieczorem muzyczne emocje. Na scenie Eleni.
4: Miłość jak wino.
3: Sławek Uniatowski z orkiestrą dętą OSP Żurowa. A na zakończenie zabawa z zespołem Fantazja. 23 sierpnia. Mały rynek w Szerzynach. Dożynki gminy Szerzyny. Świętujmy razem.
1: Po reklamie.
5: Już za chwilę punktowanie o godzinie 9:00 wiadomości na antenie Radia RDN Małopolska. Po wiadomościach nasza poranna rozmowa. Słowo za słowo. Dziś gościem radia o 9:10 prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny.
6: Biesiada z Radiem RDN.
5: Tak, biesiada z Radiem RDN. Przecież dziś środa, jak środa, to muzyczna biesiada na antenie Radia RDN Małopolska i ta muzyczna biesiada potrwa do godziny 12:00, no to czas rozpocząć tą naszą muzyczną biesiadę od zespołu Selfie.

0: tylko teraz. Lalka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. I airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
4: Ewakuacja rannych w katastrofie polskiego autokaru na Węgrzech, o szczegółach już za chwilę. Jest pozwolenie na użytkowanie nowych mieszkań spółki SIM Małopolska w Starym Sączu. Felek, Stefuś, Charlie i Nel mają już nowe domy, ale kilkadziesiąt innych psów z tarnowskiego azylu czeka na nowych właścicieli. Czternastki ruszają we wrześniu, nawet blisko 2000 zł dodatkowego wsparcia. Wiadomości o 9:00, Aneta Mleczko, zapraszam. Kolejnych 12 rannych pasażerów w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech wróci do Polski. Transport medyczny zapewni im lotnicze pogotowie ratunkowe. W miniony weekend autokar z pielgrzymami z Podkarpacia, którym podróżowało prawie 60 osób, zjechał do rowu na autostradzie. Zginęło 12 pasażerów, a 10 zostało ciężko rannych. O szczegółach ewakuacji z Miszkolca Michał Makowski.
5: Dwa samoloty lotniczego pogotowia ratunkowego przetransportują pacjentów z lotniska w Debreczynie na wschodzie Węgier do Rzeszowa. Dyrektor LPR-u dr Marcin Podgórski powiedział, że na pokładach obu maszyn można przewozić pacjentów należąco.
6: Będzie możliwość w każdym samolocie przetransportować 3 pacjentów w pełnym zabezpieczeniu medycznym, lekarz oraz pielęgniarz.
5: W węgierskich szpitalach musi pozostać jeszcze 5 pacjentów, których stan jest na tyle poważny i niestabilny, że nie można ich ewakuować samolotami. Polskie władze rozmawiają również z Węgrami o transporcie ciał osób, które zginęły w wypadku autokaru.
7: Zwróciliśmy się do władz węgierskich z wnioskiem o odstąpienie od pewnych procedur, tak by ciała mogły jak najszybciej trafić do kraju.
5: Powiedział wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski. Wszystkie śmiertelne ofiary katastrofy autokaru zostały zidentyfikowane. Na Węgry przyjechali również psychologowie z Podkarpacia, aby wspierać rodziny zmarłych.
8: Słuchacie wiadomości RDN.
4: Każdy jest w czymś dobry. Chodzi o to, żeby odkryć w sobie takie przestrzenie bycia dobrym, mówił rekolekcjonista 44. pierwszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę, ksiądz doktor habilitowany Wojciech Węgrzyniak. Dziś pielgrzymi modlą się za misję.
9: Co to znaczy dobry pasterz? Co to znaczy być w czymś dobrym? Bardzo często nieraz się tak żartownie mówi, jak ktoś mówi, byłoby dobrze, gdybyś to zrobił czy tamto, byłoby dobrze, ale dla kogo byłoby dobrze? Dla ciebie byłoby dobrze? Byłoby dobrze, jakbyś przytrzymał kabelek, byłoby dobrze, jakbyś podał mi plecak, byłoby dobrze, jakbyś mi pomógł w tym. Byłoby dobrze dla kogo? Dla ciebie? Czy po prostu dla mnie? Psalmista mówi jasno, dobry pasterz to jest taki, który robi dobrze swoją robotę. A robić dobrze swoją robotę to znaczy dobrze zajmować się owcami.
4: Intencja dnia to modlitwa za tych, którzy nie wierzą w Jezusa. Mszy świętej na szlaku przewodniczy biskup Mirosław Gucwa z Republiki Środkowoafrykańskiej. Składka zebrana podczas mszy świętej przeznaczona jest na misję. Część A przejdzie dzisiaj trasę Grobla-Radzimice około 30 km, a część B odcinek Nowe Brzesko-Zielenice około 28 km. To już teren diecezji kieleckiej.
8: Słuchacie wiadomości RDN.
4: Jest pozwolenie na użytkowanie nowych mieszkań spółki SIM Małopolska przy ulicy Podygrodzkiej w Starym Sączu. Trwają ostatnie przygotowania do przekazania lokali przyszłym najemcom. Mieszczące się w 2 lokalach 104 mieszkania to pierwszy etap tego typu inwestycji w Starym Sączu. Lokatorzy, którzy podpiszą umowy jeszcze w sierpniu, będą mogli odebrać klucze 7 września.
10: Już wkrótce mieszkańcy tych bloków, lokatorzy odbiorą klucze i będą mogli cieszyć się swoim własnym lokum. Dziękuję bardzo wszystkim, dzięki którym ta inwestycja mogła zostać zrealizowana. Wierzę, że będzie to naprawdę dobre mieszkanie, bo w Starym Sączu warto mieszkać.
4: Mówił burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek. Przy ulicy Podegrodzkiej planowane jest wykonanie drugiego etapu inwestycji i budowa kolejnych 92 mieszkań na wynajem. Stary Sącz jest jedną z 16 małopolskich gmin, które tworzą spółkę SIM Małopolska.
8: www.rdn.pl
2: Informacje całą dobę.
4: W czasach, gdy coraz częściej słyszy się o porzucanych zwierzętach, informacje takie jak ta cieszą szczególnie. Tylko w ostatnich dniach kilka psów z tarnowskiego azylu znalazło nowe domy. Felek, Stefuś, Charlie i Nel śpią już na ciepłych posłaniach, są ugłaskane i przytulane. Kilkadziesiąt innych psów wciąż jednak czeka na ludzi, którzy przyjmą ich pod swój dach. Choć schronisko jest aktualnie bliskie przepełnienia, kierownik tarnowskiego azylu dla zwierząt Agnieszka Rchacka zauważa, że wiele osób w coraz bardziej świadomy sposób zastanawia się nad przygarnięciem zwierzęcia.
11: Są telefony z zapytaniami, przychodzą tutaj ludzie, mają pomoc naszej behawiorystki, która po prostu udziela informacji odnośnie pieska i tak dalej. Jest jakby zainteresowanie, to mnie bardzo cieszy, cały czas też są odwiedzający azyl i to jest też bardzo pozytywne. Można przyjść, pójść z pieskiem na spacer, można też odwiedzić kotki, z pracownikiem po prostu wejść do środka, tam poglądać sobie, jak te kotki funkcjonują.
4: Tarnowski azyl jest otwarty dla odwiedzających od wtorku do soboty. Od początku roku nowy dom udało się znaleźć ponad 80 psom i ponad 40 kotom. We wrześniu Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpocznie wypłatę 14 emerytur. Będzie wypłacana ona razem z podstawowym świadczeniem. Pierwsze przelewy i przekazy trafią do uprawnionych 1 września. Kolejne terminy wypłat to 6, 10, 15, 20 i 25 września.
12: W tym roku pełna czternastka wynosi 1978 zł i 49 groszy brutto. Taką kwotę otrzymają osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto. Przy wyższych świadczeniach działa zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że kwota czternastki zmniejsza się o tyle, o ile świadczenie podstawowe przekracza 2900 zł. ZUS nie wypłaci dodatkowego świadczenia, jeśli wyniesie ono mniej niż 50 zł. Oznacza to, że czternastki nie otrzymają osoby, których emerytura lub też renta przekracza 4828 zł i 49 groszy brutto.
4: Tłumaczyła Anna Szeniawska, regionalny rzecznik ZUS. Co ważne, seniorzy nie muszą nic robić. ZUS wypłaci środki automatycznie wraz z wrześniową emeryturą lub rentą.

0: sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W ciągu dnia może występować częściowe zachmurzenie, teraz to słonecznie, koło 10-11 tutaj chmury mogą dominować, ale znów koło 12-13 powinno nam się pojawić słońce, ale mam nadzieję, że to słońce, które teraz świeci w regionie tarnowskim, już pozostaniemy do późnych godzin wieczornych. Temperatura dziś to 25 stopni, jutro 30 stopni, na razie mamy 20 stopni, taka komfortowa temperatura.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie. Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
2: Reklama.
3: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach, a teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
4: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
5: Hyundai.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Odkryj bogactwo kultury, zabytków i piękna krajobrazów w atmosferze modlitwy, wspólnoty i wypoczynku podczas pielgrzymek z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER. W ofercie biura Gruzja i Armenia, Kreta, Malta, Medjugorje, Portugalia, Hiszpania, Francja, Sycylia, Włochy, Kostaryka, Maroko oraz Meksyk.
0: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
2: Po reklamie.
0: Autopromocja. Wyrusz z nami na szlak 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Codziennie na naszej antenie relacje, transmisje i pozdrowienia. Pielgrzymuj z radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Transmisję 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej wspierają partner główny Koral, sponsorzy Logomar, MK Okno, wydawnictwo Biblos, Mazurowy Dwór, Bud Wiert, Dawid Białas, Korona Catering, agencja eventowa Brawo oraz Bank Spółdzielczy w Pilźnie. Z radiem RDN na Jasną Górę. To była autopromocja.
3: RDN Małopolska.
1: Już mamy 10 minut po godzinie 9. Przechodzimy do naszej porannej rozmowy. Słowo za słowo rozmowę dziś prowadzi Tomasz Graczewski.
0: Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
9: Moimi Państwo gościem jest dzisiaj prezydent Tarnowa, pan Jakub Kwaśny. Dzień dobry, panie prezydencie.
10: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
9: Panie prezydencie, miejska stacja paliw M-Petrol ruszyła. Słyszymy o ustawiających się długich kolejkach. Doszło nawet raz do opróżnienia zbiorników i część kierowców nie zdążyła zatankować jednego z dni. Natknęła się w sieci na zdjęcia paragonów, że nie wszyscy zapłacili taką kwotę, jaka była ogłaszana choćby w mediach społecznościowych, że wieczorem pylon i paragony wskazywały kilkadziesiąt groszy wyższą niż ta, która była w ciągu dnia. To czy stacja działa na zasadzie dynamicznych cen, zależnych od popytu, czy z czego to wynikło?
10: Nie, to bardzo prozaiczna kwestia, panie redaktorze. Pracownik, który idzie do domu, żeby nie musiał o godzinie 24 zmieniać tej ceny na następny dzień, po prostu zmienił ją na koniec swojej zmiany. Natomiast faktycznie ta cena przez cały dzień powinna w tym pierwszym dniu funkcjonowania programu ceny paliwa niżej powinna być cały czas taka sama. Niemniej jednak praktycznie zbiornik jeden i drugi prawie został opróżniony i znakomita większość mieszkańców zatankowała w tym pierwszym dniu, w tym ja również za 5,80 95, bo jeszcze z kartą mieszkańca jest 10 groszy taniej. Z założenia to ma być najtańsza stacja paliw w mieście Tarnowie. No i podejrzewam, że za parę dni, może tygodni, tej różnicy już nie będzie widać, bo mam nadzieję, że inne stacje trochę obniżą te ceny. Nie ma uzasadnienia, żeby na sieciowych stacjach w Tarnowie cena była o 10 czy 15 groszy wyższa niż na tych samych sieciowych stacjach w Krakowie czy w innym mieście. Więc mam nadzieję, że ten efekt zostanie osiągnięty. Wtedy wszystko się ustabilizuje. Już tych kolejek pewnie nie będzie. Też różne mamy momenty tankowania. Wiele osób wstrzymało się przez weekend również w związku z obniżką stawki podatku VAT z tankowaniem na poniedziałek. Stąd to duże też zainteresowanie. No i reklama, bo o tym mówimy, że chcemy wracać. Dbamy o mieszkańców Tarnowa, o tarnowskie rodziny, żeby te koszty były jak najniższe albo rozsądne, o, tak bym to powiedział.
9: To duże zainteresowanie pewnie wynikło też z tego, że część mieszkańców, no mówiąc po ludzku, tęskniła za tą stacją, bo kierowcy sobie ją chwalili właśnie choćby za niższe ceny, ale przypomnijmy, że ona wcześniej musiała zostać wyłączona z racji tego, że generowała za duży przychód dla MPK. To co się zmieniło przez te dwa lata, jeżeli się nie mylę, że teraz MPetrol może działać?
10: Panie redaktorze, podejrzewam, że będziemy mieć w przyszłości podobny problem, dlatego to rozwiązanie na ten moment daje nam taką szansę, ponieważ spółka realizuje dla miasta sporo, jak wiemy, w ramach in-house'u usług komunikacyjnych, komunikacji miejskiej. To są znaczące kwoty, więc 10% jest w jakiś sposób uwolnione. Natomiast mamy plan B, rozważamy go również w innej formule, być może innej spółki, która będzie tymi stacją zawiadywała, już powiedziałem stacjami, bo chciałbym, żeby w Tarnowie przynajmniej jeszcze jedna stacja MPetrolu pojawiła się w innej części miasta i będziemy nad tym pracować.
9: Zmienimy teraz temat, ale poniekąd pozostając w kwestiach komunikacji w mieście. Mianowicie chciałbym, żeby rozmowa zeszła na temat autobusu, który od prawie 3 tygodni kursuje już po centrum Tarnowa, po ulicy Wałowej. Wiem, że to nawet nie jest połowa tego okresu, który zaplanowaliście jako miasto na kursowanie tego autobusu testowego. Ale już chyba jakieś wnioski można wyciągnąć.
10: Autobusik, w zasadzie to autobusik, bo on taki jest nieduży, mały, elektryczny, nieinwazyjny i wywołujący raczej uśmiech aniżeli strach, jak to pierwotnie nas straszono w mieście. Fakt, po 3 tygodniach ludzie pokochali to rozwiązanie, bardzo się spodobało i sam często korzystam, pytam mieszkańców, jak im się podoba. Widzę te uśmiechy również przechodniów i spacerujących po deptaku na Wałowej i muszę powiedzieć, że z tego rozwiązania, z tych testów wychodzą dzisiaj same plusy. Pierwszym plusem jest to, że nasze centrum staje się bardziej dostępne dla osób starszych, osób z problemami z chodzeniem, z niepełną sprawnością. One odczuwają to najlepiej, bo dzięki temu mają szansę skorzystać z tej oferty centrum miasta. Podoba się to przedsiębiorcom z Wałowej, z którymi rozmawiam, restauratorom, również tym, którzy niedawno otworzyli swoje lokale, bo pojawiają się tam jak grzyby po deszczu nowe restauracje i kawiarenki.
9: No bo zawsze to klient więcej.
10: Dokładnie tak, a dodatkowo jeszcze ja jestem wdzięczny wszystkim tym, którzy mimo początkowych obaw dzisiaj się przekonali do tego rozwiązania, a po drugie chyba zamknęliśmy już całkowicie dyskusję o powrocie ruchu na ulicę Wałową, ruchu samochodów. Samochody zawsze wypierają pieszych, natomiast jeżeli ograniczamy ruch samochodów, a pozwalamy tylko takiemu małemu, nieinwazyjnemu autobusikowi jeździć, to również uspokajamy w pewnym sensie ruch też samochodów dostawczych, aut, które parkowały na Wałowej nie do końca legalnie. I co więcej, już nikt nie myśli o tym, żeby tam wpuścić normalny ruch i robić miejsca parkingowe, bo takie głosy też były i tego nie powinniśmy w ogóle już rozważać i na szczęście po tej dyskusji chyba już nikomu takie nierozsądne pomysły nie przychodzą do głowy. Natomiast autobusik no, jest genialny.
9: A jeśli chodzi właśnie o to uspokojenie ruchu, czy miasto planuje zrobić te takie choćby wysuwane słupki z ziemi, które trochę ograniczą to, kto może wjechać, bo z początku też wprowadzenia tego autobusu pojawiały się takie argumenty, że to nawet do końca nie jest taki w 100% deptak, bo przecież jeżdżą właśnie dostawcy, czasami turysta się zagubi, czy planujecie jakoś infrastrukturalnie ograniczyć ten ruch, który się tam przewija, czy raczej na zasadzie kontrolować i karać.
10: Panie redaktorze, na ostatnim mobilnym biurze była też Rada Osiedla Starówka. Uzgodniliśmy, że Rada Osiedla również ten temat przemyśli, da jakieś propozycje. Poprosiłem przedsiębiorców, żeby również dali swoje propozycje. I myślę, że na pewno będziemy szli w kierunku uspokojenia tego ruchu w ścisłym centrum i też zapobiegania właśnie tym przejazdom samochodów, które no, są tam tylko dlatego, że można, a nie dlatego, że dostarczają coś do jednego czy drugiego lokalu. Więc ten temat będzie otwarty. Myślę, że w przyszłym roku, jeżeli by udało nam się te linie na stałe wprowadzić, pewnie byłoby to od wakacji przyszłego roku, to również rozważamy pewne zmiany w organizacji ruchu w ścisłym centrum.
9: Tu uprzedził pan trochę moje pytanie, bo właśnie chciałem zapytać, czy jest już jakiś pomysł, czy wniosek o to, żeby ten autobus zachować, no ale to wnioskuję, że przyszłe wakacje może się pojawić znowu, ale już od tej pory na cały rok?
10: Na to wszystko wygląda. Te pierwsze rozmowy, sondy, rozmowy z mieszkańcami, sprawdzanie jak on się, również monitorowanie reakcji wskazują, że to rozwiązanie się spodobało. I podejrzewam, że jak go od października zabraknie, to niektórzy zatęsknią, więc myślimy nad tym rozwiązaniem, też szukamy docelowego sposobu. No i też jaka będzie formuła w przyszłości. Ja osobiście jestem za tym, żeby w okresie wakacyjnym tego typu autobusik był bezpłatny dla wszystkich, również dla turystów. Natomiast poza sezonem wakacyjnym ja przynajmniej chciałbym, żeby on był bezpłatny dla posiadaczy karty miejskiej w wersji premium.
9: No a też dodatkowym testem będzie tak naprawdę wrzesień, kiedy zacznie się rok szkolny i jako mieszkańcy zaobserwujemy, czy licealiści też korzystają na przykład z tego połączenia.
10: Na szczęście on jest za mały i nie wszyscy się tam zmieszczą.
9: Panie prezydencie, przebudowa kamienicy przy rynku, tam gdzie mieści się Tarnowskie Centrum Informacji. Jest tam też na parterze punkt informacji turystycznej, no i sklepik z pamiątkami, z gadżetami związanymi z Tarnowem. Wiem, że została podpisana umowa na przebudowę tej części miasta, więc ta infrastruktura urzędowa, wydział choćby kultury i promocji przeniesie się pewnie na ten czas gdzie indziej. A co z tym właśnie sklepikiem i tym punktem informacji? Czy on w trakcie remontu będzie jakkolwiek dostępny, czy przeniesiony, czy jest jakiś pomysł, jak to zagospodarować?
10: Będzie bardzo niedaleko w budynku Tarnowskiego Centrum Kultury, więc raptem parę metrów. Szukaliśmy tak lokalizacji, aby ona była no, jak najbliżej obecnej i wydaje się, że tam będzie to tymczasowo najlepsze miejsce. Natomiast jeżeli chodzi o pracowników wydziałów czy pracowników Tarnowskiego Centrum Informacji, to również mamy kilka nieruchomości w centrum miasta, gdzie rozważamy tę relokację tymczasową. Jedną z nich jest chociażby budynek po dawnej bursie na Świętej Anny.
9: A jeśli chodzi o zakres prac, bo umowa została podpisana teraz, no przed nami jesień, zima, trudne miesiące dla realizowania, ale na styczeń planujecie rozpocząć
10: działania. No tam jest jeszcze kwestia projektowania, bo nie zapominajmy o tym, że cały projekt uzgodnienia, projekt budowlany, uzyskanie pozwolenia na budowę, te kwestie formalne będą trochę trwały. W związku z tym ten czas jeszcze jest. No i mam nadzieję, że w ślad za kamienicą Rynek 7 uda nam się również w międzyczasie pozyskać środki na kamienicę Rynek 6, tą spaloną. Póki co szukamy dla niej i pomysłu, i przestrzeni, takie spotkania się odbywają. Chciałbym również, żeby to, jak ten budynek będzie wyglądał, było wynikiem konkursu architektonicznego, już takiego z prawdziwego zdarzenia, więc będziemy nad tym pracować.
9: Mówimy o tej kamienicy spadowej na rogu przy wielkich schodach, bo pamiętam, że była wcześniej pomysł, żeby szukać partnerstwa publiczno-prywatnego, to teraz już chcecie zostawić to w gestii miasta?
10: To jest nasza odpowiedzialność, to jest rynek, to jest centrum miasta. Trochę inaczej jak w przypadku na przykład dworca PKP w Mościcach, bo to nie jest nasza własność. Też zabytek, też ważne miejsce w centrum, ale tu szukaliśmy właśnie innej funkcji. Wydaje się, że ta funkcja nowa dla dworca w Mościcach jest ciekawą opcją. Dla mnie osobiście, jeżeli tylko udałoby się z zachowaniem oczywiście, bo nad tym opiekę ma konserwator zabytków, zrobić coś z tym budynkiem, żeby nie niszczał, to będzie ogromna wartość.
9: Bo pojawiały się głosy choćby w mediach społecznościowych, kiedy ogłoszono ten pomysł na utworzenie tam siłowni w budynku w hali dworca, że może powinien ten budynek pełnić funkcje zbliżone do tych, jakie miał w przeszłości, czyli by znów był poczekalnią dla pasażerów.
10: Pustą poczekalnią, panie redaktorze. Tam według badań PKP dziennie około 400-500 osób korzysta i najczęściej zaraz po wyjściu z pociągu idzie do samochodu. W związku z tym to miejsce już dawno straciło ten charakter dworcowy. Niemniej jednak z zapowiedzi potencjalnego inwestora jest, że przecież ten budynek nadal będzie przestrzenią otwartą. Klient kolei może być też klientem siłowni. Niemniej jednak z analiz PKP wynikało wprost, że opłacalność tego typu inwestycji w tamtym miejscu jest znikoma z punktu widzenia pasażera, bo jest ich po prostu mniej i już tych funkcji nie ma. No, Azoty kiedyś zatrudniały kilkadziesiąt tysięcy ludzi, dzisiaj tego nie ma. Dzisiaj przyjeżdża się raczej na konkretną godzinę, nie oczekuje się na pociąg długo. Więc zmiana funkcji da szansę temu obiektowi na nowe życie.
9: A czy zmiana funkcji na kulturalną na przykład wchodziłaby w grę? Bo też argumentowano, że duże przeszklone przestrzenie sprzyjają choćby pasjom malarskim.
10: No, tylko panie redaktorze, znowu pytanie jest, kto będzie ponosił te koszty. Czy podatnicy z naszych podatków, czy jednak podatnicy oczekują, aby miasto to zadłużenie redukowało i jednak tych kosztów nie zwiększało? No ja jestem jednak za zdania, że powinniśmy z tego punktu widzenia bardzo oszczędnie podchodzić. Widzimy, jak duży jest, może nie problem, ale też jak dużo jest wątpliwości związanych chociażby z innym modernistycznym budynkiem, czyli willą doktora Książka. Tu mam nadzieję, że coś drgnie po wakacjach.
9: Natomiast też warto nadmienić, że miasto samo jako samorząd nie zamierza z dworcem nic, mówiąc wprost, robić, w sensie dokładać się do niego finansowo, bo to nie miasta własność.
10: To nie nasza własność, to raz, a dwa, nawet gdyby PKP chciało nam oddać ten dworzec, to jednak koszty remontu i koszty dostosowania są o wiele wyższe, a w przypadku jeszcze instytucji publicznych wiemy, jak to wynika z wielu różnych aspektów, w tym prawa zamówień publicznych, że te koszty inwestycji samorządowych zawsze są trochę wyższe niż koszty inwestycji prywatnych, więc dodatkowo później problemy czy koszty związane z utrzymaniem. No nas dzisiaj na to, mówiąc wprost, nie stać.
9: Zbliżając się do końca naszej rozmowy, jeszcze jeden temat chciałem poruszyć, mianowicie wniosek referendalny, który wpłynął do Krajowego Biura Wyborczego, do delegatury w Tarnowie. Jak usłyszeliśmy od komisarz wyborczej, trwa liczenie podpisów, chociaż już sam inicjator w mediach społecznościowych ogłasza, że poniósł klęskę, koniec cytatu, i że złożył wniosek, bo musiał to zrobić. Oficjalnego potwierdzenia no jeszcze nie ma, ale wygląda na to, że referendum nie dojdzie do skutku. Czy jakieś przemyślenia w związku z tym, że ono w ogóle zostało w jakimś stopniu zainicjowane w Tarnowie? Czy jakieś przemyślenia wystąpiły?
10: Panie redaktorze, ja od początku jakby nie komentowałem tej sprawy i nie chcę komentować, natomiast, bo zajmujemy się pracą i wiele tematów jest, wiele pracy jest w Tarnowie wciąż do zrobienia. Ja mogę tylko podziękować wszystkim tym, którzy w tym czasie odzywali się do mnie, zaczepiali na ulicy, uśmiechali, pisali wiadomości, duże wsparcie. To czuje człowiek idąc ulicą i za to bardzo serdecznie wszystkim mieszkańcom Tarnowa dziękuję, bo to jest to odzwierciedlenie, jak mieszkańcy oceniają pracę prezydenta.
9: I na tym na dzisiaj stawiamy kropkę. Prezydent Tarnowa, pan Jakub Kwaśny, gościł w naszym studiu. Dziękuję za spotkanie i za rozmowę.
10: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
5: Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.

0: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: Reklama.
2: Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy powiatu tarnowskiego, 29 sierpnia odbędą się wyjątkowe 25. dożynki powiatu tarnowskiego, czyli święto plonów, podczas którego będziemy dziękować naszym rolnikom za trud ich pracy na roli. W tym roku zapraszamy Państwa do przepięknie położonej gminy Gromnik.
3: Gościnny Gromnik czeka na Państwa. Gwarantujemy dobrą zabawę, rodzinną atmosferę i niezapomniane wrażenia. Zaczynamy w sobotę, 29 sierpnia o godzinie 14, uroczystą mszą świętą w amfiteatrze letnim w Gromniku.
4: Na 25. dożynki powiatu tarnowskiego zapraszają
2: starosta tarnowski Jacek Chudyma,
3: Małgorzata Kras, wójt gminy Gromnik.
4: Gwiazdą wieczoru będzie Zenon Martyniuk z zespołem Akcent. Nie może was tam zabraknąć.
5: Te oczy zielone, oszalałe.
6: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
7: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
8: Radiowe kino plenerowe.
9: Ciepły letni wieczór, dobry film i wyjątkowa atmosfera pod gołym niebem. Tak zapowiada się kino plenerowe RDN Małopolska. Już w niedzielę 23 sierpnia spotkajmy się w Brzeźnicy na boisku sportowym. Przed seansem czeka poczęstunek przygotowany przez KGW w Brzeźnicy, a punktualnie o 20 rozpocznie się film Greckie wakacje. Niech to będzie wieczór dla całej rodziny. Zapraszają stowarzyszenia RDN, wójt, sołectwo Brzeźnicy oraz KGW. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
1: Po reklamie.
10: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
0: RDN Małopolska.
4: Wiadomości ekonomiczne.
11: Nawet blisko 2000 zł dodatkowego wsparcia czternastki ruszają we wrześniu. Pierwsze pieniądze trafią do uprawnionych 1 września. Kolejne terminy wypłat to 6, 10, 15, 20 i 25 września. Osoby pobierające świadczenia przedemerytalne otrzymają dodatkowe pieniądze 1 października.
12: W tym roku pełna czternastka wynosi 1978 zł i 49 groszy brutto. Taką kwotę otrzymają osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto. Przy wyższych świadczeniach działa zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że kwota czternastki zmniejsza się o tyle, o ile świadczenie podstawowe przekracza 2900 zł. ZUS nie wypłaci dodatkowego świadczenia, jeśli wyniesie ono mniej niż 50 zł. Oznacza to, że czternastki nie otrzymają osoby, których emerytura lub też renta przekracza 4828 zł i 49 groszy brutto.
11: Świadczenie nie przysługuje także tym osobom, które na 31 sierpnia mają zawieszone prawo do wypłaty emerytury lub renty, tłumaczy Anna Szaniawska, regionalny rzecznik ZUS. Co ważne, seniorzy nie muszą nic robić. ZUS wypłaci środki automatycznie wraz z wrześniową emeryturą lub rentą. Rolnicy mają otrzymać ochronę przed skargami od nowych sąsiadów. Rząd przyjął projekt ustawy o ochronie rolniczych funkcji produkcyjnych wsi, nazywanej potocznie Lex Rolnik. Nakłada on nowy obowiązek na osoby, które będą chciały kupić działkę lub dom. Dagmara Kędzior.
13: Zgodnie z projektem obowiązkowe będzie złożenie u notariusza specjalnego oświadczenia, w którym kupujący potwierdzi, że jest świadomy możliwych uciążliwości wynikających z działalności gospodarstw wiejskich. Mówił o tym rzecznik rządu Adam Szłapka.
14: Jeżeli ktoś postanowi kupić jakąś ziemię czy nieruchomość na terenach tradycyjnie rolniczych i będzie chciał składać skargi na to, że mu przeszkadza działalność rolnicza, czyli hałasy, nieprzyjemne zapachy, no to będzie miał to utrudnione z tego względu, że tutaj tradycyjnie tam była działalność rolnicza i ma być dalej prowadzona.
13: I to może pomóc rozwiązać problemy, z którymi borykają się niektórzy rolnicy. Łukasz Urbaś, właściciel fermy drobiarskiej w Dysie pod Lublinem, mówił, że jego rodzina prowadzi gospodarstwo od 60 lat i wciąż spotyka się z krytyką ze strony nowych mieszkańców.
15: Gminy wydają pozwolenia na budowę domów przy samych kurnikach. Ludziom to w ogóle nie przeszkadza podczas uzyskiwania tych zgód, a następnie jak już tam mieszkają, to zaczynają się niepotrzebne konflikty.
13: Projekt tej ustawy trafi teraz do Sejmu.
11: Susza spowoduje spadek produkcji rolniczej w całej Polsce, ocenia profesor Sławomir Kalinowski z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa. Zaznacza jednocześnie, że zmiany klimatyczne powodują, iż susza występuje w naszym kraju co roku. Sławomir Kalinowski mówił o producentach roślin, którzy najbardziej ucierpią wskutek braku wody.
16: W największym stopniu dotknie owoce z drzew, bo szacuje się, że nawet do 20% zmiana z poprzednim rokiem może nastąpić. W dużym stopniu rzepak, no to nawet do 15%, zboża w mniejszym stopniu do 5%, ale też owoce z krzewów nieco ponad 5%, co spowoduje w części przypadków ryzyko podwyżek cen.
11: Jak podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, susza hydrologiczna utrzymuje się w zlewniach większości polskich rzek. Z potężną suszą mierzą się też rolnicy z Francji. Alerty związane z brakiem wody dotyczą już 80% terytorium kraju. Stan wody w rzekach jest rekordowo niski, a skutki kryzysu coraz mocniej odczuwają rolnicy. Stefan Folcer.
17: W całym kraju niemal 1,5 tysiąca rzek całkowicie wyschło, co jest bezprecedensową sytuacją. Najgorzej jest na północy kraju, w Normandii, Bretanii, Burgundii i Alzacji. W niektórych miejscowościach organizowane są nawet modlitwy o deszcz. To katastrofa. Nigdy nie widziałem tak gorącego lata. Ucierpiały wszystkie warzywa. Nigdy nie widziałem czegoś takiego. Mówią rolnicy na północy Francji. Ich straty sięgają od 25% do nawet całości upraw. Francuski rząd zapowiada uruchomienie pomocy finansowej dla najbardziej dotkniętych gospodarstw. To głęboki kryzys, przyznaje minister rolnictwa Annie Genevard. Mamy spadek produkcji warzyw, załamanie zbiorów i braki paszy dla zwierząt. Już sięgamy po zapasy przeznaczone na zimę. Kryzys w rolnictwie sprawia, że już teraz we francuskich sklepach zaczyna brakować niektórych produktów, m.in. sałaty, a ceny wzrosły.
7: To były wiadomości ekonomiczne.
18: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
7: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
19: Słonecznie w regionie tarnowskim, ale w ciągu dnia lekkie zachmurzenie może jednak występować. Maksymalnie dziś to 25 stopni, mamy już 20 stopni. Jutro dużo, dużo cieplej, bo 30-31 stopni nawet zapowiadają nam synoptycy. I podobna temperatura w piątek, sobota, niedziela, spadek temperatury znów 24-25 stopni.
18: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
7: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
20: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
19: 24 minuty nam zostało do godziny 10. Wracamy do naszej muzyki biesiannej i przenosimy się teraz w góry.

0: Reklama.
1: Gotowi na wielkie święto lata? Już 23 sierpnia Szerzyny zapraszają na dożynki gminne. Spotkajmy się, by podziękować za tegoroczne plony i wspólnie celebrować piękną dożynkową tradycję. Barwny korowód, dożynkowe wieńce, obrzęd, regionalne smaki i mnóstwo dobrej zabawy. A wieczorem muzyczne emocje. Na scenie Eleni.
2: Miłość jak wino.
1: Sławek Uniatowski z orkiestrą dętą OSP Żurowa. A na zakończenie zabawa z zespołem Fantazja. 23 sierpnia. Mały rynek w Szerzynach. Dożynki gminy Szerzyny. Świętujmy razem.
3: 23 sierpnia na stadionie w Zbielitowskiej Górze jedno z największych wydarzeń w regionie. Dożynki gminy Tarnów. O 14 msza święta polowa, a po niej uroczystości dożynkowe. Ponadto darmowy poczęstunek, dziczyzna, bigos, wiejskie wyroby, pstrąg i ciasta. Wesołe miasteczko, lot balonem, stoiska wystawiennicze, loteria fantowa oraz koncerty gwiazd. O 18 Liber i Inoros, a o 20 Edyta Górniak. Zaprasza wójt Grzegorz Kozioł. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka.
4: Serdecznie zapraszam na dożynki gminne w Bobowej. Wyjątkowe święto plonów, które odbędzie się w niedzielę 23 sierpnia na strefie aktywnego wypoczynku przy ulicy Zielonej w Bobowej. Uroczystości dożynkowe rozpoczniemy o godzinie 13.30 mszą świętą w kościele pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Siedliskach. Po nabożeństwie barwne korowody dożynkowe przejadą do amfiteatru w Bobowej, gdzie odbędzie się część oficjalna oraz bogaty program artystyczny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla całych rodzin. Na scenie wystąpią gwiazdy wieczoru Teresa Werner,
2: bo miłość jest piękna, dla ciebie żyje me gorące...
4: oraz zespół Daj to głośniej. A kiedy przyjdzie czas na taneczną część wieczoru, scenę przejmie znany i lubiany zespół Tidbit, który zadba o świetną atmosferę i porwie wszystkich do tańca. Dożynkowe wydarzenia poprowadzą gawędziarka Marta Michalik i drużba Tomasz Kulik. Spotkajmy się w Bobowej i wspólnie przeżyjmy święto plonów, tradycji i radości. Serdecznie zapraszam. Marcin Wąs, burmistrz Bobowej.
0: Po reklamie.

0: Sądeckie zegary, my smutno biją, ale nie tylko sądeckie zegary, w ogóle my zegary smutno już biją, bo zbliża się my jesień i tą jesień okazuje się ptaki najlepiej odczuwają, chociaż my też odczuwamy tą jesień, bo taka pogoda troszeczkę nam się jesienna zrobiła. Chłodno, pochmurno teraz znów nam się zrobiło. Ja propos tych ptaków, które my czują tą jesień, to część gatunków odleciała na południe, kolejne zbierają się już nam do odlotu, a sygnałem jest dla nich skracający się dzień. A co za tym idzie? Coraz mniej czasu na żerowanie. Jak mówi ornitolog Marcin Sowa, weszliśmy w szczyt sezonu migracyjnego, się okazuje.
1: Odleciały na pewno ptaki trzcinowe, czyli trzcinniczek, trzciniak. Teraz szykują się do odlotu nasze bociany. Sierpień to jest taki moment, że tworzą one tak zwane sejmiki, czyli takie zgrupowania na łąkach, pastwiskach, polach i wspólnie migrują na południe kominami powietrznymi, termicznymi. Można powiedzieć, że druga połowa sierpnia to właśnie jest ten czas, gdzie jest najbardziej intensywna ta migracja.
0: A do takiej migracji ptaki się starannie przygotowywują. Wiele gatunków pokonuje tysiące kilometrów w drodze właśnie na te zimowiska.
1: Przede wszystkim magazynują zapas tłuszczowy, czyli próbują właśnie jak najwięcej przytyć. Ta migracja jesienna, ona się różni od wiosennej tym, że jest mniej dynamiczna, czyli ptaki w dzień żerują, magazynują ten tłuszcz, a zazwyczaj nocą właśnie lecą. Czasem słychać wieczorem takie syrii, no to na przykład są drozdy, tak? Czasami można zobaczyć, że coś tam przeleci, na przykład jakiś rudzik, to jest taki migrant nocny.
0: No i jeszcze trzeba się znać na tych ptakach, żeby wiedzieć, co przeleciało. Ocieplenie klimatu sprawia, że nie wszystkie ptaki nam odlatują. Coraz częściej na zachodzie Polski zimują stada żurawie czy gołębie mygrzywacze. My szczególnie przyglądamy się naszym polskim bocianom. No mówimy polskie, bo czujemy, że to nasze są bociany, polskie bociany. No i powiem szczerze, że tak a propos tych bocianów, to koniec sierpnia, już połowa sierpnia tak naprawdę, to większość tych dorosłych i młodych osobników już opuszcza Polskę i rusza w kierunku Afryki. Trwają cały czas te sejmiki bocianów, na których bociany żerują i zbierają siły właśnie do długiej podróży. I tak spoglądając na te nasze bociany, a szczególnie tutaj na bociany w Tarnowie, bo na ulicy Klikowskiej mamy dwa gniazda bocianie, w których my tutaj my tych bocianów było troszeczkę, bo to i młode bociany, i te dorosłe bociany. No i powiem, że chyba te nasze tarnowskie bociany tutaj z Tarnowa, z ulicy Klikowskiej, chyba już odleciały, bo przyznam się szczerze, jakoś ich nie widzę w tych gniazdach. I to już od dobrych paru dni. No to wygląda na to, że te ptaki jednak już faktycznie czują jesień i powolutku już odlatują. Ale tak naprawdę to ta jesień dopiero przyjdzie. Cały czas mamy lato. Przypominam, lato potrwa do 23 września.

I a propos tego wesołego śpiewania, to teraz wesoło zaśpiewam zespół Massive. No i milion białych róż będzie przekazywał naszym dzisiejszym solenizantom. 19 sierpnia, dziś swój dzień ma Bolesław, Juliusz, Ezechiel, Emilia, Julian, Jan, Wiktor, również Marian, Andrzej, Luiza, Alfred, Ludwik, Donat i Magnus. Wszystkiego najlepszego, moi kochani. Dla was dedykacja muzyczna, czyli zespołu Massive, z pozdrowieniami, z życzeniami, ale z życzeniami również dla tych wszystkich, którzy urodzili się właśnie też 19 sierpnia. No to milion białych róż dla was.

0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
1: Śmiertelny wypadek na torach w Rabie Wyżnej, o szczegółach już za chwilę. Areszt dla kierowcy po katastrofie polskiego autokaru na Węgrzech. 125 lat temu został poświęcony krzyż na Giewoncie. Brakło paliwa, a wieczorem ceny były wyższe niż w ciągu dnia na miejskiej stacji paliw w Tarnowie. Prezydent miasta odpowiada na skargi kierowców. Kolorowa metamorfoza zabytkowej lokomotywy przed Sądeckim Dworcem Kolejowym nie wszystkim przypadła do gustu.
2: Bardzo mi się nie podoba. Zepsuli taką piękną maszynę. Zepsuli. Dziwię się, bo to przez konserwator zabytków się nie powinien zgodzić na takie coś.
1: Wiadomości o 10:00, Aneta Mleczko, zapraszam.
0: Ważna informacja.
1: Tragiczny wypadek w Rabie Wyżnej w powiecie nowotarskim. Nie żyje 66-letni rowerzysta po zderzeniu z pociągiem relacji Świnoujście-Zakopane. Do wypadku doszło dziś około godziny 8:00, mówi rzecznik Małopolskiej Straży Pożarnej Hubert Ciepły.
3: Na miejsce wysłaliśmy 5 pojazdów Straży Pożarnej oraz zespół ratownictwa medycznego. Niestety, pomimo podjętych działań, ratownicy medyczni stwierdzili zgon 66-letniego rowerzysty. Pociągiem podróżowało około 360 osób. Na szczęście żaden z pasażerów nie został w żaden sposób poszkodowany, a w związku ze zdarzeniem ruch pociągów został wstrzymany. Przewoźnik organizuje dla pasażerów transport zastępczy.
1: Na miejscu wciąż działają służby, które zabezpieczają miejsce zdarzenia i wyjaśniają okoliczności wypadku. Po katastrofie polskiego autokaru na Węgrzech jeden z jego kierowców spędzi następny miesiąc w areszcie. Sąd rejonowy w węgierskim Miszkolcu zgodził się na aresztowanie 62-letniego Roberta M. Według dotychczasowych ustaleń kierowca zasnął za kierownicą, a prowadzony przez niego pojazd zjechał na pobocze autostrady i się przewrócił. W katastrofie autokaru w nocy z soboty na niedzielę zginęło 12 pasażerów, a 10 zostało poważnie rannych. O szczegółach Michał Makowski.
4: Według węgierskiego sądu prokuratura przedstawiła wiarygodne dowody na to, że polski kierowca zasnął za kółkiem. 30-dniowy areszt wynika m.in. z obawy o próbę matactwa, czyli wpływania na zeznania drugiego kierowcy i współpasażerów. Powiedziała rzeczniczka sądu w Miszkolcu Tunde Majorosz. Istnieje ryzyko, że kierowca ucieknie lub będzie się ukrywał. Bierzemy pod uwagę grożącą mu surową karę, obce obywatelstwo i miejsce zamieszkania mężczyzny za granicą. Adwokat polskiego kierowcy Daniel German powiedział, że jego klient nie chce komentować ostatnich wydarzeń.
5: Nie ma nas innych okazji.
4: Oczywiście jesteśmy jeszcze na wstępnym etapie sprawy. Sąd miał trudności z podjęciem decyzji. Pojawiły się argumenty za i przeciw. 62-letni Robert M. jeszcze nie złożył zeznań przed prokuratorem. Za nieumyślne spowodowanie wypadku drogowego, w którym zginęło wiele osób, na Węgrzech grozi od 2 do 8 lat więzienia.
1: Nie wszyscy zainteresowani kierowcy zdążyli zatankować na miejskiej stacji M-Petrol w Tarnowie. W poniedziałek w zbiornikach skończyło się paliwo, a w mediach społecznościowych można znaleźć paragony klientów, którzy zapłacili więcej niż oczekiwali. W godzinach wieczornych zamiast deklarowanej w mediach społecznościowych ceny 6,80 za litr oleju napędowego, jeden z kierowców zapłacił za paliwo ze stawką 7,18. Jak tłumaczył w audycji Słowo za Słowo prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny, pracownik stacji kończąc pracę ustawił stawkę, która miała obowiązywać dopiero kolejnego dnia.
6: To bardzo prozaiczna kwestia. Pracownik, który idzie do domu, żeby nie musiał o godzinie 24 zmieniać tej ceny na następny dzień, po prostu zmienił ją na koniec swojej zmiany. Niemniej jednak praktycznie zbiornik jeden i drugi prawie został opróżniony i znakomita większość mieszkańców zatankowała w tym pierwszym dniu za 5,80, 95. Z założenia to ma być najtańsza stacja paliw w Tarnowie.
1: Prezydent podkreślił, że ponowne uruchomienie miejskiej stacji paliw po ponad 2 latach przerwy okazało się sukcesem. Do dystrybutora ustawiała się długa kolejka chętnych, by zatankować nieco taniej niż na sieciowych stacjach.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: 125 lat temu, 19 sierpnia 1901 roku, został poświęcony krzyż zamontowany na Giewoncie. Parafianie z Zakopanego uczcili w ten sposób 1900. rocznicę narodzin Jezusa Chrystusa. Od tej pory żelazny krzyż na Giewoncie jest jednym z najbardziej znanych symboli Tatr. konstrukcja na górze nazywanej przez górali śpiącym rycerzem na wysokości 1894 metrów nad poziomem morza została wzniesiona z inicjatywy ówczesnego proboszcza zakopiańskiej parafii księdza Kazimierza Kaszelewskiego. Całkowita wysokość krzyża wynosi 17,5 metra, przy czym 2,5 metra wkopano w skalne podłoże, a ramię poprzeczne ma 5,5 metra. Na Giewont krzyż był transportowany na 18 góralskich wozach. Od hali kontratowej poszczególne jego części górale dźwigali na własnych ramionach. O krzyżu na Giewoncie wielokrotnie w swoich wystąpieniach mówił Jan Paweł II. Podczas pielgrzymki w 1997 roku w homilii w trakcie mszy w Zakopanem papież powiedział, że dla chrześcijan krzyż jest symbolem wiary w moc Boga. Zaapelował do rodaków, aby nie wstydzili się wiary. Podkreślił znaczenie symbolicznego przesłania, które niesie krzyż.
5: Nie wstydźcie się krzyży. Starajcie się na co dzień podejmować krzyż i odpowiadać na miłość Chrystus. Brońcie krzyża. Niech przypomina nam o miłości Boga do człowieka, która w krzyżu znalazła swój najgłębszy wyraz.
1: Giewont jest jedną z najpopularniejszych wśród turystów gór w Polsce. Krzyż stanowi cel licznych pielgrzymek religijnych. Regularnie od 1981 roku pątnicy wyruszają 19 sierpnia w rocznicę poświęcenia krzyża oraz 14 września w święto podwyższenia Krzyża Świętego z kościoła pod wezwaniem Świętego Krzyża w Zakopanem.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Paleta kolorów oraz symbolicznych obrazków, m.in. związanych z historią i podróżowaniem. Zabytkowa lokomotywa stojąca przy dworcu PKP w Nowym Sączu przeszła nietypową metamorfozę. Zmiana wzbudziła żywą dyskusję. Część osób jest zachwycona, ale nie brakuje też krytycznych uwag.
7: Tak, podoba mi się. W porównaniu do tamtego jest bardzo ładne. Bardziej takie wciągające dzieci, żeby tu zwiedzali.
8: Są tu jakieś tam misie, czy jakieś tam ptaszki, ale to powinny być troszkę jaśniejsze kolory.
2: Szkoda, że nie mam nerwosowy, żeby uspokoić. Bardzo mi się nie podoba. Zepsuli taką piękną maszynę. Zepsuli. Dziwię się, bo to konserwator zabytków się nie powinien zgodzić na takie coś. A taką piękną maszynę, to nie wiem, co oni to zrobili. To była żywa historia. No nie, to jest nie do przyjęcia.
9: No nieładne.
1: Malunki wykonał magister Morse na zlecenie władz Nowego Sącza w związku z rokiem sądeckich kolejarzy, który został uchwalony na rocznicę 150-lecia uruchomienia linii kolejowej Tarnów-Leluchów i wjazdu pierwszego pociągu do Nowego Sącza.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Było Giewonciem, to pozostańmy w Zakopanem. Przenieśmy się tam na chwilę. Przypominam, wychodząc w góry sprawdzamy prognozę pogody. Teraz w Zakopanem pochmurno i deszcz pada. W regionie tarnowskim trochę chmuru, trochę słońca. Więcej tego słońca w godzinach popołudniowych. A dziś na termometrach maksymalnie 24 stopnie, niecało 21. Jutro 31 stopni, w nocy 18.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
2: Reklama.
3: LOWE. Nowe umiejętności, nowe możliwości. Projekt realizowany przez gminę Czchów i Zespół Szkół i Przedszkola w Domu Sławicach, finansowany z Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021-2027. LOWE to inicjatywa wspierająca edukację dorosłych i ideę uczenia się przez całe życie. Dzięki projektowi ponad 160 mieszkańców rozwinęło swoje umiejętności, zainteresowania i kompetencje społeczne. LOWE pokazało, że na naukę i rozwój nigdy nie jest za późno.

0: Vivobook 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.

0: Audycja sponsorowana.
1: Moja mała blondyneczko i zespół Bayer Full, czyli zapowiedź tego, co się będzie działo w Zakliczynie. Przypominam, 22 sierpnia w Zakliczynie odbędą się dożynki gminy Zakliczyn. To już będzie 15. edycja Święta Plonów. Jak to święto będzie wyglądało? Porozmawiam teraz z moim państwa gościem, a w studiu dyrektor Zakliczyńskiego Centrum Kultury, pan Kazimierz Dudzik. Dzień dobry, witam panie Kazimierzu.
2: Dzień dobry panie redaktorze, witam wszystkich pielgrzymów, którzy tam wędrują do Częstochowy, mieszkańców miasta i gmin Zakliczyn, regionu tarnowskiego i wszystkich, którzy słuchają RDN Małopolska. Wszyscy słuchają panie redaktorze?
1: Mam nadzieję, że wszyscy pozdrawiamy, tak więc gorąco pozdrawiamy. A propos pielgrzymów, to studio pielgrzymkowe, przypominam, to 10:40 i zaglądniemy, co tam u pielgrzymów słychać. Ale my teraz zaglądamy do Zakliczyna, bo to przed nami dzień pełen tradycji, muzyki, lokalnych smaków i wspólnego świętowania. Wyjątkowe spotkanie, dwudniowe święto, bo pierwszy dzień, sobota, to są dożynki, drugi dzień święto fasoli. Zacznijmy od dożynek, jak te dożynki będą wyglądały.
2: No, drodzy państwo, ja mam tutaj fajną robotę, fajny dzień dzisiaj, ponieważ pan redaktor wszystko opowiada. Puścił też Bayer Full świeżyńskiego,
1: który będzie gwiazdą. Na zakończenie, ale no zacznijmy tak, od samego początku.
2: Dnia. No pewnie, że zaczniemy od samego początku. Po pierwsze, to będą największe dożynki gminne w regionie tarnowskim, bo 19 grup wieńcowych, 19 sołectw weźmie udział w tych dożynkach. I tradycyjnie w sobotę o godzinie 14 msza święta w kościele pod wezwaniem świętego Idziego, a później barwny, piękny i bardzo duży korowód przejdzie ulicą Mickiewicza, czyli od kościoła do rynku i tam będą te wieńce prezentowane i na scenie rozpoczyna się obrzędem dożynkowym. Panie redaktorze.
1: Obowiązkowo musi być obrzęd. No, musi ogranie być to... wieńców dożynkowych musi być.
2: Ale najpierw obrzęd dożynkowy, to ten obrzęd zaprezentuje zespół folklorystyczny Gwoździec. Chciałem powiedzieć, że niedawno temu uczestniczyli w festiwalu pod słońcem Toskanii w Monte Catini Terme. Piękna miejscowość, taka uzdrowiskowa, tam Marie Curie-Skłodowska badała źródła, oni tam wystąpili, świetne przeżycie, no i zobaczycie ich na scenie w obrzędzie dożynkowym. Pani sołtys z Gwoździca wręczy burmistrzowi chleb, burmistrz powita wszystkich uczestników, gości i później u nas w Zakliczynie to jest tak, że następuje ośpiewywanie wieńców. 19 grup wieńcowych z 19 miejscowości. Piękny ośpiew, to wszyscy są pod wrażeniem, oni się przygotowują i ta prezentacja, bo skoro jest święto plonów, święto takie nawiązujące przecież do bardzo bogatej tradycji, jest bardzo ważne. No i ten ośpiew potrwa długo. Podczas tego ośpiewu, na finał tego ośpiewu, grupy wieńcowe będą przekazywać wieńce i chleby wybranym przez siebie gościom, tym, którym chcą przekazać. Tak to będzie się działo. No i dopiero po tym ośpiewie Bayer Full wystąpi po raz pierwszy w Zakliczynie. Bayer Full się zaprezentuje. No i będę opowiadał, że to jest grupa, która miała epizod chiński, 16 milionów płyt i tak dalej, więc warto być, to jest godzina 20, ale później jeszcze formacja NDT będzie miała koncert i później zabawa dożynkowa. To jest ten wieczór, który potrwa do godziny 2 i tutaj myślę, że raz w roku mieszkańcy Centrum Zakliczyna ten najazd jakoś wytrzymają. Zresztą jestem wdzięczny na to, że znoszą ten czas, ale to jest największe święto.
1: Panie Kazimierzu,
2: i oprócz tego będą jeszcze goście z zagranicy, ponieważ przyjeżdżą delegacje z Węgier, z zaprzyjaźnionego miasteczka Jasfinsoru, a także jest potwierdzony przyjazd, ponieważ takie zaproszenie pan burmistrz wysłał do Stowarzyszenia imienia Karpińskiego, Stowarzyszenia Kultury Polskiej w Obertynie i skromna grupa również przyjedzie do nas, także to będzie wielkie święto, wydarzenie.
1: A w ramach tego święta, a propos też tych gości, o których pan mówił, to nie tylko święto tradycji, ale też święto wspólnoty.
2: Ale że oczywiście. No bo panie redaktorze, często teraz współcześnie mówi się tam, a tam dożynki się organizuje, rolników coraz mniej jest. To jest fakt. Te gospodarstwa są duże, takie towarowe. Natomiast jest to ukłon w stronę naszej kultury i tradycji. Takie dożynki, ja już nie będę sięgał czasów słowiańskich.
1: To jest podziękowanie za trud rolników i tegoroczne meplona.
2: Ale tak, ale no, kto jest dzisiaj rolnikiem? Rolnikiem jest nie tylko ten, który ma 50 hektarów pola, ale również ten, który uprawia na własne potrzeby na przykład warzywa, owoce, przetwory, również cała sfera przetwórstwa owocowo-warzywnego, a przecież takie
1: jakie uprawy Zakliczyn, gmina Zakliczyn, czego słynie? Jakbyśmy tak przybliżyli naszym radiosłuchaczom?
2: No generalnie były takie czasy, że jeśli mówiło się Zakliczyn, to polska stolica fasoli pięknej, tak, na siedzenie Dunajca. Przypomnę, nazwa chroniona pochodzenia geograficznego w Unii Europejskiej.
1: Pan mówi, było fasola tak, pięknej, to teraz tak nie jest?
2: Coraz mniej tych upraw jest. Te uprawy jeszcze są fasoli pięknej jaś, natomiast jest to produkcja bardzo pracochłonna. No i ze względu na te przekształcenia, jeśli chodzi o sposób gospodarowania, to inaczej to wygląda. Natomiast są gospodarstwa w gminie Zakliczyn towarowe, te duże takie gospodarstwa, więc produkcja zbóż, ale również hodowla bydła, takie gospodarstwa się zdarzają, ale w porównaniu do tego, co było 30 lat, to tych gospodarstw jest mniej, natomiast gospodarzą na dużo większym areale.
1: Obowiązkowo.
2: No i oprócz tego jeszcze warzywnictwo pod osłonami, czyli pomidory, ogórki, ale są także gospodarstwa ekologiczne.
1: Dożynki to też starosta i starościna dożynek. To w tym roku?
2: U nas dożynki od 2 lat w Zakliczynie trochę inaczej wyglądają. Mhm. Ponieważ jest 19 sołectw. Koła gospodyń i sołectwa wystawiają te grupy wieńcowe. I to jest dla nich święto. I każdy z nich czuje się jak gdyby szefem tej swojej grupy dożynkowej. Stąd to, co mówiłem na początku, jest obrzęd dożynkowy, natomiast organizatorem jest burmistrz oraz Zakliczyńskie Centrum Kultury. My spełniamy taką rolę głównego organizatora. Natomiast tak jak na początku mówiłem, po tym obrzędzie dożynkowym sołtys Gwoźca, pracownik Zakliczyńskiego Centrum Ewelina Siepiela, a jednocześnie również prezes Fundacji MAK, bardzo zaangażowana osoba, ona ten chleb będzie przekazywać i razem z panem Edwardem będą jak gdyby pełnić funkcję starostów dożynek.
1: Przypominamy, 15 dożynki gminy Zakliczyn. Rynek w Zakliczynie to 22 sierpnia, sobota, i tutaj wiele wyjątkowych wydarzeń, między innymi tutaj wspomniany ten koncert zespołu Bayerful, to godzina 20, o 21 zabawa dożynkowa z formacją NDT. To pierwszy dzień, drugi dzień, zaraz po dożynkach, czyli niedziela, święto fasoli, tradycyjne
2: tak
1: święto
2: jest,
1: fasoli.
2: Tak. Małopolski Festiwal Fasoli i Produktu Tradycyjnego, i to zaczynamy o 12 i w samo południe zaczynamy od prezentacji jarmarku produktu lokalnego, czyli stoisk z tym produktem lokalnym. Bardzo staramy się, żeby te stoiska były po pierwsze z potrawami tradycyjnymi, jeśli to już są koła gospodyń wiejskich, inne stowarzyszenia, które przygotowują te produkty, a więc będą potrawy fasolowe, ale będą też rozsypki, będą sery, w tym sery szwajcarskie, będzie proziok czy prozioki, ale będą także przedstawiciele winiarstwa na Pogórzu, bo to przecież nowa potęga. Mówiliśmy przed chwilą o przemianach, jeśli chodzi o sposób gospodarowania, odradzają się winnice. No, u nas w gminie mamy jedną z największych i robiących wielką furorę winnice w Mlesztynie, ale również będą inne i będą tradycyjne inne napoje. Nie wiem, czy pan kosztował takiego napoju zapomnianego, ale następuje renesans, przynajmniej u nas, czyli kwas chlebowy.
1: Kwas chlebowy miałem okazję spróbować, ale powiem, że to było bardzo dawno.
2: Polecam. Bezalkoholowe, dobre i wynikające z tego, co się podziało w wieku tam powiedzmy 14-15, czyli naszym skolegowaniem się z
1: Ale to wszystko, te wszystkie smaki dzięki właśnie kołom gospodyń wiejskich, czyli możemy powiedzieć, to są takie strażniczki małopolskich smaków.
2: Tak, to prawda, ale również ci producenci, bo też soki, jabłka, lawenda. Kolejny element taki, który jest popularny, czyli na przykład gospodarstwa, które uprawiają lawendę. Nie jest ich dużo, ale jest ich coraz więcej, bo okazuje się, że Polacy coraz bardziej zwracają uwagę na jakość żywności, na to, co
1: spożywają. Ale to co z tej lawendy robią?
2: No proszę pana, można ocet zrobić, ale można również zrobić sok.
1: Sok z lawendy?
2: No ale oczywiście, moja małżonka robiła. Gdyby pan chciał się zapytać, to proszę, przekażę przepis, jak się robi sok z lawendy.
1: Proszę bardzo. Nie, powiem panu, nie słyszałem o soku z lawendy. No, to ciekawe muszę
2: ale
1: być.
2: Też wie pan.
1: Jaki to ma smak, sok z lawendy?
2: Zdrowy, bardzo dobry.
1: Ale no jakbyśmy tak, nie wiem, to jest bardzo słodki taki sok z lawendy?
2: No to już jak pan zadzwoni, dam panu telefon, to pan się
1: nie, zapyta, bo ja myślałem, że jak małżonka robiła, to pan próbował, a tu wygląda na to, że pan nie próbował.
2: Ja próbowałem. Ale to jest taka tajemnica wytwórstwa. Jest on dobry, słodki.
1: Po prostu trzeba przyjść. Tak, trzeba przyjść na Opolski Festiwal Apostolii w Zakliczynie i wszystkiego się dowiemy.
2: Czy pan wie, że można sobie olej lawendowy też zrobić, się tłoczy te ziarenka?
1: Olejek tak, ale powiem, że soku, to soku nie wiedziałem.
2: I medełka i różne rzeczy.
1: To dwunasta.
2: Również także ci, którzy trudnią się rzemiosłem artystycznym, też będą. Ogólnie ponad 30 stoisk, więc warto przyjść i zaprosić. Co tam później jeszcze będzie, pan mnie zapytał, prawda?
1: Tak jest. Wylecimy dalej, czyli 13.
2: Zawsze w niedzielę musi być strefa rodzinna w Fasolandii. Strefa zabaw i poprowadzi ją znana panu
1: koleżanka redakcyjna.
2: Tak, koleżanka redakcyjna.
1: Ale my przed nią jeszcze występ grup tanecznych.
2: Tak,
1: 2B
2: Dance.
1: Tubi Dance.
2: Takie grupy działają pod szyldem szkoły Tubi Dance w Zakliczyńskim Centrum Kultury. Najmłodsze dzieciaki od trzeciego roku życia, więc grupy baletowe i taneczne. Warto przyjść zobaczyć. Na pewno rodzice będą to przeżywać, bo to największa scena, na której występują. No i te dzieciaki właśnie w tym.
1: Muzycznie pozostańmy, bo też koncert Strażackiej Orkiestry Dentaj Filipowice. Dla wszystkich,
2: panie redaktorze, w ubiegłym roku najlepsza orkiestra dęta w Małopolsce, jeśli chodzi o średnie orkiestry. W tym roku ze względu na to, że wygrali, to nie brali udziału. W związku z tym Stary Wiśnicz zdobył tą nagrodę. W ubiegłym roku był drugi. I to jest taka puenta, nawiązanie tego roku sukcesów. Przed koncertem kapelmistrz bardzo prosił o gitarę i taką gitarę oczyma zostaje mu wręczona, więc ten koncert będzie fajny. A to, że świetnie grają i świetne te koncerty są, to można było zobaczyć podczas ich licznych występów, panie redaktorze, w tym roku. Podobnie zresztą jak Gwoździe, podobnie zresztą jak inne zespoły, o którym jak będzie czas, to porozmawiamy, po tym będzie fasolka od burmistrza.
1: No właśnie, bo to już jest tradycja, fasolka od burmistrza. Tak. Ile porcji przygotowanych już? Albo będzie przygotowanych?
2: 1000 z groszem pewnie będzie, bo ona się cieszy, ta fasolka od burmistrza, wielkim powodzeniem. W tym roku burmistrzowi tą fasolkę pomaga przygotować Borowa, więc będzie najlepsza jakość. I doszły mnie słuchy, że ze względu na popularność tego punktu programu Festiwalu Fasoli, to tam nawet kociołek przygotowują. Tak? I szukamy miejsca, żeby każdy mógł stanąć w kolejce i dostać darmową fasolkę od burmistrza.
1: Czyli nikomu nie zabraknie tej fasolki?
2: Nikomu. Nie zabraknie, no ale to warto się ustawiać. Już 16:30 ma być początek wydawania. Orkiestra będzie grać wtedy.
1: Tak, orkiestra będzie grać i to nie jedna orkiestra, bo mamy koncert zespołu Niepoważnie, Jacka Mazura, zespół Turnioki, to wszystko po
2: kolei.
1: Zanim
2: wejdą Niepoważni, to będzie ta część oficjalna, podczas której goście oficjalni zabiorą głos, ale również będzie ogłoszenie wyniku konkursu na najładniejsze stoisko jarmarku produktu lokalnego. Będzie komisja, która przejdzie, wybierze. Mamy donatorów, sponsorów, którzy ufundowali zacne nagrody, więc takie trzy godne nagrody na pewno zostaną wręczone i później Niepoważnie. Chciałem poważnie powiedzieć, że zespół Niepoważnie to jest zakliczyński zespół, który świetnie gra starą, dobrą muzykę. Wie pan, jaka jest stara, dobra muzyka? Rock, blues, tego typu klimaty, pan się już cieszy.
1: Ja się cieszę, bo ja jestem
2: uśmiechnięty.
1: A propos starej muzyki, to jak rzuci pan hasło na przykład New Romantic, no to ja już jestem w niebo wzięty.
2: Oni są świetni, trzeba to pokazywać, to bogactwo, uważamy, że tak powinno być i zaraz po grupie Niepoważnie, zresztą mają swoich fanów w Zakliczynie, więc tu nie będzie żadnej niespodzianki. Jacek Mazur i przyjaciele, więc również i Świeczkowie, i Albert, i tak dalej, będzie świetnie. No i mam szybko mówić, w związku z tym szybciutko biegniemy i po tym będą Turnioki. To będzie taka puenta muzyczna, bo Turnioki z jednej strony klimaty góralskie, ale z drugiej strony nowoczesna aranżacja, taka góral folk, coś w tym rodzaju.
1: Jedno i drugie wydarzenie, zarówno tutaj Mędożynki, jak i 25. Małopolski Festiwal Mafasoli w Zakliczynie, na rynku w Zakliczynie.
2: Tak, na rynku w Zakliczynie. To się będzie odbywać, więc będzie bliski dojazd, parkingi. Proszę, zwracam uwagę na to, żeby parkować i na Kamieńcu, i na parkingu koło klasztoru Franciszkanów, i tam, gdzie są miejsca parkingowe. Natomiast rynek w tych dwóch dniach przeznaczony będzie na imprezę. I to
1: nie wszystko. A propos imprez, jeszcze przeskoczmy szybciutko. Też rynek w Zakliczynie, potańcówka 28 sierpnia.
2: To nie rynek, a Zielona Świetlica. Jest takie miejsce kameralne koło szkoły podstawowej imienia Landskorońskich. 28 to będzie taka puenta wakacyjna, ponieważ te potańcówki odbywały się i w Wesołowie, i w Paliśnicy, i w Filipowicach. Na finał w Zakliczynie 28 zapraszam. W ogóle się u nas tyle dzieje, panie Pawle, a pan obiecał, sekundę, że pan przyjedzie, a pan nie przyjechał. Na Melsztyn trzeba było na lato w Melsztynie przyjechać.
1: Ale jeszcze na
2: we wrześniu niech się pan z dzieciakami wybierze to na przygodę na Zamku Melsztyńskim.
1: Poczekajmy do września. Dobrze, na razie zostawmy ten sierpień sobie. Zamknijmy sierpień, 28 sierpnia, po tańcówki. To jest taki projekt. 4 spotkania taneczne. Teraz ostatnie, 4, zamykające ten projekt. Dużym zainteresowaniem się cieszyły te potańcówki?
2: No, kolejna grupa artystyczna, która wzbudza zainteresowanie tylko w Zakliczynie, mianowicie Klub Małopolskich Heligonistów i Harmonistów.
1: Bo to oni przygrywali.
2: Bo to oni przygrywają. Tadeusz Malik, więc jak wiedzą o tym, że będą heligoniści i harmoniści grać, to wszyscy idą na to, nie tylko miejscowi, ale turyści. I tak było i w Wesołowie, i w Filipowicach, i w Paleśnicy, mimo że pogoda była, wie pan, jaka tego lata była, pan wie, bo
1: no troszeczkę kapryśna była, ale to lipiec był kapryśny, ale sierpień był ładny.
2: 30 parę stopni, natomiast ludzie przychodzili potańczyć, bo wiedzą, że warto przy muzyce heligonistów, harmonistów tańczyć.
1: Dobrze, panie Kazimierzu, na sam koniec w jednym zdaniu przesłanie, dlaczego trzeba przyjść obowiązkowo i przyjechać tutaj do Zakliczyna.
2: Dlatego trzeba przyjść i przyjechać do Zakliczyna, bo po pierwsze to są największe wydarzenia plenerowe tego roku w Zakliczynie. Po drugie, to jest specyfika tych wydarzeń. Ja już mówiłem o tym. Największe gminne dożynki w regionie tarnowskim i festiwal fasoli, czyli fasolka od burmistrza, czyli stoiska z postrawami regionalnymi, a przy okazji również dobra zabawa, nie tylko dla wybranych grup, czyli młodych lub starszych, ale w ogóle dla całych rodzin. 22, 23, ja już się wyłączam.
1: Pan i to wszystko już tą sobotę, mówi, w tą niedzielę i zapraszam na te wydarzenia. Dyrektor Zakliczyńskiego Centrum Kultury
2: Kazimierz Dudzik. Dziękuję bardzo, pozdrawiam słuchaczy RDN Małopolska.
0: To była audycja sponsorowana.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Centrum Sztuki Mościce zaprasza na 6. Festiwal Tarnowianie, czyli Święto Ludzi Stąd. Będą koncerty, musical, spektakle, kino, wystawy, spotkania. Zieliński, Śleszyńska, Jakubowska, Kwaśny, Konieczna, Januszkiewicz i inni. Festiwal Tarnowianie w Centrum Sztuki Mościce od 13 do 20 września. Program i bilety na www.csmtarnow.pl.
3: Odkryj z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER niezwykłe śródziemnomorskie szlaki wiary łączące ślady świętego Pawła i innych apostołów z antyczną historią i miejscami biblijnymi, gdzie rodziło się chrześcijaństwo. Podczas pielgrzymki na Maltę w terminie od 1 do 8 października oraz na Kretę połączoną z rejsem na Santorini w terminie od 16 do 23 października.
2: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
1: Po reklamie.
4: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
2: Wiadomości kulturalne.
5: Jolanta Mościerz, zapraszam. Wieńce z tej gminy wygrywały konkursy nie tylko lokalne. Podczas dożynek gminy Tarnów, które skupiają nie tylko rolników, ale też mieszkańców regionu, również będzie można podziwiać tradycyjne wieńce dożynkowe. Przygotuje je każde sołectwo. Największe sukcesy jak dotąd miały te zaplecione w Porębie Radylnej. Zajmowały czołowe miejsca w konkursach wojewódzkich, ale wieniec z Poręby Radylnej reprezentował także region w dożynkach prezydenckich w Warszawie. Wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł nie kryje dumy, choć przyznaje, że ich twórcy wysoko podnoszą poprzeczkę.
6: Poręba Radlna również jest takim elementem wiodącym dla innych wieńców z gminy. Nawet tutaj słyszę od pań, które plotą te wieńce, że no po co mamy to robić, skoro i tak Poręba to zrobi pięknie. Ja mówię tak, Poręba to jest jeden element, no, natomiast nasze inne wieńce też są piękne. No w tamtym roku no przecież był piękny wieniec z Łękawki, z Koszyc Wielkich, z Jodówki Wałek, no praktycznie wszystkie sołectwa. I to jest, że taki ewenement, że w naszej gminie, która jest gminą no podmiejską praktycznie, że rolników jest stosunkowo mało, natomiast ta tradycja została zachowana.
5: Dożynki gminy Tarnów odbędą się w niedzielę 23 sierpnia w Zbylitowskiej Górze. Całość rozpocznie msza święta polowa o godzinie 14. Obrzęd dożynkowy będzie tuż po nabożeństwie o 15 w wykonaniu zespołu pieśni i tańca Świerczkowiacy. Następnie zaplanowano oficjalne wystąpienia, wręczenie odznak honorowych zasłużony dla rolnictwa, rozstrzygnięcie konkursów na najładniejszy wieniec dożynkowy i stoisko sołectwa. O godzinie 18 na scenie wystąpi Liber i Inoros. Godzinę później zaprezentują się chór parafialny z Janowic i Eliza Gąsiorowska. Gwiazdą wieczoru o godzinie 20 będzie Edyta Górniak. W programie dożynek gminy Tarnów będzie także park zabaw dla dzieci, stoiska wystawiennicze, futraki, wystawa maszyn rolniczych, zlot zabytkowych samochodów, kiermasz żywności i produktów regionalnych, lot balonem, konkursy z nagrodami dla całych rodzin czy loteria fantowa. Zaplanowano darmowy poczęstunek w menu dziczyzna, bigos, wiejskie wyroby, pstrąg i ciasta. Wstęp jest wolny. Dożynki gminne będą także w Wietrzychowicach. Odbędą się w sobotę 22 sierpnia na stadionie LKS w Wietrzychowicach. Korowód z wieńcami oraz druchami OSP z terenu gminy w stronę kościoła w Wietrzychowicach rozpocznie się o godzinie 13.15. Msza święta w kościele parafialnym zostanie odprawiona o godzinie 14.00. Po nabożeństwie zaplanowano dalsze uroczystości. Obrzęd dożynkowy o godzinie 16.30 poprowadzi zespół regionalny Biskupianie. O 17.00 będzie koncert Nikodema Liro z zespołem. Konkurs wieńca dożynkowego i ogłoszenie wyników poprzedzą koncert Gwiazdy Wieczoru Macieja Miecznikowskiego z zespołem.
7: Kiedyś w sobie zakochałem, więc nie można dziwić się, że w ramionach każdej damy byłem chwilkę, może dwie. uśmiech mam bez dwóch zdań. Mówią na mnie słodki Jan. Zakochałem się, tak zakochałem się. Ja zakochałem się.
5: Od 20.30 zabawę taneczną poprowadzi zespół i będzie grało. Podczas dożynek gminnych w Wietrzychowicach będzie także degustacja potraw wykonanych na warsztatach kulinarnych. Przyjść może każdy. Radio RTN Małopolska patronuje wydarzeniu. W powiatowej i miejsko-gminnej Bibliotece Publicznej w Starym Sączu odbędzie się spotkanie poświęcone pamięci i twórczości Czesława Lęczowskiego, starosądeckiego artysty, absolwenta Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, więźnia niemieckich, nazistowskich obozów koncentracyjnych Auschwitz-Birkenau i Flossenberg. Wernisaż wystawy Zwyczajny, Niezwyczajny Czesław Lęczowski odbędzie się jutro. Ekspozycja przybliży mieszkańcom postać artysty, którego życie i twórczość zostały naznaczone dramatycznymi wydarzeniami XX wieku. Lęczowski pozostawił po sobie około 5 tysięcy obrazów i portretów, tworzył dla kościołów, teatrów, muzeów oraz osób prywatnych. Jednak szczególne miejsce w jego dorobku zajmują prace powstałe podczas pobytu w Auschwitz-Birkenau. Na wystawie zaprezentowane zostaną fotografie historycznych dokumentów znajdujących się w depozycie Muzeum Pamięci, a także reprodukcje obrazów Czesława Lęczowskiego wykonanych w czasie jego uwięzienia w Auschwitz-Birkenau. Na wystawie znajdzie się też prywatna korespondencja artysty adresowana do rodziny. Początek wernisażu jutro o godzinie 17. Mała galeria w Nowym Sączu zaprasza na koncert piosenek włoskich Felicita, który przyniesie nas w klimat Italii. Podczas koncertu usłyszymy znane i lubiane włoskie utwory w wykonaniu Zuzanny Jagusiak, Marii Laskosz, Gabriel Kosty oraz Ireneusza Szafrańskiego. Koncert odbędzie się jutro o 19 w pobliżu Małej Galerii. W razie deszczu koncert odbędzie się w budynku Nowosądeckiej Małej Galerii. Wstęp jest wolny. I jeszcze zaproszenie na kino plenerowe Radia RDN. W piątek 21 sierpnia będziemy na rynku w Muszynie. O godzinie 20 wyświetlimy film pod tytułem Asterix i Obelix. W sobotę 22 sierpnia zaparkujemy na kompleksie sportowym w Librantowej. O 20 będzie można tu obejrzeć film pod tytułem Mijaj Biały Lew. Przed seansem od godziny 17 odbędzie się piknik rodzinny, będą dmuchańce, animacje dla dzieci, popcorn i kiełbaski z grilla. A w niedzielę 23 sierpnia kino plenerowe Radia RDN zagości w Brzeźnicy w gminie Wochnia. Wójt sołectwo Brzeźnice oraz koło gospodyń wiejskich zapraszają na greckie wakacje. Film będzie można obejrzeć od godziny 20 na boisku sportowym w Brzeźnicy. Dodatkowo będą przekąski i bufet zorganizowane przez koło gospodyń wiejskich w Brzeźnicy.
8: To były wiadomości kulturalne.
3: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Bud Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
9: W Tarnowie te chmury teraz nam dominują i będą dominować do godzin południowych. Po południu przejaśnienia spodziewane są tutaj w regionie tarnowskim. Przenieśliśmy się na chwilę do Krynicy. Tam dominuje teraz słoneczko, a w Zakopanem pada teraz nam lekki deszczyk, czyli ci, którzy wybierają się w góry, proszę pamiętać, żeby sprawdzać tą prognozę pogody, szczególnie tą godzinową. Dziś maksymalnie 24 stopnie, mamy już 21.
3: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Bud Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.

0: kupon. Możesz dostać nawet 4000 zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Radiowe kino plenerowe.
2: Ciepły letni wieczór, dobry film i wyjątkowa atmosfera pod gołym niebem. Tak zapowiada się kino plenerowe RDN Małopolska. Już w niedzielę 23 sierpnia spotkajmy się w Brzeźnicy na boisku sportowym. Przed seansem czeka poczęstunek przygotowany przez KGW w Brzeźnicy, a punktualnie o 20 rozpocznie się film Greckie wakacje. Niech to będzie wieczór dla całej rodziny. Zapraszają stowarzyszenia RDN, wójt, sołectwo Brzeźnicy oraz KGW. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
3: Po reklamie.

0: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: Studio 44. Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej na Jasną Górę.
2: Na Jasną Górę. Na Jasną Górę.
1: Ze śpiewem i radością. Z modlitwą i z radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Transmisję 44. Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej wspierają partner główny Koral. Sponsorzy Logomar, MK Okno, wydawnictwo Biblos, Mazurowy Dwór, Bud Wiert, Dawid Białas, Korona Catering, agencja eventowa Bravo oraz Bank Spółdzielczy w Pilźnie. Z radiem RDN na Jasną Górę.
3: Przenosimy się teraz na trasę pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej na Jasną Górę. Dzień trzeci. Jak ten dzień trzeci wygląda?
4: Dzień rekolekcji w drodze. Witamy się z Nowego Brzeska. To już diecezja kielecka. Ewa Biedroń, szczęść Boże.
5: Cześć Marcin Gryzło, szczęść Boże.

0: Boże.
1: I przywitamy się teraz w językach świata.
2: Agonda Jezi Christe.
3: Tum sywu Jezu Chrystu, ewentualnie w języku masajskim Missy Sangai.
4: Sława Jezu Chrystu.
1: Bo dzisiaj na pielgrzymce jest dzień misyjny. Hakuna Matata, to wszyscy pielgrzymi już wiedzą, co to znaczy.
3: Ci, którzy oglądali Króla Lwa.
1: I byli na pielgrzymce.
3: To jest w języku Suahili, jednym ze 120 języków Tanzanii, w Afryce Wschodniej. I oznacza to, nie ma problemu, wszystko będzie dobrze.
1: Mszy świętej przewodniczył biskup Mirosław Gucwa, biskup diecezji Buar w Republice Środkowoafrykańskiej, pochodzący z diecezji tarnowskiej. Księże biskupie, szczęść Boże.
2: Szczęść Boże.
1: Są w Afryce powołania, jest seminarium. Czy więc potrzebni są misjonarze z Europy, z Polski, z diecezji tarnowskiej?
2: Tak, codziennie wierni modlą się o powołania i Pan Bóg wysłuchuje naszych modlitw. I w tym miesiącu sierpniu, na początku sierpnia, zostało wyświęconych 3 diakonów, a tydzień później 4 nowych księży diecezjalnych i 2 księży kapucynów. I wśród tych księży diecezjalnych był wyświęcony również fiakrę, który studiował w diecezji tarnowskiej. No więc powołania, liczba powołań wzrasta, ale potrzeby są jeszcze większe. Dlatego, że w naszej diecezji tylko mamy 18 parafii i ponad 220 ośrodków czy wspólnot chrześcijańskich i niektóre wspólnoty są wielkie i w przyszłości staną się parafią. Będą mogły się stać parafią, gdy będą księża. I na razie księża, którzy pochodzą z diecezji Buar, nie są liczni. Jest 14 plus teraz 4 nowych, 18 i niektórzy pracują poza diecezją, w wyższym seminarium albo też na misjach w Kanadzie, jeden jako fidei donum. Także właśnie ten wzrost powołań jest, cieszymy się, ale potrzeby są jeszcze większe i dlatego potrzebni są również misjonarze fidei donum albo ojcowie zakonni, którzy przyjeżdżają do Afryki i przyjeżdżają niektórzy również do diecezji Buar i każdy znajduje pracę i te prace można jeszcze dzielić z innymi.
0: Czyli jakie największe wyzwanie misyjne jest dla tych, którzy będą w diecezji Buar?
2: No więc takim wyzwaniem, największym wyzwaniem teraz jest oczywiście ciągła praca duszpasterska w parafiach. Wygląda trochę inaczej niż w rzeczywistości europejskiej, dlatego że do każdej parafii przynależy nieraz 15, 20, 30 wspólnot, i do których ci księża dojeżdżają regularnie. Ale ponadto w tych ostatnich miesiącach, ostatnich latach właśnie mamy 2 wielkie problemy, które są takim wyzwaniem. Pierwszym to jest konflikt między hodowcami bydła a rolnikami. Dlatego, że ci hodowcy przychodzą z Czadu niektórzy, przychodzą niektórzy z Nigerii i po prostu wprowadzają swoje bydło na pola uprawne. I ci, którzy uprawiali, którzy żyją z upraw, właśnie ich pola są niszczone. No więc próbujemy rozmawiać, próbujemy organizować różnego rodzaju spotkania. Prowadzone jest działalność, aby wydzielić tereny, gdzie mogą przechodzić stada krów, aby właśnie oddzielić je od pól uprawnych. No więc to jest jedno wielkie wyzwanie. A drugim takim wyzwaniem są właśnie pola złotonośne, gdzie wielu ludzi przychodzi, opuszcza parafię, opuszcza wioski i tam szukają złota. I niektórzy szukają rzeczywiście i znajdują złoto, a niektórzy szukają przygód. I zwłaszcza młode dziewczęta, które na różny sposób właśnie szukają przygód, czy szukają środków do życia. I niektóre potem przyjeżdżają, wracają z powrotem potem do wiosek, do swoich parafii, ale w trumnach.
1: Bardzo dziękujemy księdzu biskupowi. Ksiądz biskup prosił nas o tą modlitwę, więc tutaj także słuchaczy również o to prosimy. Biskup Mirosław Gucwa z Republiki Środkowoafrykańskiej. Dziękujemy i kolejni goście z nami.
0: Naszym kolejnym gościem jest ksiądz Arkadiusz Nowak ze Stowarzyszenia Misji Afrykańskich. Ponad 25 lat na misjach w Afryce, 2 lata pracy wśród pigmejów, 18 lat spędził wśród Masajów. Księże Arkadiuszu, jak takie bogate doświadczenie misyjne wpływa na patrzenie na działalność Kościoła, na misję Kościoła?
3: Na pewno ten czas uczy pokory. Co prawda Republika Środkowoafrykańska to właśnie moja pierwsza miłość kapłańska. Pigmeje wysoce na łokieć, a przy moim wzroście prawie 1,90 m miałem wrażenie, że albo oni pewnie ciągle odczuwali, że patrzę na nich z góry, dlatego przełożeni później wybuchła kolejna wojna domowa w Republice Środkowoafrykańskiej i mogłem tam wrócić. Zostałem posłany do Masajów, czyli pasterzy, którzy wędrują, plemię półnomadyczne wędrujące w Afryce Wschodniej, w Tanzanii. I tam uczę się pokory, uczę się gościnności. Ta masajska jest niesamowita, przecież te chaty masajskie. Chaty masajskie, glina wymieszana z krowym łajnem, w tym domu pokrytym mszechą nie ma okien, ale ci ludzie ugoszczą mlekiem. I komuś by się mogło wydawać tylko mleko, ale zapominamy o tym, że nie mają nic innego do jedzenia i oni tego mleka nie wystarczy dla wszystkich, ale nie zabraknie dla ciebie. To serce okazane nieznajomemu, afrykańska gościnność, afrykańska radość, optymizm. Oni dziękują Bogu za to, co mają. My zastanawiamy się nad definicją szczęścia, tym się różnimy od nich. Oni po prostu są szczęśliwi. I również szacunek dla życia od początku do końca. To jest to, co ciągle Afryka mnie uczy i fascynuje. Tam jedziemy jako misjonarze, jesteśmy posłani mówić o Jezusie. To słowo ciągle dla wielu kojarzy się mówiąc Jezus. Wielu myśli, że tak mam na imię, przedstawiam się, bo nie znają Jezusa i dlatego potrzeba wciąż tych misjonarzy, świadków, którzy będą mówić o Jezusie, bo te dzisiejsze czasy właśnie potrzebują świadków.
1: A my pamiętamy o księżach ze Stowarzyszenia Misji Afrykańskich, którzy oddali swoje życie na misjach, także kleryk z Tarnowa, Robert Gucwa.
3: Tak, zgromadzenie ma 170 lat, ale ta polska historia to są czasy współczesne. 96 rok, 1996, pierwsze święcenia kapłańskie. Ksiądz Wojciech Lula i ksiądz Wacław Krzępek to są przyjaciele, którzy studiowali razem z Robertem Gucwą w Republice Środkowoafrykańskiej. 94 rok, ta placówka została zaatakowana przez bandytów. Robert poniósł śmierć męczeńską w Republice Środkowoafrykańskiej. Podobnie dużą cenę zapłaciła Polska i misjonarze ze Stowarzyszenia Misji Afrykańskich, bo sytuacja troszkę podobna miała miejsce w Tanzanii, w Afryce Wschodniej, gdzie w 2018 roku zmarł pochodzący z Dębisy kleryk Robert Gucwa, pochodzi z Mościc, z Tarnowa, natomiast kleryk Adam Bartkowicz pochodził z Dębicy i utopił się, ratując życie współbratu, księdzu.
1: I ten ksiądz żyje.
3: Z Zambii, tak. I obecnie jest prowincjałem Zgromadzenia Ducha Świętego, popularnie zwanych Spirytynów. Zawdzięcza życie Adamowi, który właśnie ratując go, stracił życie, oddał życie.
1: Dziękujemy księdzu Arkowi.
3: Zapłać.
0: A z nami jest także ksiądz Krzysztof Wiercioch z grupy numer 11, który 2 września będzie posłany do posługi w Kazachstanie. Księże Krzysztofie, czy już nie może się ksiądz doczekać? Jakie uczucia, jakie emocje, jakie nastawienie jest na tę misję w Kazachstanie? Niełatwym też kontynencie.
1: Kazachstan jest taki duży, prawda, kraj, a takie małe wspólnoty są.
4: Zgadza się, jak najbardziej. Towarzyszy mi przed wyjazdem raczej taki wewnętrzny pokój w tym wszystkim. Chociaż też widzę po sobie, że Bóg prowadzi, doprowadza do wszystko w swoim czasie i też w jaki sposób częściowo jest takie już wewnętrzne odczucie, że żeby już tam pojechać, zobaczyć, jak to wygląda. Więc taki też pewien element już oczekiwania, wyczekiwania też już się we mnie pojawia.
0: Jak to słowo posłanie, które towarzyszy nam na szlaku 44. pierwszej pielgrzymki tarnowskiej, jak to słowo rezonuje w księdzu? Do czego ksiądz czuje się posłany w tym momencie, za chwilę wyruszając na misję do Kazachstanu?
4: To hasło tegorocznej pielgrzymki w szczególny sposób we mnie wybrzmiewa w połączeniu z tym właśnie hasłem tego obecnego roku duszpasterskiego, uczniowie misjonarze. i też to odczytuję jako nie przypadek po prostu, że właśnie w tym roku mam możliwość tego wyjazdu już na misję. Jak to we mnie gdzieś tak wewnętrznie rozbrzmiewa? Na pewno jest to wyzwanie do szczególnej misji, ale jednocześnie też podchodzę z takim dystansem, że to ja jadę posłany przez Chrystusa, że to ja nie jadę głosić siebie, swoich pomysłów, ale przede wszystkim odczytuję to jako wyzwanie, by wypełnić zadanie, misję, którą Jezus mi wyznacza.
1: I będzie ksiądz posłany w swojej rodzinnej parafii, czyli...
4: W parafii Świętego Krzyża w Dębicy.
1: I potem wyruszy ksiądz do Kazachstanu. My tutaj przyzwyczajeni jesteśmy, czy w Dębicy, czy w diecezji, kościoły są pełne, bardzo, bardzo dużo ludzi na mszach świętych, a tamtejsze wspólnoty to są, ile mogą mieć, 20, 30 osób?
4: Tamtejsze wspólnoty to sam zobaczę osobiście już na miejscu, ale tak według gdzieś jakichś przekazów różnych od księży, którzy już tam pracują, to około 50 osób, powiedzmy. To zależy od też wielkości miasta, wspólnot, które są, ale są to wspólnoty niewielkie.
1: Czyli i tak indywidualnie się przekazuje tę wiarę,
4: tak,
1: która
4: tak,
1: potem
4: w relacji, budowania
1: w relacji, w spotkaniach, w takich domowych kościołach.
4: Tak.
1: Szczęść Boże, dziękujemy bardzo za
4: to
1: spotkanie. My jesteśmy w Nowym Brzesku. Księże Marcinie, popatrzmy na niebo, przejaśnia
0: Pogoda jest
1: się.
0: Piękna, przejaśnia się. Rzeczywiście po pochmurnym poranku słońce nam wyszło i będziemy, myślę, że będzie towarzyszyć naszym pielgrzymom.
1: I też ta pogoda sprzyja, to mówią nam pielgrzymi, 18 stopni. Bardzo dobrze się idzie właśnie, kiedy jest nieco chłodniej. Dzisiejsza trasa?
0: Dzisiejsza trasa, część A ma do pokonania 30 km, a część B 28 km.
1: O tym, co dzieje się na trasie, opowiemy w naszym kolejnym wejściu, studio pielgrzymkowe, między 13.30 a 14.30.
0: A ja tylko przypomnę, że dzisiejsza intencja dnia za tych, którzy nie wierzą w Jezusa, niech ta intencja towarzyszy nie tylko pielgrzymom, ale także nam. Ewa Biedroń.
1: Ksiądz Marcin Gryzło. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia.
5: Studio 44. Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej na Jasną Górę.
6: Na Jasną Górę. Na Jasną Górę.
5: Ze śpiewem i radością. Z modlitwą i z radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Transmisję 44. Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej wspierają partner główny Koral. Sponsorzy Logomar, MK Okno, wydawnictwo Biblos, Mazurowy Dwór, Bud Wiert, Dawid Białas, Korona Catering, agencja eventowa Bravo oraz Bank Spółdzielczy w Pilźnie. Z radiem RDN na Jasną Górę.
7: Pielgrzymi coraz bliżej Częstochowy, ale jeszcze sporo kilometrów przed nimi. No i pielgrzymi części, a coraz bliżej miejscowości Kowala. Tam będziemy krótki postój na odpoczynek. On potrwa do godziny 11.30, a następnie o godzinie 14.00 to postój obiadowy w Proszowicach. Proszowice słyną z tego, że zapraszają pielgrzymów na obiad, a dokładnie mieszkańcy Proszowic zapraszają pielgrzymów na obiad do swoich domów. Część B, Nowe Brzesko-Zielenice, 28 km. W tym momencie trwa msza święta w Proszowicach w Parku Miejskim dla części B. Ona rozpoczęła się o godzinie 10.30 i pielgrzymi części B pozostaną w Proszowickim Parku Miejskim do godziny 13.00.
5: RDN Małopolska. Biesiada z radiem RDN.

0: Reklama.
1: Gdzie smak tradycji spotyka się z mistrzostwem wędliniarskim i nutką nowoczesności? W wyrobach z Błonia oczywiście. Nasze tradycyjne wyroby wędliniarskie z Błonia to więcej niż tylko kawałek mięsa. To kawał tradycji i historii smaków, które rozpieszczają podniebienia od pokoleń. Spróbuj naszych wyrobów, a przekonasz się, że prawdziwy smak i jakość to nasze drugie imię. Sklepy firmy Granum. Błonie 80, Tarnów Kościuszki 15, Brzesko Ogrodowa 3, budynek cechu.
2: Poczuj lato wszystkimi zmysłami. Szum wody, promienie słońca i chwile, które naprawdę należą do ciebie. W Termach Szaflary czekają baseny termalne, strefa saun i atrakcje dla całej rodziny. Zaplanuj wakacyjny dzień pełen relaksu i dobrej zabawy. A bilety online kupisz nawet 30% taniej. www.termyszaflary.com. Termy Szaflary. Tu zaczyna się twój letni odpoczynek.
0: Po reklamie.
1: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
3: Coraz więcej wypadków i wyścigów na hulajnogach.
4: Te statystyki są trochę przerażające. Zginęło 11 użytkowników hulajnóg elektrycznych.
3: Lądowisko dla śmigłowców przy Bocheńskim Szpitalu przejdzie kompleksową modernizację. Jest 11. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. 11 osób zginęło w tym roku w Polsce na hulajnogach elektrycznych, tyle samo co przez cały ubiegły rok. Policja dostaje też coraz więcej zgłoszeń o nielegalnych wyścigach. Problemem są również przerabiane hulajnogi, które osiągają znacznie większe prędkości niż dozwolone. O szczegółach Mateusz Trzmiele.
5: Do końca lipca zginęło już tylu użytkowników hulajnóg, co przez cały ubiegły rok. Policja dostaje też coraz więcej zgłoszeń o nielegalnych wyścigach, mówi komisarz Iwona Kijowska z Komendy Głównej Policji.
4: Te statystyki są trochę przerażające. Zginęło 11 użytkowników hulajnóg elektrycznych. Przyczyną są tego często te nielegalne wyścigi bądź przekroczenia prędkości.
5: Jednym z problemów jest łatwe odblokowywanie hulajnóg, mówi Mateusz Krupiński, biegły sądowy z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych.
6: Te pojazdy są przerabiane, pojazd taki przemieszcza się z prędkością 40-50 na godzinę, a bywały też przypadki, że i 70 do 90 km na godzinę. Jest to w mojej ocenie niedopuszczalne.
5: Policja podkreśla, że konsekwencje może ponieść także osoba, która odblokowała hulajnogę. Jeśli funkcjonariusze ustalą, kto ją przerobił, może odpowiadać za taką ingerencję. Z kolei zdaniem biegłego hulajnogi powinny być rejestrowane, a ich przeróbki lepiej kontrolowane.
3: Lądowisko dla śmigłowców przy Bocheńskim Szpitalu przejdzie kompleksową modernizację. Powiat bocheński pozyskał łącznie ponad 8,5 miliona złotych dofinansowania na ten cel. Wcześniejsza dotacja sięgająca ponad 3,5 miliona złotych miała pozwolić na dostosowanie lądowiska do obowiązujących wymogów. Teraz powiat otrzymał dodatkowe 5 milionów w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Jak podkreślił w komunikacie prasowym starosta bocheński Adam Korta, modernizacja lądowiska pozwoli na szybsze transport pacjentów w stanie zagrożenia życia, a także wzmocni gotowość szpitala do działania w sytuacjach kryzysowych. A obecnie służące lądowisko zostało oddane do użytku w 2013 roku.
1: Wiadomości ważne dla kierowców.
3: Dzisiaj czasowo zamknięta zostanie ulica Gajowa w Limanowej w rejonie wlotu do ulicy Matki Boskiej Bolesnej. Ma to związek z realizacją inwestycji kolejowej Podłęże Piekiełko i prowadzonymi robotami budowlanymi. Ulica zamknięta zostanie od godziny 12. Dla kierowców wyznaczony zostanie objazd ulicami Łąkową, Polną, Mordarską i Źródlaną.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
3: To był impuls dla Nowego Sącza i regionu. Półtora wieku temu do miasta wjechał od strony Tarnowa pierwszy pociąg. Dla będącej pod zaborem austriackim części Polski zwanej Galicją było to połączenie ze światem i prawdziwy skok cywilizacyjny. Jak mówi kolejarz Roman Piotrowski, uruchomienie linii kolejowej z Tarnowa do Leluchowa przyniosło rozwój dla regionu.
7: Bo przy kolei rozwinął się Nowy Sącz, powstały zakłady taboru, powstały miejsca pracy, transport, rozwinęła się turystyka, bo do Muszyn dojeżdżały pociągi od wybudowania 1876 roku, dopiero linia krynicka 105 została wybudowana w 1905 roku, także też dzięki temu połączeniu komunikacyjnemu i Krynica zyskała połączenie ze światem już koleją.
3: W związku z przypadającym rokiem sądeckich kolejarzy w najbliższą sobotę o godzinie 8 odprawiona zostanie msza święta w kościele kolejowym. Po niej na dworcu odbędzie się prelekcja Leszka Zakrzewskiego o budowie i historii linii Tarnów-Leluchów. Następnie odbędzie się przejazd pociągiem na odcinku Nowy Sącz-Muszyna i z powrotem. Podobny przejazd będzie też w niedzielę, ale na trasie Nowy Sącz-Stróże, Nowy Sącz-Marcinkowice.
1: Z życia kościoła.
3: Niesiemy Boga ludziom na całym świecie, nie tylko ucząc ich Ewangelii. Mówią osoby zaangażowane w wolontariat misyjny Salwator, towarzyszące pątnikom w trzecim dniu 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Na szlaku opowiadają pielgrzymom w poszczególnych grupach, jak świeccy mogą zaangażować się w pomoc na misjach. Jak mówi Gabrysia z grupy 8, wolontariat misyjny może polegać na pomocy w drobnych pracach przy konkretnej zagranicznej wspólnocie. Po specjalnym przygotowaniu trafić można w przeróżne części świata.
0: Są kraje Europy, ale są także gdzieś dalej, Azja, Afryka, Zambia, te strony, ale także Czechy, Ukraina, Rumunia.
8: Ty już gdzieś byłaś na takim wolontariacie?
0: Tak, byłam w Czechach i w Polsce na Ruchu Młodzieży Salwatoryńskiej.
8: Co tam się działo?
0: Pojechałam akurat na pracę fizyczną, czyli pomaganie na parafii, odkopanie tam różnych rzeczy, sprzątanie, remonty głównie, ale też nie zabrakło integracji z młodzieżą z właśnie Czech, czy pomoc na Forum Młodych, gdzie działam w RMS-ie od 2 lat, więc polecam.
3: Pielgrzymi wspierają dzisiaj misję, między innymi modlitwą, ale także datkami zbieranymi w trakcie mszy świętej w Nowym Brzesku i Proszowicach. Świadectwa swojej codziennej pracy za granicą w trakcie nabożeństw i wędrówki na szlaku pielgrzymim dają także misjonarze.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W ciągu dnia trochę chmur, trochę słońca. Na razie chmury dominują, a w górach nawet delikatnie nam popadało. Maksymalnie 24 stopnie, mamy 21 w nocy, 17-18. Jutro 31 stopni i podobna temperatura ma w piątek. A sobota i niedziela już spadek temperatury i 24 stopnie.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Reklama.
3: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach, a teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
4: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
5: Hyundai.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach,
6: a w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Radiowe kino plenerowe.
9: Muszyna, szykujcie się na wieczór pełen śmiechu. W piątek rynek zamieni się w wielkie kino pod gwiazdami, a na ekranie Asterix, Obelix i mnóstwo kłopotów. Już w piątek o 20:00 kino plenerowe RDN Małopolska zaprasza na kultową komedię Asterix i Obelix, Imperium Smoka. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor, bo po tym seansie będzie go jeszcze więcej. Na wspólne kino pod gwiazdami zapraszają Centrum Kultury i Czytelnictwa Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, Stowarzyszenie Muszyński Klucz oraz RDN Nowy Sącz. Piątek, godzina 20, rynek w Muszynie. Widzimy się!
2: Po reklamie.
10: Autopromocja.
11: Wyrusz z nami na szlak 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Codziennie na naszej antenie relacje, transmisje i pozdrowienia. Pielgrzymuj z radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Z radiem RDN na Jasną Górę.
10: To była autopromocja.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Serdecznie zapraszam na dożynki gminne w Bobowej. Wyjątkowe święto plonów, które odbędzie się w niedzielę 23 sierpnia na strefie aktywnego wypoczynku przy ulicy Zielonej w Bobowej. Uroczystości dożynkowe rozpoczniemy o godzinie 13.30 mszą świętą w kościele pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Siedliskach. Po nabożeństwie barwne korowody dożynkowe przejadą do amfiteatru w Bobowej, gdzie odbędzie się część oficjalna oraz bogaty program artystyczny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla całych rodzin. Na scenie wystąpią gwiazdy wieczoru Teresa Werner,
3: bo miłość jest piękna, dla ciebie żyje me gorące...
2: oraz zespół Daj to głośniej. A kiedy przyjdzie czas na taneczną część wieczoru, scenę przejmie znany i lubiany zespół Titbit, który zadba o świetną atmosferę i porwie wszystkich do tańca. Dożynkowe wydarzenia poprowadzą gawędziarka Marta Michalik i drużba Tomasz Kulik. Spotkajmy się w Bobowej i wspólnie przeżyjmy święto plonów, tradycji i radości. Serdecznie zapraszam. Marcin Wąs, burmistrz Bobowej.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Lato na zamku w Melsztynie. Spędź wakacyjne niedziele w wyjątkowej atmosferze średniowiecza. Zapraszamy w każdą niedzielę wakacji na zamek w Melsztynie, gdzie czekają na Was warsztaty, gra terenowa, zwiedzanie z przewodnikiem oraz widowiskowe pokazy rycerskie. Od godziny 14 w niedzielę. Lato na zamku w Melsztynie. Szczegóły wydarzenia na Facebooku Lato na zamku w Melsztynie. Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie 250 gramów, cena przed obniżką 9,99. A teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Przemierzaj z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER najpiękniejsze szlaki wiary, łączące modlitwę w najważniejszych

0: Ciepły letni wieczór, dobry film i wyjątkowa atmosfera pod gołym niebem. Tak zapowiada się kino plenerowe RDN Małopolska. Już w niedzielę 23 sierpnia spotkajmy się w Brzeźnicy na boisku sportowym. Przed seansem czeka poczęstunek przygotowany przez KGW w Brzeźnicy, a punktualnie o 20 rozpocznie się film Greckie wakacje. Niech to będzie wieczór dla całej rodziny. Zapraszają stowarzyszenia RDN, wójt, sołectwo Brzeźnicy oraz KGW. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
3: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
4: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazywaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Wyrusz z nami na pielgrzymkę do Duchowego Ośrodka Świata, do Medjugorje, w terminie od 3 do 10 października. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza. Koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa. Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło. Zadzwoń pod numer 691 147 893. Tak! Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Gotowi na wielkie święto lata? Już 23 sierpnia Szerzyny zapraszają na dożynki gminne. Spotkajmy się, by podziękować za tegoroczne plony i wspólnie celebrować piękną dożynkową tradycję. Barwny korowód, dożynkowe wieńce, obrzęd, regionalne smaki i mnóstwo dobrej zabawy. A wieczorem muzyczne emocje. Na scenie Eleni...
2: Miłość jak wino.
1: Sławek Uniatowski z orkiestrą dętą OSP Żurowa. A na zakończenie zabawa z zespołem Fantazja. 23 sierpnia. Mały rynek w Szerzynach. Dożynki gminy Szerzyny. Świętujmy razem.
3: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Nielegendarny tunel, a zwykła piwnica. Za chwilę sprawdzimy, kiedy wznowione zostaną prace na Placu Drzewnym w Tarnowie. Będą też zasady bezpiecznego pobytu nad wodą. Kamizelka to podstawa, przypominają ratownicy.
2: W przypadku skuterów, gdzie płynie się szybko, to ona musi być tak zapięta i tak dopasowana, że nie ma prawa z nas spaść, wpadając do wody.
1: Minęła 12:00, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Ubrana kamizelka ratunkowa to podstawa bezpieczeństwa nad wodą. Prezes sądeckiego WOPR-u Jarosław Pogwist opowiedział w programie Słowo za Słowo w RDN Nowy Sącz o okolicznościach tragicznego wypadku na Jeziorze Rożnowskim. Przypomnijmy, 9 sierpnia zmarła 43-letnia kobieta, która utonęła po tym, jak wpadła do wody ze skutera. Prokuratura bada, czy miała ubraną kamizelkę w momencie wypadku. Jarosław Pogwist podkreślił, że taki kapok trzeba nie tylko założyć, ale też poprawnie go zapiąć.
3: Kamizelka odpowiednio zapięta, czyli nie za luźno, czy jeszcze jakie tutaj
2: tak, no po prostu zapięta porady. Tak, że w przypadku skuterów, gdzie płynie się szybko, to ona musi być tak zapięta i tak dopasowana, że nie ma prawa z nas spaść, wpadając do wody. Skuter rozwija prędkość, ja już nie mówię takich krańcowych, po 120-110 na godzinę, ale płyjmy te 60-70 na godzinę, a skuterze to już jest bardzo szybko. Spadając z skutera, ta kamizelka może z nas spaść. Apelujemy do tego, żeby po prostu nie myśleć, że nas to nie dotyczy, że nas to nie spotka.
1: Trzeba też zwrócić uwagę, czy dzieci nie mają ubranych za dużych kamizelek, z których mogłyby się wyślizgnąć podczas upadku do wody. Nie powinno się też wchodzić od razu do wody, gdy jesteśmy rozgrzani, tym bardziej pod wpływem alkoholu.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Jeszcze w sierpniu robotnicy mogą wznowić pracę na Placu Drzewnym w Tarnowie. Te musiały zostać przerwane po odkryciu tutaj tajemniczego miejsca pod ziemią, które nie widniało w żadnych miejskich dokumentach. W mieście od razu pojawiło się wiele spekulacji, że może to być legendarny tunel, który łączy centrum Tarnowa z Górą Świętego Marcina. Badania georadarem potwierdziły jednak przypuszczenia urzędników, że jest to zwykła piwnica, pozostałość po wcześniejszej kamienicy, mówi wiceprezydent Tarnowa Maciej Włodek.
4: Oprócz tego miejsca, gdzie została odkryta piwnica, nic innego nowego nie zostało znalezionego, także tutaj możemy zdementować, że nie był to tunel, który łączył centrum miasta z Górą Świętego Marcina. Jest to pozostałość po kamienicy. Zresztą ona też jest widoczna, ta kamienica, w mapach historycznych z lat 30. Jeżeli chodzi właśnie o pozostały zakres, to tutaj nic nie znaleziono.
1: Wyniki badań georadarem zostały przekazane do konserwatora zabytków, który ma wydać pozwolenie na kontynuowanie prac. Władze miasta liczą, że będzie to jeszcze w sierpniu, a docelowo przy Placu Drzewnym ma pojawić się kilkanaście miejsc parkingowych. Będzie też obowiązywać parkowanie skośne. Przeniesiony zostanie tutaj także postój taksówek.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Pod szczytem Ostrej w Beskidzie Sądeckim powstała kaplica z pustelnią. To prywatny teren, który właścicielka, pochodząca z Bączej Kuniny, a pracująca w Niemczech, Małgorzata Chorowska, postanowiła ofiarować Matce Bożej Różańcowej. Kaplica na Kocim Rynku, bo tak nazywa się ta górska polana, otwarta jest dla wszystkich, którzy pragną tu odpocząć, pomodlić się lub kontemplować spotkanie z Bogiem. Ma ona charakter wotywny, mówi siostra fundatorki Ewa Szewczyk.
5: To było wdzięczność za jej trudne życie, ale chciała podkreślić chwałę Bożą, bo ona wiele przez tą swoją postawę wymodliła zmian w swoim życiu, w innym życiu i to jest takie na chwałę Bożą, żeby tu nie podkreślać swojej osoby, bo wiadomo, że wszystko mamy od Pana Boga, wszystko jest łaską i to ta kaplica też jest taką łaską, żeby powiedzieć, że ta łaska, czy ta Boża obecność jest też w takiej namacalnej formie właśnie w postaci kaplicy, obrazu na tej górze.
1: Jak dodaje Ewa Szewczyk, jej siostra wzorowała się nie tylko na wotywnych kaplicach w okolicy, ale też na tych bawarskich, które ma możliwość podziwiać na co dzień. Kaplicę na początku sierpnia poświęcił proboszcz z Nawojowej, ksiądz Henryk Madziar.
0: Z życia Kościoła.
1: Każdy jest w czymś dobry. Chodzi o to, żeby odkryć w sobie takie przestrzenie bycia dobrym, że tą dobroć będę mógł dawać innym, mówił rekolekcjonista pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę, ksiądz Wojciech Węgrzyniach. Dzisiaj pielgrzymi modlą się za misję. kolekcjonista wskazywał też na znaczenie talentów w naszym życiu.
6: Może być w nas taka pokusa, nie? Że znaleźć dobrą pracę, to znaczy taką, żeby mieć pieniądze, a się nie narobić. Znaleźć dobrą misję, to znaczy taką, żeby mieć dużo chwały, ale się nie narobić. Znaleźć coś dobrego, to takiego, żeby mi było łatwo. Nie, to nie o to chodzi. Każdy z nas jest w czymś dobry i chodzi o to, żeby odkryć w sobie takie przestrzenie bycia dobrym, że tą dobroć będę mógł dawać innym. Ta dobroć będzie mogła być w służbie innemu. Żeby nie myśleć kategoriami, że ma być dobrze dla mnie, ale ma być dobrze dla tych, którym mogę służyć swoimi talentami, zdolnościami.
1: Intencja dnia to modlitwa za tych, którzy nie wierzą w Jezusa. A dzisiaj część A przejdzie trasę Grobla-Radziemice, około 30 km. Część B, odcinek Nowe Brzesko-Zielenice, to około 28 km. I to już teren diecezji kieleckiej.

0: sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Tak trochę niewyraźnie zaczęło się dziać w regionie, troszeczkę się zachmurzyło, nawet parę kropel spadło. No tak też obiecali nam meteorolodzy, że tak może się zdarzyć, ale zdecydowana teraz jest przewaga słońca w regionie, tak jest w Tarnowie, w okolicach Tarnowa. Takie częściowe zachmurzenie, promienie słoneczne przebijają się przez chmury. Do 24 stopni na termometrach dzisiaj zobaczymy. Teraz w Tarnowie 22 kreski, więc taka temperatura komfortowa, wiatr słaby.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Wieje z zachodu, teraz z prędkością około 14 km na godzinę, w porywach do 25. W nocy możliwe opady deszczu, temperatura wyższa niż ostatniej nocy, bo 17 kresek zobaczymy, a na jutro meteorolodzy zapowiadają nawet 33 stopnie powyżej zera i też możliwa niestety burza z deszczem.
2: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w środku tygodnia. To już 19 dzień sierpnia 2026 roku, prawie 10 minut po godzinie 12. Jerzy Oszówka, kłaniam się i zapraszam.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz cateringu w biurze, ale także w domu? Granum ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Nasza oferta to nie tylko doskonałe smaki oparte na naturalnych produktach z błonia, ale także profesjonalną obsługę na każdym kroku. Skontaktuj się z nami już dziś. E-mail zamówienia@granum-catering.pl. Telefon 539 901 165 lub 609 941 624. 23 sierpnia na stadionie w Zbylitowskiej Górze jedno z największych wydarzeń w regionie. Dożynki gminy Tarnów. O 14:00 msza święta polowa, a po niej uroczystości dożynkowe. Ponadto darmowy poczęstunek, dziczyzna, bigos, wiejskie wyroby, pstrąg i ciasta. Wesołe miasteczko, lot balonem, stoiska wystawiennicze, loteria fantowa oraz koncerty gwiazd. O 18:00 Liber i Inoros, a o 20:00 Edyta Górniak. Zaprasza wójt Grzegorz Kozioł. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazywaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Wyrusz z nami na pielgrzymkę do Duchowego Ośrodka Świata, do Medjugorje, w terminie od 3 do 10 października. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza. Koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa. Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło. Zadzwoń pod numer 691-147-893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Po reklamie.

Środa tygodnia. Podobno to najgorszy dzień w tygodniu, bo z jednej strony szkoda, że weekend się skończył. Myślimy jeszcze o minionym weekendzie i tęsknimy za weekendem, który przed nami. To będzie przedostatni weekend sierpnia, tak? Dobrze sprawdzam w kalendarzu? Dobrze sprawdzam w kalendarzu. No jakaby ta środa nie była, w każdym razie no trzeba się z nią zaprzyjaźnić. No wakacyjna środa wcale nie jest taka zła. No niektórzy w pracy mogą troszeczkę ponarzekać. No ale ta perspektywa, że kolejny weekend przed nami i to jeszcze wakacyjny jest i to jeszcze dwa wakacyjne weekendy, no to dobrze, nam to wróży na przyszłość i napawa optymizmem. O 5.32 wstało słońce, zajdzie 14 minut przed godziną 20, to jest 19 dzień sierpnia. Słońce, znaczy do zachodu słońca pozostało nam 7 godzin 28 minut i dzień liczy sobie 14 godzin dokładnie i 14 minut. Dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 6 godzin 9 minut 54 sekundy, bardzo precyzyjnie, oraz krótszy od najdłuższego dnia w roku o 2 godziny 8 minut i też z zegarmistrzowską precyzją 6 sekund, a do jesieni nam zostało 35 dni. Najlepsze życzenia dzisiaj przyjmują Ludwik, Bolesław i Emilia. Wszystkiego dobrego od całego zespołu Radia RDN Małopolska. Krzysztof Napiórkowski i CV na zegarach prawie 20 minut po południu.

Miękko, delikatnie. Krzysztof Napierczkowski i CV. Kolejny dzień pielgrzymowania pątników 44. pierwszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. I jak zawsze od lat wielu, od początku istnienia rozgłośni radia RDN, radio towarzyszy pielgrzymom w 9-dniowych rekolekcjach. I dzisiaj również poznamy postać dnia przed godziną 13. Studio pielgrzymkowe. Połączymy się z naszymi reporterami Ewą Biedroń, księdzem, który to prowadzi całą grupę radiową na Jasną Górę. I wspólnie będziemy przeżywać to, co przeżywają pątnicy. Oczywiście w radiu także pozdrowienia od pielgrzymów. Te pozdrowienia o godzinie 16.40. No i codziennie też zapoznajemy się z intencjami, z którymi zmierzają pątnicy na Jasną Górę. To przed godziną 15, no i oczywiście w tych intencjach modlimy się koronką do Bożego Miłosierdzia punktualnie o godzinie 15. Gorąco polecamy i zapraszamy. No i oczywiście duchowe pielgrzymowanie codziennie o godzinie 20, a o godzinie 21 apel z pielgrzymami, no i codziennie są to inne grupy. No i oczywiście różaniec o godzinie 19, także gorąco polecamy. Czy zapomniałem coś jeszcze dodać, jeżeli chodzi o studia pielgrzymkowe? Nie, to chyba wszystko. Także towarzyszymy radiowcom, towarzyszymy pielgrzymom i Państwa zachęcamy do tego, aby byliście Państwo z nami przez cały czas trwania pielgrzymki, czyli do 25 sierpnia bieżącego roku, kiedy to pątnicy pokłonią się Czarnej Madonnie. Gorąco polecamy i zapraszamy. Rod Stewart na 24 minuty po godzinie 12.

0: Sofia.
1: Region jest nasz.
2: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
3: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
4: W pogodzie wszystko zgodnie z planem. Przed południem niewielkie zachmurzenie, po południu pogodne słoneczne niebo, 24 stopnie na maksymalnie na termometrach, a być może będzie więcej, bo już teraz w Tarnowie 23, kreski powyżej zera, temperatura bardzo komfortowa. W nocy częściowe zachmurzenie, 18 stopni. Jutro mniejsze zachmurzenie, bez chmur deszczowych, miejscami bezchmurne niebo i 31-32 stopnie zapowiadają synoptycy.
2: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
3: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
4: Wiatr wieje z zachodu, słaby, teraz z prędkością około 14 km na godzinę, w porywach do 25. Sytuacja biometeorologiczna jest niestety niekorzystna, taka utrzymywać się będzie do końca dnia, również w nocy i jutro też biometr niekorzystny. No, przy tak wysokich temperaturach będzie jutro upalnie.

0: tylko teraz. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
3: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
4: Dzień dobry wszystkim.

0: i Tarnowa o ruch wzmożony.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
0: Łukasz Zagrobelny, życie na czekanie. Tak, 12 miesięcy czekali pielgrzymi na te sierpniowe dni. 44. pierwsza pielgrzymka tarnowska na Jasną Górę. Trwa, za chwilę poznamy postać dnia, biblijną postać.

0: nami na szlak 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Codziennie na naszej antenie relacje, transmisje i pozdrowienia. Pielgrzymuj z Radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Z Radiem RDN na Jasną Górę. Pielgrzymkowa postać dnia.
1: Postacią, z którą chcemy dzisiaj maszerować cały dzień, pielgrzymować, niech będzie święty Paweł. Paweł, który ma niesamowitą historię swojego życia i który może uczyć nas wielu, wielu naprawdę spraw. Więc jeśli chodzi o jego życie, to nie wiemy nawet dokładnie, kiedy się urodził. Najprawdopodobniej na przełomie właśnie naszej ery, może koło zerowego roku.

wieku, może parę lat wcześniej, może parę lat później, zmarł gdzieś w latach 60. lub końcem 50. pierwszego wieku naszej ery, jesteśmy już w Nowym Testamencie. Urodził się w Tarsie, w Cylicji, to jest dzisiejszy teren Turcji, miał obywatelstwo też rzymskie, to chociaż był Żydem, to jednak jakoś jego rodzice musieli to obywatelstwo nabyć. Fakt faktem, że był Żydem i to Żydem, do tego się też przyznawał, że jest Żydem faryzeuszem, wykształconym w szkole Gamaliela w Jerozolimie, u jednego z najlepszych mistrzów. I on jest znany z tego, że początkowo bardzo prześladował chrześcijan. Był nawet świadkiem zabicia świętego Szczepana. Potem miał jakieś listy uwierzytelniające, żeby prześladować chrześcijan w Damaszku. Wtrącał ich do więzienia, ścigał ich, także no, można powiedzieć, miał takie na swoim sumieniu różnego rodzaju rzeczy straszne. No i potem dzieje się ten wielki cud, to znaczy spotyka Jezusa pod Damaszkiem, zostaje oślepiony, traci wzrok na parę dni. W Damaszku spotyka się z Ananiaszem, chrześcijaninem, no i potem zaczyna się jego wielka historia osobistego nawrócenia, głoszenia w Antiochii Jezusa, potem jeżdżenia po całym ówczesnym świecie, zakładania zwłaszcza w Azji Mniejszej, zakładania wspólnot. Mówi się, że Paweł mógł na nogach przemierzyć prawie 30 tysięcy kilometrów. No i cała końcówka jego życia, oskarżenia przez współbraci, przez współrodaków i proces, który kończy się ostatecznie ścięciem Pawła w Rzymie. Czego się możemy nauczyć od Pawła? Co on nam może mówić, jeśli chodzi o kwestie posłania? Pierwsza taka myśl to jest, żeby nigdy nie mówić nigdy. Przecież on tak naprawdę uwierzył w kogoś, kogo prześladował. On poświęcił się całkowicie komuś, kogo wcześniej był największym wrogiem czy największym przeciwnikiem. Nieraz bywa tak w życiu, że mówimy nie, no księdzem to na pewno nie będę, siostrą zakonną to nie będę, no za tego nie wyjdę, no przecież on jest niższy ode mnie, albo tamten nie, tam nie będę pracować, albo z tym nie, to jest absolutnie nie dla mnie. Oczywiście czasem tak bywa, że tak do końca życia jest. Ale jest coś fenomenalnego też w życiu, że Pan Bóg nieraz tak stawia nasze życie, że to, co się wydaje absolutnie nie dla nas, potem się okazuje dla nas. Pamiętam, kiedy zostałem neopresbiterem w krakowskiej parafii na osiedlu Rucza i miałem się przyglądać przez pierwszy rok, jak się robi gazetkę parafialną Zaczyn. Szefem wtedy tej gazetki był inny wikary, ksiądz Robert Chrząszcz, obecny biskup pomocniczy w naszej diecezji. No i po roku tą gazetkę miałem po nim przejąć. Rzeczywiście po roku on przeszedł do innej parafii. Ja się tą gazetką zająłem. Ja strasznie tą gazetką nie chciałem się zajmować. Zawsze mi się wydawało, że ja się do tego nie nadaję. A okazało się, że oczywiście bardziej dzięki mojemu poprzednikowi, całemu zespołowi, że już w pierwszych miesiącach tego drugiego roku mojego pobytu wygraliśmy konkurs na najlepszą gazetkę parafialną w Polsce, co było wtedy wielkim sukcesem. Trzeba po prostu dorosnąć do pewnych rzeczy, to znaczy mieć tą świadomość, że nawet jak mówię coś nie, to mogę powiedzieć, że na dzisiaj mówię nie, natomiast być takim trochę otwartym na to, że naprawdę my nawet samych siebie dobrze nie znamy, nie znamy dobrze swoich po prostu możliwości, a Pan Bóg czasem naprawdę pisze takie historie, o których się potem głośno mówi. Po drugie, święty Paweł mówi, że Bóg sam znajdzie Damaszek. No bo nie wiem jak wy, ale ja nieraz sobie myślę, Panie Boże, czy przecież tyle ludzi nieraz walczy z Kościołem, tyle ludzi nieraz walczy z Panem Bogiem. Nie mógłbyś tak jakiegoś tak walnąć pod Damaszkiem, albo pod Warszawą, czy w Krakowie, czy w Amsterdamie, jakiegoś takiego głośnego ateisty, czy ktoś, kto jest przeciwko Kościołem, no zawsze by nam było lżej wtedy głosić tą Ewangelię. Natomiast no, Pan Bóg ma swoje drogi. My absolutnie nie umiemy powiedzieć dlaczego. Dlaczego akurat On, dlaczego akurat taka decyzja. Natomiast jest ten moment, kiedy Pan Bóg decyduje się objawić Szawłowi i ten moment, kiedy po prostu Szaweł no, całkowicie zmienia swoje życie. Co to znaczy? Żebym ja też miał taką świadomość, że Damaszku się nie szuka, do Damaszku się jedzie. To było normalnie w czasie, można powiedzieć, pracy czy w czasie swoich zadań. My nieraz byśmy chcieli znaleźć swoje gdzieś misje czy powołanie, nie wiadomo gdzie. Nie, rób swoje. Jak Pan Bóg będzie po prostu chciał, to ci powie, to jakoś ci wskaże drogę. To nie jest tak, że Pan Bóg nie wie o twoich pragnieniach, czy nie wie o twoich możliwościach. Mieliśmy w nas studiach w Jerozolimie takiego
jednego studenta, który się ciągle zastanawiał, czy po prostu wolą Bożą jest to, żeby on pisał doktorat, nie? No i za bardzo mu się nie chciało pisać, bo mówi, że dopiero jak pozna wolę Bożą, to się tym zajmie. No a my mówimy, no przecież masz wypisaną na skierowaniu biskupa, masz tutaj decyzję, ty, no że to nie jest tak, że nie wiesz, no ale on czeka na jakieś specjalne objawienie, zamiast robić to, do czego był powołany. Róbmy swoje, jeżeli Pan Bóg po prostu będzie uważał, że historia naszego życia jest taka, że powinien w nią wejść tak gwałtownie jak u Pawła pod Damaszkiem, to wejdzie. Naprawdę nie bójmy się, nie bójmy się tego. Trzecia sprawa. Święty Paweł uczy nas, że w czasie tych swoich misji, tych powołań, tych zadań, tych różnych rzeczy, które robimy, to nie wszystko da się z wszystkimi robić. Nie każdy może pracować z każdym. Jest taka przepiękna historia, że Barnaba wprowadził Szawła do kościoła, bo się ludzie go bali, nie wiedzieli, czy jest prawdziwe nawrócenie, więc Barnaba jakoś zagwarantował, żeby mu wierzyć. Potem razem przez rok ewangelizowali w Antiochii, nauczali, no i po roku pojechali na pierwszą podróż misyjną. Wzięli ze sobą Jana, zwanego Markiem. No ale okazało się, że ten Jan, no Marek, no nie do końca wytrzymał tych podróżów tej misji apostolskiej, no i wrócił do Ziemi Świętej. Po pewnym czasie, kiedy oni skończyli tą pierwszą podróż, znów minął pewien okres, no i Paweł mówi, że dobrze byłoby odwiedzić te wspólnoty, któreśmy założyli. No Barnaba mówi, no okej, możemy iść, no ale zabierzmy ze sobą Marka. I wtedy Paweł powiedział, no nie, no absolutnie Marka nie będziemy brać, bo przecież on zawalił, jak byliśmy w czasie pierwszej podróży, no ale Barnabie bardzo zależało, mówi, nie no, weźmy ze sobą Marka. I tak się ze sobą pokłócili. Doszło między nimi do takiego paroksyzmu spięcia, że się rozstali na zawsze, mimo że byli przyjaciółmi, mimo że pracowali razem. Mimo, że byli w Antiochii, mimo, że przecież Barnaba był autorytetem i Paweł mu wiele zawdzięczał, no to prawda jest taka, że Barnaba wziął Marka, pojechał na Cypr, a Paweł wziął ze sobą innego towarzysza, Sylasa, i pojechał na drugą podróż misyjną. Ale co jest bardzo intrygujące z tej historii, że Paweł został świętym, Barnaba został świętym, Marek został świętym i Sylas został świętym. Bo święty to jest taki człowiek, który jest niekompatybilny z niektórymi typami świętych. No trochę jak w puzzlach, nie? Że jak jeden puzzel nie pasuje do innego, to dziecko nie mówi, mamo, podaj mi nożyczki, bo chcę obciąć, tylko szuka takiego miejsca, żeby dopasowało. Może na tej parafii się nie nadaje, na innej się będzie nadawać, może w tym zespole się nie nadaje, w innym się będzie nadawać, może nie z tym chłopakiem, to z tamtym, nie z tą dziewczyną, to z inną. Że jakby to, ta prawda o tej niekompatybilności niektórych z nas, no jesteśmy, każdy z nas jest wartością, każdy z nas jest wielkim, ale tak jak po prostu noga powinna być na swoim miejscu i ręka na swoim miejscu, tak każdy z nas gdzieś powinien być na swoim miejscu, to znaczy mieć świadomość, że nie każdy może z każdym pracować, nie każdy z każdym może współpracować, i to nie oznacza, że jesteśmy gorsi, że jesteśmy po prostu źli, albo że ktoś inny jest zły. To po prostu oznacza, że nie jesteśmy powołani do robienia tej misji razem. I czwarta sprawa, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to, że misja kosztuje, to powołanie kosztuje, to zadanie, które mamy do zrobienia, kosztuje. Przecież tak naprawdę Paweł stracił ostatecznie głowę. A już nie mówiąc o tym, ile on się z powodu tego wycierpiał. Jest taki piękny fragment drugiego listu do Koryntian z 11 rozdziału, kiedy Paweł pisze, przez Żydów pięciokrotnie byłem bity po 40 razy bez jednego. 3 razy byłem sieczony rózgami, raz kamienowany, 3 razy byłem rozbitkiem na morzu. Przez dzień i noc przebywałem na głębinie morskiej, często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od własnego narodu, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustkowiu, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach od fałszywych braci, w pracy i umęczeniu, często na czuwaniu, w głodzie i pragnieniu, w licznych postach, w zimnie i na gości, nie mówiąc już o mojej codziennej udręce płynącej z troski o wszystkie kościoły. Człowiek, który jest posłany, człowiek, który ma misję, człowiek, który ma zadanie, wie, że to kosztuje, ale taka jest prawda, że rzeczy najpiękniejsze zawsze są najdroższe, że to, co bardzo kochamy, może nas bardzo kosztować. Ale bo nie ma takiej, można powiedzieć, misji za wielkimi rzeczami albo wielkiej misji, która by wymagała małych kosztów. O tym też trzeba wiedzieć. Kto po prostu nie potrafi płacić, czy kto nie potrafi się poświęcać, kto nie potrafi ofiarować, no nie nadaje się do wielkich rzeczy.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Kolejną postać dnia poznamy jutro przed godziną 12, czyli o tej samej porze. A jeszcze dzisiaj oczywiście łączymy się z naszymi pielgrzymami. Studio Pierwszej Pielgrzymki o godzinie 13.40. Około godziny 13.40 połączymy się z Ewą Biedron i księdzem Marcinem Gryzło. Serce

0: Ania Dąbrowska i Serce Niesługa, RDN Małopolska, za chwilę wiadomości o 13.
1: Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach,
2: a w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Odkryj bogactwo kultury, zabytków i piękna krajobrazów w atmosferze modlitwy, wspólnoty i wypoczynku podczas pielgrzymek z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER. W ofercie biura Gruzja i Armenia, Kreta, Malta, Medjugorje, Portugalia, Hiszpania, Francja, Sycylia, Włochy, Kostaryka, Maroko oraz Meksyk.
5: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
4: Radiowe kino plenerowe.
6: Ciepły letni wieczór, dobry film i wyjątkowa atmosfera pod gołym niebem. Tak zapowiada się kino plenerowe RDN Małopolska. Już w niedzielę 23 sierpnia spotkajmy się w Brzeźnicy na boisku sportowym. Przed seansem czeka poczęstunek przygotowany przez KGW w Brzeźnicy, a punktualnie o 20 rozpocznie się film Greckie wakacje. Niech to będzie wieczór dla całej rodziny. Zapraszają stowarzyszenia RDN, wójt, sołectwo Brzeźnicy oraz KGW. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
1: Po reklamie.
7: Już za chwilę wrócimy do tragicznego wypadku w Rabie Wyżnej. Nie żyje 66-letni rowerzysta po zderzeniu z pociągiem. Informację turystyczną i sklepik z pamiątkami czeka przeprowadzka. Kamienica przy Tarnowskim Rynku przejdzie remont.
8: Projekt budowlany, uzyskanie pozwolenia na budowę, te kwestie formalne będą trochę trwały.
7: Jest 13. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Tragiczny wypadek w Rabie Wyżnej w powiecie nowotarskim. Nie żyje 66-letni rowerzysta po zderzeniu z pociągiem relacji Świnoujście - Zakopane. Do wypadku doszło dzisiaj około godziny 8, mówi rzecznik Małopolskiej Straży Pożarnej Hubert Ciepły.
9: Na miejsce wysłaliśmy 5 pojazdów Straży Pożarnej oraz zespół ratownictwa medycznego. Niestety, pomimo podjętych działań, ratownicy medyczni stwierdzili zgon 66-letniego rowerzysty. Pociągiem podróżowało około 360 osób. Na szczęście żaden z pasażerów nie został w żaden sposób poszkodowany, a w związku ze zdarzeniem ruch pociągów został wstrzymany. Przewoźnik organizuje dla pasażerów transport zastępczy.
7: Na miejscu działały służby, które zabezpieczały miejsce zdarzenia. Teraz wyjaśniają okoliczności wypadku.
6: Słuchacie wiadomości RDN.
7: Jest pozwolenie na użytkowanie nowych mieszkań spółki SIM Małopolska przy ulicy Podegrodzkiej w Starym Sączu. Trwają ostatnie przygotowania do przekazania lokali przyszłym najemcom. Mieszczące się w dwóch blokach 104 mieszkania to pierwszy etap tego typu inwestycji w Starym Sączu. Lokatorzy, którzy podpiszą umowy jeszcze w sierpniu, będą mogli odebrać klucze 7 września.
10: Już wkrótce mieszkańcy tych bloków, lokatorzy, odbiorą klucze i będą mogli cieszyć się swoim własnym lokum. Dziękuję bardzo wszystkim, dzięki którym ta inwestycja mogła zostać zrealizowana. Wierzę, że będzie to naprawdę dobre mieszkanie, bo w Starym Sączu warto mieszkać.
7: Mówił burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek. Przy ulicy Podegrodzkiej planowane jest wykonanie drugiego etapu inwestycji i budowa kolejnych 92 mieszkań na wynajem. A Stary Sącz jest jedną z 16 małopolskich gmin, które tworzą spółkę SIM Małopolska.
11: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
7: Tarnowskie Centrum Informacji i sklepik z pamiątkami zostaną przeniesione do innej lokalizacji. Przeprowadzka czeka też urzędników Wydziału Kultury i Promocji. Wkrótce rozpoczną się prace remontowe kamienicy, do której zazwyczaj zaglądają turyści. W kamienicy pod adresem Rynek 7 ma powstać Centrum Winiarstwa. Na czas prac sklepik przeniesie się do pobliskiego Tarnowskiego Centrum Kultury, a urzędnicy będą pracować w innym miejscu. zapowiada prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny.
8: Szukaliśmy lokalizacji, aby ona była jak najbliżej obecnej i wydaje się, że tam będzie to tymczasowo najlepsze miejsce. Natomiast jeżeli chodzi o pracowników wydziałów, to również mamy kilka nieruchomości w centrum miasta, gdzie rozważamy tę relokację tymczasową. Jedną z nich jest chociażby budynek po dawnej bursie na Świętej Anny. Projekt budowlany, uzyskanie pozwolenia na budowę, te kwestie formalne będą trochę trwały.
7: Remont kamienicy ma kosztować nieco ponad 8,5 miliona złotych. Budynek ma zyskać nowy dach, będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zyska też uporządkowane podwórze i pokoje noclegowe dla turystów.
5: Z życia kościoła.
7: Dzisiaj misyjny dzień na szlaku pieszej pielgrzymki tarnowskiej. Są powołania w Afryce, ale potrzeba także misjonarzy z Polski, mówi biskup diecezji Buar Mirosław Gutswa z Republiki Środkowoafrykańskiej. Biskup z Afryki przewodniczył mszy świętej w Nowym Brzesku i w Proszowicach. W naszym studiu pielgrzymkowym zrobiło się międzynarodowo, a to za sprawą misjonarzy, którzy powitali się w różnych językach.
12: Agonda Jezu Chryste.
13: Tu mówię Jezu Chrystu, ewentualnie w języku masajskim Misi Sangai.
14: Sława Jezu Chrystu.
12: Liczba powołań wzrasta, ale potrzeby są jeszcze większe. Dlatego, że w naszej diecezji tylko mamy 18 parafii i ponad 220 ośrodków czy wspólnot chrześcijańskich. I niektóre wspólnoty są wielkie i w przyszłości staną się parafią. Będą mogły się stać parafią, gdy będą księża. Księża, którzy pochodzą z diecezji Buar, nie są liczni. Jest 14 plus 404 nowych i niektórzy pracują poza diecezją. Właśnie ten wzrost powołań jest, cieszymy się, ale potrzeby są jeszcze większe.
7: Mówił biskup Mirosław Gutswa. Składka zebrana podczas dzisiejszych mszy świętej w części A i B przeznaczona jest na misję. To były wiadomości. Kolejne punktualnie o 14.00.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Na termometrach już mamy prawie 24 stopnie, czyli tyle, ile zapowiadali meteorolodzy na dziś. Być może będzie więcej. Na jutro zapowiadają 31 do 33 stopni z takim zachmurzeniem umiarkowanym, ale niewykluczone, że przy tak wysokich temperaturach jutro mogą pojawić się burze. Dzisiaj w nocy częściowe zachmurzenie, noc będzie cieplejsza od ostatniej, bo na termometrach 18 stopni. Biometr niestety niekorzystny.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Na zegarach 6 minut po 13.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Po reklamie.
3: Autopromocja. Wyrusz z nami na szlak 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Codziennie na naszej antenie relacje, transmisje i pozdrowienia. Pielgrzymuj z Radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Z Radiem RDN na Jasną Górę. To była autopromocja.
4: W środowym popołudniowym programie Radia RDN Małopolska teraz Sylwia Grzeszczak, nowy ty, nowa ja. A za chwilę o książce, która być może pozwoli odkryć nowe miejsca do odkrycia jeszcze podczas tegorocznych wakacji. Podróże z kulturą już za kilka chwil zaprasza Lucyna Ruchała.

0: RDN Małopolska 103,6 FM. Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Urokliwe miejsca, nietypowe zwyczaje, ciekawe lektury, letni savoir vivre. Wakacyjne podróże z kulturą. Lucyna Ruchała, zapraszam.
2: Dzień dobry. Dziś, drodzy Państwo, będzie niby o pewnej książce, ale tak jednak nie do końca, bo cel naszego spotkania będzie trochę inny. Co prawda bardzo Wam chcę polecić pewną lekturę, ale nie jest to książka taka do poczytania, ale bardzo miło się ją przegląda, a z pewnością jeszcze przyjemniej korzysta się z tego, co jest w niej zawarte. Podam tytuł i wszystko stanie się jasne. Polska, ucieczki z miasta. I tutaj są jeszcze podtytuły: 75 wycieczek po Polsce, na jeden weekend, na jeden dzień, ilustrowany przewodnik weekendowy. Oprócz ilustracji są też zdjęcia, proste mapki i sporo ciekawostek w takiej dość krótkiej, przystępnej formie. A dziś będzie propozycja szczególnie dla tych, którym nie zawsze udaje się wziąć dłuższy urlop, ale na przykład mają wolne weekendy i chcą je zagospodarować. Nie podałam autora, ponieważ jest ich wielu i każdy skupił się na jakiejś części naszego pięknego kraju i propozycjach wycieczkowych z nią właśnie związanych. Postaram się praktycznie podejść do tematu, bo skoro mamy mieć blisko i ekonomicznie, jeśli chodzi o czas, to dzisiaj, korzystając z tego bardzo przejrzystego przewodnika, przejrzymy sobie jakąś trasę w naszym regionie. Mamy sporo rzeczy do wyboru, i jednodniowe, i weekendowe, również uwzględniające różne środki lokomocji czy sposób spędzania czasu. Jeśli chodzi o najbliższe tereny, to mamy takie propozycje jak wokół Jeziora Czorsztyńskiego, Szczawnica i Pieniny, Krynica Zdrój i okolice, Beskid Niski, Roztocze, Bieszczady, ale jest też Zakopane i Tatry, czy Żywiec i Jezioro Żywieckie. Ale może skupimy się dzisiaj na Jeziorze Czorsztyńskim. Znajduje się ono pomiędzy Pieninami i Gorcami we wschodniej części Kotliny Orawsko-Nowotarskiej. Jest pięknie położone. Nazwa może nieco mylić, ponieważ nie jest to jezioro jako twór natury, tylko człowieka. Powstało poprzez zbudowanie w Niedzicy zapory wodnej pomiędzy Pieninami Spiskimi a właściwymi. To oczywiście lokalizacja w województwie małopolskim, a dokładniej pomiędzy Nowym Targiem a Krościenkiem nad Dunajcem, konkretnie na Podhalu. Jezioro jest bardzo atrakcyjnym celem wycieczek dla turystów spędzających urlop w Pieninach, czy to Szczawnica, Sromowce, czy Krościenko nad Dunajcem. W Gorcach też, na Podhalu, na przykład w Białce Tatrzańskiej, czy w Bukowinie Tatrzańskiej, oraz w Zakopanem pod Tatrami. Wielkość jeziora, no cóż, jest zależna od stanu wód. Ale przyjmuje się, że Jezioro Czorsztyńskie jest długie na 9 km oraz szerokie na średnio 1,3 km. Długość linii brzegowej to prawie 30 km. Głębokość zbiornika przy zaporze w Niedzicy osiąga nawet 50 metrów i zmniejsza się w kierunku, skąd wpływa do jeziora rzeka Dunajec. To może tyle pod kątem geograficznym, a teraz zaglądamy do naszego ilustrowanego przewodnika. I jeśli myślicie, że znajdziecie tam takie suche opisy tras, no to się grubo mylicie. Już na początku rozdziału zatytułowanego Wokół Jeziora Czorsztyńskiego czytamy: czy Brunhilda przebaczyła księciu Bolesławowi z Niedzicy? Czy Wojtek i Szymon wciąż szukają skarbów w podziemiach Czorsztyńskiego zamku? Czy brat Cyprian z Czerwonego Klasztoru naprawdę doleciał aż nad morskie oko? Brzmi intrygująco, prawda? Nie wiem jak Was, ale mnie to bardzo zaciekawiło. Tak w ogóle ta wycieczka podzielona jest na 2 dni i zatytułowana jako Rowerowa Odyseja. Przewodnik został wydany w 2022 roku, więc jeśli coś się od tego czasu zmieniło, to tylko na lepsze. Trasa, o której trochę opowiem na podstawie książki, jest skierowana do miłośników dwóch kółek. I zaraz na początku mamy trochę praktycznych porad. Czyli którą drogą dojechać, korzystając z samochodu, albo na przykład jakim pociągiem można przewozić rowery. Jest też krótki opis brzmiący. Malownicza trasa rowerowa wzdłuż Dunajca to moc wrażeń i 2 dni pedałowania. Do przejechania mamy około 70 km, ale niektóre odcinki prowadzą ruchliwymi drogami, więc nie powinniśmy zabierać ze sobą dzieci. Po drodze, oprócz cudownych widoków na Pieniny, Gorce i Tatry oraz przejazdu przełomem Dunajca, czeka nas wizyta w starym klasztorze, drewnianych kościółkach, dworach i 2 wspaniałych zamkach w Niedzicy i Czorsztynie. Tutaj oczywiście wszystko dokładnie jest opisane, jak dotrzeć do kolejnych punktów wyprawy i też kilka słów o każdym z nich możemy przeczytać. I mamy tutaj Dębno Podhalańskie i Kościół Świętego Michała Archanioła, Frydman, Kościół Świętego Stanisława, biskupa i męczennika, Niedzica i Zamek Dunajec, skąd można na przykład popłynąć statkiem na drugą stronę jeziora do zamku w Czorsztynie. Pośród informacji przewijają się też te dotyczące punktów gastronomicznych czy miejsc noclegowych. Ta trasa, którą teraz wirtualnie przemierzamy, prowadzi nas poza granice Polski. Czytamy w przewodniku. Po przejechaniu Dunajca znajdujemy się już na terytorium Słowacji. Zaraz za kładką nad rzeką kierujemy się w lewo szosą i po 500 metrach, za ostrym zakrętem, widzimy już mury i wieżę kościelną. To zespół klasztorny zbudowany nad ujściem potoku Lipnik do Dunajca, zwany podobnie jak miejscowość Czerwonym Klasztorem. I tutaj też parę słów o historii, a między innymi takie. Zespół klasztorny z zachowanymi wieloma średniowiecznymi elementami, na przykład gotyckim kościołem, to dziś muzeum, w którym zobaczymy między innymi pracownię zielarską, cel mnichów czy niewielką, ale ciekawą wystawę sztuki sakralnej. Jak już opuścimy Czerwony Klasztor, to wkraczamy na 8-kilometrowy, najpiękniejszy fragment całej trasy. Po drodze widać tak zwanego latającego mnicha. Ponoć to skamieniały zakonnik z Czerwonego Klasztoru, brat Cyprian. Postać historyczna, ale i tutaj wplecione są elementy legendy. Pierwszy dzień wycieczki kończymy w Szczawnicy, a kolejny dzień zaczynamy drogą do Krościenka nad Dunajcem. Kierujemy się do Grywałdu, gdzie jest zabytkowy kościół Świętego Marcina, a dalsza trasa prowadzi nas do Czorsztyna, gdzie możemy zobaczyć mury gotyckiego zamku. A z murów, konkretnie z tarasu widokowego, można podziwiać panoramę jeziora Czorsztyńskiego, ale też jest cudowny widok na Tatry. Trasa już powoli się kończy. Dojeżdżamy do punktu, z którego startowaliśmy, czyli do Dębna. Ale jakby komuś było mało, to trasę wycieczki można wydłużyć, rozpoczynając rowerową odyseję w Nowym Targu, no i tam też ją kończąc. Wtedy trasa wyniesie nie około 70 km, ale około 105. To dla miłośników rowerów i wspaniałych widoków. A jeśli komuś tak nie do końca po drodze z rowerem, to można się przeprawić, jak głosi tytuł kolejnego rozdziału, jednym susem przez Dunajec. To jest propozycja dla osób lubiących spacery, górskie wędrówki, czy też chcących spłynąć tratwą albo pontonem przełomem Dunajca. Mam nadzieję, że nabraliście ochoty na czynne spędzanie wakacyjnego czasu, a ja już bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i przypomnę, że zabierając Was w podróż, posiłkowałam się książką, przewodnikiem Polska – Ucieczki z miasta. Ilustrowany przewodnik weekendowy, wydawnictwo Bezdroża. Do usłyszenia za tydzień.
1: Urokliwe miejsca, nietypowe zwyczaje, ciekawe lektury, letni savoir-vivre. Wakacyjne podróże z kulturą. Lucyna Ruchała, zapraszam.
3: Na kolejną taką podróż zapraszamy za tydzień o tej samej porze. Na zegarach 23 minuty po 13. skoro jesteśmy przy lekturach, przy książkach, które niekoniecznie czytamy, ale też przeglądamy, zapoznajemy się z nowymi miejscami, to ja proponuję sięgnąć po książkę, z której dowiemy się dużo o historii. Mam taką książkę w rękach, o niej pisaliśmy i piszemy na stronie rdn.pl. Nikogo z niej zdradził, nie złamały go kilkudniowe tortury. Za ojczyznę w potrzebie życia nie szczędził. To tytuł książki, która opowiada o żołnierzu wyklętym, majorze Janie Gołdaszu, pseudonim Szczyt. I właśnie te publikacje można zdobyć na antenie radia RDN Małopolska i to można zrobić już teraz. Za ojczyznę w potrzebie życia nie szczędził. Komendant Związku Walki Zbrojnej Jarosław i obwodu Armii Krajowej Przemyśl. Był komendantem Armii Krajowej obwodu Przemyśl. Pod koniec września 1939 roku tworzył konspirację na terenie południowo-wschodniej Polski, mówi autorka książki, historyk Irena Kozimala. Przed objęciem funkcji komendanta obwodu przez Jana Gołdasza w Przemyślu doszło do wpadki, w wyniku której cudem uniknął aresztowania poprzedni komendant obwodu, porucznik Emil Czerny. Musiał wtedy się ukrywać i w tym momencie zaproponowano kierowanie obwodem Janowi Gołdaszowi. Można powiedzieć, że to sytuacja tragiczna, ponieważ jeden z jego podkomendnych nawiązał współpracę z gestapo. Został aresztowany i zmusili go do podpisania tej współpracy. On wydał około 100 ludzi, w tym samego Jana Gołdasza, który został aresztowany i po trudnych przesłuchaniach na gestapo został zakatowany. Nikogo nie wydał. Został pochowany jako NN. W konspiracji uczestniczyła cała rodzina Gołdaszów. Razem z Janem sześcioro rodzeństwa działało w podziemiu niepodległościowym. Wszyscy doświadczali represji władz komunistycznych, dodaje autorka. Pod numerem 146-200-500 do odebrania niesamowita książka, pięknie ilustrowana, z bogatymi tak, zdjęciami. Dużo fotografii znajdziemy tutaj archiwalnych. No i dużo tekstu do poczytania. Za ojczyznę w potrzebie życia nie szczędził. 146-200-500. Czekam na Państwa telefony.

0: 14 6 200 500. Jest z nami pani Halina, którą witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, halo.
1: Dzień dobry.
0: Kłaniam się. I co panią sprowadza do radia RDN Małopolska?
1: No, ja dzwonię w sprawie książki, tej, o której pan mówił.
0: Za ojczyznę w potrzebie życia nie szczędził. Rozumiem, że pani...
1: Myślę, że będzie fajna książka.
0: Bardzo ciekawa publikacja i naprawdę, no można powiedzieć, książka album, bo bardzo obfita w różnego rodzaju fotografie. Rozumiem, że historia II wojny światowej jest pani bardzo bliska, w sensie, że
1: tak,
0: lubi pani historię
1: bardzo bliska,
0: w ogóle.
1: Bo tak, mój dziadek zginął w Rosji, także w obozie.
0: W obozie? Gdzie konkretnie?
1: W Borowiczach.
0: W Borowiczach. W którym roku? W 40. Tutaj mamy...
1: 41 bodajże chyba,
0: 41
1: tak.
0: Rok, dobrze. Proszę się z nami nie rozłączać, za chwilę powiem, w jaki sposób będzie można odebrać tę publikację. Publikację bogato ilustrowaną i gorąco państwu wszystkim polecamy tę książkę Za ojczyznę w potrzebie życia nie szczędził. To biografia komendanta Związku Walki Zbrojnej Jarosław i obwodu Armii Krajowej Przemyśl. Ukazała się pod patronatem Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Autorka publikacji pani Irena Kozimala, historyk i specjalista w dziale wystaw muzeum, opisuje w niej wybitnego komendanta, organizatora struktur AK na terenie południowo-wschodniej Polski w ostatnich dniach września i w październiku 1939 roku. Więcej o tej książce także na stronie rdn.pl. To już 13.30, za chwilę wiadomości pogodowe.
2: Reklama.
3: Gdzie smak tradycji spotyka się z mistrzostwem wędliniarskim i nutką nowoczesności? W wyrobach z błonia oczywiście. Nasze tradycyjne wyroby wędliniarskie z błonia to więcej niż tylko kawałek mięsa. To kawał tradycji i historii smaków, które rozpieszczają podniebienia od pokoleń. Spróbuj naszych wyrobów, a przekonasz się, że prawdziwy smak i jakość to nasze drugie imię. Sklepy firmy Granum. Błonie 80, Tarnów Kościuszki 15, Brzesko Ogrodowa 3, budynek cechu.
4: Gotowi na wielkie święto lata? Już 23 sierpnia Szerzyny zapraszają na dożynki gminne. Spotkajmy się, by podziękować za tegoroczne plony i wspólnie celebrować piękną dożynkową tradycję. Barwny korowód, dożynkowe wieńce, obrzęd, regionalne smaki i mnóstwo dobrej zabawy. A wieczorem muzyczne emocje. Na scenie Eleni...
5: Miłość jak wino uderza do głów, niesie nam życie bez troski, bez wad. Wchodzi do...
4: Sławek Uniatowski z orkiestrą dętą OSP Żurowa. A na zakończenie zabawa z zespołem Fantazja. 23 sierpnia. Mały rynek w Szerzynach. Dożynki gminy Szerzyny. Świętujmy razem.
2: Po reklamie.
6: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
3: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
0: W Ryglicach nam teraz troszeczkę popadało i pada. W Tarnowie trochę się zachmurzyło i też temperatura spadła, ale w Tarnowie jeszcze sucho. 23 stopnie teraz na termometrach. Maksymalnie 24-25, nawet mówią synoptycy, może jeszcze dzisiaj pojawić się. W nocy 17-18 kresek powyżej zera. Jutro od 31 do 33 stopni. Częściowe zachmurzenie, jutro możliwe burze. Dzisiaj jakość powietrza dobra na barometrach 986
6: hektopaskali. Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
3: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
0: Grupa Kombi. Sen się spełni.

0: Reklama.
1: 23 sierpnia na stadionie w Zbielitowskiej Górze jedno z największych wydarzeń w regionie. Dożynki gminy Tarnów. O 14:00 msza święta polowa, a po niej uroczystości dożynkowe. Ponadto darmowy poczęstunek, dziczyzna, bigos, wiejskie wyroby, pstrąg i ciasta. Wesołe miasteczko, lot balonem, stoiska wystawiennicze, loteria fantowa oraz koncerty gwiazd. O 18:00 Liber i Inoros, a o 20:00 Edyta Górniak. Zaprasza wójt Grzegorz Kozioł, patronat honorowy poseł RP Anna.

0: oraz zespół Daj to głośniej. A kiedy przyjdzie czas na taneczną część wieczoru, scenę przejmie znany i lubiany zespół Titbit, który zadba o świetną atmosferę i porwie wszystkich do tańca. Dożynkowe wydarzenia poprowadzą gawędziarka Marta Michalik i drużba Tomasz Kulik. Spotkajmy się w Bobowej i wspólnie przeżyjmy święto plonów, tradycji i radości. Serdecznie zapraszam. Marcin Wąs, burmistrz Bobowej.
1: Po reklamie. Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
3: Witam i pozdrawiam zmotoryzowanych. Nie jest źle na ulicach Tarnowa, bywało gorzej, no nie ma powodów do narzekań. Rondo, Okrężna, Orkana, Lwowska, no tutaj spokojnie, bez większych kłopotów przejeżdżamy w tej części miasta. Na Lwowski do Starodąbrowskiej także dojeżdżamy. Płynnie Lwowską na Starodąbrowskiej do Słonecznej również spokojnie. Mickiewicza, Szujskiego, Mościckiego ruch niewielki. No, na Narutowicza więcej samochodów, ale nie na całej długości, tutaj na wysokości Urszulańskiej i przy ulicy Krakowskiej na Rondzie. Tutaj Rondo oblegane ze wszystkich stron, ale jest przejezdne, bez zatorów. Na Warsztatowej, przy Warsztatowej na ulicy Krakowskiej kolejka, ale niezbyt długa, także spokojnie przejeżdżamy w kierunku Koszyckiej i Czerwonej i tutaj płynnie w kierunku Krakowa. Podobnie Szujskiego, Mościckiego, na Alei Kwiatkowskiego ruch także niewielki. Ciąg komunikacyjny Wyszyńskiego, elektryczna, spokojna, spokojnie. Na Alei Jana Pawła II można powiedzieć pustki, jedynie przy Słonecznej więcej pojazdów. W szerokości wszystkiego bezpiecznego.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
3: To już 13.42. O tej porze przenosimy się na trasę 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę.
2: Studio 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę.
4: Na Jasną Górę. Na Jasną Górę.
2: Ze śpiewem i radością. Z modlitwą i z radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Transmisję 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej wspierają partner główny Koral. Sponsorzy Logomar, MK Okno, wydawnictwo Biblos, Mazurowy Dwór, Bud Wiert, Dawid Białas, Korona Catering, agencja eventowa Brawo oraz Bank Spółdzielczy w Pilźnie. Z radiem RDN na Jasną Górę.
5: Witamy i pozdrawiamy wszystkich naszych słuchaczy. Szczęść Boże, o tej porze Ewa Biedroń.
6: Ksiądz Marcin Gryzło.
5: Nasz wóz transmisyjny jest teraz w części B w Proszowicach. Pogoda słoneczna towarzyszy naszym pielgrzymom, którzy dzisiaj przeżywają dzień misyjny i modlą się za tych, którzy nie wierzą w Jezusa, bo to jest intencja dnia misyjnego.
6: Naszym gościem jest ksiądz doktor habilitowany Wojciech Węgrzyniak, rekolekcjonista podczas 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Szczęść Boże, witamy.
7: Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich.
6: Ksiądz Wojciech jest znanym rekolekcjonistą, biblistą, kapłanem archidiecezji krakowskiej, wykładowcą Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Pochodzi z Podhala, dokładnie z Mizernej. Znany jest ksiądz także z mediów społecznościowych. Te komentarze do czytań z cyklu Damy z Bogiem Radę ogląda bardzo dużo ludzi. Tutaj podchodzą, chcą robić sobie zdjęcia z księdzem, więc to pewnie powód, że właśnie jest ksiądz znany z internetu. Był ksiądz profesor także gościem konferencji naukowych, forum formacyjnego oraz rekolekcji w diecezji tarnowskiej. Jakie jest przesłanie tych rekolekcji, tych właśnie dni w drodze? I zapytam, prosząc o trzy słowa i jedną anegdotę. A dlaczego takie pytanie? Bo ksiądz profesor zawsze tak zaczyna kazanie, że będą trzy słowa i anegdota.
7: Tak, trzy słowa, czyli pierwsze słowo Pan Bóg. On jest tym, który nas posyłał, jesteśmy na świecie dzięki Niemu. Nikt by się nie urodził, gdyby Pan Bóg tego nie chciał. Czasem nawet rodzice nas nie planowali, ale Pan Bóg zawsze planował. Więc pierwsze to jest Pan Bóg, słowo. Drugie posyła nas, konkretnych nas, czyli chodzi o poznanie siebie.

0: bo nikt z nas nie jest dobry we wszystkim, więc trzeba jakoś odkryć te takie sfery, w których jesteśmy w miarę dobrze, w których jesteśmy, możemy być posłani, czyli Bóg, my, no i trzecie słowo, do kogo? Nigdy się jest nieposłany do wszystkich. Zaskakująco, Pan Jezus w ogóle nie jeździł na misję, nie był w Afryce, no może jak był dzieckiem po prostu, jak była ucieczka do Egiptu, ale tak naprawdę przez 3 lata pracował tylko w Ziemi Świętej, więc był posłany do owiec, które poginęły z domu Izraela, więc trzecie słowo to jest, do kogo jestem posłany? Bo każdy z nas ma jakoś zakres ludzi, obowiązków, do których jest posłany, nie? Czy to jest rodzina, czy to jest praca, czy to jest parafia, czy to są jakieś misje. Więc to bym powiedział takie 3 słowa. Bóg nas posyła, odkrywając w nas charyzmaty do konkretnej grupy ludzi. Anegdota. Klerycy często pytają, kiedy ksiądz wstaje rano, a ja mówię, no jak mnie biologia obudzi. Oni się bardzo tym denerwują, no bo po prostu muszą wstawać o 5.15. Ja mówię, nie no, o 5.15 ja wstawiam w liceum przez 4 lata, 5.30 w seminarium przez 6 lat, 5.45 w Rzymie i w Jerozolimie przez 8 lat, a teraz po prostu, jak mam pierwsze zajęcia o 13, no to wstaję. Jak mnie biologia budzi.
1: Nasi pielgrzymi też wcześniej stają, żeby wyruszyć na szlak pielgrzymki. Bardzo często mówimy, że pielgrzymka to są takie rekolekcje w drodze. 9 dni rekolekcji w drodze. I mam takie pytanie, od razu nasuwa mi się, bo to są troszkę inne rekolekcje niż te, które głosimy na parafii jako księża. Jaka była pierwsza reakcja księdza, kiedy dowiedział się ksiądz, że będzie głosił rekolekcję na pielgrzymce? 9 dni. Strach, obawa, nadzieja, czy może właśnie szczególne posłanie?
0: Szczególne posłanie. Ja bym to traktował w kategorii wyzwań, przez to, że też dosyć dużo głoszę. To jest coś takiego, jak się chodzi po górach, nie? Jak byłeś na Świnicy, byłeś na Kościelcu, to mówisz, a może pójść na Rysy, nie? Więc jakby w tym sensie, że sobie pomyślałem, o, jest to jakaś okazja dotarcia do ludzi, porozmawiania z ludźmi. Wiadomo, że szczególna niż na parafii, ale z drugiej strony powiedziałbym, że może nawet łatwiej, w tym sensie, że jak ludzie słuchają konferencji czy homilii, to mają czas troszkę w ciągu dnia o tym porozmawiać albo to pewne rzeczy przemyśleć. Bo jak się na rekolekcjach parafialnych, to przychodzisz na mszę świętą, wracasz z konferencji, wracasz do roboty, do rodziny, więc wydaje mi się, że troszeczkę ta gleba w czasie pielgrzymki jest bardziej stosowna do tego, żeby rzucać ziarno.
2: Inaczej się człowiek przygotowuje do wykładów akademickich, inaczej do tych wystąpień w internecie. A jakie było przygotowanie do tych rekolekcji w drodze, na tarnowskiej pielgrzymce?
0: Oczywiście, że inaczej, w tym sensie, że no wiadomo, że wykłady rządzą się innymi prawami. Tu trochę tak jak zawsze do konferencji czy do kazań. No, pielgrzymka jest dosyć kompleksowa, więc trzeba było przygotować 9 konferencji nagranych, tematycznie związanych z tematem. Potem trzeba było nagrać 9 postaci, żeby mogli o tym posłuchać. Potem są znów kazania, które są związane z czytanami z danego dnia i z hasłami, więc jakby największą trudnością było trochę to powiązać, bo powiem szczerze, że na tej pielgrzymce jest dosyć dużo takich warstw, nie? Że jest na przykład, nie wiem, wczoraj była kwestia ślubu, no ale czytania w ogóle nie były pod kwestię ślubu, nie? Potem był temat danego dnia, który nie był jakby pod kwestię ślubu. Jakby powiązać te wszystkie rzeczy było dosyć trudne. Natomiast idea u mnie jest generalnie zawsze taka, żeby było coś z Pisma Świętego, no bo Pismo Święte jest słowem, które nas prowadzi. 2, żeby był przykład z życia, z mojego życia albo z ludzi, których spotkałem. No i 3, żeby był jakiś konkret też, jeśli chodzi o przemyślenia czy podjęcia jakiejś decyzji. Więc jakby w tym sensie, w tym gąszczu trzeba znaleźć takie jakieś konkrety, no lubię generalnie konkrety, więc w tym sensie takiego szukania Pismo Święte, życie, przykład.
1: A propos Pisma Świętego, ksiądz profesor bardzo mocno opiera swoje kazanie, konferencje właśnie o Pismo Święte, bo to przecież fundament naszej wiary. Co Biblia mówi nam o posłaniu? Czy tylko Pan Jezus posyłał?
0: Nie no, oczywiście, że nie tylko Pan Jezus posyłali też uczniowie, natomiast opieram się na Piśmie Świętym, no bo jestem biblistą, to jakoś jest tak mi naturalnie, że skoro się na tym znam, jest to dla mnie chleb powszedni. Gdybym był historykiem sztuki, pewno bym więcej mówił o obrazach, gdybym był znawcą literatury, to pewno z literatury, natomiast przez to, że gdzieś jest to dla mnie chleb powszedni, łatwiej mi się przygotować, to na tym się łatwiej znam, to jest mi lepiej, no Biblia jest całym posłaniem, to absolutnie można powiedzieć od samego początku, człowiek jest stworzony nawet do tego, żeby po prostu mieć pełną misję na świecie, a potem to już mamy całą serię i Abrahama, i Mojżesza, i Jezusa, bo jest potrzeba po prostu, jest potrzeba do tego, żeby wzbudzać pewnych ludzi, do tego, żeby pewną misję robili, ale też jest taka naturalna potrzeba. Nie wiem, czy pamiętacie, że pierwszym przykazaniem w Biblii jest: bądźcie płodni, rozmnażajcie się. I to jest pierwsze posłanie, że Bóg od razu mówi: masz założyć rodzinę, masz mieć dzieci, to jest twoje pierwsze powołanie. Oczywiście potem różnie w życiu bywa, nie wszyscy mogą założyć rodziny, nie wszyscy mają dzieci, natomiast generalnie rzecz biorąc, Biblia mówi: jesteśmy po to, żeby być dla kogoś.
2: Jaka jest recepta, żeby czytać Biblię i ją rozumieć? Tutaj ksiądz profesor będzie przybliżał Pismo Święte podczas rekolekcji w drodze, ale tak na co dzień, kiedy już wrócimy do domów.
0: Nie ma recepty. Wydaje mi się, że nie ma recepty, albo jest bardzo wiele. Bardzo często podkreślam, żeby jednak znaleźć swój sposób na kontakt z Bogiem. Dla kogoś może to być Pismo Święte, ale dla kogoś może być różaniec, dla kogoś dzieła charytatywne, więc niekoniecznie. Natomiast jeśli chodzi o Pismo Święte, to na pewno pomocne jest to, żeby chociaż to jedno zdanie przeczytać dziennie, chociaż dwa zdania, nie? Żeby po prostu spróbować, bo ono naprawdę działa, przemyśleć, to chodzić z tym zdaniem, nauczyć się może na pamięć. Albo na przykład czytać księgi, które mi bardziej odpowiadają, bo nieraz jest tak, że jak ktoś jest zakochany, no to ciężko się czyta Księgę Hioba, nie? Ale jak przeczytać Pieśń nad Pieśniami, to od razu to czujesz, nie? Jak cierpisz, bardzo fajnie przeczytać Księgę Hioba, bo naprawdę wtedy się czujesz, że to jest moje, nie? Więc w tym sensie, tak jak z muzyką, że dobieramy muzykę do naszego nastroju, trochę też jest dobrze z Biblią spróbować po prostu dobierać do swojego nastroju. No i jeśli ktoś jest bardziej ambitny, to wszystkim polecam, żeby przeczytać chociaż raz w życiu. Naprawdę, jak się czyta werset dziennie, to schodzi tylko z 96 lat, więc jakby tak przeczytał rozdział dziennie, to jest 5 minut, nie? Rozdział dziennie, to jest 3 lata 8 miesięcy i można się mówić z Panem Bogiem: Panie Boże, proszę Cię mi, żebym nie umarł przez 3 lata 8 miesięcy, to skończę, nie? Żeby to jest takie dla mnie, chciałbym, żebyśmy, kiedyś była nawet taka akcja na Facebooku, nie chcemy umrzeć, nie przeczytawszy Biblii, żebyśmy chociaż raz przeczytali, bo jak raz przeczytamy, to wtedy będziemy wiedzieli, które partie się nam podobają, które nie, do czego wracać, więc zachęcam, żeby spróbować mimo wszystko.
1: Posłanie to hasło, które nam towarzyszy przez te 9 dni. Ksiądz profesor bardzo dużo mówi, co naturalne, o tym posłaniu, ale chciałbym zapytać, jak sam ksiądz rozumie to słowo posłanie?
0: Ja rozumiem słowo posłanie tak, że Pan Bóg mnie stworzył, znaczy Pan Bóg mnie posłał na ten świat, mam w genach, czy dzięki wychowaniu, pewnego rodzaju predyspozycje i maksymalnie te predyspozycje chciałbym wykorzystać dla ludzi, nie? Czyli na przykład bardzo lubię w podstawce historię, bardzo lubię geografię, lubię matematykę, lubię język polski, nie wiedziałem, chciałem być nauczycielem, ale nie wiedziałem czego, a teraz widzę, wow, wszystko się spina, to znaczy jestem biblistą, w biblistyce bardzo ważna jest historia, geografia, literatura, bardzo chciałem głosić Pana Jezusa, no i Pan Bóg mi pokazał, dobra, twoim narzędziem głoszenia Pana Jezusa jest Biblia. Nie? Więc jakby tak rozumiem posłanie, że Bóg wykorzystuje twoje naturalne zdolności, żebyś maksymalnie zrobił dobrego to, co potrafisz dla innych.
2: Czy ksiądz profesor był kiedyś na pielgrzymce?
0: Tak, tak, byłem. Byłem na takiej całościowej pielgrzymce, to byłem tylko raz, muszę się przyznać, to znaczy na góralskiej pielgrzymce, jeszcze jako po trzeciej klasie liceum, nawet tam troszeczkę grałem na gitarze. Pielgrzymka bardzo taka znamienna, bo wtedy był Jan Paweł II w Polsce, było Światowy Dzień Młodzieży, także no szło nas bardzo dużo po prostu w tej pielgrzymce góralskiej, no i w ogóle na Jasnej Górze. No jedyny minus tej pielgrzymki był taki, żeśmy byli tak wyrąbani, myśmy tak tańczyli, śpiewali, po prostu do czwartej nad ranem, że potem całą przez papieżem główną przez spałem. No i naprawdę miałem takiego kaca moralnego, mówię, 9 dni szedłem, żeby posłuchać Jana Pawła II i go przespałem, więc to, ale to jest chyba młodość. A tak, no to co roku chodzę na Sursum Corda, jest taka piękna pielgrzymka Zakopanego do Ludźmierza, 35 km, pierwszą sobotę czerwca, jest nas 3-4 tysiące ludzi, tam głoszę od wielu lat już konferencje i kazania.
1: A od 3 dni ksiądz profesor towarzyszy naszym pielgrzymom diecezji tarnowskiej. Jakie jest takie pierwsze doświadczenie, pierwsze wrażenie tych, którzy pielgrzymują z nami, z naszej diecezji?
0: Bardzo dobrze się tutaj czuję. Widać od razu, że tu jest wiara, że tu jest radość, że tu jest też zmęczenie, że to jest taka normalność. No czuję się jak w domu. To jest takie naturalne środowisko dla księdza Kościół. No i tu jest taki po prostu żyjący Kościół. I bardzo dziękuję za to, że mogę w nim uczestniczyć.
2: To 3 słowa o pielgrzymce. Jaka jest pielgrzymka?
0: Pielgrzymka jest dynamiczna. Jest dynamiczna, dużo rzeczy się dzieje. Pielgrzymka jest sprecyzowana na konkretny cel i to jest fajne, bo idąc na Jasną Górę, uczy nas tego, że w życiu musimy mieć jakiś konkretny cel, bo jak nie będziemy mieli celu, to nie dojdziemy. No i trzecia rzecz, pielgrzymka nas uczy, że jedni musimy liczyć na drugich, jedni drugich brzemiona noście. Pielgrzymce się nie idzie samemu. Nie jesteśmy stworzeni samotności, nie jesteśmy stworzeni dla samotności, ale dla innych i z innymi.
2: Bardzo dziękujemy, czekamy na kolejne kazania. Naszym gościem był ksiądz doktor habilitowany Wojciech Węgrzyniak, rekolekcjonista podczas 44. pierwszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Dziękujemy, szczęść Boże.
0: Dziękuję pięknie, szczęść Boże.
2: a my dalej pielgrzymujemy razem z uczestnikami 44. pierwszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. W naszych relacjach mówimy o tym wszystkim, co ciekawego dzieje się na szlaku. Są oczywiście artykuły na naszej stronie na Facebooku PPT z Radiem RDN. Maria Mołka cały czas między pielgrzymami robi bardzo dużo zdjęć. Szukajcie się Państwo na zdjęciach. Co jeszcze dzisiaj na naszej antenie? Przed 15 intencje pielgrzymów, o 15 koronka do Bożego Miłosierdzia. Później będą pozdrowienia z pielgrzymki o 16.40, o 19.00 różaniec z pielgrzymami, studio pielgrzymkowe o 19.45, o 20.00 duchowe pielgrzymowanie. I tutaj, księże Marcinie, tak, można posłuchać właśnie konferencji księdza Węgrzyniaka.
1: Dokładnie, te konferencje są zawsze o godzinie 20.00 na naszej antenie, a ja tylko dopowiem, że dzisiaj różaniec poprowadzi grupa numer 5, grupa świętego Floriana, a apel grupa numer 23, czyli grupa świętego Jana Kantego.
2: I apel o godzinie 20.30. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Nad całością techniczną czuwa Mariusz Dziekan, a z trasy pozdrawiają Ewa Biedroń
1: i ksiądz Marcin Gryzło. Zostańcie z nami.
3: Wyrusz z nami na szlak 44. pierwszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Codziennie na naszej antenie relacje, transmisje i pozdrowienia. Pielgrzymuj z Radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Transmisję 44. pierwszej pielgrzymki tarnowskiej wspierają partner główny Koral, sponsorzy Logomar, MK Okno, wydawnictwo Biblos, Mazurowy Dwór, Bud Wiert, Dawid Białas, Korona Catering, agencja eventowa Bravo oraz Bank Spółdzielczy w Pilźnie. Z Radiem RDN na Jasną Górę.
4: Z pielgrzymami, czyli na trasę pierwszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę przeniesiemy się dokładnie za godzinę, tak, przed godziną 15 poznamy intencje pielgrzymów, a później wspólnie będziemy się modlić koronką do Bożego Miłosierdzia. A za niespełna 3 minuty wiadomości o 14 przedstawi Marta Jadłowska. Zostańcie z nami, naprawdę warto.
3: Słuchacie radia RDN Małopolska.

0: VivoBook 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
1: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Odkryj z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER niezwykłe śródziemnomorskie szlaki wiary łączące ślady świętego Pawła i innych apostołów z antyczną historią i miejscami biblijnymi, gdzie rodziło się chrześcijaństwo. Podczas pielgrzymki na Maltę w terminie od 1 do 8 października oraz na Kretę połączoną z rejsem na Santorini w terminie od 16 do 23 października.
4: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
5: Po reklamie.
6: Premier zapowiada zmiany podatkowe. Szczegóły za chwilę. Będzie też prokuratorskie dochodzenie w sprawie kolonii w Gorlicach. Na zegarze 14. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Premier zapowiada zmiany progów podatkowych. Ma to na celu, jak mówi Donald Tusk, odciążyć klasę średnią, której podatki w dużej mierze finansują polskie inwestycje. Projekt zakłada nową skalę PIT. Do 130 tysięcy złotych rocznie pozostaje stawka 12%. Między 130 a 150 tysięcy złotych będzie to 24%, a powyżej 150 tysięcy rocznie 32%. Donald Tusk mówił podczas konferencji prasowej, że projekt musi jeszcze przejść przez parlament i uzyskać zgodę prezydenta. Jeżeli to się stanie, nowe stawki będą obowiązywać od przyszłego roku.
7: Chcemy zrównoważyć ten wysiłek finansowy wszystkich obywateli i obciążyć trochę, nieradykalnie, najbogatszych i najbogatsze firmy, tak aby ci, którzy ciężko pracują na tą swoją średnią płacę, odczuli wyraźnie tę ulgę. Żeby wyższe wynagrodzenie nie było za karę. Żeby się nie okazywało w październiku, w listopadzie, w grudniu, że nagle to wynagrodzenie jest wyraźnie mniejsze, bo przekracza się kolejne progi podatkowe.
6: Obniżka PIT-u ma być częściowo sfinansowana poprzez wyższe podatki dla firm, których roczne dochody przekraczają 50 milionów euro. Takie spółki będą objęte 22% stawką podatku CIT.
4: Słuchacie wiadomości RDN.
6: Prokuratura prowadzi dochodzenie w sprawie kolonii wypoczynkowej w Gorlicach. Sprawa dotyczy możliwości znęcania się nad dwiema dziewczynkami. O szczegółach Łukasz Raczkowski.
8: Sprawę zgłosili na policję opiekunowie dwóch małoletnich, które uczestniczyły w kolonii na początku sierpnia. Jak twierdzą, jedna z kobiet miała krzyczeć i ubliżać dziewczynkom, a także stosować nieadekwatne kary porządkowe. Według zeznań wypoczynek miał być też źle zorganizowany. Prokuratura rejonowa w Gorlicach prowadzi czynności w tej sprawie. Ustalono, że w kolonii uczestniczyły dzieci w wieku od 7 do 15 lat. Teraz zabezpieczony jest monitoring oraz przesłuchiwani są opiekunowie. Zabezpieczana jest też cała dokumentacja związana z organizacją wypoczynku dzieci. Prokuratura pozyskała też protokół i wyniki odrębnej kontroli przeprowadzonej niezależnie przez Małopolskie Kuratorium Oświaty. Śledczy oczekują też na wyniki kontroli przeprowadzonej przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Gorlicach. Obecnie nie postawiono nikomu żadnych zarzutów, bo postępowanie cały czas się toczy.
6: Nie wszyscy zainteresowani kierowcy zdążyli zatankować na miejskiej stacji M-Petrol w Tarnowie. W poniedziałek w zbiornikach skończyło się paliwo, a w mediach społecznościowych można znaleźć paragony klientów, którzy zapłacili więcej niż oczekiwali. W godzinach wieczornych zamiast deklarowanej rano ceny 6,80 zł za litr oleju napędowego, jeden z kierowców zapłacił za paliwo ze stawką 7,18 zł. Jak tłumaczył w audycji Słowo za Słowo prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny, pracownik stacji kończąc pracę ustawił stawkę, która miała obowiązywać kolejnego dnia.
9: To bardzo prozaiczna kwestia. Pracownik, który idzie do domu, żeby nie musiał o godzinie 24 zmieniać tej ceny na następny dzień, po prostu zmienił ją na koniec swojej zmiany. Niemniej jednak praktycznie zbiornik jeden i drugi prawie został opróżniony i znakomita większość mieszkańców zatankowała w tym pierwszym dniu za 5,80, 95. Z założenia to ma być najtańsza stacja paliw w Tarnowie.
6: A stacja M-Petrol mieści się w Tarnowie przy ulicy Okrężnej 9. Na stronie internetowej stacji publikowane są aktualne ceny poszczególnych paliw.
10: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
6: A dzisiaj ruszył remont ulicy Sikorskiego w Nowym Sączu na odcinku od Kołłątaja do Paderewskiego. W pierwszej kolejności wykonana zostanie sieć kanalizacji. Podczas tego etapu ruch pojazdów prowadzony jest połową jezdni. Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu nie podał, jak długo potrwają prace i jakie utrudnienia będą w dalszej części. A teraz odwołane poszukiwania prowadzone przez Komendę Miejską Policji w Nowym Sączu. Poszukiwania zaginionej 62-letniej mieszkanki piwnicznej Zdroju zostały dzisiaj zakończone. Policja informuje, że ustalono jej miejsce pobytu. Kobieta wróciła już do miejsca zamieszkania. Jest cała i zdrowa.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Skacze nam troszeczkę temperatura. W Tarnowie teraz mamy 24 stopnie. Przewaga chmur, ale także są chwile ze słońcem. I tak jest niemalże w całym regionie, chociaż są miejsca, gdzie no popadało. I to nawet dosyć intensywnie. W Lubczy teraz przejaśnienia, w Ryglicach również przejaśnienia, ale tutaj spadł deszcz kilkanaście, kilkadziesiąt minut temu. Na barometrach w Tarnowie 986 hektopaskali.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Kolejną godzinę naszego spotkania zaczynamy od nowej piosenki Sanach, która na początku chyba lipca ukazała się, została zagrana, zaśpiewana podczas trasy koncertowej Sanach. ITP, ITD, 5 minut po 5,5 minuty po 14.

0: kropelka, dobra na wszystko, piosenka itp. itd. została przygotowana specjalnie z myślą o drugim sezonie projektu Enklawa. Po raz pierwszy Sanach zaśpiewała krótki fragment podczas charytatywnego streamu Łatwoganga, który z wypiekami na twarzy śledziła niemal cała Polska. Później wokalistka wykonywała fragmenty na swoich koncertach, a nagrania szybko zaczęły żyć własnym życiem w mediach społecznościowych, a 10 lipca singiel itp. itd. doczekał się oficjalnej premiery. To właśnie Sanach. Oczywiście jest jeszcze teledysk do tego utworu, który gdzieś możecie znaleźć w internetach. Na zegarach 9,5 minuty po godzinie 14. Mamy środę, 19 dzień sierpnia 2026 roku. Alfred, Bolesław, Donat, Emilia, Ezechiel, Jan, Julian, Juliusz, Ludwik, Luiza, Magnus, Marian, a także Sykstuc, Tekla, Tymoteusz, Wiktor i Wincenty dzisiaj świętują. Najlepsze życzenia od całego zespołu radia RDN Małopolska. Dla Was za chwilę Ace of Base. Zostańcie z nami. Naprawdę warto.
1: Reklama. Poczuj lato wszystkimi zmysłami. Szum wody, promienie słońca i chwile, które naprawdę należą do Ciebie. W Termach Szaflary czekają baseny termalne, strefa saun i atrakcje dla całej rodziny. Zaplanuj wakacyjny dzień pełen relaksu i dobrej zabawy. A bilety online kupisz nawet 30% taniej. www.termeszaflary.com. Termy Szaflary. Tu zaczyna się Twój letni odpoczynek. Radiowe kino plenerowe.
2: Ciepły letni wieczór, dobry film i wyjątkowa atmosfera pod gołym niebem. Tak zapowiada się kino plenerowe RDN Małopolska. Już w niedzielę 23 sierpnia spotkajmy się w Brzeźnicy na boisku sportowym. Przed seansem czeka poczęstunek przygotowany przez KGW w Brzeźnicy, a punktualnie o 20 rozpocznie się film Greckie wakacje. Niech to będzie wieczór dla całej rodziny. Zapraszają stowarzyszenia RDN, wójt, sołectwo Brzeźnicy oraz KGW. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
3: Po reklamie.

0: Nie straszna nam żadna droga i nie dłuży się żadna podróż. Odjechane lato i odjazdowe przeboje. Przeboje na każdą podróż, na każdą drogę, na pogodę i niepogodę. Odjechane i bezpiecznie przejechane wakacje z RDN Nowy Sącz i RDN Małopolska po jaśniejszej stronie słońca. Zaprasza Jerzy Olszówka.
1: Podczas letnich burz, które nawiedzają nasz kraj, od czasu do czasu błyskawice przecinają niebo. Burze występują podczas wysokich temperatur, a błyska się nie tylko na niebie. Lampa fotograficzna błyska w niejednym aparacie. Błysk można mieć w oku, błysk radości, błysk szczęścia, ale też można zabłyszczeć na nasze nieszczęście. Bo tak, latem podczas upałów marzymy o wypoczynku nad wodą. Błyskawicznie chcielibyśmy się przenieść nad wodę. Błyskawicznie chcielibyśmy się przenieść do ośrodka wczasowego, aby jak najdłużej cieszyć się z uroków jeziora, morza, plaży, kurortu nadmorskiego. Wcześniej dotrzemy, dłużej będziemy. Jednak lepiej, żeby nas olśniło, zanim dociśniemy pedał gazu. Fotoradary rosną jak grzyby po deszczu. W drodze z południa Polski nad polskie morze można zebrać cały album. Błysk może być z aparatu albo z fotoradaru. A ten błysk jest olśnieniem dla kierowcy.
0: Odjechane i bezpiecznie przejechane wakacje z RDN Nowy Sącz i RDN Małopolska.
1: Krzysztof Tyniec, wiosenne olśnienie.

0: jak błyskawica, jak przebudzenie. Olśnienie, olśnienie, wiosenne olśnienie, wiosenne punkty i zapłacenie.
1: Odjechane lato i odjazdowe przeboje. Nie tylko dla kierowców, dla globtroterów, żeglarzy i baloniarzy. Na lądzie i na wodzie. Przy każdej pogodzie. Zaprasza Jerzy Olszówka.

Summer Wine w popołudniowym środowym programie Radia RDN Małopolska. W tej chwili oficer dyżurny z Dąbrowy Tarnowskiej przyjął zgłoszenie o wypadku w miejscowości Wójcina, ale szczegóły nie są znane. Jak powiedziałem, dokładnie w tej chwili to zgłoszenie wpłynęło. Wiadomo tylko, że w pojeździe zakleszczona jest jedna osoba. Patrol jedzie na miejsce tego zdarzenia. Więcej informacji dla kierowców przed 15:00.

0: 103 i 6 FM. Region jest nasz.
1: Reklama.
2: Gotowi na wielkie święto lata? Już 23 sierpnia Szerzyny zapraszają na dożynki gminne. Spotkajmy się, by podziękować za tegoroczne plony i wspólnie celebrować piękną dożynkową tradycję. Barwny korowód, dożynkowe wieńce, obrzęd, regionalne smaki i mnóstwo dobrej zabawy. A wieczorem muzyczne emocje. Na scenie Eleni.
3: Miłość jak wino.
2: Sławek Uniatowski z orkiestrą dętą OSP Żurowa. A na zakończenie zabawa z zespołem Fantazja. 23 sierpnia. Mały rynek w Szerzynach. Dożynki gminy Szerzyny. Świętujmy razem.
1: Po reklamie. Społeczność międzynarodowa obchodzi dzisiaj Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej. W 2025 roku Caritas Polska wspierała 76 projektów w 35 krajach. Wicedyrektor organizacji Ireneusz Krause podkreśla, że niesienie pomocy w różnych częściach świata jest niebezpieczną misją.
4: Tylko w samej Gazie w 2020 w 2024 roku zginęło 181 pracowników. Pracownicy humanitarni są narażeni coraz bardziej na porwania. Dla przykładu w 2025 roku porwano 235 pracowników. Współczesna praca humanitarna to nie tylko praca w terenie z ludźmi, ale także często zwyczajna praca biurowa, w której planujemy kolejne etapy naszej pomocy. Można powiedzieć, że jest to równie ważna część pracy humanitarnej.
1: W ubiegłym roku Caritas Polska na wsparcie 76 projektów humanitarnych przeznaczyła 52 miliony złotych. Ponad 64 miliony Caritas przeznaczyła na pomoc humanitarną poszkodowanym w powodzi w Polsce.
5: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Jest już decyzja środowiskowa dla przyszłego toru do saneczkarstwa w Krynicy. Teraz władze gminy chcą lobbować za taką inwestycją w Ministerstwie Sportu i Turystyki, a także w Sejmiku Województwa Małopolskiego. Burmistrz Piotr Ryba informował na antenie RDN, że powstała fundacja, która ma promować saneczkarstwo i budowę torów w Krynicy.
6: A jednym z elementów działania tej fundacji będzie też prowadzenie zbiórki publicznej w celu budowy takiego jedynego na kilkanaście krajów, szanowni państwo, między Łotwą a Austrią nie ma profesjonalnego toru saneczkowo-bobslejowo-skeletonowego. Jak mamy w Polsce powiedzmy 15 skoczni narciarskich, tak w 15 krajach nie ma toru profesjonalnego saneczkowo-bobslejowo-skeletonowego i między innymi ta fundacja, myślę, że ona zostanie odpalona we wrześniu oficjalnie. Byście państwo mieli taką szeroką informację, co to za fundacja, kto wszedł w jej skład, a powiem szczerze, bardzo szanowane osoby ze środowiska warszawskiego.
1: Jeśli procedury pójdą zgodnie z planem, budowa toru saneczkowego o długości około 2 km mogłaby rozpocząć się w 2029 roku, a koszt budowy to co najmniej około 100 milionów złotych.
7: Z życia Kościoła.
1: Niesiemy Boga ludziom na całym świecie, nie tylko ucząc ich Ewangelii, mówią osoby zaangażowane w wolontariat misyjny Salvator, towarzyszące pątnikom w trzecim dniu pierwszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Na szlaku opowiadają pielgrzymom w poszczególnych grupach, jak świeccy mogą angażować się w pomoc na misjach. Jak mówi Gabrysia z grupy ósmej, wolontariat misyjny może polegać na pomocy w drobnych pracach przy konkretnej zagranicznej wspólnocie. Po specjalnym przygotowaniu trafić można w przeróżne części świata.
8: Są kraje Europy, ale są także gdzieś dalej, Azja, Afryka, Zambia, te strony, ale także Czechy, Ukraina, Rumunia.
9: Ty już gdzieś byłaś na takim wolontariacie?
8: Tak, byłam w Czechach i w Polsce na Ruchu Młodzieży Salwatoreńskiej.
9: Co tam się działo?
8: Pojechałam akurat na pracę fizyczną, czyli pomaganie na parafii, odkopanie tam różnych rzeczy, sprzątanie, remonty głównie, ale też nie zabrakło integracji z młodzieżą z właśnie Czech, czy pomoc na forum młodych, gdzie no, działam w RMS-ie od 2 lat, więc polecam.
1: Świadectwa swojej codziennej pracy za granicą w trakcie nabożeństw i wędrówki na szlaku 44. pierwszej pielgrzymki tarnowskiej dają dziś także misjonarze.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Coraz więcej pogodnego nieba i coraz więcej promieni słonecznych do nas dociera. Tak jest w Ciążkowicach, w Zakliczynie, tak jest w Mężczyźnie, Wiwkowej, w Łososinie, sporo słońca w Ryglicach, w Lubczy także zrobiło się słonecznie, chociaż tutaj popadało. W Latoszynie też dużo pogodnego nieba, podobnie wygląda Tarnów. Na termometrach bardzo przyjemnie, temperatury bardzo komfortowe, 24 i delikatnie powyżej 24 kreski. Komfortowo.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Jakość powietrza bez zmian jest dobra, na barometrach też bez zmian, 986 hektopaskali, ciśnienie jest stabilne, zmienia nam się tylko czas, ten się zawsze zmienia. Dokładnie 14:35.

0: Tylko teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
5: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej AxiCor.
6: W miarę spokojnie upływa dzień na drogach w regionie, przynajmniej w Bochni, bez zdarzeń drogowych. W Brzesku również cisza i spokój. Spokojnie także w Dębicy. Dąbrowscy policjanci przyjęli zgłoszenie kilkanaście minut temu w miejscowości Wójcina. Doszło do zdarzenia. Patrol jest w drodze na miejsce tego wydarzenia. Będziemy sprawdzać jeszcze, co tam się dokładnie stało. Wiadomo na razie, że tylko jedna osoba została zakleszczona w pojeździe. Tarnowscy funkcjonariusze od rana odnotowali w całym powiecie cztery niegroźne stłuczki. Nic nikomu się nie stało. Na ulicach Tarnowa ruch umiarkowany, jeszcze spokojnie. Jedynie Rondo Orkana Lwowska, ruch tutaj nieco większy od Ronda Zesłańców Sybiru, także tutaj ciasno, to jest ten odcinek remontowany. Aleja Jana Pawła II jest wolna od korków, Słoneczna Ślitki Słowackiego spokojnie. Na Starodąbrowskiej przybywa aut w kierunku ulicy Słonecznej. Na Krakowskiej spokojnie, Konarskiego, Narutowicza, Dąbrowskiego również ruch umiarkowany. Bez większych problemów w tej części miasta. Wszystkiego bezpiecznego, szerokości.
4: Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
5: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej AxiCor.
6: Jest 14:43 i pół minuty.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz cateringu w biurze, ale także w domu? Granum ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Nasza oferta to nie tylko doskonałe smaki oparte na naturalnych produktach z błonia, ale także profesjonalną obsługę na każdym kroku. Skontaktuj się z nami już dziś. E-mail zamówienia@granum-catering.pl. Telefon 539 901 165 lub 609 941 624.
2: Kastorama!
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazywaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Wyrusz z nami na pielgrzymkę do Duchowego Ośrodka Świata, do Medjugorje, w terminie od 3 do 10 października. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza. Koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa. Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło. Zadzwoń pod numer 691-147-893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Przemierzaj z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER najpiękniejsze szlaki wiary, łączące modlitwę w najważniejszych sanktuariach z odkrywaniem historycznych i kulturowych skarbów Włoch. Podczas pielgrzymki samolotowej w terminie od 2 do 9 października oraz autokarowej w terminie od 9 do 18 października.
0: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
2: Po reklamie.
3: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
4: Ojcze nasz.

0: Czy to działa? Przez lata traktowałem całe to chrześcijaństwo jak coś, co jest grubymi nićmi szyte. No bo wystarczy spojrzeć na te wielkie katedry, organy, szaty, kwiecisty język. Co to ma wspólnego z życiem zwykłych ludzi? Owszem, ceremonie są piękne, ale ceremonie to niecodzienność. Tu obowiązuje prawo dżungli i byt określa świadomość. Nie owijajmy w bawełnę. Święty Franciszek z Asyżu, Albert Schweitzer czy Matka Teresa z Kalkuty to wyjątki od reguły. Gdybym miał potraktować chrześcijaństwo serio, to musiałbym zrezygnować z paru trików i nawyków. Ale musiałbym mieć pewność, że, mówiąc trywialnie, gra jest warta świeczki. Od tamtych rozważań minęło kilkanaście lat. Nie zamierzam używać wielkich słów, ale przekonałem się, że to działa. Wiem jednak, że taką decyzję każdy musi podjąć samodzielnie. A w dodatku, jak to ujął poeta, uczyniwszy na wieki wybór, w każdej chwili wybierać muszę. Nie marnuj swojego życia. Znajdź, sprawdź, doświadcz i przeżyj to sam.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
2: Już za chwilę modlić się będziemy koronką do Bożego Miłosierdzia w intencjach własnych, a także pielgrzymów zmierzających na Jasną Górę przed oblicze Czarnej Madonny. Aby je poznać, przenosimy się na trasę pielgrzymki.
3: Wyrusz z nami na szlak 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Codziennie na naszej antenie relacje, transmisje i pozdrowienia. Pielgrzymuj z Radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Z Radiem RDN na Jasną Górę.
2: O co proszą i będą prosić w tym roku pielgrzymi? Za co będą dziękować?
4: Żeby zdać dobrze maturę i zdać prawo jazdy za pierwszym razem.
5: Podziękować za to, że dostałam się do wymarzonej szkoły.
6: Też podziękować za szkołę i rodzinie, że zdrowa.
7: I też podziękować właśnie za szkołę i za wszystko i żeby w rodzinie wszystko było okej. Okay.
8: O siły na dalszy rok i wytrwałość.
9: No w sumie, żeby pogodzić się ze znajomymi i żeby fajnie spędzić czas.
10: Z takich bardziej publicznych intencji to za szczęśliwy powrót do zdrowia dziadka i za ogarnięcie swojego życia w tym końcu wakacji, żeby udało mi się zmieścić to wszystko, co jeszcze zostało, czyli rzeczy związane z przejściem na następny semestr studiów, no i z pracą i realizacją swoich różnych zamysłów, tak żeby no, nie stracić życia za wcześnie.
11: W intencji nawrócenia osób z mojej rodziny, niektórych i żeby modlić się o zdrowie dla mojej cioci, bo walczy z rakiem już drugi raz, więc potrzebna jej pomoc.
12: O dobrą miłość oraz żeby dobrze się nam wiodło w naszej rodzinie najbliższej.
13: Ja pielgrzymuję w intencji za zdrowie mojej rodzinie, szczególnie dziadków i jeszcze chciałabym prosić Maryję o szczęście w nowym okresie życia, który jest rozpoczęcie studiów.
14: Pielgrzymuję w intencji dziękczynnej za właśnie dotychczasowe łaski i też prosząc o pomoc właśnie w przyszłości na nowym etapie życia, żeby Maryja wskazała mi trochę właśnie co robić, do czego też zostałam właśnie posłana.
15: Pielgrzymuję w intencji, aby ten czas studiów, który będę rozpoczynać, właśnie był takim dobrym czasem dla mnie rozeznania, też zorientowania się, co tak naprawdę chcę robić w życiu i żeby po prostu to był dla mnie dobry czas.
16: Intencji dziękczynno-uwielbieńczej za to, że jestem, za to, że dobrze mi poszło matury w tym roku, za to, że mogę być tu, gdzie jestem i też trochę błagalnie o dostanie się na studia i właśnie, żeby ten czas obfitował w dobroć i miłość.
3: Z Radiem RDN na Jasną Górę.

Godzina Miłosierdzia, odprawiana o godzinie 3 po południu, upamiętnia konanie Jezusa na krzyżu za grzechy całej ludzkości. Święta siostra Faustyna została poproszona przez samego Jezusa, aby ta godzina w szczególny sposób czczona była na ziemi. O 3 godzinie, mówił Pan Jezus do siostry Faustyny, błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników. I choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
2: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa,

0: Potem ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
0: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie.

0: świata,
1: dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej

0: i całego świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
0: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej

0: świata,
1: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.

0: ku świata,
1: dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
0: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.

0: bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.

0: Chrysta, dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
1: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
2: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
1: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
2: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
1: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
3: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas,
1: ufamy Tobie.
2: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
0: Amen.

0: Reklama.
1: 23 sierpnia na stadionie w Zbylitowskiej Górze jedno z największych wydarzeń w regionie. Dożynki gminy Tarnów. O 14:00 msza święta polowa, a po niej uroczystości dożynkowe. Ponadto darmowy poczęstunek, dziczyzna, bigos, wiejskie wyroby, pstrąg i ciasta. Wesołe miasteczko, lot balonem, stoiska wystawiennicze, loteria fantowa oraz koncerty gwiazd. O 18:00 Liber i Inoros, a o 20:00 Edyta Górniak. Zaprasza wójt Grzegorz Kozioł. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka.
2: Serdecznie zapraszam na dożynki gminne w Bobowej. Wyjątkowe święto plonów, które odbędzie się w niedzielę 23 sierpnia na strefie aktywnego wypoczynku przy ulicy Zielonej w Bobowej. Uroczystości dożynkowe rozpoczniemy o godzinie 13:30 mszą świętą w kościele pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Siedliskach. Po nabożeństwie barwne korowody dożynkowe przejadą do amfiteatru w Bobowej, gdzie odbędzie się część oficjalna oraz bogaty program artystyczny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla całych rodzin. Na scenie wystąpią gwiazdy wieczoru Teresa Werner,
3: bo miłość jest piękna, dla ciebie żyje me gorące...
2: oraz zespół Daj to głośniej. A kiedy przyjdzie czas na taneczną część wieczoru, scenę przejmie znany i lubiany zespół Tidbit, który zadba o świetną atmosferę i porwie wszystkich do tańca. Dożynkowe wydarzenia poprowadzą gawędziarka Marta Michalik i drużba Tomasz Kulik. Spotkajmy się w Bobowej i wspólnie przeżyjmy święto plonów, tradycji i radości. Serdecznie zapraszam. Marcin Wąs, burmistrz Bobowej.
0: Po reklamie.
4: Autopromocja. Wyrusz z nami na szlak 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Codziennie na naszej antenie relacje, transmisje i pozdrowienia. Pielgrzymuj z radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Z radiem RDN na Jasną Górę. To była autopromocja.

0: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest świat ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej AxiCor.
2: Już wiadomo, co się stało w miejscowości Wójcina. Przed 15 informowałem Państwa o zdarzeniu, do którego doszło w tej miejscowości. Okazało się, że podczas wyprzedzania kierujący samochodem osobowym uderzył w drugi samochód osobowy skręcający w lewo do swojej posesji. Kierowca znajduje się pod opieką lekarską. Na szczęście bez poważniejszych obrażeń. Utrudnień w tym miejscu żadnych nie ma. To zdarzenie odnotowali dąbrowscy funkcjonariusze miejscowości Wójcina. A poza tym w miarę spokojnie uprowadzili na drogach w regionie. Jak o tej porze wyglądają ulice Tarnowa? Na Narutowicza więcej samochodów teraz w kierunku Tuchowskiej. W drugą stronę lepsza jest sytuacja. Na ulicy Lwowskiej bez zmian. Tutaj płynnie Mickiewicza, Aleja Solidarności. Te ulice są przejezdne. Na Krakowskiej przy Warsztatowej nieco więcej pojazdów. Szujskiego, Mościckiego płynnie, ale na Mościckiego, Alei Kwiatkowskiego do Czerwonych Klonów tutaj już tworzy się korek. Wolno poruszają się pojazdy. Aleja Jana Pawła II wolna jest od korków. Na ulicy Błonie przy Rondzie jest teraz więcej samochodów. Spokojna, elektryczna. Na Wyszyńskiego ruch odbywa się płynnie. Z Tarnowa też w kierunku Brzozówki wyjeżdżamy w miarę spokojnie, chociaż tutaj przed Brzozówką niewielki zator. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości.
0: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest świat ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej AxiCor.
2: The Road to Hell i Chris Rea na zegarach dobrze nastawionych. W całym kraju 19 minut po godzinie 15.

Chris Rea i jego charakterystyczny głos. The Road to Hell, 23,5 minuty po południu. Po godzinie 15 w Radiu RDN Polska to środowe popołudnie, 19 dzień sierpnia 2026 roku. Zaglądam na karty kalendarza muzycznego. W roku 1981, właśnie 19 sierpnia, w sklepie z elektroniką przy londyńskiej King's Road przypadkiem spotkali się Neil Tennant i Chris Lowe. Zorientowawszy się, że podzielają zainteresowanie muzyką taneczną, postanowili założyć duet. Jego pierwotna nazwa brzmiała West End, jednak szybko zmieniono ją na Pet Shop Boys. W roku 1945 w hrabstwie Mudlecks w Anglii urodził się Ian Julian, najsłynniejszy wokalista legendarnej grupy rockowej Deep Purple. W swych najlepszych czasach jego głos miał rozpiętość 5 oktaw. A w roku 1963 roku urodził się Joy Tempest, członek szwedzkiej grupy hard rockowej Europe. Europe, już słyszymy The Final Countdown.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy powiatu tarnowskiego, 29 sierpnia odbędą się wyjątkowe 25. dożynki powiatu tarnowskiego, czyli święto plonów, podczas którego będziemy dziękować naszym rolnikom za trud ich pracy na roli. W tym roku zapraszamy Państwa do przepięknie położonej gminy Gromnik.
3: Gościnny Gromnik czeka na Państwa. Gwarantujemy dobrą zabawę, rodzinną atmosferę i niezapomniane wrażenia. Zaczynamy w sobotę, 29 sierpnia o godzinie 14, uroczystą mszą świętą w amfiteatrze letnim w Gromniku.
4: Na 25. dożynki powiatu tarnowskiego zapraszają
2: starosta tarnowski Jacek Chudyma,
3: Małgorzata Kras, wójt gminy Gromnik.
4: Gwiazdą wieczoru będzie Zenon Martyniuk z zespołem Akcent. Nie może was tam

0: laptop Asus VivoBook 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Gotowi na wielkie święto lata? Już 23 sierpnia Szerzyny zapraszają na dożynki gminne. Spotkajmy się, by podziękować za tegoroczne plony i wspólnie celebrować piękną dożynkową tradycję. Barwny korowód, dożynkowe wieńce, obrzęd, regionalne smaki i mnóstwo dobrej zabawy. A wieczorem muzyczne emocje. Na scenie Eleni.
2: Miłość jak wino uderza do głów. Niesie nam życie bez troski, bez wad. Wchodzi do...
1: Sławek Uniatowski z orkiestrą dętą OSP Żurowa. A na zakończenie zabawa z zespołem Fantazja. 23 sierpnia. Mały rynek w Szerzynach. Dożynki gminy Szerzyny. Świętujmy razem.
3: Po reklamie.
4: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
5: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
6: Dzisiaj jesteśmy skąpani w promieniach słonecznych. Wczoraj, przypomnijmy sobie, w wielu miejscach regionu byliśmy skąpani w kroplach deszczu. Nie były to zbyt intensywne opady, ale jednak padało dzisiaj słonecznie. Tak zapowiadali na dzisiaj meteorolodzy. Przed południem zachmurzenie, po południu słońce. No i tak się właśnie dzieje. Na termometrach bardzo fajnie, przyzwoicie, temperatury optymalne. 24 do 25, do 25 kreski docierają słupki rtęci. No i tak jest na przeważającym obszarze.
4: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
5: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Radiowe kino plenerowe.
3: Ciepły letni wieczór, dobry film i wyjątkowa atmosfera pod gołym niebem. Tak zapowiada się kino plenerowe RDN Małopolska. Już w niedzielę 23 sierpnia spotkajmy się w Brzeźnicy na boisku sportowym.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest świat ubezpieczeń Kinga Suda. Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
2: Na kwadrans przed godziną 16 kolejna garść wiadomości dla zmotoryzowanych. W Brzesku teraz więcej samochodów, na przykład na ulicy Głowackiego przy Księdza Popiełuszki, także tutaj jest ciasno. Również na ulicy Browarnej ruch jest wzmożony, na Pomnianowskiej także nieco więcej samochodów, w Bochni natomiast na Floris, na Kraszewskiego ruch nieco większy i na ulicy Kościuszki. W Tarnowie przybyło aut na ulicy Narutowicza przede wszystkim, od ulicy Krakowskiej w stronę Tuchowskiej ciasno. I na Konarskiego na odcinku do ulicy Tuchowskiej ruch jest wzmożony na całej tej długości. Auta jadą zderzak w zderzak, ale tylko w jedną stronę. W drugą stronę do ulicy Gumnickiej Konarskiego jest wolna od korków. Na Lwowskiej nadal cisza i spokój. Płynnie wyjeżdżamy z miasta w kierunku Rzeszowa. Na rondach też umiarkowany ruch. Na alei Jana Pawła II też spokojnie, błonie. Ruch niewielki, ale na ulicy Elektrycznej przy Klikowskiej teraz jest więcej samochodów. Szujskiego, Mościckiego, ale jak Kwiatkowskiego ruch niewielki teraz. Na Krakowskiej przy ulicy Narutowicza więcej samochodów. W drugą stronę, w stronę Krakowa, ruch niewielki. Jedynie na skrzyżowaniu Koszycka, Czerwona, Krakowska ruch większy.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest świat ubezpieczeń Kinga Suda. Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.

0: Region jest nasz.
1: Reklama.
2: Serdecznie zapraszam na dożynki gminne w Bobowej. Wyjątkowe święto plonów, które odbędzie się w niedzielę 23 sierpnia na strefie aktywnego wypoczynku przy ulicy Zielonej w Bobowej. Uroczystości dożynkowe rozpoczniemy o godzinie 13.30 mszą świętą w kościele pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Siedliskach. Po nabożeństwie barwne korowody dożynkowe przejadą do amfiteatru w Bobowej, gdzie odbędzie się część oficjalna oraz bogaty program artystyczny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla całych rodzin. Na scenie wystąpią gwiazdy wieczoru Teresa Werner,
3: bo miłość jest piękna, dla ciebie żyje me gorące...
2: oraz zespół Daj to głośniej. A kiedy przyjdzie czas na taneczną część wieczoru, scenę przejmie znany i lubiany zespół Titbit, który zadba o świetną atmosferę i porwie wszystkich do tańca. Dożynkowe wydarzenia poprowadzą gawędziarka Marta Michalik i drużba Tomasz Kulik. Spotkajmy się w Bobowej i wspólnie przeżyjmy święto plonów, tradycji i radości. Serdecznie zapraszam. Marcin Wąs, burmistrz Bobowej.
1: Po reklamie. Już za chwilę sprawdzimy, kiedy wznowione zostaną prace na Placu Drzewnym w Tarnowie. Będą też zasady bezpiecznego pobytu nad wodą. Kamizelka to podstawa, przypominają ratownicy.
4: W przypadku skuterów, gdzie płynie się szybko, to ona musi być tak zapięta i tak dopasowana, że nie ma prawa z nas spaść, wpadając do wody.
1: Jest 16:00, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Ubrana kamizelka ratunkowa to podstawa bezpieczeństwa nad wodą. Prezes sądeckiego WOPR-u Jarosław Pogwist opowiedział w programie Słowo za Słowo Werden Nowy Sącz o okolicznościach tragicznego wypadku na Jeziorze Rożnowskim. 9 sierpnia zmarła 43-letnia kobieta, która utonęła po tym, jak wpadła do wody ze skutera. Prokuratura bada, czy miała ubraną kamizelkę w momencie wypadku. Jarosław Pogwist podkreślił, że kapok trzeba nie tylko założyć, ale też poprawnie zapiąć.
5: Kamizelka odpowiednio zapięta, czyli nie za luźno, czy jeszcze jakie tutaj
4: tak, no po prostu zapięta porady. Tak, że w przypadku skuterów, gdzie płynie się szybko, to ona musi być tak zapięta i tak dopasowana, że nie ma prawa z nas spaść, wpadając do wody. Skuter rozwija prędkość, ja już nie mówię takich krańcowych, po 120-110 na godzinę, ale płyjmy te 60-70 na godzinę na skuterze, to już jest bardzo szybko. Spadając z skutera, ta kamizelka może z nas spaść. Apelujemy do tego, żeby po prostu nie myśleć, że nas to nie dotyczy, że nas to nie spotka.
1: Trzeba też zwracać uwagę, czy dzieci nie mają ubranych za dużych kamizelek, z których mogłyby wyślizgnąć się podczas upadku do wody.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Jeszcze w sierpniu robotnicy mogą wznowić pracę na Placu Drzewnym w Tarnowie. Te musiały zostać przerwane po odkryciu tu tajemniczego miejsca pod ziemią, które nie widniało w żadnych miejskich dokumentach. W mieście od razu pojawiło się wiele spekulacji, że może to być legendarny tunel, który łączy centrum Tarnowa z Górą Świętego Marcina. Badania georadarem potwierdziły jednak przypuszczenia urzędników, że jest to zwykła piwnica, pozostałość po wcześniejszej kamienicy, mówi wiceprezydent Tarnowa Maciej Włodek.
6: Oprócz tego miejsca, gdzie została odkryta piwnica, nic innego nowego nie zostało znalezionego, także tutaj możemy zdementować, że nie był to tunel, który łączył centrum miasta z Górą Świętego Marcina. Jest to pozostałość po kamienicy, zresztą ona też jest widoczna, ta kamienica, w mapach historycznych z lat 30. Jeżeli chodzi właśnie o pozostały zakres, to tutaj nic nie znaleziono.
1: Wyniki badań georadarem zostały przekazane do konserwatora zabytków, który ma wydać pozwolenie na kontynuowanie prac. Władze miasta liczą, że będzie to jeszcze w sierpniu.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: To był impuls dla Nowego Sącza i regionu. Półtora wieku temu do miasta wjechał od strony Tarnowa pierwszy pociąg. Dla będącej pod zaborem austriackim części Polski, zwanej Galicją, było to połączenie ze światem i prawdziwy skok cywilizacyjny. Jak mówi kolejarz Roman Piotrowski, uruchomienie linii kolejowej z Tarnowa do Leluchowa przyniosło rozwój regionu.
7: Bo przy kolei rozwinął się Nowy Sącz, powstały zakłady taboru, powstały miejsca pracy, transport, rozwinęła się turystyka, bo do Muszyny dojeżdżały pociągi od wybudowania 1876 roku, dopiero linia krynicka 105 Śląska została wybudowana w 1905 roku, także też dzięki temu połączeniu komunikacyjnemu Ikrynica zyskała połączenie ze światem już koleją.
1: A w związku z przypadającym rokiem sądeckich kolejarzy w najbliższą sobotę o 8 odprawiona zostanie msza święta w kościele kolejowym. Po niej na dworcu odbędzie się prelekcja Leszka Zakrzewskiego o budowie i historii linii Tarnów-Leluchów. Zaplanowano też przejazdy pociągiem. IMGW wydało ostrzeżenia przed nawałnicami, które prognozowane są na zbliżającą się noc. Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej mówi, że w nocy największych burz należy spodziewać się na południowym zachodzie kraju.
8: Noc ze środy na czwartek z zachmurzeniem dużym, ale miejscami możliwe są także większe przejaśnienia. Wystąpią przelotne opady deszczu i w pasie od Dolnego Śląska przez południową Wielkopolskę po województwo łódzkie, południową część mazowieckiego oraz północną część lubelskiego wystąpią burze i opady deszczu. Opady te będą miejscami intensywne.
1: A jutro na południu kraju zrobi się gorąco, będzie tam obowiązywało ostrzeżenie przed upałem.
0: Z życia Kościoła.
1: Są powołania w Afryce, ale potrzeba też misjonarzy z Polski, mówi biskup diecezji Buar Mirosław Gutzwa z Republiki Środkowoafrykańskiej. Dzisiaj na pieszej pielgrzymce tarnowskiej, dzień misyjny. Biskup z Afryki przewodniczył mszy świętej w Nowym Brzesku i Proszowicach. A w pielgrzymce na Jasną Górę uczestniczy też ksiądz Arkadiusz Nowak ze Stowarzyszenia Misji Afrykańskich. Jego doświadczenie to ponad 25 lat pracy na misjach w Afryce.
9: Chaty masajskie, glina wymieszana z krowym łajnem. W tym domu pokrytym strzechą nie ma okien, ale ci ludzie ugoszczą mlekiem. Komuś by się mogło wydawać tylko mleko, ale zapominamy o tym, że nie mają nic innego do jedzenia i oni tego mleka nie wystarczy dla wszystkich, ale nie zabraknie dla ciebie. To serce okazane nieznajomemu, afrykańska gościnność, afrykańska radość, optymizm. Oni dziękują Bogu za to, co mają. My zastanawiamy się nad definicją szczęścia, tym się różnimy od nich. Oni po prostu są szczęśliwi. Również szacunek dla życia od początku do końca. Nie znają Jezusa. Dlatego potrzeba wciąż tych misjonarzy, świadków, którzy będą mówić o Jezusie, bo te dzisiejsze czasy właśnie potrzebują świadków.
1: A składka zebrana podczas mszy świętych dziś w części A i B przeznaczona jest na misję.

0: sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Co nowego mają nam do powiedzenia meteorolodzy, jeżeli chodzi o nasz region? No, temperatury mamy teraz komfortowe, 25, nawet 26 stopni. Słonecznie w całej Polsce południowo-wschodniej. Rano mogą pojawić się przelotne opady, mówią meteorolodzy. W nocy na termometrach 18 stopni, jutro częściowe zachmurzenie od 31 do 33 stopni. Jutrzejsza noc 17 stopni.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.

0: że ja. Reklama.
1: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach. A teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
2: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Hyundai.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł, bluzy od 69,99 zł, spodnie od 79,99 zł, a praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie wielopaki lodów Bongelati i Gelatelli. Drugi tańszy produkt, aż 70% taniej. A dodatkowo Pepsi Regular XXL 2,5 litra. Tylko 7,69 za butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Odkryj bogactwo kultury, zabytków i piękna krajobrazów w atmosferze modlitwy, wspólnoty i wypoczynku podczas pielgrzymek z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER. W ofercie biura: Gruzja i Armenia, Kreta, Malta, Medjugorje, Portugalia, Hiszpania, Francja, Sycylia, Włochy, Kostaryka, Maroko oraz Meksyk.
8: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy
1: Sącz. Audycja sponsorowana.
2: Dzisiaj będziemy rozmawiać o badaniach mamograficznych. Zacznijmy od tego, kto powinien robić takie badania i jak często.
3: Badanie mamograficzne jest badaniem z użyciem promieni rentgenowskich, ale w bardzo małej dawce i jest najlepszym badaniem w kierunku wykrywania wczesnego raka piersi. W związku z tym to badanie dedykowane jest do kobiet, po pierwsze z grupy ryzyka, a po drugie do wszystkich innych kobiet mniej więcej w wieku od 40 lat do końca życia praktycznie. Z tym, że bezpłatne badanie mamograficzne, to od razu mówię, ten przedział jest mniejszy, bo to jest od 50 lat do 70, w tej chwili 5. Tutaj ważne jest, żeby to badanie wykonywały kobiety, które nie mają żadnych objawów mogących wskazywać na raka, a także te kobiety, które mają jakiekolwiek dolegliwości, zanim pójdą do badania przez lekarza. Część kobiet boi się tego badania ze względu na to, że to jest badanie promieniami rentgenowskimi. Ja zawsze mówię, że ta dawka promieniowania, którą ta pacjentka pochłania w tej chwili w mamografii cyfrowej, to jest taka jak naturalnego promieniowania, jeżeli byśmy sobie lecieli godzinę samolotem na wakacje, szczerze mówiąc. Wobec czego ta dawka jest minimalna i nie należy ją demonizować. Jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że część kobiet boi się tego, że mamografia polega na tym, że wykonuje się zdjęcia każdej piersi w dwóch projekcjach i żeby te zdjęcia dobrze wyszły, to ta pierś musi być spłaszczona, wobec czego tam jest takie uciskadło, które powoduje, że spłaszcza się pierś, a spłaszcza się dlatego, że wtedy te zdjęcia wychodzą dużo lepiej, no i będziemy wtedy mieli łatwiej interpretować te wyniki, bo zdjęcie takie mamograficzne to jest sumacja cieni, które rzucają naczynia, które rzucają przewody mleczne, ewentualnie zmiany, które są w piersiach. I mamografia najlepiej wykrywa zmiany typu wczesnego raka piersi. Nie powinno się wykonywać mamografii zamiennie, zamiast mamografii ultrasonografii, co bardzo często dużo pacjentek robi, bo to jest prostsze badanie i wydaje się, że to jest badanie, które także może wykazać raka piersi i wszystkie inne. Tylko trzeba o tym pamiętać, że nie każdy rak piersi, wczesny rak piersi, jest widoczny w USG. I tu trzeba wyraźnie powiedzieć, że takimi cechami widocznymi w mamografii to jest tak zwany guzek spikularny, skupisko mikrozwapnień i tak zwane zaburzenie architektury gruczołu. I my tego szukamy, oglądając zdjęcia mamograficzne. Natomiast w USG nie widać skupiska mikrozwapnień, czyli nie widać takiej bardzo ważnej cechy mogącej świadczyć, że tam się rak rozwija w piersi. I dlatego nie powinno się tych badań robić zamiennie i w przypadku schorzeń onkologicznych USG powinno się traktować jako badanie uzupełniające mamografii, a nigdy nie odwrotnie. Jeszcze jedna rzecz, jak jesteśmy przy mikrozwapnieniach, to jest to, że często panie idące do mamografii chcą pachnieć i chcą ładnie wyglądać, w związku z czym używają dezodorantów. Dezodorant zawiera sproszkowane aluminium, które w mamografii może być pomylone z tymi właśnie mikrozwapnieniami i to powoduje duży stres potem, bo to trzeba odkręcać tą sprawę, a żeby to odkręcić, to trzeba robić inne badania, jeszcze raz powtarzać mamografię, więc idąc do mamografii, nie używajmy dezodorantów żadnych, ani w sprayu, ani w sztywcie. Co jeszcze warto powiedzieć? Mówiliśmy o grupie tak zwanego wysokiego ryzyka. No to wysokie ryzyko to są te panie, u których w rodzinie przede wszystkim, zwłaszcza po stronie matki, są przypadki raka piersi, na przykład babcia, ciocie, córki, to tym bardziej powinniśmy przestrzegać i bardzo często, jeżeli tak jest, to się nawet tą mamografię częściej powinna wykonywać niż normalnie. Natomiast jeżeli nie ma żadnych obciążeń, nie ma żadnych podejrzeń i nie ma żadnych objawów, to wystarczy tą mamografię powtarzać raz na 2 lata jako wystarczającą. Natomiast osoby, które mają czy mutację BRCA, czy przeszły leczenie onkologiczne z powodu raka piersi, czy są obciążenia duże, obciążenia rodzinne, to powinny nawet co roku wykonywać to badanie. No i to badanie powoduje, że mamy podejrzenie raka piersi, które należy potwierdzić. Tam jeszcze, jeżeli będziecie Państwo patrzeć na opisy mamografii, to będzie jeszcze taki system BI-RADS się nazywa. On jest od 0 do 6, czyli 7-stopniowy system i w każdym razie te objawy raka piersi, jak już mówiłem, guzki spikularne, czy skupiska mikrozwapnień, czy zaburzenia architektury, to to obejmują 4 i 5. I jeżeli tak jest napisane, tam jest jeszcze AB, ale to nie ma znaczenia. One wymagają zawsze biopsji, czyli wymagają potwierdzenia histopatologicznego, nie cytologicznego, tylko histopatologicznego, a to sprowadza się do biopsji gruboigłowej. Tam się wałeczek tkanki gruczołowej pobiera w tym wypadku. Czasem ta biopsja gruboigłowa może być wspomagana pod ciśnieniem, czyli taka ssąca biopsja. To się nazywa mammotomią, ale właściwie to ma to samo znaczenie diagnostyczne.
2: Czy taki wcześnie wykryty rak piersi daje duże szanse na wyleczenie?
3: Daje bardzo duże szanse, dlatego że po pierwsze, możemy czasem znaleźć stan przedrakowy, który po wycięciu daje stuprocentową szansę, bo jeszcze rak się nie rozpoczął. Druga możliwość jest wykrycia tak zwanego raka w okresie przedinwazyjnym i to jest wtedy po wycięciu tego ogniska, jeżeli nie ma żadnych innych, wycinamy wczesnego raka, który nie wyszedł poza przewody mleczne i takiego, który z definicji nie daje przerzutów, wobec czego wyleczenie sięga prawie 100%.
2: Poza mammografią, jakie jeszcze działania profilaktyczne możemy podjąć w kwestii właśnie wykrywania nowotworów piersi?
3: To są wszystkie te badania, które dotyczą badania piersi, a więc samo badania piersi. I to samo badanie piersi powinniśmy nauczyć dziewczęta w okresie pokwitania. Wtedy, kiedy pierś zaczyna się rozwijać, to dziewczynka powinna zaznajomić się z tym, jak wygląda pierś w czasie cyklu miesięcznego, czyli bezpośrednio po rozpoczęciu krwawienia. Pierś jest miękka i nadaje się do badania mniej więcej przez 10 pierwszych dni od początku cyklu. Potem po połowie piersi jest twardsza, czasem może być taka trochę bolesna przy badaniu. Należy w każdym razie to samo badanie przeprowadzać w pierwszych 10 dniach cyklu u kobiet, które miesiączkują, a u kobiet, które nie miesiączkują, nie ma to już znaczenia, zwłaszcza u starszych pań po menopauzie, to warto sobie raz w miesiącu, taki jeden dzień zastrzec, to może być weekend, żeby było spokojniej i zbadać sobie dokładnie piersi. Najlepiej to przed lustrem na stojąco, a potem na leżąco palpacyjnie. I tutaj trzeba zwrócić uwagę na takie rzeczy. Stojąc przed lustrem, unosimy obie ręce do góry i patrzymy, jak piersi się unoszą. One powinny, jeżeli są symetryczne, niektóre panie mają od urodzenia asymetryczne, ale jeżeli są symetryczne, powinny się symetrycznie unosić. Nie powinna się jedna opóźniać w stosunku do drugiej. Nie powinna się w czasie tego unoszenia piersi wypuklać w postaci jakiegoś guzka, albo skóra się nie powinna w tym momencie wciągać. Nie powinna się marszczyć w postaci tak zwanej łupiny pomarańczy i obie brodawki powinny się zachowywać symetrycznie, nie tak, żeby jedna zapadała się, żeby jedna była wciągnięta. Jak już jesteśmy przy tym wciągnięciu brodawek, to też trzeba pamiętać, że jeśli brodawki są wciągnięte od urodzenia czy od pokwitania, to nie jest to objaw jakiś taki stresujący. Natomiast jeżeli zawsze były symetryczne, a potem jedna zaczyna się wciągać, to już bardzo sprawa zaczyna być podejrzana i wtedy należy koniecznie, powtarzam, koniecznie tą mammografię zrobić i jeszcze w dodatku pójść sobie do lekarza, chirurga albo onkologa, albo ginekologa, który może dodatkowe badania zlecić. I te dodatkowe badania oprócz mammografii, no to jest USG i czasem rezonans magnetyczny też.
2: Badanie mammograficzne można wykonać między innymi tutaj w Szpitalu Świętego Łukasza w Tarnowie. W jaki sposób możemy się tu zapisać?
3: Jest ośrodek programów profilaktycznych, który właściwie w tej chwili zapisuje bez dłuższego terminu. To jest terminy, są takie kilkudniowe, z tym, że one mogą być dłuższe, bo zależy to od okresu cyklu, bo jak już mówiłem, te pierwsze 10 dni cyklu u kobiet miesiączkujących powinno się wykonać. Jak się zadzwoni i trafi się, że to jest po połowa czy po połowie, no to trzeba zaczekać na pojawienie się nam następnego okresu. I to jest badanie profilaktyczne. Natomiast są badania ze skierowaniem i te badania ze skierowaniem wydają lekarze, którzy albo chcą sprawdzić, czy nie ma podejrzanych zmian w piersiach, albo się kontroluje po jakimś leczeniu te piersi, albo wykonuje się na skierowanie też mammografię u kobiet, które nie pasują do tej profilaktyki finansowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Na przykład kobiety po 75 roku życia nie powinny uważać, że już im nic nie grozi, bo wtedy im właśnie grozi i tą mammografię wykonywać tak jak w tym okresie, kiedy Narodowy Fundusz za to płaci. Ta mammografia taka na skierowanie też jest bezpłatna i też ją można w naszym szpitalu wykonać i bez problemu.
2: I tu stawiamy kropkę. Dziękuję bardzo za rozmowę.
3: Ja również dziękuję.
0: To była audycja sponsorowana.

0: Reklama.
1: 23 sierpnia na stadionie w Zbylitowskiej Górze jedno z największych wydarzeń w regionie. Dożynki gminy Tarnów. O 14:00 msza święta polowa, a po niej uroczystości dożynkowe. Ponadto darmowy poczęstunek, dziczyzna, bigos, wiejskie wyroby, pstrąg i ciasta. Wesołe miasteczko, lot balonem, stoiska wystawiennicze, loteria fantowa oraz koncerty gwiazd. O 18:00 Liber i Inoros, a o 20:00 Edyta Górniak. Zaprasza wójt Grzegorz Kozioł, patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka.
2: Gotowi na wielkie święto lata? Już 23 sierpnia Szerzyny zapraszają na dożynki gminne. Spotkajmy się, by podziękować za tegoroczne plony i wspólnie celebrować piękną dożynkową tradycję. Barwny korowód, dożynkowe wieńce, obrzęd, regionalne smaki i mnóstwo dobrej zabawy. A wieczorem muzyczne emocje. Na scenie Eleni...
3: Miłość jak wino uderza do głów. Niesie nam życie bez troski, bez
2: Sławek Uniatowski z orkiestrą dętą OSP Żurowa. A na zakończenie zabawa z zespołem Fantazja. 23 sierpnia. Mały rynek w Szerzynach. Dożynki gminy Szerzyny. Świętujmy razem.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Gdzie smak tradycji spotyka się z mistrzostwem wędliniarskim i nutką nowoczesności? W wyrobach z błonia oczywiście. Nasze tradycyjne wyroby wędliniarskie z błonia to więcej niż tylko kawałek mięsa. To kawał tradycji i historii smaków, które rozpieszczają podniebienia od pokoleń. Spróbuj naszych wyrobów, a przekonasz się, że prawdziwy smak i jakość to nasze drugie imię. Sklepy firmy Granum. Błonie 80, Tarnów Kościuszki 15, Brzesko Ogrodowa 3, budynek cechu.
1: Po reklamie.
2: Wyrusz z nami na szlak 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Codziennie na naszej antenie relacje, transmisje i pozdrowienia. Pielgrzymuj z radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Z radiem RDN na Jasną Górę.
3: Ksiądz Tomasz Rąpała pielgrzymuje po raz 32, tym razem w grupie 8. Bardzo serdecznie pozdrawiam dom rekolekcyjny, Centrum Formacyjno-Rekolekcyjne Arka w Grudku nad Dunajcem, całą ekipę, a także wszystkich rekolektantów.
4: Barbara, grupa 8. Pozdrawiam męża, mamę, córkę, jedną, drugą, syna i wszystkich parafian na czele z księdzem proboszczem i prałatem, którzy zostali, na pewno modlą się za nas, żebyśmy szczęśliwie doszli na Jasną Górę.
5: Ewanda.

0: Żebyśmy doszli do Częstochowy.
1: Moją mamę.
2: No oczywiście, żonę, mamę, całą rodzinę. Grupy siódemki.
3: Grupa siódma, siostra Teodozja i pozdrawiam całą parafię Strzelce Wielkie. Pozdrawia grupa, która idzie ze Strzelec Małych i zaprzyjaźnionych miejscowości.
4: Klaudia z grupy siódmej, pozdrawiam babcię Bogusię, Karola i tatę.
5: Mam na imię Julka, jestem z grupy ósmej i chcę pozdrowić tatę Staszka, moją babcię Grażynę i dziadka Mirka.
6: Z grupy numer siódmej, siostra Dorota, pozdrawiam całą parafię Strzelce Wielkie, a szczególnie mamę i siostrę i jej rodzinę.
7: Ja pozdrawiam moich rodziców i rodzeństwo i ogólnie całą moją rodzinę.
8: Asia ze Strzelec Wielki.
9: Aneta z grupy ósmej. Bardzo serdecznie pozdrawiamy wszystkich parafian, którzy się modlą duchowo. Zapraszamy do słuchania relacji.
10: Dzień dobry, mam na imię Stasiu, jestem z grupy ósmej. Chcę pozdrowić moją babcię Marysię z Brzeska.
11: Witajcie serdecznie, Beata pozdrawia z grupy czwartej. Serdecznie wszystkich niesiemy was w serduchu. Niech wam Pan Bóg błogosławi, niech was umacnia.
12: Magda, grupa numer 4, świętego Wincentego Paulo. Ja chciałabym pozdrowić moje dwie małe córeczki, które zostały z babcią, Antosię i Helenkę. No i mamę, która właśnie nad nimi sprawuje opiekę i mojego brata, który też im towarzyszy.
13: Zosia z grupy czwartej. Pozdrawiam moich rodziców, Agata i Łukasza. Oraz mojego brata Dominika.
14: Basia z grupy czwartej, święty Wincenty. Pozdrawiam księdza Dawida z grupy szesnastej.
12: Pozdrawiamy także księdza Karola Bodziackiego, który w ubiegłym roku nam towarzyszył na szlaku pielgrzymki, a w tym roku jest w Sopocie, w parafii, no i niestety nie był w stanie tutaj do nas dotrzeć.
15: Helena, grupa szósta i pozdrawiam babcię Ulę i babcię Marysię.
16: Serdecznie pozdrawiamy wszystkich parafian parafii Lipnica Murowana. Pielgrzymuje się nam bardzo dobrze. Prosimy o modlitwę za nas, a o swojej zapewniamy.
17: Ksawery, chciałbym serdecznie pozdrowić moją całą rodzinkę. Mamy, taty, którzy i moją siostrę, którzy czekają na mnie w domu, moich dziadków, którzy trzymają za mnie kciuki, i Karolina, i za niedługo wraca, więc się w końcu zobaczymy. Grupa szósta, Bochnia, pozdrawiam.
18: Szymon Wiśniowski z grupy szóstej. Serdecznie pozdrawiam całą wspólnotę Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, księży przełożonych i wszystkich kleryków.
19: Wyrusz z nami na szlak 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Codziennie na naszej antenie relacje, transmisje i pozdrowienia. Pielgrzymuj z radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Transmisję 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej wspierają partner główny Koral, sponsorzy Logomar, MK Okno, wydawnictwo Biblos, Mazurowy Dwór, Bud Wiert, Dawid Białas, Korona Catering, agencja eventowa Brawo oraz Bank Spółdzielczy w Pilźnie. Z radiem RDN na Jasną Górę.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Radiowe kino plenerowe.
3: Ciepły letni wieczór, dobry film i wyjątkowa atmosfera pod gołym niebem. Tak zapowiada się kino plenerowe RDN Małopolska. Już w niedzielę 23 sierpnia spotkajmy się w Brzeźnicy na boisku sportowym. Przed seansem czeka poczęstunek przygotowany przez KGW w Brzeźnicy, a punktualnie o 20 rozpocznie się film Greckie wakacje. Niech to będzie wieczór dla całej rodziny. Zapraszają stowarzyszenia RDN, wójt, sołectwo Brzeźnicy oraz KGW. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
0: Po reklamie. Już za chwilę prokuratorskie dochodzenie w sprawie kolonii w Gorlicach. Informację turystyczną i sklepik z pamiątkami czeka przeprowadzka. Kamienica przy Tarnowskim Rynku przejdzie remont.
4: Projekt budowlany, uzyskanie pozwolenia na budowę, te kwestie formalne będą trochę trwały.
0: Jest 17. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Prokuratura prowadzi dochodzenie w sprawie kolonii wypoczynkowej w Gorlicach. Sprawa dotyczy podejrzenia o znęcanie się nad dwiema dziewczynkami. O szczegółach Łukasz Raczkowski.
5: Sprawę zgłosili na policję opiekunowie dwóch małoletnich, które uczestniczyły w kolonii na początku sierpnia. Jak twierdzą, jedna z kobiet miała krzyczeć i ubliżać dziewczynkom, a także stosować nieadekwatne kary porządkowe. Według zeznań wypoczynek miał być też źle zorganizowany. Prokuratura rejonowa w Gorlicach prowadzi czynności w tej sprawie. Ustalono, że w kolonii uczestniczyły dzieci w wieku od 7 do 15. lat. Teraz zabezpieczony jest monitoring oraz przesłuchiwani są opiekunowie. Zabezpieczana jest też cała dokumentacja związana z organizacją wypoczynku dzieci. Prokuratura pozyskała też protokół i wyniki odrębnej kontroli przeprowadzonej niezależnie przez Małopolskie Kuratorium Oświaty. Śledczy oczekują też na wyniki kontroli przeprowadzonej przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Gorlicach. Obecnie nie postawiono nikomu żadnych zarzutów, bo postępowanie cały czas się toczy.
0: Zakończenie budowy linii kolejowej Podłęże-Piekiełko w 2030 roku to termin realny, ale nie chce na teraz deklarować, że niezagrożony, mówi Mateusz Wanat, dyrektor regionu południowego PKP Polskie Linie Kolejowe. Od blisko 3 lat trwa modernizacja trasy Chabówka-Nowy Sącz i budowa nowego odcinka między regionem limanowskim a Podłężem. Przed nami jeszcze wiele trudności, dodaje Mateusz Wanat.
6: Wiedząc, ile może być jeszcze rzeczy, które dzisiaj nie jesteśmy w stanie przewidzieć. I tak, zgadza się, że chcemy w 2030 roku już puszczać ruch i tak wychodzi z naszych harmonogramów. Są realizowane przecież odcinki do Gdowa, widać jak tam intensywne prace są prowadzone. Są przecież pierwsze odcinki oddane do ruchu, do Marcinkowic czy od strony Chabówki do Rabki. Zostały nam 2 przetargi do rozstrzygnięcia, które już zostały ogłoszone.
0: Chodzi o odcinki Gdów-Szczyżyc, Fornale-Szczyżyc oraz łącznicę Porąbka-Stróża. PKP PLK liczy, że do końca roku uda się wyłonić wykonawców i z początkiem przyszłego roku podpisać umowy.
1: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Tarnowskie Centrum Informacji i sklepik z pamiątkami zostaną przeniesione do innej lokalizacji. Przeprowadzka czeka też urzędników Wydziału Kultury i Promocji. Wkrótce rozpoczną się prace remontowe kamienicy, do której zazwyczaj zaglądają turyści. W kamienicy pod adresem Rynek 7 w Tarnowie ma powstać Centrum Winiarstwa. Na czas prac sklepik przeniesie się do pobliskiego Tarnowskiego Centrum Kultury, a urzędnicy będą pracować w innym miejscu, zapowiada prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny.
4: Szukaliśmy lokalizacji, aby ona była jak najbliżej obecnej i wydaje się, że tam będzie to tymczasowo najlepsze miejsce. Natomiast jeżeli chodzi o pracowników wydziałów, to również mamy kilka nieruchomości w centrum miasta, gdzie rozważamy tę relokację tymczasową. Jedną z nich jest chociażby budynek po dawnej bursie na Świętej Anny. Projekt budowlany, uzyskanie pozwolenia na budowę, te kwestie formalne będą trochę trwały.
0: Remont kamienicy ma kosztować nieco ponad 8,5 miliona złotych, a budynek ma zyskać nowy dach, będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zyska uporządkowane podwórze i pokoje noclegowe dla turystów.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
0: W najbliższy weekend Zakliczyn będzie świętował. W sobotę odbędą się 15 dożynki gminy Zakliczyn, a w niedzielę Małopolski Festiwal Fasoli. Jak mówił na antenie RDN Małopolska dyrektor Zakliczyńskiego Centrum Kultury Kazimierz Dudzik, tego roczne dożynki będą wyjątkowe, przede wszystkim ze względu na liczbę uczestniczących w nich sołectw.
7: Po pierwsze, to będą największe dożynki gminne w regionie tarnowskim, bo 19 grup wieńcowych, 19 sołectw weźmie udział w tych dożynkach. I tradycyjnie w sobotę o godzinie 14 msza święta w kościele pod wezwaniem świętego Idziego, a później barwny, piękny i bardzo duży korowód przejdzie od kościoła do rynku i tam będą te wieńce prezentowane i na scenie rozpoczyna się obrzędem dożynkowym. Ten obrzęd zaprezentuje zespół folklorystyczny Gwoździec i później u nas w Zakliczynie to jest tak, że następuje ośpiewywanie wieńców. Piękny ośpiew, wszyscy są pod wrażeniem, oni się przygotowują.
0: Po dożynkowej sobocie przyjdzie czas na kulinarne święto, niedziela upłynie bowiem pod znakiem fasoli. Produktu, z którego Zakliczyn i okolice są szczególnie znane, odbędzie się 23. Małopolski Festiwal Fasoli, któremu towarzyszyć będzie jarmark produktu lokalnego.

0: Reklama.
1: Poczuj lato wszystkimi zmysłami. Szum wody, promienie słońca i chwile, które naprawdę należą do ciebie. W Termach Szaflary czekają baseny termalne, strefa saun i atrakcje dla całej rodziny. Zaplanuj wakacyjny dzień pełen relaksu i dobrej zabawy. A bilety online kupisz nawet 30% taniej. www.termyszaflary.com. Termy Szaflary. Tu zaczyna się twój letni odpoczynek.
2: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
3: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
1: Radiowe kino plenerowe.
4: Rodzice, dzieciaki, czas zaplanować rodzinny wieczór. A najlepiej taki, na którym nikt nie powie nuda. Już w sobotę zapraszamy na teren kompleksu sportowego w Librantowej na wakacyjne kino plenerowe Radia RDN Małopolska. Najpierw od 17:00 piknik rodzinny, popcorn, grill, animacje i dmuchańce dla dzieci. A o 20:00 wielki ekran i film Mija i Biały Lew. Pełna przygód i wzruszeń historia niezwykłej przyjaźni, dziewczynki i Białego Lwa. Rodzinny wieczór? Mamy plan. Zapraszają Stowarzyszenie Horyzont w Librantowej i RDN Nowy Sącz. Do zobaczenia! Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
0: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Wyrusz z nami na szlak 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Codziennie na naszej antenie relacje, transmisje i pozdrowienia. Pielgrzymuj z radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Transmisje 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej wspierają partner główny Koral, sponsorzy Logomar, MK Okno, wydawnictwo Biblos, Mazurowy Dwór, Bud Wiert, Dawid Białas, Korona Catering, agencja eventowa Brawo oraz Bank Spółdzielczy w Pilźnie. Z radiem RDN na Jasną Górę.
5: To była autopromocja.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach, a teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
3: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Hyundai.
5: Centrum Sztuki Mościce zaprasza na 6. Festiwal Tarnowianie, czyli Święto Ludzi Stąd. Będą koncerty, musical, spektakle, kino, wystawy, spotkania. Zieliński, Śleszyńska, Jakubowska, Kwaśny, Konieczna, Januszkiewicz i inni. Festiwal Tarnowianie w Centrum Sztuki Mościce od 13 do 20 września. Program i bilety na www.csmtarnow.pl.
6: Radiowe kino plenerowe.
7: Muszyna, szykujcie się na wieczór pełen śmiechu. W piątek rynek zamieni się w wielkie kino pod gwiazdami, a na ekranie Asterix, Obelix i mnóstwo kłopotów. Już w piątek o 20 kino plenerowe RDN Małopolska zaprasza na kultową komedię Asterix i Obelix Imperium Smoka. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor, bo po tym seansie będzie go jeszcze więcej. Na wspólne kino pod gwiazdami zapraszają Centrum Kultury i Czytelnictwa Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, Stowarzyszenie Muszyński Klucz oraz RDN Nowy Sącz. Piątek, godzina 20, rynek w Muszynie. Widzimy się!
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: 23 sierpnia na stadionie w Zbielitowskiej Górze jedno z największych wydarzeń w regionie. Dożynki gminy Tarnów. O 14:00 msza święta polowa, a po niej uroczystości dożynkowe. Ponadto darmowy poczęstunek, dziczyzna, bigos, wiejskie wyroby, pstrąg i ciasta. Wesołe miasteczko, lot balonem, stoiska wystawiennicze, loteria fantowa oraz koncerty gwiazd. O 18:00 Liber i Inoros, a o 20:00 Edyta Górniak. Zaprasza wójt Grzegorz Kozioł. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka.
3: Serdecznie zapraszam na dożynki gminne w Bobowej. Wyjątkowe święto plonów, które odbędzie się w niedzielę 23 sierpnia na strefie aktywnego wypoczynku przy ulicy Zielonej w Bobowej. Uroczystości dożynkowe rozpoczniemy o godzinie 13:30 mszą świętą w kościele pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Siedliskach. Po nabożeństwie barwne korowody dożynkowe przejadą do amfiteatru w Bobowej, gdzie odbędzie się część oficjalna oraz bogaty program artystyczny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla całych rodzin. Na scenie wystąpią gwiazdy wieczoru Teresa Werner,
4: bo miłość jest piękna, dla ciebie żyje me gorące...
3: oraz zespół Daj to głośniej. A kiedy przyjdzie czas na taneczną część wieczoru, scenę przejmie znany i lubiany zespół Titbit, który zadba o świetną atmosferę i porwie wszystkich do tańca. Dożynkowe wydarzenia poprowadzą gawędziarka Marta Michalik i drużba Tomasz Kulik. Spotkajmy się w Bobowej i wspólnie przeżyjmy święto plonów, tradycji i radości. Serdecznie zapraszam. Marcin Wąs, burmistrz Bobowej.
1: Po reklamie.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazywaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Wyrusz z nami na pielgrzymkę do Duchowego Ośrodka Świata, do Medjugorje, w terminie od 3 do 10 października. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza. Koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa. Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło. Zadzwoń pod numer 691 147 893. Tak! Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie Ty i Twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na Ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Radiowe kino plenerowe.
0: Ciepły letni wieczór, dobry film i wyjątkowa atmosfera pod gołym niebem. Tak zapowiada się kino plenerowe RDN Małopolska. Już w niedzielę 23 sierpnia spotkajmy się w Brzeźnicy na boisku sportowym. Przed seansem czeka poczęstunek przygotowany przez KGW w Brzeźnicy, a punktualnie o 20 rozpocznie się film Greckie Wakacje. Niech to będzie wieczór dla całej rodziny. Zapraszają stowarzyszenia RDN, wójt, sołectwo Brzeźnicy oraz KGW. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
3: Po reklamie.

0: Minutka na słowo. Ksiądz Marcin Gryzło.
1: Mamy nieraz pretensje do Pana Boga o to, że jest niesprawiedliwy. Inni mają tyle, że nie wiedzą, co mają z tym zrobić, a ja mam ciągle za mało. Widzimy zawsze tylko część, ogarniamy tylko pewien wycinek świata i otaczającej nas rzeczywistości. W oczach ludzi Dawid był mały, a Goliat był wielkoludem, ale Bóg widział inaczej. Dawid był wielki poprzez wiarę, a Goliat był nadęty pychą. Pan Bóg każdemu z nas przeznacza denara. Każdego powołuje, by był szczęśliwy w Bogu. Nieważne, czy jesteś bogaty, czy biedny. Ważne, byś osiągnął nagrodę, która jest jedna dla wszystkich.

Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Zbliża się godzina 18. Łączymy się z Bazyliką Świętej Małgorzaty, Sanktuarium Przemienienia Pańskiego w Nowym Sączu, skąd transmitować będziemy mszę świętą. Dzisiejszej Eucharystii przewodniczyć będzie i Słowo Boże wygłosi wikariusz parafii ksiądz Paweł Zawiślan.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Pan z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Bóg bogaty w miłosierdzie, troszczący się o dobro innych, taki obraz naszego Stwórcy przedstawia dzisiejsza liturgia słowa. Ten sam obraz Boga przedstawia także każda msza święta, w trakcie której rozważamy całe misterium paschalne Chrystusa, Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie, dające nam szansę na życie wieczne. Biorąc czynny udział w rozpoczynającej się liturgii, odnówmy przymierze, które Bóg zawarł z nami podczas Chrztu Świętego. Witam serdecznie zgromadzonych w Bazylice Świętej Małgorzaty, a także przed radioodbiornikami, słuchaczy radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. A ta msza święta sprawowana jest w następujących intencjach. Pierwsza w intencji Ewy i Jacka Ruchału w 30. rocznicę ślubu. Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo. Druga intencja za zmarłego Dariusza. Na początku uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli godnie uczestniczyć w Najświętszej Ofierze. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i sobie, Panie. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana.
2: Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Módlmy się. Boże, Ty dla miłujących Ciebie przygotowałeś niewidzialne dobra. Wlej w nasze serca gorącą miłość ku Tobie, abyśmy miłując Ciebie we wszystkim i ponad wszystko, otrzymali obiecane dziedzictwo, które przewyższa wszelkie pragnienia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki.

Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Pan skierował do mnie te słowa. Synu człowieczy, prorokuj o pasterzach Izraela. Prorokuj i powiedz im, pasterzom. Tak mówi Pan Bóg. Biada pasterzom Izraela, którzy sami siebie pasą. Czyż pasterze nie powinni paść owce? Nakarmiliście się mlekiem, odzialiście się wełną, zabiliście tłuste zwierzęta, jednakże owiec nie paśliście. Słabej nie wzmacnialiście, o zdrowie chorej nie dbaliście, skaleczonej nie opatrywaliście, zabłąkanej nie sprowadziliście z powrotem, zagubionej nie odszukaliście, a z przemocą i okrucieństwem obchodziliście się z nimi. Rozproszyły się owce moje, bo nie miały pasterza i stały się żerem wszelkiego dzikiego zwierzęta. Rozproszyły się, błądząc moje owce po wszystkich górach i po wszelkiej wyżynie i po całej krainie były owce moje rozproszone. A nikt się o nie nie pytał i nikt ich nie szukał. Dlatego wy, pasterze, słuchajcie słowa Pańskiego. Na moje życie, mówi Pan Bóg, ponieważ owce moje stały się łupem i owce moje służyły za żer wszelkiemu dzikiemu zwierzęciu, bo nie było pasterza. Pasterze zaś nie szukali owiec moich, bo pasterze sami siebie paśli, a nie paśli moich owiec. Dlatego wy, pasterze, słuchajcie słowa Pańskiego. Tak mówi Pan Bóg. Oto jestem przeciw pasterzom. Z ich ręki zażądam moich owiec. Położę kres ich pasterzowaniu, a pasterze nie będą paść samych siebie. Wyrwę moje owce z ich paszczy. Nie będą już one służyły im za żel. Albowiem tak mówi Pan Bóg. Oto ja sam będę szukał moich owiec i będę sprawował nad nimi pieczęć. Oto Słowo Boże.

0: Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych stojących na rynku bezczynnie i rzekł do nich: idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu: bo nas nikt nie najął. Rzekł im: idźcie i wy do winnicy. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych. Przyszli najęci około 11 godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną, lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy znosili ciężar dnia i spiekoty. Na to odrzekł jednemu z nich: przyjacielu, nie czyni ci krzywdy. Czyż nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź co twoje i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Oto słowo Pańskie.
1: Chwała Tobie, Chryste.
2: Drodzy bracia, drogie siostry, drodzy radiosłuchacze, RDN Nowy Sącz i RDN Małopolska. Drodzy, każdy z nas jest bardzo wrażliwy na sprawiedliwość. Już nawet w szkole, kiedy dziecko dostanie niesprawiedliwie jakąś ocenę, albo na przykład powiedzmy, że dostało ocenę dobrą, a ktoś odpisywał, ściągał na sprawdzianie, dostał bardzo dobrą, to dziecko zawsze powie: to jest niesprawiedliwe. Ja się uczyłem, dostałem czwórkę, kolega się nie uczył, dostał piątkę. Kiedy ktoś pracuje solidnie w pracy, a inni się obijają i ktoś dostanie tyle samo pieniędzy, no to też zadaje sobie pytanie, to po co tak pracować? Przecież on zarobił tyle samo, jest to niesprawiedliwe. I drodzy, ktoś słuchając dzisiejszej Ewangelii by powiedział też: no to jest niesprawiedliwe. No ktoś od samego rana, od 6 rano pracował do 18, bo tam troszeczkę inaczej ten czas jest w Ewangelii. Godzina 3 to jest godzina 9, bo czas się liczy od wschodu słońca. I ktoś, kto pracował tylko godzinę, czyli tam od godziny 17, biblijna godzina 11, i zarobił tyle samo, co osoba od samego rana. No ktoś powie, to jest niesprawiedliwe. Bo drodzy, ta Ewangelia nie jest o ludzkiej sprawiedliwości, ale jest o Bożej sprawiedliwości. A Bóg, jak wiemy, jest dobry. Bóg jest dobry. Bóg chce dać nam Królestwo Niebieskie. I o tym jest ta Ewangelia. Ten przysłowiowy denar to jest zbawienie, to jest wieczność. Drodzy, popatrzcie, za chwilę pójdziecie do Komunii Świętej. Ustawi się kolejka. I kapłan nie daje tym, którzy są na początku, dwie komunie święte, a osobie, która przyjdzie na końcu kolejki, jednej komunii świętej. Albo nie pyta się, kiedy, ile czasu jesteś w stanie łaski uświęcającej, albo kiedy się nawróciłeś. Każdy otrzymuje tyle samo. I ze zbawieniem też tak jest, bo w tej Ewangelii przede wszystkim my jako ludzie zwracamy uwagę na to, że niesprawiedliwie otrzymali wypłatę, ale to nie o to chodzi, bo powinniśmy zwrócić uwagę na Boga, który jest dobry, któremu zależy na każdym człowieku. Bo ten, który przychodzi o 11 godzinie, to nieraz są te osoby, które nawracają się w swoim życiu. I kiedy popatrzymy, które nawracają się nie od razu i nie wiemy, dlaczego tak jest nieraz. Czasem jest trudna historia życia. No, są przeróżne, można powiedzieć, motywy. My jako kapłani wiemy, że są właśnie w sakramencie pokuty ogromne cuda. Oczywiście nie możemy o tym mówić, bo to jest tajemnica spowiedzi. Ale są ogromne cuda, kiedy ktoś po wielu, wielu, wielu latach przychodzi do sakramentu pokuty. I Bogu niech będą właśnie za to dzięki. I drodzy, popatrzmy tak samo na świętych. Różni oni byli. Nie wszyscy od kołyski byli w dobrych rodzinach, po katolicku wychowywani. Niektórzy się po drodze gubili, ale najważniejsze, żeby odnaleźć Pana Boga w swoim życiu. Nawet i święty Augustyn, wielki święty, który papież Leon bardzo często go przywołuje w kazaniach, to święta Monika do końca swojego życia modliła, aby wyszedł z tej sekty manichejczyków, bo pobłądził. Bardzo, bardzo ubolewała nad tym i wymodliła to wiele lat. Błogosławiony Bartolo Longo, niektórzy modlą się tą modlitwą pompejańską, różańcem pompejańskim. Przecież on wcześniej był wyznawcą satanizmu. Ktoś powie, wow, jak? I on został błogosławionym? No tak, bo się nawrócił. Ale później z jakim zapałem głosił Jezusa Chrystusa? Drodzy, nam się często wydaje, że my tak jakbyśmy się mieli odnaleźć tej przypowieści, to my jesteśmy tymi, którzy od samego początku pracują w winnicy, czyli w kościele. My jesteśmy od samego początku, jesteśmy wiernymi synami, córkami Jezusa Chrystusa. No czy tak jest? No Pan Bóg to wie i my sami. Bo nieraz jest tak, że po prostu dopiero w jakimś momencie życia wydaje się, że wszystko jest okej, chodzimy do kościoła i tak dalej, ale przychodzi taki moment, że rozumiemy, że to jest taki moment, autentyczny moment nawrócenia. Kiedy nie chodzi tylko o to, że spełniam praktyki pobożnościowe, ale naprawdę jestem przy Chrystusie. To jest żywa relacja. I to nie oznacza, że to akurat od samego rana jesteśmy, tylko może to będzie 11 godzina, 9. W wieczności się dowiemy. Najważniejsze, żebyśmy dostali ten denar zbawienia. I o to się módlmy, bo każdy z nas w sercu nosi pewnie takie osoby z rodziny, sąsiedztwa, przyjaciele, osoby ze szkoły, z pracy. I może dzisiaj na tym ołtarzu ofiarować właśnie te osoby, pomodlić się za nie. Może te łaski przyjmowane w Komunii Świętej ofiarować właśnie za to, żeby te osoby przystąpiły do tej winnicy Pana, żeby ostatecznie zdobyły denar zbawienia. O to się módlmy. Amen. Z wielką ufnością przedstawmy Bogu nasze prośby.
3: Módlmy się za wszystkich pasterzy Kościoła, aby niestrudzenie nieśli światło prawdy Ewangelii. Ciebie prosimy. Módlmy się za ludzi opanowanych rządzą wojny i podsycających konflikty zbrojne, aby zaprzestali czynienia zła i odkryli dobrodziejstwo pokoju. Ciebie prosimy. Módlmy się za rodziców i wychowawców, aby cieszyli się zdrowiem i życzliwością ze strony młodego pokolenia. Ciebie prosimy. Módlmy się za przygotowujących się do przyjęcia sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, aby otworzyli serce na uzdrawiającą łaskę Ducha Świętego. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich, którzy odeszli już z tego świata, aby doświadczyli ogromu miłości Bożej. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy mieli w sobie pragnienie odkrywania prawdy o Trójcy Świętej. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji Ewy i Jacka Ruchałów w 30. rocznicę ślubu, by miłosierny Bóg obdarzył ich swym błogosławieństwem na kolejne dni ich życia. Ciebie prosimy. Módlmy się za świętej pamięci Dariusza, aby miłosierny Bóg obdarzył go chwałą nieba. Ciebie prosimy.
2: Wszechmogący Boże, przyjmij nasze pokorne modlitwy i umocnij nas w dziele głoszenia Ewangelii, aby ci, którzy Ciebie jeszcze nie znają i nie kochają, mogli doświadczyć Twojej miłości przez Chrystusa, Pana naszego.

0: Panie nasz Boże, składamy Tobie dary, od Ciebie pochodzące na eucharystyczną ofiarę, w której dokonuje się święta wymiana. Przyjmij je łaskawie i daj nam siebie samego w Twoim Synu, który żyje i króluje na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pan z Wami.
2: I z Duchem Twoim.
0: W górę serca.
2: Wznosimy je do Pana.
0: Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
2: Godne to i sprawiedliwe.
0: Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, aby Ciebie, Boże, chwaliły niebo i ziemia. Chociaż nie potrzebujesz naszego uwielbienia, pobudzasz nas jednak swoją łaską, abyśmy Tobie składali dziękczynienie. Nasze hymny pochwalne niczego Tobie nie dodają, ale się przyczyniają do naszego zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością wołając.

Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Pominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Andrzejem, jego biskupami pomocniczymi oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa z Chrystusem.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój pański niech zawsze będzie z wami.
2: I z duchem twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza.

0: Módlmy się. Boże, Ty przez ten sakrament dałeś nam udział w życiu Chrystusa. Pokornie Cię prosimy, abyśmy upodobnili się do Niego na ziemi i mogli uczestniczyć w Jego niebieskiej chwale, który żyje i króluje na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pan z wami.
1: I z duchem Twoim.
0: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
1: Amen.
0: Idźcie w pokoju.

Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z Bazyliki Świętej Małgorzaty, Sanktuarium Przemienienia Pańskiego w Nowym Sączu. Dzisiejszej mszy świętej przewodniczył i Słowo Boże wygłosił wikariusz parafii ksiądz Paweł Zawiślan.

0: Reklama.
1: 23 sierpnia na stadionie w Zbielitowskiej Górze jedno z największych wydarzeń w regionie. Dożynki gminy Tarnów. O 14:00 msza święta polowa, a po niej uroczystości dożynkowe. Ponadto darmowy poczęstunek, dziczyzna, bigos, wiejskie wyroby, pstrąg i ciasta. Wesołe miasteczko, lot balonem, stoiska wystawiennicze, loteria fantowa oraz koncerty gwiazd. O 18:00 Liber i Inoros, a o 20:00 Edyta Górniak. Zaprasza wójt Grzegorz Kozioł. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka.
2: Radiowe kino plenerowe.
3: Muszyna, szykujcie się na wieczór pełen śmiechu. W piątek rynek zamieni się w wielkie kino pod gwiazdami, a na ekranie Asterix, Obelix i mnóstwo kłopotów. Już w piątek o 20:00 kino plenerowe RDN Małopolska zaprasza na kultową komedię Asterix i Obelix Imperium Smoka. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor, bo po tym seansie będzie go jeszcze więcej. Na wspólne kino pod gwiazdami zapraszają Centrum Kultury i Czytelnictwa Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, Stowarzyszenie Muszyński Klucz oraz RDN Nowy Sącz. Piątek, godzina 20:00, rynek w Muszynie. Widzimy się!
0: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Jolanta Moździerz, zapraszam. Są powołania w Afryce, ale potrzeba także misjonarzy z Polski, mówi biskup diecezji Buary Mirosław Gucwa z Republiki Środkowoafrykańskiej. Trzeci dzień na 44. pierwszej pielgrzymce tarnowskiej jest poświęcony misjom. Biskup z Afryki przewodniczył mszy świętej w Nowym Brzesku i Proszowicach. W naszym studiu pielgrzymkowym zrobiło się międzynarodowo za sprawą misjonarzy, którzy powitali się w różnych językach.
3: Agonda Jezu Chryste.
4: Tumsifu Jezu Chrystu, ewentualnie w języku masajskim. Misi Sangai.
5: Sława Jezu Chrystu.
3: Liczba powołań wzrasta, ale potrzeby są jeszcze większe. Dlatego, że w naszej diecezji tylko mamy 18 parafii i ponad 220 ośrodków czy wspólnot chrześcijańskich. I niektóre wspólnoty są wielkie i w przyszłości staną się parafią. Będą mogły się stać parafią, gdy będą księża. Księża, którzy pochodzą z diecezji Buar, nie są liczni. Jest 14 plus 404 nowych i niektórzy pracują poza diecezją. Właśnie ten wzrost powołań jest, cieszymy się, ale potrzeby są jeszcze większe.
2: Mówi biskup Mirosław Gucwa. W 44. PPT na Jasną Górę uczestniczy ksiądz Arkadiusz Nowak ze Stowarzyszenia Misji Afrykańskich. Jego doświadczenie to ponad 25 lat pracy na misjach w Afryce. Jak podkreśla, misje uczą pokory, a tamtejsi ludzie są życzliwi i gościnni.
4: Chaty masajskie, glina wymieszana z krowym łajnem, w tym domu pokrytym mszechą nie ma okien, ale ci ludzie ugoszczą mlekiem. Komuś by się mogło wydawać tylko mleko, ale zapominamy o tym, że nie mają nic innego do jedzenia i oni tego mleka nie wystarczy dla wszystkich, ale nie zabraknie dla ciebie. To serce okazane nieznajomemu, a afrykańska gościnność, afrykańska radość, optymizm. Oni dziękują Bogu za to, co mają. My zastanawiamy się nad definicją szczęścia, tym się różnimy od nich. Oni po prostu są szczęśliwi. Również szacunek dla życia od początku do końca. Nie znają Jezusa. Dlatego potrzeba wciąż tych misjonarzy, świadków, którzy będą mówić o Jezusie, bo te dzisiejsze czasy właśnie potrzebują świadków.
2: Na trasie 44. pierwszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę są także świeccy wolontariusze misyjni. Jak mówi nam Gabrysia z grupy 8, wolontariat misyjny może polegać na pomocy w drobnych pracach przy konkretnej zagranicznej wspólnocie. Po specjalnym przygotowaniu trafić można w przeróżne części świata.
6: Są kraje Europy, ale są także gdzieś dalej, Azja, Afryka, Zambia, te strony, ale także Czechy, Ukraina, Rumunia.
7: Ty już gdzieś byłaś na takim wolontariacie?
6: Tak, byłam w Czechach i w Polsce na Ruchu Młodzieży Salwatoryńskiej.
7: Co tam się działo?
6: Pojechałam akurat na pracę fizyczną, czyli pomaganie na parafii, odkopanie tam różnych rzeczy, sprzątanie, remonty głównie, ale też nie zabrakło integracji z młodzieżą z właśnie Czech, czy pomoc na Forum Młodych, gdzie działam w RMS-ie od 2 lat, więc polecam.
2: Czwartego dnia pielgrzymki na Jasną Górę pątnicy będą modlić się w intencji ojczyzny. Msza święta w Racławicach o godzinie 10.30 będzie transmitowana na antenie Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Do Racławic na nabożeństwo będą pielgrzymować się także słuchacze naszego radia. Racławice to miejsce mocno wpisane w historię polskiego patriotyzmu. To tutaj w 1700

0: W 1794 roku wojska Tadeusza Kościuszki odniosły zwycięstwo w bitwie, która stała się jednym z symboli walki o niepodległość. Właśnie dlatego raz w roku comiesięczne msze święte za ojczyznę organizowane przez Akcję Katolicką w kościele Maksymiliana Marii Kolbego w Tarnowie przenoszą się w to wyjątkowe miejsce.
1: Trwamy w modlitwie w intencji ojczyzny. Tradycyjnie już można powiedzieć w miesiącu sierpniu udajemy się na szlak pielgrzymi, pieszej tarnowskiej pielgrzymki na Jasną Górę, aby tam razem wspólnie z pielgrzymami modlić się w intencji naszej umiłowanej ojczyzny, ale też aby tam właśnie w tym historycznym miejscu w Racławicach inspirować do tej modlitwy tych, którzy pielgrzymują na Jasną Górę.
0: Mówi dyrektor Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz oraz asystent kościelny Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej, ksiądz dr habilitowany Jan Bartoszek. Piesza pielgrzymka tarnowska dotrze na Jasną Górę 25 sierpnia. Z Tarnowa do Piwnicznej Zdroju uczestnicy warsztatów będą pisać ikony. Organizuje je Tarnowskie Stowarzyszenie Miłośników Ikon Piękno Ikony. Warsztaty odbędą się w Ośrodku Rekolekcyjno-Misyjnym Stowarzyszenia Misji Afrykańskich w Piwnicznej Zdroju. Prezes Stowarzyszenia Miłośników Ikon Piękno Ikony i zarazem jeden z twórców, Jarosław Zdoński z Tarnowa, od kilkunastu lat tworzy takie dzieła.
2: Najczęściej jest to postać Jezusa Chrystusa, Matki Bożej i świętych. Uczyłem się na kursach na Ukrainie. Dla mnie jest to taka forma modlitwy. Ikona jest jak gdyby takim moim oknem do nieba.
0: Warsztaty od 4 do 6 września będą organizowane i prowadzone przez członków stowarzyszenia bezpłatnie. Może w nich uczestniczyć około 20 osób. Zgłoszenie pod numerem telefonu 725 024 780. Patronat sprawuje Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
3: To były informacje z życia Kościoła.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Potrzebujesz cateringu w biurze, ale także w domu? Granum ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Nasza oferta to nie tylko doskonałe smaki oparte na naturalnych produktach z błonia, ale także profesjonalną obsługę na każdym kroku. Skontaktuj się z nami już dziś. E-mail zamówienia@granum-catering.pl. Telefon 539 901 165 lub 609 941 624.
3: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
4: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
5: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazywaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Wyrusz z nami na pielgrzymkę do Duchowego Ośrodka Świata, do Medjugorje, w terminie od 3 do 10 października. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza. Koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa. Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło. Zadzwoń pod numer 691-147-893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Odkryj z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER niezwykłe śródziemnomorskie szlaki wiary łączące ślady świętego Pawła i innych apostołów z antyczną historią i miejscami biblijnymi, gdzie rodziło się chrześcijaństwo. Podczas pielgrzymki na Maltę w terminie od 1 do 8 października oraz na Kretę połączoną z rejsem na Santorini w terminie od 16 do 23 października.
2: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
3: Po reklamie.

0: Słuchajcie, Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Zbliża się godzina 19. O tej porze zapraszamy wszystkich słuchaczy do udziału we wspólnej modlitwie różańcowej, którą poprowadzą pielgrzymi z grupy 5 świętego Floriana, zrzeszającej pątników z dekanatów Zakliczyn, Wojnicz i Porąbka Łuszewska oraz z parafii Iwkowa i Siedlce, którzy biorą udział w 44. pieszej pielgrzymce tarnowskiej na Jasną Górę.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj modlitwę różańcową pragnie poprowadzić grupa 5 świętego Floriana. Ksiądz Krzysztof Osika, przewodnik grupy 5. Pozdrawiamy wszystkich pielgrzymów duchowych i chcemy w sposób szczególny modlić się dzisiaj, w tym trzecim dniu, w intencji misji, misjonarzy, w intencji także tych wszystkich, którzy wspierają w różny sposób dzieło misyjne Kościoła i dzieło misyjne naszej diecezji tarnowskiej. Ale w tej modlitwie chcemy także polecać wszystkich naszych pielgrzymów duchowych, naszej grupy 5, ale wszystkich, którzy łączą się z pierwszą pielgrzymką tarnowską duchowo przez różne media, także i przez radio. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego,
2: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się poczuł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pontyfikalnym Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
3: jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Tajemnice chwalebne, tajemnica pierwsza, zmartwychwstanie Pana Jezusa. Jezus powstaje z martwych i przynosi światu najważniejszą wiadomość. Śmierć nie ma ostatniego słowa. To właśnie jest centrum naszej wiary i największa nadzieja, którą chrześcijanin ma nieść światu. Wielu ludzi dzisiaj żyje bez nadziei. Patrzą na przyszłość z lękiem, czują się samotni, zagubieni, zmęczeni życiem. Nie wiedzą, dokąd zmierzają. A my pielgrzymi idziemy, mamy cel. Wiemy, do kogo zmierzamy. Maryjo, pomóż nam być świadkami Chrystusa zmartwychwstałego, nie tylko słowem, ale całym naszym życiem. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
3: Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
3: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko.
3: Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
1: Tajemnica druga, w niebostąpienie Pana Jezusa. Jezus odchodzi do Ojca, ale zanim odejdzie, mówi do swoich uczniów: idźcie i nauczajcie wszystkie narody. To wezwanie nie zostało skierowane tylko do apostołów. Ono jest skierowane również do nas. Każdy z nas ma swoje wszystkie narody. To może być rodzina, sąsiad, kolega z pracy, przyjaciel, który dawno przestał chodzić do kościoła, młody człowiek, który szuka sensu, człowiek, który cierpi i nie potrafi już zaufać. Maryjo, która prowadzisz pierwszych uczniów, prowadź również nas. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
3: Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
3: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica trzecia, zesłanie Ducha Świętego. Apostołowie byli zamknięci ze strachu. Bali się świata i ludzi i tego, co może ich spotkać. Wtedy przychodzi Duch Święty. Strach zamienia się w odwagę. Milczenie zamienia się w głoszenie. Zamknięte drzwi otwierają się. Tak rozpoczyna się wielka misja Kościoła. Także my potrzebujemy Ducha Świętego, bo można chodzić do Kościoła, odmawiać różaniec, pielgrzymować, a jednocześnie bać się zrobić choć jeden krok w stronę drugiego człowieka. Niech Duch Święty rozpali nasze serca i uczyni nas odważnymi świadkami Chrystusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionoś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionoś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionoś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionoś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionoś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionoś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionoś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
3: Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
3: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica czwarta. Niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Maryja zostaje wzięta do nieba. Jej życie osiąga swój cel. To piękny obraz naszej pielgrzymki. Idziemy na Jasną Górę, ale przecież każda ziemska pielgrzymka jest tylko obrazem tej największej drogi, drogi do nieba. Maryja pokazuje nam, dokąd zmierzamy, ale jednocześnie przypomina, że nie idziemy sami. Maryjo, ucz nas zauważać tych, którzy idą obok nas, tych zmęczonych, samotnych, smutnych i zagubionych. Sprawa, byśmy nie przechodzili obojętnie obok człowieka, którego postawiłeś na naszej drodze. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionoś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionoś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionoś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionoś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionoś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
4: teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
3: Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
3: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica piąta. Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi. Maryja zostaje ukoronowana jako Królowa Nieba i Ziemi. Patrzymy dziś na nią jako na Królową, która nie zatrzymuje ludzi dla siebie. Ona zawsze prowadzi do Jezusa. To jest również istota naszej misji. Nie chodzi o to, aby ludzie podziwiali naszą pobożność. Nie chodzi o to, aby widzieli, jak pięknie śpiewamy, jak długo się modlimy, czy jak wiele kilometrów przeszliśmy. Chodzi o to, aby przez nasze życie zobaczyli Jezusa. Maryjo, Królowa Apostołów i Królowo Misji, poślij nas z Jasnej Góry do naszych rodzin i środowisk. Nie każdy z nas stanie się małym misjonarzem. Maryjo, prowadź nas do Jezusa i naucz nas prowadzić do Niego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
4: teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
3: Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
3: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko,
3: naszymi prośbami raz nie gardzisz w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
5: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Materiał powstał w ramach współpracy z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich w Polsce. Audycję przygotowała redakcja Radia Jasna Góra.
1: Tak myślę, że warto patrzeć na śluby od strony pozytywnej, pewnej szansy. Bo dopóki będziemy patrzeć na kolejne zobowiązanie, czegoś tam znowu nam zakazują, coś musimy robić, no to tak, to się nic nie chce ślubować, no bo po co? Lepiej nie ślubować, bo człowiek wtedy robi co chce, ale tu popatrzeć na to pozytywnie.
2: W 70. rocznicę jasnogórskich ślubów narodu, złożonych na Jasnej Górze, 26 sierpnia 1956 roku, zapraszamy na cykl audycji Królowo Polski, przyrzekamy.

0: przedostatnim naszym spotkaniu w audycji okolicznościowej gościmy jak ostatnio przeora Jasnej Góry ojca Grzegorza Prusa, który jest także współautorem książki Jasnogórskie śluby narodu Wczoraj, dziś, jutro. Szczęść Boże!
1: Szczęść Boże!
0: W artykule Jasnogórskie śluby narodu polskiego w duszpasterskim doświadczeniu Jasnej Góry, artykule, którego ojciec jest autorem, a znaleźć go można w książce Jasnogórskie śluby narodu Wczoraj, dziś, jutro, wyczytałem takie zdania. Na Jasnej Górze ciąży szczególne zobowiązanie posługi duszpasterskiej w duchu jasnogórskich ślubów narodu. I pytanie, jak to zdanie rozumieć? I jeszcze druga myśl, tym razem Jana Pawła II, szalenie mi się spodobało to zdanie. Jasnogórskie śluby narodu są warunkiem naszej społecznej dojrzałości, warunkiem naszego miejsca w Europie.
1: Tak, gdy chodzi o to pierwsze, no to oczywiście to jest to, że no gdzie, a gdzie, ale na Jasnej Górze trzeba w duchu tych jasnogórskich ślubów pracować. Czyli to są te różne inicjatywy, o których wspomniałem, niektóre, ale też ta codzienna praca spowiedników jasnogórskich, codzienna praca kaznodziejów jasnogórskich, celebrujących najświętszą ofiarę, tutaj właśnie organizujących to duszpasterstwo i apostolstwo, szerzej mówiąc, to jest też rola mediów jasnogórskich również, bo dzisiaj przekaz Słowa Bożego, ewangelizacji idzie nie tylko z ambony, ale idzie też poprzez media. To, co chociażby właśnie proponuje Radio Jasna Góra, czy te transmisje nasze z Jasnej Góry, czy dwumiesięcznik, czy biuro prasowe, no wszystkie tutaj media. Kolejna rzecz to organizowanie tutaj jakby całego takiego życia duszpasterskiego, liturgicznego Jasnej Góry. No i też z jednej strony nasza otwartość, staramy się być otwarci na bardzo różne
0: grupy pielgrzymkowe,
1: które chcą przychodzić.
0: Nie tylko się pomodlić, ale też formować poprzez konkretne
1: konferencje. Tak, pojawiają się nowe, chcą różnych rekolekcji czy jakichś spotkań. Ale też czasami musimy dokonywać pewnych wyborów, gdyż nieraz się zgłaszają osoby, które mają bardzo ciekawe pomysły, ale z różnych powodów nie możemy po prostu ich realizować. No bo właśnie nieraz są, czy to oparte na takich trochę jakichś osobistych przeświadczeniu, czy też nie do końca może odpowiadających temu miejscu, bo są osoby, które nie tylko wydarzenie ściśle religijne by chciały tutaj realizować, ale powiedzmy jakieś kulturalne, sportowe, społeczne i tak dalej, i tak dalej. I trzeba po prostu nieraz komuś jednak powiedzieć, że no nie jest to najlepsze miejsce na to, nie? I to na pewno jest duże zadanie przed nami tutaj na Jasnej Górze, nie tylko samych Paulinów, ale w ogóle wszystkich, którzy współtworzymy Jasną Górę
0: to
1: i to,
0: miejsce.
1: co tutaj się dzieje. Natomiast co do drugiego, tych słów Ojca Świętego, no to też są jego, zdaje się, słowa, że to jest taka polska karta magna,
0: tak,
1: prawda? Taka karta
0: praw człowieka.
1: Bo myślę, że to nam gdzieś może nieraz umyka w naszym już pasterstwie czy apostolstwie szerzej. Dzisiaj no, mamy bardzo wiele różnych programów, pewnych propozycji duszpasterskich, pewnych idei. One się oczywiście gdzieś przeplatają, pewnie to tak ma być, no ale trochę nam umyka treść tych ślubów. Naprawdę warto sobie te śluby spokojnie poczytać, pomedytować nad tym, dlatego że właśnie kiedy człowiek zobaczy, co tam jest wpisane, to jest program, który ma w sobie po pierwsze treści ewangeliczne, po drugie treści, no jedno z drugiego wynika, które się nie starzeją. Po trzecie to są treści, znaczna część tych ślubowań jednak ogólnoludzkie, uniwersalne, bo chociażby wykorzenianie wad, a pomnażanie cnót, to jest ogólnoludzka wartość. I właśnie
0: one nadają
1: próbę wprowadzania w życie tych ślubów buduje pewną, można powiedzieć, taką, czy wspomaga budowanie takiej chrześcijańskiej tożsamości. A my, jeżeli mamy jakieś miejsce mieć w Europie, się nie rozpłynąć w tej Europie, to musimy mieć jakąś tożsamość. I no, jak człowiek nie ma własnego kręgosłupa, to nikt mu po prostu kręgosłupa nie da. A bez tego, bez takiego duchowego, moralnego kręgosłupa, to my się rozpłyniemy. Bo bez tego łatwo ludzi formować jak plastelinę i robić z ludźmi, co się chce. I kupić ich za świecidełka. Natomiast jak jest coś takiego, na czym ludzie się opierają, czego się trzymają, czemu są wierni i to ich odpowiednio mądrze kształtuje, to nawet jak są zawieruchy, nawet jak są przeciwności, to ten człowiek ma się na czym oprzeć. I to zarówno indywidualnie, powiemy, jak i społecznie. Czy to chodzi o Kościół, chodzi o naród, o społeczeństwo. I myślę, że no tak jakby rozwinął tą myśl Ojca Świętego.
0: Myślę, że czymś właściwym będzie zaapelowanie, prośba o to, aby przed 26 sierpnia, kiedy po raz kolejny będziemy wypowiadali te 9 słów przyrzekamy, Królowo Polski przyrzekamy, już dzisiaj sięgnąć po teksty jasnogórskich ślubów narodu, dobrze je przestudiować, tak jak ojciec powiedział, przemyśleć, zatrzymać się trochę na dłużej, żeby być świadomym tego, co będziemy przyrzekać, do czego będziemy się zobowiązywali.
1: Tak, i tutaj nie, bo to może jest słowo, które nas troszeczkę, jak człowiek jest uczciwy wobec tego, co chce powiedzieć, to jeżeli no, mamy przed sobą słowo przyrzekam, to się trzeba zastanowić, co się przyrzeka, nie? I wtedy nieraz jest tak, że się wycofujemy, prawda? Bo no dlaczego ja mam coś przyrzekać właściwie, nie? Tylko jak człowiek się zagłębi w treść tych rzeczy, to jest pytanie, a dlaczego nie? Bo one wynikają, one można je w zasadzie trochę porównać do odnowienia chrztu, którego dokonujemy nie jeden raz w ciągu roku, ale szczególnie w Wielką Sobotę. I kiedy byliśmy małymi dziećmi przyniesionymi do chrztu, to ktoś za nas przyjął te zobowiązania chrzcielne, wyznał wiarę, wyrzekł się szatana i wszelkiego zła. I teraz, jak człowiek jest dorosły, to po odpowiedniej katechezie sam już dokonuje świadomie tego aktu. I tu jest trochę podobna sytuacja, że nasze starsze pokolenie 70 lat temu, już w większości to już jest pokolenie, które odeszło do wieczności, w imieniu narodu dokonało tych ślubowań i teraz my idąc ich śladami, poznając treść tego ślubowania, ponawiamy je już osobiście, właśnie mając świadomość, że to po prostu ma wartość. To nie jest zobowiązanie jakieś abstrakcyjne, nie, bo to ma wartość, to warto tak żyć, bo to jest dobry program. To jest pewna decyzja pozytywna. Nie tylko taka, że ja się czegoś tam znowu muszę czegoś się wyrzekać, znowu się do czegoś zobowiązywać. Nie, to tak jak z przykazaniami Bożym jeszcze bym porównał. To jest wartość pozytywna. Jakkolwiek niesformułowana, przykazanie nie zabijaj, ono ma wartość pozytywną. Bo można by odwrotnie powiedzieć, szanujmy życie ludzkie. I tak samo tutaj ja ślubuję to czy to, ale to jest wartość pozytywna i w taki sposób na to popatrzeć. I dlatego to jest taka pewna szansa, że to społeczeństwo będzie zdrowsze. Mhm. Będzie, a nie jak obserwujemy, rozchwiane duchowo, moralnie, gdzie jest takiego zabałaganienia dużo. I to nic dobrego z tego nie wynika, nie? A jak są pewne zasady, no to jest jakiś ład. Więc to jest pewna szansa na ład. I tak myślę, że warto patrzeć na śluby od strony pozytywnej, pewnej szansy. Bo dopóki będziemy patrzeć na kolejne zobowiązanie, czegoś tam znowu nam zakazują, coś musimy robić, no to tak, to się nic nie chce ślubować, no bo po co? Lepiej nie ślubować, bo człowiek wtedy robi co chce. Ale to popatrzeć na to pozytywnie.
0: Jasnogórskie śluby narodu jako ważne historyczne przeżycie nie może trafić w odmętę niepamięci. Współtworzyli je przecież nasi przodkowie, pokolenie naszych dziadków. Ślubowania nie zostały napisane dla jedynego pokolenia Polaków. Ich wypełnienie zobowiązuje również i nas żyjących w XXI wieku. Jest to zadanie dla każdego wierzącego katolika w Polsce. O tym, jak ono jest realizowane w kontekście posługi duszpasterskiej na Jasnej Górze obecnie, rozmawiałem z ojcem Grzegorzem Prusem, przeorem Jasnej Góry i współautorem książki Jasnogórskie śluby narodu wczoraj, dziś, jutro.
2: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Reklama.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazywaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Wyrusz z nami na pielgrzymkę do Duchowego Ośrodka Świata, do Medjugorje, w terminie od 3 do 10 października. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza. Koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa. Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło. Zadzwoń pod numer 691 147 893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Radiowe kino plenerowe.
2: Rodzice, dzieciaki, czas zaplanować rodzinny wieczór. A najlepiej taki, na którym nikt nie powie nuda. Już w sobotę zapraszamy na teren kompleksu sportowego w Librantowej na wakacyjne kino plenerowe Radia RDN Małopolska. Najpierw od 17:00 piknik rodzinny, popcorn, grill, animacje i dmuchańce dla dzieci. A o 20:00 wielki ekran i film Mija i Biały Lew. Pełna przygód i wzruszeń historia niezwykłej przyjaźni, dziewczynki i białego lwa. Rodzinny wieczór? Mamy plan. Zapraszają Stowarzyszenie Horyzont w Librantowej i RDN Nowy Sącz. Do zobaczenia! Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
3: Po reklamie.

0: Studio 44. Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej na Jasną Górę.
1: Na Jasną Górę. Na Jasną Górę.
0: Ze śpiewem i radością. Z modlitwą i z radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Transmisję 44. Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej wspierają partner główny Koral. Sponsorzy Logomar, MK Okno, wydawnictwo Biblos, Mazurowy Dwór, Bud Wiert, Dawid Białas, Korona Catering, agencja eventowa Bravo oraz Bank Spółdzielczy w Pilźnie. Z radiem RDN na Jasną Górę.
2: Końca dobiega trzeci dzień 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Maria Mołka, witam Was już w tym dzisiejszym ostatnim studiu pielgrzymkowym. Obie części pielgrzymki pokonały dziś około 30 kilometrów. Pielgrzymi na szlaku wspierali misję datkami w trakcie mszy świętych w Nowym Brzesku i Proszowicach. Największym wsparciem jest jednak ich modlitwa. Intencja dnia to modlitwa o tych, którzy nie wierzą w Jezusa. Na szlaku spotkałam dziś Zuzannę, Emilię, Amelię i Aleksandrę z grupy czwartej, które mówiły o tym, czy ważna jest dla nich ta intencja.
3: Na pewno jest już ona w naszym sercu, żeby też właśnie mówić o Jezusie i rozgłaszać na cały świat właśnie Jego łaskę i miłość, więc też jest ważne i po prostu takich ludzi jak księży misjonarzy potrzebujemy i szczególnie w tak ciężkim okresie jak teraz, no to jest po prostu, ci ludzie zasługują na szacunek, bo na pewno nie jest to łatwa posługa i wiąże się z wieloma wyzwaniami.
4: Myślę, że jest bardzo ważne, że cały czas brakuje misjonarzy i brakuje właśnie tej modlitwy za nich, żeby mieli więcej sił właśnie, żeby głosić Ewangelię, zanosić ją na każdy krańc świata. I tak naprawdę no, dzieło misyjne nie jest właśnie sprawą tylko taką daleką, tylko ludzi, którzy podróżują na, nie wiem, na inne kontynenty, tylko jest sprawą każdego z nas, bo my wszyscy możemy się do tego przyczyniać, po prostu modląc się za misję albo nawet głosząc Chrystusa po prostu w naszym otoczeniu też.
5: Ja bym dodała również, że ważna jest modlitwa o misję, ponieważ jest to wykonanie słów Chrystusa, który właśnie posyła swoich uczniów, aby głosili dobrą nowinę całemu światu. I właśnie tak jak tutaj ważne jest, aby po prostu być misjonarzem, nawet właśnie we własnym terytorium. Nie trzeba wyjeżdżać nigdzie, można po prostu głosić w szkole, wśród znajomych i po prostu nie wstydzić się wiary.
6: Na przykład dzisiaj słuchaliśmy na pierwszym naszym odcinku w grupie, słuchaliśmy konferencji i tam było te słowa Jezusa, że idźcie i głoście, więc można powiedzieć, że to już jest pewna modlitwa, przypominanie sobie, że naszym zadaniem od Jezusa jest głoszenie Królestwa Bożego i Ewangelii, dobrej nowiny i misjonarze jest na pewno wielka obowiązek, ale też na pewno radość tym, że można się dzielić nie tylko wokół siebie, ale z ludźmi, którzy na przykład nigdy nie słyszeli o Jezusie i że można głosić tą dobrą nowinę całemu światu naprawdę.
2: Na trasie pielgrzymom w trakcie dnia towarzyszyli misjonarze. Spotkaliśmy się z nimi już w poprzednich studiach pielgrzymkowych. Na szlaku są jednak także wolontariusze świeccy. Takie osoby, Katarzynę i Gabrysię, spotkałam w grupie ósmej. Mama i córka pielgrzymują w 44. pieszej pielgrzymce tarnowskiej, ale też na co dzień podejmują się wolontariatu misyjnego. Na czym on polega?
7: Generalnie wyjeżdżamy na misję, ale też jakby w Polsce działamy dużo. No ja w tym roku byłam w Czechach i no mówmy świadectwa, pomagamy jak umiemy.
2: Jak to wygląda? To znaczy jak daleko jeździcie?
7: Są kraje w Europie, ale są także gdzieś dalej, Azja, Afryka, Zambia, te strony, ale także Czechy, Ukraina, Rumunia.
2: Do takich wyjazdów pewnie trzeba się specjalnie przygotować. Też pewnie nie każdy jest osobą, która ostatecznie będzie mieć te predyspozycje i możliwości, żeby się wybrać na taki wolontariat. Jak właśnie podejść do tego tematu, jeśli ktoś młody chciałby się zainteresować?
7: No, dołączyć do wolontariatu misyjnego Salvator. Działamy w całej Polsce. No i przejść formację cały rok, no i potem jakoś samo pójdzie.
2: Przed chyba każdym krajem wybranym jesteście formowani specjalnie pod na przykład dany język, daną kulturę?
7: Tak, jak najbardziej. W grupach mamy zajęcia i jakby się szkolimy.
2: Ty już gdzieś byłaś na takim wolontariacie?
7: Tak, byłam w Czechach i w

0: Pojest se na ruchu młodzieży salwatoreńskiej na salwatoreńskim forum młodych.
1: Czyli póki co kulturowo w naszym kręgu nie było to bardzo takie egzotyczne.
0: Tak, dokładnie tak.
1: Co robiłaś? Co tam się działo?
0: Ja pojechałam akurat na pracę fizyczną, czyli pomaganie na parafii, odkopanie tam różnych rzeczy, sprzątanie, remonty głównie, ale też nie zabrakło integracji z młodzieżą z właśnie Czech, czy właśnie pomoc na forum młodych, gdzie no, działam w RMS-ie od 2 lat, więc polecam.
1: Jakie mogą być te właśnie działania, które spotkają takiego wolontariusza, bo można wyjechać też na przykład do afrykańskich krajów, więc tam już ta praca jest chyba bardziej ekstremalna też choćby ze względu na same temperatury.
0: Na pewno klimat, na pewno praca z dziećmi, no i język szczególnie, to jest taki główny problem. Więc no, nauka, nauka i nauka.
1: Jedni oczywiście chcieliby się wybrać, a inni nie są w stanie. Jak można więc Was wspierać jako wolontariat misyjny Salwator?
0: Na stronie wolontariatu misyjnego jest link, gdzie możecie po prostu nas wspierać modlitwą. Także, no jak ty byś chciała dołączyć, no to zapraszamy do nas.
1: A mama Katarzyna mówi, że się uczy dopiero, czyli to nie jest tylko wolontariat dla młodych, ale mogą się zaangażować też dorosłe osoby.
2: Tak, oczywiście. Zorientowałam się właśnie, będąc u córki na posłaniu, że są też grupy dla dorosłych. Są różne spotkania, właśnie też takie fora, oazy. Także dorośli jak najbardziej też mogą po prostu działać w takim wolontariacie misyjnym.
1: Planuje Pani właśnie gdzieś wyjechać za granicę i tam pomagać, czy raczej tutaj, bo to też jest potrzebne, żeby w Polsce działały struktury, które pomagają tym za granicą?
2: Przede wszystkim chyba w kraju. Na razie w kraju, choć nie wykluczam, że w przyszłości też może gdzieś wyjadę, ale przede wszystkim w kraju.
1: A co tutaj można robić właśnie w Polsce w takim razie? Jak wygląda działanie takiego wolontariusza?
2: Przede wszystkim to jest taka pomoc, współpraca z młodzieżą, ale można pomagać modlitwą, można wspomagać finansowo. Można nawet przychodzić na takie spotkania i uczyć się też.
1: I to jest chyba też taka okazja, żeby poznać osoby, które gdzieś były na misjach, poznać ich świadectwa, dowiedzieć się więcej na temat tego, gdzie te potrzeby największe są.
2: Na pewno tak, z tego względu, że moja córka też będąc właśnie w tym wolontariacie, gdy wstąpiła, też dawała świadectwa. No bo to jest tak, że czasami jest, że ludzie się nawracają, wracają do Boga, wstępując właśnie do takiej wspólnoty salwatoriańskiej. Także no, to jest dość duży pożytek z tego wszystkiego.
1: Tym bardziej, że dziś na szlaku modlimy się za tych, którzy Jezusa jeszcze nie znają, dlatego warto wspierać takie działania jak wolontariat misyjny Salwator. Powiedzcie mi, czemu warto pomagać jeszcze i czemu Wy się angażujecie w to pomaganie?
0: Moim zdaniem no, warto pomagać, no bo dajemy świadectwo i możemy dawać radość innym. Po prostu niektórzy ludzie nie mają, więc tak nawracaj po prostu do radości.
2: Pragnę pomagać dlatego, że kiedyś w przyszłości ludzie pomagali mi. Mojej rodzinie, gdzie było ciężko i dlatego postanowiłam też pomagać innym, oddać to dobro, które dostałam od innych, a też obiecałam po prostu Panu Bogu, że będę chciała jak najwięcej osób, żeby wróciło do Niego.
1: Jeśli jako osoby świeckie chcecie poznać jeszcze lepiej działalność wolontariatu misyjnego Salwator, możecie zajrzeć na stronę internetową tej organizacji albo na naszą stronę www.rdn.pl. Przypomnę też, że w diecezji tarnowskiej działa także Tarnowski Wolontariat Misyjny, który zrzesza osoby w różnym wieku i niesie pomoc ludziom w Europie i różnych częściach świata. Maria Mułka, dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam też na duchowe pielgrzymowanie, a zaraz po nim apel jasnogórski ze szlaku, dziś z grupą 23, która już znajduje się w Zielenicach. Bądźcie z nami na szlaku także jutro. Mszę świętą transmitować będziemy o godzinie 10:30 z Racławic.
3: Studio 44. Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej na Jasną Górę.
4: Na Jasną Górę.
3: Ze śpiewem i radością, z modlitwą i z radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Transmisję 44. Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej wspierają partner główny Koral, sponsorzy Logomar, MK Okno, wydawnictwo Biblos, Mazurowy Dwór, Bud Wiert, Dawid Białas, Korona Catering, agencja eventowa Brawo oraz Bank Spółdzielczy w Pilźnie. Z Radiem RDN na Jasną Górę. RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: Radiowe kino plenerowe.
3: Ciepły letni wieczór, dobry film i wyjątkowa atmosfera pod gołym niebem. Tak zapowiada się kino plenerowe RDN Małopolska. Już w niedzielę 23 sierpnia spotkajmy się w Brzeźnicy na boisku sportowym. Przed seansem czeka poczęstunek przygotowany przez KGW w Brzeźnicy, a punktualnie o 20 rozpocznie się film Greckie Wakacje. Niech to będzie wieczór dla całej rodziny. Zapraszają stowarzyszenia RDN, wójt, sołectwo Brzeźnicy oraz KGW. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
1: Po reklamie.

0: Wyrusz z nami na szlak 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Codziennie na naszej antenie relacje, transmisje i pozdrowienia. Pielgrzymuj z Radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Z Radiem RDN na Jasną Górę. Duchowe pielgrzymowanie. Audycja dla pielgrzymów duchowych.
1: Duchowi pielgrzymi, zapraszamy Was do wysłuchania konferencji z trasy 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę, którą wygłosi tegoroczny duchowy przewodnik ksiądz Wojciech Węgrzyniak.
2: Dzisiaj chciałbym Was zaprosić do konferencji o potrzebie dorastania, do wezwań, do posłania, do misji, bo jest jakiś taki fenomen, który jest absolutnie, można powiedzieć, normalny, to znaczy pewnego rodzaju proces, przez który się do pewnych spraw dochodzi, które się wcześniej nie widziało. Więc jako ogólna zasada można powiedzieć, że zawsze wydaje się, że nie jesteśmy wystarczająco dojrzali, że generalnie rzecz biorąc, człowiek mówi, nie, jeszcze za wcześnie na małżeństwo, jeszcze za wcześnie na dziecko, jeszcze chyba się nadaje, żeby zrobić taką czy inną rzecz, że generalnie człowiek, jeżeli po prostu ma w sobie jakiś taki trochę element pokory i widzi, jakie pewne zadania są, to on generalnie zawsze może mieć takie lekkie poczucie, że to jest za wcześnie. I to bym powiedział jakby jak najbardziej po prostu normalne, więc to nie jest dziwne, że czasem wydaje się, że nie jesteśmy dojrzali. Czasem po prostu jesteśmy niedojrzali. Nie? Jak Jezus mówi, zostaw umarłym grzebanie umarłych, jesteśmy niedojrzali. Masz 2 latka i nie możesz jeszcze być po prostu kierowcą. I tu nie trzeba jakby takiego subiektywnego uczucia czy nieuczucia. Po prostu obiektywnie widać, że człowiek do pewnych rzeczy musi dorosnąć. Więc staramy się przekonać w czasie tej konferencji, że wszystko potrzebuje dorastania. Po pierwsze, świat musiał dorosnąć do człowieka. Mówi się mniej więcej, że ten Homo sapiens powstał około 300 tysięcy lat temu, to jeżeli wiek wszechświata jest szacowany na około 14 miliardów lat, jakby go tak skompresować do 24 godzin, czyli na takiej tablicy zegarowej całe te godziny podzielić, to człowiek współczesny, którego nazywamy Homo sapiens, pojawiłby się na Ziemi dokładnie o 23 godzinie, 59 minucie i 58 sekundzie. Czujecie, że myśmy się pojawili 2 60 sekundy przed północą. To jest rzecz niewiarygodna, można powiedzieć, nie? Czy setne sekundy przed północą. Że to jest niewiarygodnie, jak my jesteśmy absolutnie późno i świat jakby czekał, kształtował się, żebyśmy mieli ten taki wspaniały, piękny świat, żeby to mogło wszystko funkcjonować, żeby były takie zwierzęta, jakie są zwierzętami, żeby to człowiek musiał tyle po prostu poczekać na to, żeby móc stać się człowiekiem. Czy Bóg, można powiedzieć, tak ułożył cały ten świat, że on po prostu musiał dorosnąć do tego, żeby na tym świecie pojawił się Homo sapiens. Podobnie świat musiał dorosnąć do czasów, żeby się pojawił Zbawiciel. Pamiętacie z Ewangelii takie zdanie, gdy nadeszła pełnia czasów, albo gdy nadejdzie pełnia czasów, że kiedy się wypełniły dni, że tak naprawdę ta pełnia czasów to kiedy miała miejsce, kiedy przyszedł Jezus Chrystus, a kiedy on przyszedł 2000 lat temu. No to skoro Homo sapiens 300 tysięcy lat chodzi po tym świecie, to pomyślcie, że 298 tysięcy lat, plus minus oczywiście, ludzie nie znali Pana Jezusa. Bóg nie posłał Jezusa wcześniej. Dlaczego? Nie wiem, ja sobie myślę, że jakby go tak posłał z 50 tysięcy lat temu, no to by człowieka zabili, nawet by nikt o tym nic nie napisał. Zamalowali wszystkie te ściany malowidłami, nikt by się nie dowiedział, że trzeba było takiego czasu, takich warunków geopolitycznych, można powiedzieć, żeby to przetrwało, żeby to miało sens, żeby to miało ręce i nogi. Więc to trzeba było dorosnąć do tego, nie? Dojrzeć do tego, żeby świat zobaczył Zbawiciela. Tak samo człowiek musiał dorosnąć do Eucharystii, nie? Że przecież tyle lat ludzie żyli, przecież ludzie nie chodzili do Komunii Świętej, ludzie nie wierzyli, wierzyli w różnego rodzaju bogów, ale nie wiedzieli, że Bóg może być tak bliski człowiekowi, że można go przyjąć pod postacią chleba. Mamy taką przepiękną scenę w 6 rozdziale Ewangelii Jana, kiedy po prostu Jezus tłumaczy, że on jest chlebem żywym, kto spożywa moje ciało, ma życie wieczne, kto pije moją krew, nie umrze na wieki i tak dalej. Znamy te teksty. I co się wtedy dzieje? No niektórzy się gorszą, nawet spośród jego uczniów niektórzy przestają chodzić. Jak to jest możliwe? Jak może on dać nam swoje ciało do jedzenia? Bardzo mi się podoba w tym, że Jezus nie mówi: a ja was bardzo proszę, Eucharystia jest ważna, ciało moje jest ważne, że to tak nie możecie robić, albo nie zmienia tematu, żeby ich zatrzymać. Ale mówię tylko do tej dwunastki najbliższej, co wy też chcecie odejść. Co wy też chcecie odejść? Oni jeszcze nie dorośli do Eucharystii. Jeszcze to jest za wcześnie po prostu na Eucharystię. Jeszcze to jest nie ten moment po prostu, że jest Eucharystia. Pamiętam w jednej parafii taki moment, który trochę pokazał, że dzieci jeszcze nie dorosły do pierwszej Komunii Świętej. No bo jak wiemy, takim warunkiem, żeby dzieci mogły pójść do pierwszej Komunii Świętej, to jest to, żeby rozróżniły chleb od ciała Pana Jezusa. No ale na szczęście łatwo rozróżnić chleb od ciała Pana Jezusa, bo jednak ciało Pana Jezusa jest tak niepodobne do chleba, że raczej to dzieciom łatwo rozróżnić, nie? Ciekawe, gdybyśmy po prostu zamiast zwykłych opłatków na mszy świętej przeistaczali, czy gdyby się Jezus przeistaczał w bułki, znaczy z bułek w swoje ciało, czy by to tak łatwo było uwierzyć, nie? Ale generalnie rzecz biorąc, to z tym jakby mniejszego problemu nie ma. Natomiast problem się okazał wtedy, kiedy ksiądz postanowił, że kilka dni w ciągu białego tygodnia, w trzecim czy czwartym dniu, że udzieli Najświętszego Sakramentu pod postaciami chleba i wina. Czyli da dzieciom po prostu nie tylko ciało Chrystusa, ale i krew Chrystusa. Przez zamoczenie, więc to nie jest tak, że musiał spożywać kielich, ale okazało się, że powstał bunt, że wielu powiedziało nie, że przecież nie mogą pić wina, że przecież oni przyrzekali. I ksiądz im tłumaczy, że przecież to nie jest wino, że przecież wierzymy. Tak jak wierzymy, że to nie jest chleb, tylko ciało Pana Jezusa, tak wierzymy, że to nie jest wino, tylko krew Chrystusa. Że to wcale nie przeszkadza ani przyrzeczeniom przy pierwszej komunii, ani to, czy ktoś ma takie czy inny smak. Był duży opór, bo oni jak nawet spożyli ciało i krew Pana Jezusa, to wielu mówi, nie, że to jednak jest wino, że to czuć, że to jest wino, nie, że to wcale nie czuć, że to jest krew. I to wtedy naprawdę jakby pokazało, że oczywiście oni mówią normalnie, czy reagują normalnie, ale że nie byli jeszcze wystarczająco dorosłymi na to, żeby przyjąć Eucharystię, albo przyjąć przynajmniej Eucharystię pod dwoma postaciami. No to chodzi o rzeczy religijne, ale nawet takie rzeczy życiowe. Doskonale widzimy, że każdy musi do czegoś dorosnąć, czy że do wszystkiego trzeba dorosnąć. Widzimy na przykład to, że no chociażby szkoła, nie? Że jest taki moment w szkole, że no na tym etapie nie jesteś w stanie zrobić jakiegoś zadania, bo to jest dopiero pierwsza czy druga klasa. Pamiętam, w trzeciej klasie wzięli mnie, przeszliśmy do jakiejś klasy, jeszcze na tablicy zostało zadanie z 6 klasy. No i jak ja zobaczyłem, jakie ono jest trudne, to mówię, Boże, ja chyba nigdy do tej 6 klasy nie przejdę, że to jest po prostu dla mnie za trudne. No jest za trudne, ale po prostu wtedy mi się wydawało, że za trudne. Potem oczywiście mogłem dorosnąć, no bo trzeba do pewnych rzeczy dojrzeć. Też pamiętam w kruszkowce, jak mówiłem, że nie, no ja to bym może został księdzem, ale ja nie będę potrafił mówić kazań, tak jak po prostu jeden karmelita świetnie mówił kazania. Wtedy mi się wydawało, że to jest rzecz absolutnie niemożliwa. Teraz mi się wydaje, że to jest absolutnie rzecz możliwa, ale trzeba było po prostu trzeba było dojrzeć, nie? I to pod tym względem jest to jakieś logiczne, rozumiemy ten schemat, czy rozumiemy ten proces, ale też dojrzeć na zasadzie takim nie tylko fizycznym, bo to jest jakby dosyć zrozumiałe, że my dorastamy, że musimy mieć pewne ciało, że mózg nas musi działać, ale też, że musimy dorosnąć w sensie takim inteligentnym, czy w sensie takim duchowym. No proszę sobie wyobrazić, że w 5 klasie szkoły podstawowej, jak wracałem z nabożeństwa majowego, tam był wtedy kościół, jeszcze nie było w Mizernej, no i na tej majówce przyjąłem komunię świętą, byłem w stanie łaski uświęcający, byłem już lektorem, zresztą byłem wzorowym uczniem. No i wracając z tych Maniów do Mizernej, między Maniowami a Mizerną jest taka, byśmy powiedzieli, no miejsce, gdzie byśmy trochę wąwóz, czy trochę taki, no gdzie ulica jest troszeczkę niżej takiego brzegu. Nie, ja sobie wyszedłem na ten brzeg, tam między drzewa, no i wpadłem na pomysł, że zacznę rzucać kamieniami przed samochody z ciekawości, czy one się zatrzymają, czy się nie zatrzymają. No i zaskakujące było to, że te samochody się nie zatrzymywały, więc ja takie troszeczkę zignorowane, zdenerwowane, że mnie ignorują, to sobie myślę, wziąłem taki większy kamień, zamachnąłem się i że rzucę przed ten samochód, który jechał. No, facet na szczęście zahamował gwałtownie, przeskoczył na drugi pas drogi, Bogu dzięki, że nic nie jechał z naprzeciwka. Zatrzymał się na poboczu, wyskoczył, zaczął mnie gonić, ale ja uciekłem, więc jak gdzieś moje krzaki, to mi było łatwiej. Ale sobie pomyślcie, no jaka to byłaby tragedia, nie? Że dziecko, które niby jest mądre, niby po prostu jest grzeczne, a zrobiłby taką szkodę, że nie wiadomo, jakby się potoczyło moje życie, czy tych ludzi, którzy jali samochody. Rok później, w szóstej klasie, pamiętam, wracaliśmy też już w Kluszkowiec z religii, no i ciężarówka stała z węglem, ale tak ciekawie stała, lekko przechylona na poboczu drogi, ale blisko takiego, to pobocze było zaraz na skraju potoku, taki 3-metrowy głęboki był rów, no i tam był w tym potok, no i myśmy wpadli na pomysł, że jak tak spuścimy powietrze z tych kół, które są od strony wody, to ciekawe, czy się ten węgiel przewróci do wody, czy się nie przewróci, nie? Czy się ta ciężarówka przewróci, czy nie przewróci. No i zaczęliśmy coś tam dudrać, no ale wiecie, że nie jest tak prosto po prostu spuścić też powietrze z ciężarówki, no ale ktoś za chwilę wyskoczył od sąsiadów i nas sklął, no i żeśmy uciekli. I pomyśleć, że przecież te chłopaki mieli 12-13 lat, to nie są takie małe dzieci, ale oni nie dorośli jeszcze do tego, żeby po prostu pewne rzeczy ogarnąć. Ja jeszcze jako neopresbiter potrafiłem na rekolekcjach łazowych 100 osób wziąć w Tatry bez przewodnika, bez niczego, no bo mi się wydawało, że no bez przesady, no przecież każdy chodzić po górach potrafi, nie? Ja lata na przykład jeździłem do Ziemi Świętej jeszcze nawet na studiach i w ogóle nie byłem ubezpieczony. Mi się wydawało, no co tu ubezpieczać? Mam 30 lat, jestem młody. Teraz gdziekolwiek jadę, to zawsze sobie wykupuję ubezpieczenie z przywozem trumny, żeby nie było tak, jak jeden ksiądz pojechał na Islandię i potem zrzutka po prostu, no bo nie wykupił sobie ubezpieczenia. No, przecież to są koszta 7 do 10 tysięcy dolarów, żeby taką trumnę ściągnąć z Izraela czy po prostu z Ameryki, więc no zawsze jest pytanie, czy nie lepiej zapłacić 100 zł ubezpieczenia i potem nie mieć po prostu kłopotu, a czy tego nie płacić, że jest coś takiego, że my w życiu absolutnie dorastamy do wszystkiego, że nawet jak jesteśmy dojrzali, jesteśmy dorośli, mamy 30-40 lat, to że dorastamy do wszystkiego. Ja nawet w pewnym momencie dorosłem do płacenia abonamentu RTV, no bo wiecie, że ten problem w Polsce jest o tyle skomplikowany, że no, prawie nikt nie płaci. 5 czy 7% ludzi płaci, więc kombinują po prostu jak mogą. No i też mi się wydaje, że takie prawo, które nie jest respektowane czy nie jest egzekwowane, no to trzeba by pomyśleć, w jaki sposób to inny zrobić. No ale w pewnym momencie dorosłem do tego, że nie, na Wojtek, no naprawdę te 250-300 zł na rok to nie są jakieś takie koszta, których cię nie stać. No oglądasz, przecież oglądasz telewizję, słuchasz radia, jeździsz po prostu, bardzo lubię sobie często słuchać radia, jak jadę samochodem, czy nawet jak jestem w domu, to nie jest tak, że nie korzystam. Nie, no jest prawo, możesz się nie zgadzać, możesz zagłosować za tymi, którzy chcą to zmieniać, ale póki jest, no to czemu nie? To czemu po prostu, czemu jakoś nie do tego nie dorość? I tak samo po prostu jest w tym coś takiego, że ja muszę dojrzeć również do takich wielkich misji, jak na przykład do małżeństwa, czy do kapłaństwa. Dojrzeć, czy do jakiejś funkcji społecznej, czy dojrzeć do takich rzeczy, żebym się nie wstydził po prostu powiedzieć nie, dziękuję, ja na razie we wsi nie chcę się zajmować sołtysem, jeszcze do tego nie dojrzałem, jeszcze nie chcę angażować się w tej sprawie, jeszcze do tego nie dojrzałem, bo może mogłeś nie dojrzeć. W starożytnej Grecji mieli taką piękną zasadę, że życie składa się z trzech etapów, że przez pierwsze 20 lat dbasz o siebie, masz siebie zbudować, nie? Czyli siebie wykształcić, nauczyć się zawodu, pracy. Potem następne 20 lat budujesz rodzinę. Gdzieś tak mniej więcej od 20 do 40 roku życia masz budować rodzinę, zająć się wychowaniem rodziny i dzieci. I potem następne dopiero 20 lat budujesz społeczeństwo, bo już siebie zbudowałeś, już zbudowałeś rodzinę. No i teraz już możesz się zająć sprawami społecznymi, że do tego trzeba po prostu dorósć, do tego dojrzeć. Tak samo jak na przykład do tego, żeby być W Róży Różańcowej ktoś powie, że same babcie czy sami dziadkowie są, no ale taka jest prawda, że jak się uczysz czy jak pracujesz, to tego czasu jest mniej, a potem jak przychodzisz na emeryturę, no to tego czasu trochę jest więcej. Jak ktoś wierzy w Pana Boga, ktoś lubi się modlić, to wreszcie się cieszy, że się może pomodlić, więc jakoś naturalnie jest dla niego, że dojrzał do tego, żeby po prostu się bardziej zaangażować w różaniec. Więc chodzi mi o to, nawet w małych rzeczach, żebyśmy jednak byli troszeczkę tacy bardzo, no nie chcę powiedzieć elastyczny, ale tacy wyrozumiali dla ludzi, bo my bardzo często mamy do ludzi pretensje, nie? Że dlaczego nie dorosłeś, albo dlaczego się nie weźmiesz z tymi zadaniami. Może się nieraz człowiekowi nie chce, nie? Może człowiek po prostu ma tam swoje za uszami. Może się do pewnych rzeczy nie nadaje, dlatego po prostu no absolutnie mówi nie. Ale czasami jest tak, że no trzeba dojrzeć. No i pogadacie, zresztą rozmawiacie z kolegami, z koleżankami. Ile jest takich świadectw, że ludzie mówią, nie dało się przyspieszyć małżeństwa, no nie dało się przyspieszyć chłopaka, czy nie dało przyspieszyć się po prostu dziewczyny, no bo tak naprawdę w jaki sposób się ja go zmuszę, nie? Że jakby w pewnym sensie no trochę trzeba umieć też czekać na drugiego człowieka, być cierpliwym, bo Pan Bóg też czekał na syna marnotrawnego, musiał dojrzeć na to, żeby on po prostu przyszedł, żeby on się nawrócił, żeby wrócił do swojego domu, to pewne rzeczy się po prostu przyspieszyć nie da. I byłoby pięknie, gdybyśmy mieli taką świadomość, że być może jeszcze nie w tym roku na pielgrzymce, być może to nie jest jeszcze ten rok na taką czy inną decyzję, ale żebyśmy nie mówili nigdy Panu Bogu nie, że nie mów nigdy nie, bo tak jak święty Paweł, no naprawdę może przyjdzie taki moment, że jak cię praśnie, to zaczniesz nowe życie i to całkowicie w innym wymiarze niż myślałeś, nie? Więc to nie jest tak, natomiast żebyśmy oczywiście też swojego lenistwa nie zwalali na to, że trzeba dorosnąć, ale też mieli taką do siebie szacunek, czy do siebie takie wyrozumiałość, bo mnie się wydaje, że my bardzo często siebie obwiniamy, że mamy do siebie pretensje, że jestem takim czy innym po prostu człowiekiem. Nie, dorósł, że do pewnych rzeczy trzeba dorósć. Nieraz jak ludzie mówią, bo księdza powołanie to jest takie, nie jest ksiądz takim pełnym księdzem, bo taki pełny ksiądz to jest na misjach, to jest po prostu prawdziwy ksiądz, nie? A nie, że sobie ksiądz siedzi w Krakowie, ma ciepłą posadkę, po prostu na uczelni uczy i ma bardzo fajnych ludzi we wspólnocie, więc po prostu to, ja mówię, nieraz mówię, ludzie kochani, ale przy to co to za problem? Gdyby Pan Bóg chciał, żebym pracował wśród czarnoskórych, powiedzmy, gdybym pracował w Afryce, to przecież by mnie przekonał. To bym do tego dorósł, nie? Skoro Pan Bóg Gorala przekonał do celibatu, no to już do Afrykańczyków, no to już jest naprawdę dużo bliższa droga. No bez przesady, nie? Natomiast dlaczego nie przekonał? No nie wiem, dlaczego nie przekonał innych do celibatu, no. Nie wiem, dlaczego tak jest. Dlaczego? Może to trzeba dorosnąć i może będzie taki moment, że ja po prostu kiedyś powiem, że rzeczywiście to jest taki czy inny moment, a może nie. A może to nie jest moja misja, może to nie jest mój cel. Może po prostu tak jak te Klaryski Nagrodzkie siedzą sobie w Krakowie od kilkuset lat i to nie jest ich cel, żeby chodzić po całym świecie. One mają po prostu inne funkcje. Wiele o tym mówię, o tym dojrzewaniu, żebyśmy się też tak przyjrzeli sobie, nie? Jakby w czym dojrzewam, w czym chciałbym po prostu dojrzeć, w czym się denerwuję, że inni jeszcze do pewnych rzeczy po prostu dojrzeli czy nie dojrzeli. Czy ja mam w ogóle taką świadomość, że to życie jest procesem i pewne rzeczy naprawdę nie da się wyegzekwować nie wiadomo jak siłą, przemocą czy czymkolwiek innym. Natomiast jest pytanie drugie. Jeśli mówimy o potrzebie dorastania do misji, potrzebie dorastania do wezwania, potrzebie dorastania do posłania. Jest takie drugie fundamentalne pytanie, jak dojrzeć? Czy to się dzieje automatycznie? Czy to się dzieje automatycznie po prostu, czy to się nie dzieje automatycznie? Czy to jest tak, że nawet w takim sensie biologicznym, życiowym, czy wszystkie dzieci dojrzewają tak samo? Czy to jest tak, że no to, że ktoś zaczął mówić wtedy czy wtedy, to jest kwestia danego człowieka i nie ma się co przejmować, że on ma 2 latka, jeszcze nie mówi, a ktoś ma po prostu więcej, tyle już mówi jakieś wiersze, że czy to jest tak, że no każdy z nas jest troszeczkę inny i ma swój czas i się tym nie przejmować, czy jednak trochę można wpłynąć, nie? Że jednak człowiek może jakieś pewne rzeczy zainicjować i tak jak w rozwoju dziecka, no możemy sprawić, że jednak to dziecko może łatwiej będzie mówić, czy łatwiej się będzie ruszać, jeśli mu pomożemy, a może jest tak, że się nie da na to wpłynąć. No, nie, abstrahuję tutaj od rzeczy, można powiedzieć, takich biologicznych czy zdrowotnych, bo czasami jest tak, że ktoś zdrowotnie no, nie będzie szans na to, żeby do pewnych rzeczy dorósł, ale przy, powiedzmy, takim standardowym traktowaniu człowieka, czy standardowym patrzeniu na przypadki, można by powiedzieć o takich trzech rzeczach, które bardzo, bardzo pomagają dorastaniu. Po pierwsze, szkoła, uczenie się. Uczenie się, nie? Że jeżeli ty się uczysz na przykład jeździć samochodem, to w pewnym momencie nabierzesz pewności, że ty umiesz i mogę robić prawo jazdy. Jeżeli uczę się jeździć na rowerze, widzę, że mi to dobrze, no to mogę wyjechać na tym rowerze, nie? Jeżeli widzę, że, nie wiem, jak moja siostra próbowała się uczyć strzyżenia włosów na mojej głowie, widzę, że mi to wychodzi, no to może po prostu mogę strzyc po prostu dalej, nie? Jak widzę, że nie wychodzi, no to próbuję na innych głowach. Więc szkoła. Jakby szkoła, która polega na tym, że ja się pewne rzeczy uczę, nie? I nieraz ludzie mówią, że księża powinni być bardziej wykształceni. No zawsze jesteśmy mniej wykształceni niż by trzeba było, ale to nie jest tak, że nas 6 lat nie przygotowano. Naprawdę, to nie jest tak. Myśmy jeszcze w latach, wyobraźcie sobie, 9, 4, 3, 5 rok, myśmy na studiach normalnie byli nagrywani ani na wideo, no, nasze kazania, jak my mówimy, jak się zachowujemy, jak się gestykulujemy. Oczywiście, czy to wpłynęło na naszą gestykulację dzisiaj, to myślę, że no nie za bardzo, bo ja kiedyś tak szybko nie mówiłem, nie? Natomiast to było, były te ćwiczenia, były po prostu studia, były rozważania, tak samo z psychologii, tak samo z pedagogiki. Niesamowite to, że po prostu myśmy chodzili na przykład do domu dziecka przez pół roku, żeby się tam dziećmi zajmować, albo do domu samotnej matki, albo w więzieniu byliśmy parę razy, albo z niepełnosprawnymi fizycznie, potem z niepełnosprawnymi w inny sposób, potem z ministrantami, z oazą, grupami apostolskimi. Jakby to było normalne, że ty się masz tego uczyć. Poznajesz, jaka jest ta rzeczywistość, spotykasz się z tymi ludźmi. No przecież powiem szczerze, ja w życiu na przykład nie miałem kontaktu z niepełnosprawnymi ludźmi, w sensie z takimi zespołem Downa. Jak po pierwszym roku pojechałem na rekolekcję do Zatora w seminarium i tam na tych rekolekcjach z nimi posiedziałem 3 tygodnie, to naprawdę to teraz jak ich spotykam, to się zawsze uśmiecham, dlatego że pamiętam też jak na mszy świętej, jak nieraz śpiewają, czy się zachowują, ale wiem, że wiem ile tam jest po prostu serca, nie? Ile tam jest serca, chociaż jeden chciał mi siekierą zamordować, a czy przynajmniej siekierą jakoś tam ugodzić, no bo graliśmy w oko i wygrałem. Ja nie wiedziałem, że z nim nie można wygrywać, po prostu to byłem pierwszy dopiero dzień na tym wyjeździe, no i nie zdążyli mi jeszcze opiekunowie powiedzieć, że on jest bardzo fajny, tylko z nim nie można wygrać, bo się potem irytuje i szuka siekiery i goni po prostu tym, którzy z nim grają. Więc szkoła na pewno. Jeśli chcesz być pilotem, nie? Jeśli chcesz być w szkole baleta, jeśli chcesz, nie wiem, występować na Broadwayu, jeśli chcesz być politykiem, szkoła, nie? Dowiedz się, w jaki sposób się można tego nauczyć, jakie książki po prostu można poczytać, bo uczymy się, i przez uczenie się jest nam łatwiej podjąć po prostu misję. Mówię o takich wielkich misjach jak praca po prostu, czy jak inne rzeczy, ale generalnie rzecz biorąc, każda rzecz, jeżeli jesteś wyuczony, jeżeli masz trochę wiedzy, to też więcej pomożesz. Znaczy, im masz więcej wiedzy, to po prostu więcej pomożesz. Ale jest też coś takiego, przynajmniej na poziomie duchowym, jak Duch Święty. Jest ktoś taki. No i to jest niewiarygodne, jak patrzymy na Pismo Święte, jak on zrobił różnicę. No bo tak, oni przez 3 lata chodzą z Jezusem. On ich formuje w tej szkole. Do tego stopnia, że oni no nie dorośli do tego, żeby wytrwać pod krzyżem. No i wszyscy uciekli spod tego Getsemani. Pod krzyżem naprawdę tam zostaje tylko parę osób. Potem Jezus po zmartwychwstaniu przez 40 dni ukazywał się uczniom, ponad 500 nawet równocześnie, mówi pierwszy list do Koryntian, no bardzo wielu ludzi go widziało, jedli z nim, mogli go dotknąć. No i on mówi do nich, idźcie na cały świat, ale mówi, gdy otrzymacie moc z wysoka, nie? Gdy otrzymacie moc z wysoka, nie wcześniej, nie? I oni rzeczywiście poszli do tego wieczernika, zamknęli się, modlili się 10 dni i dopiero gdy przyszedł Duch Święty, to stała się rzecz absolutnie po prostu niesamowita. To znaczy, Duch Święty sprawił, że oni się nie boją, że oni otwierają drzwi wieczernika, że Piotr, który się lękał przyznać do tego, że jest uczniem Jezusa przed kobietą, teraz mówi tak otwarcie, że 3000 mężczyzn przyjmuje chrzest. kto to zrobił? Duch Święty. Że jest coś takiego na tym naszej potrzebie dorastania do pewnego rodzaju misji czy spraw, że wchodzi Pan Bóg, wchodzi po prostu z jakimś takim doświadczeniem i już jesteś pewny, że mogę już wyjść za mąż, mogę się ożenić, mogę podjąć tą pracę. I w tym sensie naprawdę trzeba się modlić do Ducha Świętego i w tym sensie musimy się zakolegować z Duchem Świętym, w tym sensie on musi stać się bardziej naszym przyjacielem, bo bez niego to człowiek bardzo często nie będzie miał takiej właśnie siły, takiego głębokiego przekonania. Duch Święty, to on robi skoku, można powiedzieć, jakościowy w tym dorastaniu. W tym dorastaniu, zwłaszcza, że on potem towarzyszy. Mamy takie przepiękne testy, że tak chcieli głosić gdzieś tam Słowo Boże, mówią Dzieje Apostolskie, ale Duch im zabronił, nie? Albo najbardziej taki słynny przykład z Dzieł Apostolskich, 15 rozdział, kiedy jest wielka dyskusja, czy mamy obrzezywać, czy nie mamy obrzezywać pogan. No bo poganie wierzyli w Chrystusa, chcieli być chrześcijanami, no ale większość chrześcijan było wtedy Żydami, więc było pytanie, czy oni muszą przyjmować te wszystkie przepisy prawa żydowskiego, czy nie można by tak jakoś po prostu inaczej. No i powstał duży spór. W tym znaczeniu, że pamiętacie, że Jezus powiedział, że nie przyszedłem znieść prawa ani proroków. Więc to był konkretnie. Potem Pan Jezus sam był obrzezany, Matka Boża też przecież nie wyrażała sprzeciwu i obrzezanie było znakiem przymierza z Bogiem. Bóg powiedział Abrahamowi, że odtąd wszyscy będziecie obrzezani. Więc to była taka grubsza rzecz, ale dyskutują, modlą się, spotykają, wyrażają różne zdania i mówią to, co zapisali w 28 rozdziale, po wersecie tego rozdziału. Postanowiliśmy Duch Święty i my nie nakładać dodatkowego obowiązku. Kto postanowił taką zmianę? Kto sprawił taką, że dorósł Kościół do czegoś innego? Duch Święty. Duch Święty. Jezus powiedział, ześlę wam Ducha Prawdy i On was doprowadzi do całej prawdy, do całej prawdy. On was będzie prowadził, hodegezy, można by też przetłumaczyć, będzie cały czas was prowadził do całej prawdy. Więc Duch Święty jest szalenie ważny. My się nie mamy co martwić o, czy Kościół dorósł do takich czy innych rzeczy. My tylko musimy prosić Ducha Świętego o to, żeby Kościół go słuchał, bo taki przeskok, można powiedzieć, jakościowy, jaki robi Kościół, nigdy go nie zrobi, jeśli to nie będzie Duch Święty. Tak samo w naszym życiu, no trochę musimy się z tym Duchem Świętym bardziej zakolegować. A trzecia rzecz, jak dojrzeć, to jest zadanie. Konkretne zadania. I pamiętam, jak jeszcze ksiądz profesor Tischler namówił nam na wykładach, że już od dziecka dawno było tak, że ty się uczysz przez zadania. Pierwsze, pasiesz gęsi. Jak już umiesz paść gęsi, no to można ci dać owce. Jak już umiesz paść owce, to po prostu możesz paść krowy. Że to jest pewnego rodzaju zadanie. I pod tym względem jest fantastyczne, jak już od małego dziecka ludziom pokazujemy, że mogą to, czy mogą tamto, żeby na tym spróbowali, bo dzieci bardzo wiele potrafią. To nie jest tak, że my obciążamy dziećmi robotą, albo że robimy z nich niewolników. Nie. My przez zadania sprawiamy, że oni dorastają. Sama nauka intelektualna nie wystarczy. Duch Święty jest też bardzo ważny, ale są też zadania. Jak teraz, drugi raz, trzeci raz pewne rzeczy zrobisz, to się nie będziesz bać. Dlaczego większość ludzi dzisiaj w kościele nie potrafi przeczytać czytania? Dlaczego nie potrafi zaśpiewać psalmu? Przecież oni umieją śpiewać. Oni po prostu, tak jak będą śpiewać na weselu, no to ho, ho. Natomiast czemu nie zaśpiewam w kościele? Bo mieli za mało zadań. Jakby raz, drugi raz, trzeci raz przeczytali, to by wiedzieli, że to jest nic wielkiego. Jakby raz, drugi raz, trzeci raz zaśpiewali, to by wiedzieli, że to da się po prostu, da się z tym żyć. Więc jakby w tym sensie, że te zadania, jeśli chce się do czegoś przygotować, albo chce kogoś do czegoś przygotować, to dać mu jakieś małe zadanie. Dać mu jakieś małe zadanie. No już tak mówiąc żartobliwie, jak proboszcz, jak byliśmy w szkole średniej, kiedyś nie miał czasu na policzenie pieniędzy, no tośmy z drugim lektorem te pieniądze, składkę policzyli. Można powiedzieć, no małe zadanie, żeby przygotować ich do życia kapłańskiego. Nie, no to oczywiście żart. Zakończę tym fragmentem z Ewangelii Marka, który jest dla mnie zawsze jakoś taki fantastyczny. Uśmiecham się przy tym, jak jest zmartwychwstanie, nie? 16 rozdział. Jezus po prostu ukazuje się 11, no bo Judasza nie ma już, gdy siedzieli za stołem, i wyrzucał im brak wiary oraz upór, że nie uwierzyli tym, którzy widzieli go zmartwychwstałego. I rzekł do nich, jak myślicie, co powinien powiedzieć? Powinniście przejść jeszcze raz formację, powinniście się po prostu nawrócić, nie nadajecie się do mojej pracy, a on mówi nie. Rzekł do nich, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Więc to jest dla mnie niewiarygodne. Ty abyś powiedział, że pierwsze na wyrzucasz komuś, że nie umie być kelnerem, że rozwalił stoły, że talerze się rozbiły, a teraz bardzo cię proszę, obsłuż tam tą nową grupę, że no jest coś w tym takie napięcie, które zawsze będzie między tym, że jesteśmy do pewnych rzeczy posłani, mamy pewne rzeczy do zrobienia, ale może się okazać, że ciągle w tym nie jesteśmy tacy, jak powinniśmy być. Żeby też trochę to napięcie zostawić, że ten brak jakoś niedojrzałości będzie nam naprawdę towarzyszył, być może do końca życia.
3: Duchowe pielgrzymowanie. Audycja dla pielgrzymów duchowych.

Na zakończenie trzeciego dnia 44. pierwszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę gromadzimy się jako wspólnota grupy 23. świętego Jana Kantego z Donliny Popradu, z dekanatów Stary Sącz, Piwniczna, Krynica Zdrój, wraz z gospodarzami gościnnych Zielenic, wraz z kustoszem sanktuarium, księdzem Adamem Kaczmarczykiem, przy Tobie, Maryjo, sanktuarium, gdzie jesteś czczona jako Matka Kościoła w Zielenicach, w miejscu, gdzie wypraszałaś i nadal wypraszasz wiele łask u Pana Boga dla pielgrzymów. W miejscu, gdzie prawdopodobnie Tadeusz Kościuszko wraz z kosynierami modlił się przed Twoim obrazem, przed bitwą pod Racławicami w 1794 roku. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy, duchowych pielgrzymów, chorych, cierpiących, słuchaczy Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Dziękujemy za dzisiejszy dzień pielgrzymowania, za wszystkich tych, którzy gościnnie i ofiarnie nas na drodze pielgrzymiej przyjmowali, dbali o to, byśmy mogli pielgrzymować na Jasną Górę. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze, na wieki wieków. Amen. Twojej opiece, Maryjo, polecamy wszystkich ludzi dobrej woli, którzy gościnnie nas przyjmują i dzięki którym możemy pielgrzymować. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

sakramentu jasnogórskich ślubu narodu. Matko łaski Bożej, przyrzekamy Ci strzec w naszej duszy polskiej daru łaski jako źródła Bożego życia. Pragniemy, aby każdy z nas żył w łasce uświęcającej i był świątynią Boga, aby cały naród żył bez grzechu ciężkiego, aby stał się domem Bożym i bramą niebios dla pokoleń wędrujących przez polską ziemię pod przewodnictwem Kościoła katolickiego do Ojczyzny Wiecznej. Królowo Polski, przyrzekamy.

aby cały naród żył w stanie łaski uświęcającej, to znaczy każdy z nas. Prymas Wyszyński tak tłumaczy doniosłość tego zobowiązania. To pragnienie zdaje się nam nieosiągalne. Czy można pragnąć, aby cały naród żył bez grzechu ciężkiego? A jednak aż tyle zapragnęliśmy. Czy jest w nim coś zdrożnego? Któż jest w stanie dostrzec w tym pragnieniu plamę? Czy raczej nie jest ono wołaniem siły zachowawczej narodu o ratunek? Tak, my wołamy w niebo ratunku. Chcemy żyć. Nie możemy utonąć w błocie. Mamy prawo i obowiązek ratować się za wszelką cenę. A nasza cena jest godziwa. Prymas tysiąclecia uczył, że nie mamy oparcia ani na wschodzie, ani na zachodzie. Mamy jedyne wyjście w górę. Naszą siłą jest wiara i ład moralny, a grzech to największe nieszczęście nie tylko dla człowieka, ale i dla całego narodu. Tak mówił kardynał Wyszyński. Przez grzech niszczeją ludzie, giną całe narody. Jest on przyczyną wszystkich konfliktów i wojen. Podczas II wojny światowej opatrzność ukazała nam piemi wyzwolonej z praw bożych. Nie chcemy, żeby się to powtórzyło. Dlaczego zwalczamy grzech? Jako ojca wszelkiego zła i kłamstwa wszędzie. Zwalczamy go w sobie i wokół siebie.

musi zacząć od siebie. Pragnienie wyzwolenia się z grzechu jest głosem sumienia, głosem Boga w nas. Walcząc z grzechem w sobie, działamy dla dobra całej Ojczyzny. Gdy serce polskie wolne będzie od grzechów, gdy żyć będzie w miłości Bożej i łasce, wtedy naród nasz cały stanie się prawdziwie krainą, gdzie najwierniej będzie można wypełniać wszystkie zadania życia doczesnego. Boże miłosierdzie przychodzi nam z pomocą. Chrystus pozostawił nam grzesznym ludziom ratunek. Dał apostołom moc odpuszczania grzechów. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Głównym warunkiem nawrócenia jest uznanie swoich win. Abyśmy w konfesjonale mocą Chrystusa Zbawiciela odzyskali łaskę uświęcającą, która przywraca nam jedność z Bogiem i między sobą nawzajem.

0: Maryjo, wpatrując się w Twój święty wizerunek tutaj w sanktuarium w Zielenicach, chcemy Cię najpierw przepraszać. Będziemy powtarzać: Maryjo, przepraszamy Cię.
1: Maryjo, przepraszamy Cię.
0: Maryjo, ucieczko grzeszników, przepraszamy Cię za każdy dzień przeżyty bez łaski uświęcającej. Maryjo, Matko łaski Bożej, przepraszamy Cię za to, że ulegamy pokusie usprawiedliwienia zła i lekceważenia przykazań Bożych w naszym codziennym życiu, że nie jesteśmy uczniami, misjonarzami.
2: Maryjo, przepraszamy Cię.
0: Maryjo, przepraszamy Cię za wszystkie grzechy obciążające naszą Ojczyznę, za skorszenia i propagowanie niemoralności w imię rzekomego postępu i wolności.
2: Maryjo, przepraszamy Cię.
0: Mając jedyną ufność w Tobie, Maryjo, chcemy również prosić Ciebie. Dlatego wołamy: Maryjo, prosimy Cię.
2: Maryjo, prosimy Cię.
0: Maryjo, Matko łaskawa, prosimy Cię o wrażliwość sumienia, abyśmy umieli odróżnić dobro i zło, a nie godząc się na grzech, pokornie powstawali z każdego upadku w sakramencie pokuty.
2: Maryjo, prosimy Cię.
0: Maryjo, Matko miłosierdzia, uproś łaskę nawrócenia gorszycielom siejącym zło i nieład moralny, zatruwającym dusze ludzkie dla niegodziwego zysku i poprawności politycznej.
2: Maryjo, prosimy Cię.
0: Maryjo, nasza Królowo, wyjednaj łaskę przebaczenia i nawrócenia naszej Ojczyźnie, poranionej grzechami, niewiernością Bożym przykazaniom.
2: Maryjo, prosimy Cię.
0: Maryjo, Matko Słowa, prosimy Cię, abyśmy byli uczniami, którzy nieustannie karmią się Słowem Bożym, a potem zostają posłani, aby być misjonarzami, czyli tymi, którzy niosą nadzieję drugiemu człowiekowi.
2: Maryjo, prosimy Cię.

Maryjo, jako pielgrzymi 44. pierwszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę stajemy do apelu i chcemy prosić Cię, aby każdy z nas czuł się posłany, aby dawać świadectwo, że warto żyć w stanie łaski uświęcającej, aby każdy z nas czuł się posłany do tego, aby dawać świadectwo, że warto być przy Jezusie.

0: Pan z wami.
1: I z duchem twoim.
0: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
1: Amen.
0: Idźcie w pokoju Chrystusa.
1: Bogu niech będą dzięki.
2: RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

parę kaw, za parę zdjęć i niepotrzebnie za kaw.

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością, także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego, jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwycięży. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

zaspokoi czas to pragnienie. Nie pamięć pójdzie już.

na stracenie. Nim nagle zapach chmur spowszednieje.

widzisz dookoła nas tylko cienie, a w sercu tętni wciąż twój blask. Ja do niego gnam, jak do światła ćmach.